0: Audiokracja.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Podobnie jak we wczorajszej audycji Audiokracja, zacznę od muzyki. Posłuchacie Wylandera utworu, ale od razu powiem, Wylander nie będzie moim gościem. Natomiast wprowadzi nas w dobry nastrój, odpowiedni, dlatego że na pewno wybierzemy się muzycznie do krainy elfów, średniowiecznych rycerzy, smoków i księżniczek. Posłuchajcie piosenki, później wyjaśni się, kto ze mną w studiu.

0: Mam nadzieję, że się Państwo rozgrzaliście, bo tak właśnie skocznie i tanecznie będzie przez cały czas, dlatego że za chwilę wysłuchacie rozmowy z zespołem Dziwoludy. Wystąpili w Opolu z fantastycznym koncertem. Jak nie jestem specjalnie typem tanecznym, to tutaj się absolutnie nie dało. Nie tańczyć, przekonacie się, będziemy słuchali muzyki z ich płyty i przede wszystkim rozmowy. Zapraszam.
1: Drodzy Państwo, w Opolu zagrały Dziwoludy, które o dziwo wcale dziwnie nie wyglądały. Nie żebym był specjalnie rozczarowany, ale liczyłem co najmniej na coś pokroju Lordi. No nie, wyglądali normalnie, znaczy no względnie normalnie, bo nie z tej epoki. Gracie muzykę średniowieczną, ale najpierw poproszę lidera o to, żeby przedstawił zespół, bo to jest aż 6 osób.
2: Tak, na mnie mówią Szuwar, a tutaj mamy moich kolegów i koleżanki z zespołu i po kolei mamy Maję, która gra na instrumentach smyczkowych, w tym na wielli. Mamy Tomka, który gra na takiej lutni długoszyjkowej. Mamy Szymona, który gra na bębnach, na barabanie. Mamy Angelikę, która śpiewa z nami od dziś i mamy naszą Erykę, która gra na fletach.
1: Czyli skoro od dziś, to uczepię się tego, w Opolu była premiera sceniczna w takim razie. Jest radowa. To fajnie, to zapisze się występ Dziwoludów w takim razie i Opole, w końcu stolica polskiej piosenki. Wprawdzie muzyka, którą gracie, wtedy jeszcze Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki nie było, ale wy moglibyście na nim, jak dla mnie, wystąpić. Co ciekawe, bo oczywiście poczytałem sobie troszeczkę o was na stronie i troszeczkę wyszło na to, że w twojej heavy metalowej zdeklarowanej głowie zrodził się pomysł, żeby nagle zagrać coś innego. To mi przywołało Richie Blackmore'a, który też nagle porzuca swoje Rainbow i zaczyna grać muzykę folkową, średniowieczną, dawną, ale nie on chyba był wzorcem.
2: Nie, to zależy, jak długą historię Państwo chcą usłyszeć, ale w skrócie jest taka, że gdzieś w czasach swojej emigracji zatęskniłem za polskimi, słowiańskimi klimatami i wracając już do kraju stwierdziłem, że zacznę się zajmować tym, co jest nasze, słowiańskie i zobaczyć, jakie mamy korzenie w tym, korzenie muzyczne. A wcześniej miałem korzenie faktycznie rockowe, metalowe, więc to gdzieś się przewija i przebija. Nie ukryję.
1: No tak, mogę zdradzić, że w Opolu to się przebiło głównie tym, że na bis zabrzmiał cover Nocnego Kochanka i słynnego Konia na Białym Rycerzu i wyszło bardzo dobrze, bardzo średniowiecznie i stylowo. Od razu powiem, że w przeciwieństwie do panów, którzy mają takie korzenie i zresztą na tych gitarach tak troszeczkę, no to nie są gitary oczywiście, zaraz do instrumentów wrócimy, to panie z kolei powołują się na zupełnie inne wzorce, nawet trafiłem na Telemana koncerty, już wiem kto, bo się pani do mnie uśmiecha. Ale rozumiem, że przejście od Telemana do muzyki taką, jaką gracie w tej chwili, nie jest czymś specjalnie niezwykłym i trudnym i radocha wielka.
3: Tak, dla mnie to było bardzo, bardzo takie gładkie przejście do tego środowiska, bo ja wywodzę się bardziej z renesansu, baroku, grałam w zespole fletowym, a tutaj nadal gram na flecie, tylko troszkę zmieniłam klimat.
0: No my klimatu bardzo nie zmienimy, bo za chwilę muzyka Dziwoludów.

0: teraz wracamy do rozmowy z dziwoludami.
1: No myślę, że te wasze wspólne doświadczenia dają naprawdę dobry efekt, chociaż, bo tutaj wspominałeś, tu wrócę do lidera, o tej muzyce dawnej, naszej, słowiańskiej, średniowiecznej, no to generalnie nie ma zbyt wielu jakby źródeł takich, że są gotowe nuty, gotowe utwory i dokładnie wiadomo, co zagrać. Trzeba troszeczkę było się chyba naszperać. Chociaż zespołów i ludzi, którzy badają dawną polską, słowiańską muzykę, jest sporo, więc może jest tego po prostu coraz więcej.
2: To jest tak, że nasze piękne ideały, żeby grać słowiańską muzykę, troszeczkę się zmieniły w trakcie jakby internetowej archeologii, że tak to nazywam. I sięgnęliśmy także po melodie z całej Europy. Bo okazuje się, że mają tak piękne, że aż szkoda się za nie chwycić. No poza tym faktycznie jest mało źródeł. A działa to przeważnie tak, że jeżeli ktoś przywiezie jakąś melodię z warsztatów, na przykład z jakiegoś innego kraju, z jakichś w środowiskach, jakieś odkryją archeologowie, czy też etnografowie, czy też jacyś etnoholicy i inni zapaleńcy melodie, to one się powoli stają popularne i gdzieś można je usłyszeć w internecie i później już przechodzą z ucha do ucha, z zespołu do zespołu i my też tak się inspirujemy tym, co już powstało przed nami, czyli na przykład zespołem Open Folk z lat 80. i 90.
1: Myślę, że to, co jest jeszcze istotne i ważne, to to, że gracie też na dawnych instrumentach. I to jest kolejne wyzwanie. Wprawdzie dziś, bo wiem też, że gracie na różnych zlotach, jarmarkach, podczas festiwali średniowiecznych, grup rekonstrukcyjnych. Jest tego naprawdę coraz więcej. I pewnie są też rzemieślnicy, lutnicy czy inni, którzy wykonują takie instrumenty, no bo nie jest łatwo chyba też kupić dawny instrument oryginalny z epoki.
2: Tak, jest na to też takie rozwiązanie, że są kraje, w których muzyka powiedzmy ludowa, dawna jest bardziej żywa, takie nasze kraje ościenne także i jest tam łatwiej dostać instrumenty, że tak powiem, z półki, czyli one cały czas są produkowane przez lutników, jest jakby trochę tego więcej, także można podejść i sobie wybrać. Niestety u nas jest trochę tak, że trzeba czekać na taki instrument przez rok i nie wiadomo, co wyjdzie, więc mamy też i takie instrumenty lutnicze, a mamy takie przywożone z krajów ościennych. Może na przykład tutaj Maja ostatnie swoje doświadczenia z lutnikami też może opowiedzieć, mamy taki instrument, który się nazywa wiella.
1: No to ja przyznaję, że nie wiem, jak wygląda wiella, od razu się przyznam, to jeżeli się uda to opowiedzieć, bo najlepiej oczywiście, wiem, słuchacze mogą sobie później wpisać w wyszukiwarkę i sprawdzić, jak to wygląda, ale na czym polega jej wyjątkowość?
3: Najprościej powiedzieć, że jest to w pewnym sensie prababcia skrzypiec, bo są to takie uproszczone skrzypce. Ja gram konkretnie na pięciostrunowej wieli, natomiast są też czterostrunowe. Struny do nich oryginalnie były jelitowe i później z tej wieli, to był taki pierwowzór skrzypiec, no przetworzyło się to w formę coraz bardziej podobną do skrzypiec aktualnych, natomiast mój instrument się nie przetworzył i z tego względu mieliśmy bardzo duży problem z jego naprawą. Także od następnego koncertu będzie już ze mną, natomiast te części, tak jak typowo w skrzypcach, są na przykład podstawek. W wieli jest nieco szerszy, niepodobny ani do skrzypcowego, ani do altówkowego. Z tego względu trochę musiałam dłużej poczekać na nią od lutnika.
1: Ja myślę, że też granie na takim instrumencie nie jest takie proste, bo z tego wynika, że nawet jeżeli ktoś grał na skrzypcach i potrafi, czy na altówce, no to tutaj jednak nie będzie to takie proste przejście 1:1, bo technika też jest inna.
3: Powiedzmy, że technika nieco się różni, też głównie ze względu właśnie na budowę tego instrumentu. No i nietypowe jest to, że ma to 5 strun. Natomiast ja osobiście gram na nim w sposób podobny do skrzypiec, także trzymam go tak samo jak skrzypce.
0: No jak dokładnie są trzymane, jest trzymany ten instrument, nie zobaczycie, ale będziecie mogli instrument usłyszeć, bo przed nami kolejne utwory dziwoludów.

0: grały dla was Dziwoludy, a teraz wracamy do rozmowy.
1: A jak jest w takim razie z pisaniem tekstów? Bo tutaj macie podobną jakby ścieżkę. Wokalistka już wiemy, że śpiewała po raz pierwszy, więc niekoniecznie musiała bardzo wnikać w to, kto dany tekst napisał. Ale tu też można sięgać do dawnych tekstów, pieśni, bardów różnych i tak dalej. Literatury akurat średniowiecznej, dawnej jest sporo. Można to adaptować na teksty. Można sięgać po teksty literackie. Bardzo często literatury fantazy. Znam też zespoły, które potrafiły śpiewać na przykład teksty Tolkiena, bo wiemy też, że pisał wiersze i świetnie robili do tego swoją po prostu własną muzykę, a u was z tekstami jak jest?
2: Jest tak, że pragniemy przetłumaczyć te dawne teksty na język polski i one przeważnie do nas docierają albo na przykład po łacinie, albo w jakimś staronorweskim, albo w jakichś wschodnich językach. Także staramy się to tłumaczyć na tyle wiernie, żeby historia była zachowana, a jednocześnie jakby odpowiadało to melodii i rytmowi. No i do tego służą nam różne pomoce w stylu Google Translator i jakieś inne czaty GPT, aby wydobyć ten sens, bo czasami ten język jest faktycznie inny niż dzisiaj używany. No i tak to jest, że mamy w tej chwili już w sumie cały repertuar przetłumaczony na język polski. Może oprócz jednej pieśni, która została w języku rosyjskim i brzmi ładnie w tym języku.
1: No tak, bo czasami rzeczywiście śpiewanie można też w elfickim języku śpiewać, jak ktoś się uprze, bo i takie przecież teksty powstawały. Nie wiem, czy oczywiście on naprawdę istniał, ale takie próby wiem, że sama w ogóle można też śpiewać w wymyślonych językach, co czasami robiło chociażby Dead Can Dance, że właściwie języka konkretnego tam nie było. Ważny był tak naprawdę nastrój i klimat. I myślę, że u was jest troszeczkę podobnie, że też chodzi generalnie o nastrój. Oczywiście sporo pieśni jest dosyć tanecznych i biesiadnych. Tutaj publiczność w Opolu szalała i tańczyła. Akcja działa się w gospodzie, znaczy w gospodzie ludzie tańczyli, ale tak naprawdę te opowieści są, no ktoś może pomyśleć właśnie, smoki, rycerze, dziewczyny uwięzione albo w wieżach, w zależności od pochodzenia, bo jak była bogata, to w wieży, bo ją tata rycerz zamknął, a jak była biedna, no to nie wiem, w lepiance jakiejś pewnie, czy ziemiance siedziała biedna i nie wiem, czy tam jakiś rycerz na nią trafił, ale bardzo mnie intrygują te wątki, bo w gruncie rzeczy występując na tego typu różnych zlotach, konwentach, no nie można sobie pozwolić na jakąś fuszerkę na byle jakość. Myślę, że to są grupy ludzi, tak jak wy, które jeżeli wciągacie się w tego typu muzykę, działanie, od stroju, instrumentów, po całą historię, to jednak chyba dobrze jest być dosyć wiarygodnym i cały czas jednak się kształcić, czytać, interesować.
2: Tak, jest też dużo badań, które na przykład takich terenowych, które skupiają się na tym, aby spisywać teksty i melodie od tych najstarszych naszych jeszcze pokoleń i można naprawdę dużo wyciągnąć z tak zwanej ludowszczyzny, czyli gdyby odchudzić, że tak powiem, trochę wstecz się cofnąć z niektórymi melodiami ludowymi, można stwierdzić, że one były też przekształcane i też były jeszcze powiedzmy coverami wcześniejszych swoich wersji i jest to jedna z metod, żeby właśnie dokopywać się tej słowiańszczyzny w utworach ludowych. Tak też działamy.
1: No i tutaj ta ludowszczyzna wybrzmiewała, wiem, że któraś z pań też pisała o tym w swoim bio, że właśnie muzyka ludowa, folkowa też jest bardzo dla niej ważna i bardzo jej bliska. Możemy też wspomnieć pieśni dziadowskie na przykład też wykonywane, bo tu jest też tak chyba istotna różnica, że może być muzyka dworska, ta dworska się rozwijała, powstawały nuty, powstawała później muzyka klasyczna, czy wspomniany już Telemann chociażby, no ale była też cały czas muzyka właśnie ludowa, grana przez muzyków, którzy byli często samoukami, nie obierali żadnego wykształcenia, nie wiem kto z wami jest, czy szkolicie się profesjonalnie, czy gracie po prostu z pasji i jesteście też samoukami? O, pani już wiem, że grała pani na skrzypcach, a reszta ekipy?
3: Tak, pół na pół, ponieważ kształciłam się klasycznie również na skrzypcach, ale też kształciłam się od górali polskich i też w zespole ludowym grałam. Także można powiedzieć, że mam i takie naleciałości.
1: Górali się nie spodziewałem, bo jesteście z Wrocławia, przyznaję, jestem zaskoczony. Mam jeszcze drugiego gitarzystę. Na dwie gitary to naprawdę było już tego metalu troszeczkę słychać, z którego wyrośliście. Też metalowe doświadczenia i korzenie?
4: Tak, ja też jestem związany z muzyką metalową, ale też wcześniej chodziłem do szkoły muzycznej na gitarę klasyczną, więc mam też jakieś takie podstawy muzyki właśnie tej dworskiej, ale tak, muszę przyznać, że najwięcej folku to łykam tutaj w Dziwoludach, więc...
1: Chociaż wśród metalowych zespołów, takich folk metalowych, też jest całkiem sporo. To już sobie wspomniałem Blackmore, ale w gruncie rzeczy jest bardzo dużo kapel, które bardzo dobrze to łączą z rockiem progresywnym, symfonicznym i wplatają do swojej muzyki elementy ludowe, więc jak ktoś polubi tego typu brzmienie, wydawałoby się, że najłatwiej ma bębniarz, na bębniarza już, bo bębniarz po prostu gra na różnego rodzaju bębnach, ale to też chyba mylę się, prawda? Ja tak żartobliwie staram się o tym mówić, bo wiem, że tak na pewno nie jest, bo to na pewno jakieś... Ja tylko tarabany pamiętam z takich, ze szkoły jeszcze, z historii.
5: No rytm, można tutaj powiedzieć, że ważną rolę odgrywa w naszej muzyce i trochę ją sprawia bardziej lekkostrawną dla współczesnego słuchacza, bo gdybyśmy się cofnęli w czasie, to trzeba by nawet dobrze ucha nadstawić, żeby usłyszeć te instrumenty i takie koncerty, które gramy dla szerszej publiczności, no bez nagłośnienia by nie dały rady, więc te bębny takie dosyć mocno zaakcentowane tutaj w naszej wersji też nadają jeszcze ten sznyt taki trochę rockowy i mieszamy właśnie tą współczesną formę z dawną. Myślę, że one są takim dobrym zlepiaczem całości.
1: No tak, a myślę, że rytm jest absolutną podstawą, jeżeli chodzi o muzykę i z tym się pewnie wszyscy zgodzicie, że najpewniej pierwsi ludzie głównie stukali w coś, robili tego typu instrumenty, żeby albo się o czymś informować, ostrzegać i tak dalej, z tego pewnie zrodziła się muzyka, no i najłatwiej, zanim wypruto jakieś rybie jelita i stwierdzono, że można z niej zrobić struny, to łatwiej było w coś pobębnić i postukać, prawda, i to była prosta rzecz. Są oczywiście jeszcze flety tych instrumentów, liczyliście kiedyś, ile macie instrumentów w ogóle w zespole, tak razem?
2: Na naszej stronie dziwoludy.pl była taka lista, może nie jest teraz zaktualizowana, ale tam są opisy właśnie tego, na czym gramy, więc zapraszamy na stronę dziwoludy.pl, tam są zdjęcia tych właśnie instrumentów i skąd pochodzą.
1: A żeby, rozumiem, was śledzić, to też najlepiej przez stronę oczywiście, bo tam są aktualne informacje o koncertach, gdzie będziecie występować i tak dalej, no bo tych imprez naprawdę jest sporo. Pod tym względem można powiedzieć, wybraliście dosyć szczęśliwy akurat rodzaj muzyki, jaki gracie, bo różnego rodzaju imprez, na których moglibyście wystąpić, jest bez liku, zwłaszcza latem, to się zaczyna właściwie dla was sezon rozgrzewkowy, ale przejdę do wokalistki, która debiutowała dziś w Opolu. I jak było? Potem to takie typowo dziennikarskie pytanie zadałem. Oczywiście wiem, że było fajnie.
6: No stresująco oczywiście, ale radośnie i to najważniejsze, więc te małe pomyłki się wybacza i publiczność uśmiechnięta na koniec, także to najważniejsze.
1: Ale pomyłki to chyba tylko dla tych, którzy znają wasze utwory, czy to z internetu, czy z płyty, bo jeszcze jest jeden ważny akcent, że nagraliście też płytę w takim normalnym, tradycyjnym wydaniu, płytę CD. Oczywiście nie mówię, że winyl byłby lepszy, bo w średniowieczu winyli też nie było, w ogóle nie było płyt, więc tutaj nie ma co się specjalnie, ale płyta jest, bo sprawdziłem, w 2012 roku jest chyba albo 14 podane pomysł w ogóle na granie tego typu muzyki, a zespół podobno ma 10 lat już na pewno jako zespół. Rzeczywiście dziesięciolecie?
2: W zeszłym roku w listopadzie obchodziliśmy dziesięciolecie, ale to jest taka umowna data, bo zależy, czy liczyć od pierwszego ogłoszenia, jakie wrzuciłem w internet pod tytułem "Cześć, szukam muzyków, którzy chcieliby grać muzykę średniowieczną", czy od pierwszej próby, czy od pierwszego koncertu w 2015 roku, chyba w maju. Więc zależy, jak liczyć. Ale tak, miałem już, będzie 11 rok na pewno, 11 sezon.
1: To słuchajcie, ja życzę wam, żeby była kolejna dycha, co najmniej, a najlepiej więcej, żebyście mogli grać, dopóki będzie wam się chciało, dopóki wam organizmy, że tak powiem, dacie rady, krótko mówiąc, grać i żeby było dobrze. Trzymam za was kciuki, informacje o płycie, co jest na płycie, znajdziecie, natomiast ja jeszcze na pewno z płyty za chwilę usłyszycie kolejny utwór Dziwoludów. Bardzo wam dziękuję, możecie odpowiedzieć grupowo.
7: Dziękujemy!
8: Sława wam!
9: Sława!
1: O tak, sława, ten okrzyk unosił się też na koncercie, więc ja państwu dziś zamiast zwyczajowego dobrej nocy mówię sława wam i oczywiście przed wami będzie jeszcze utwór Her Manneling Dziwoludów, a dołożę wam do tego Wintrose Diggy Diggy Hall. Będzie, oj, znowu mocny ogień.
10: Zileman of the Manfields.

0: Moim gościem programu jest dzisiaj Adrian Gleń, na co dzień wykładowca Uniwersytetu Opolskiego, ale dzisiaj w roli piszącego. Będziemy rozmawiać o zapiskach z Maghrebu. Zapiskach, które są takimi impresjami z podróży do Maroka, dokładnie do Agadiru i Marrakeszu, ale nie tylko, bo także w Góry Atlas. Przypomnijmy też może, czym dla Ciebie jest takie zapisywanie tych migawek z podróży, dlaczego zapiski, dlaczego ta forma i potem przejdziemy do tego właściwie, jakie obrazy chwytałeś właśnie w tym miejscu.
1: Pytanie o zapisywanie podróży jest w zasadzie pytaniem chyba o temperament i charakter. Ja mam coś takiego, że pisanie pozwala mi po pierwsze doświadczać i podkreślać jakieś piękno krajobrazu i ludzi, których spotykam, i łapię się bardzo często na tym, że zapisanych choć kilka słów w notesie sprawia, że potem jestem w stanie wywołać w swojej świadomości i pamięci przeżyte doświadczone chwile, więc trochę tak jak w średniowieczu zapis jest po prostu przedłużeniem pamięci. I wcale nie mówię tego jakoś kokieteryjnie. Wydaje mi się, że jedną chyba z najbardziej takich uciążliwych rzeczy, którą ktoś, kto chciałby jakoś notować swoje doświadczenia, jest pytanie, które sobie stawiam nieodmiennie, niezależnie od tego, gdziekolwiek się znajdę. Właśnie czemu to pisanie ma służyć? Co się z nim wiąże? No, nie wiem, dlaczego tak jest. Ja tak mam, że muszę jakoś szczególnie uzasadniać sięgnięcie po to pióro i dlaczego czuję jakiegoś rodzaju dziwny dyskomfort, obserwując obce krajobrazy, innych ludzi. Może dlatego, że czuję najczęściej bezradność wobec albo właśnie jakiejś radykalnej inności tego, co doświadczam. Czasami wydaje mi się, że pisanie jest

0: jakąś czynnością nieco podejrzaną, potencjalnie nieetyczną, taką, która nie widzi się do końca dlaczego może sprawić jakiś uszczerbek, choć to irracjonalne, ale zmagam się w każdym razie dość mocno z tym dylematem. No nie mówię już oczywiście o sytuacjach, kiedy dostrzegam biedę czy nędzę, a tych właśnie było dość dużo, co także działało w taki obezwładniający sposób i potęgujący to pytanie, czemu to wszystko miałoby służyć. Więc tak trochę z pewną taką nieśmiałością posłałem te zapiski do druku, one się ukazały, ale ilekroć je czytam, to w zasadzie staram się koncentrować na tym, aby działała ta taka funkcja przypominająca za sprawą tych obrazów. Wyobrażam sobie, że można uczynić właśnie z pisania, z takich zapisków, które wcale nie muszą mieć żadnych wielkich literackich pretensji, no coś, co sprawi, że ta nasza podróż ujawni się jako pewien album przypominający później to, co ważne, to, co istotne, to, co chcielibyśmy, aby w naszej pamięci pozostało.
1: Ciekawe jest w tych zapiskach to, co dzieje się na pograniczu jakiegoś domagania się zapisania, które słyszysz sobie, ale jak jest w tekście, gdzie piszesz o tych ludziach widzianych, że oni się tego wcale nie domagają, nie potrzebują, a jednocześnie pojawia się taki głos, a z drugiej strony zauważasz taką nieprzekładalność. Jest też w innym tekście fraza nieprzekładalne miasto, nieprzekładalna górska pustynia Atlasu. Czy z jednej strony potrzeba pisania, a z drugiej świadomość niemożności uchwycenia?
0: Tak właśnie jest. To tym bardziej sprawia, że to poczucie takiego rozdźwięku musi się w pewien sposób ukołysać. To znaczy trzeba sobie z tym jakoś poradzić, ułożyć się z tym, powiedzieć sobie, no dobrze, no mój Boże, każdy w zasadzie turysta, chociaż niekoniecznie chciałoby się nim być, mniej lub bardziej także to pytanie stawiać sobie może, kiedy pstryka kolejną jakąś fotkę z miejsca, które potencjalnie do tego jest stworzone. No więc jakoś sobie zawsze staram się wytłumaczyć, że niejakiej szkody ludziom i krajobrazowi nie czynię, a może wręcz przeciwnie, choć z tym jakimś ocalaniem i utrwaleniem to bym bardzo nie przesadzał oczywiście. Powiedziałbym najprościej, żeby to nie zabrzmiało jakoś też strasznie, strasznie skromnie, że trochę te zapiski są dla mnie po prostu, a jeśli kogoś też zajmą, no to będzie mi bardzo miło. Nie, może coś przeczytamy w takim razie.
1: Dobrze, przeczytajmy.
0: Właśnie, coś takiego, co jest może jakąś próbą zamknięcia tych doświadczeń. Taka podróż jak ta musi wiązać się ze zgodą na nieustanne tracenie twarzy innych i własnej także, bo każdy opis wypływa nie tylko z serca, ale i z tego, co możemy rozumieć. Bardziej dotkliwe jest jednak porzucanie piękna marokańskich starców, zwłaszcza tego, który teraz ciągnie wózek wypełniony gruzem i znika ostatecznie za ścianą załuka Baplaksiba, krawędzią tej strony Notesu. A jednak powracają i trzeba ich wyrzec, wyrzekając się z kolei wszelkich pretensji, do tego najbardziej, że oni w tym przepisie to będą oni, widzialni, żywi, pojedynczy i wsobni. Za sprawą ubogich fotografii wracają, nie do wiary, pstrykniętych przez wiekowego smartfona, który robi pikselową zupę z tego, co jest kilka metrów od szybki urządzenia. Zostali na tych kiepskich zdjęciach i jakoś domagają się, by ich wypowiedzieć. Dlaczego? Bo jestem im coś winien? Targują się tak ze mną? Umiesz pisać? Wielu z nas, których widziałeś, nie umie tej abrakadabry długopisu, więc przedłuż nas, umocnij. Tak właśnie mówią? Nie wierzę. Nie, niepotrzebne im jest często ani jedno słowo, co dopiero szlaczek pisma, nawet nie w języku, który podarował im Allah. Niepotrzebne, bo pustynia nauczyła ich, że życie jest tutaj i jest, jakie jest. Nie należy go przenosić, przekładać, czyli odrzucać. Poza tym w swoim czasie powiedzieli, co powiedzieć należało i otoczyła ich cisza, którą miałbym teraz naruszać. Po co? Żeby zmieścić ich w świecie, z którego mają przecież odejść? Tak im obiecał. Tak będzie w jego imię. Nie po to modlą się kilka razy w ciągu dnia, nie piją, nie palą. Obiecał, słowa dotrzyma. Jego królestwo, inszalach, nie z tego jest świata. Więc żadnego utrwalania, żadnego gadulstwa, nic a nic. I spotkanie z tą staruszką, która kucała przed niewielkim sklepikiem gdzieś przy N9, gdy otwierał się przed nami atlas, zapraszał świecącymi grzbietami, był jak ochłoda po odurzeniu sukami Marrakeszu, skąd trzeba było co jakiś czas zbiec na pustynię, uspokoić oczy kilkoma statycznymi kolorami skalistej ziemi, którą prześwietla tylko pełne słońce. To spotkanie zatem nic nie znaczy zupełnie, nic się z niego nie uchowa w tym notesie? Też się nie chce jakoś łatwo tego przyjąć. Obraz ciśnie się przed oczy, usta i piszącą rękę. No więc kucała i była cała w tym kucaniu, tyłem do szosy, z twarzą zwróconą ku chłodnemu wnętrzu ubogiego sklepiku, który być może prowadził jej wnuk lub prawnuk, kto wie, jak bardzo stara była. Na ścianach wisiały tradycyjne marokańskie ubrania, wiatr wdzierał się na zaplecze i dzwonił metalowymi wieszakami, wydmuchując materiały czerwony pył pustyni, który całuje i spowija całą rzeczywistość. Kuliła się tak w sobie, bo jedyne, czego pragnęła, to nie popsuć bez czasu, w którym już się zadomowiła, bo przeszedłszy w życiu wszystko, co należało, sama stała się wcieleniem idealnego bezruchu, osiągalnej na ludzką miarę wieczności, której nie zapewni żadne pismo. No więc dlaczego? Po co?
1: Słuchając tego, zastanawiam się, ile w osobie piszącej, ile w tobie rodzi się pod wpływem tego, co widzisz, a ile jest po prostu jakimś wewnętrznym światem. Na ile jest brane z zewnątrz, a na ile ze środka, bo przecież pewne możliwości językowe, poetyckie drzemią w osobie, która patrzy, więc gdzie właściwie ten świat się tworzy?
2: Nie da się na to pytanie odpowiedzieć, wyznaczając jakąkolwiek miarę, jakąś symetrię między tym, co wypływa z zewnętrznego obrazu, a tym, co rodzi się pod wpływem tego obrazu także we wnętrzu. Myślę, że to najtrudniejsze chyba pytanie do pisarza, który miałby jednocześnie postawić się teraz w roli jakiegoś obiektywnego analityka swojego patrzenia i pisania i wyznaczyć jakiś porządek. Najprościej odpowiedziałbym, że oczywiście to zawsze obraz jest początkiem pewnej refleksji. Tak, może bym jakoś próbował zaryzykować odpowiedź na to pytanie, że w zależności od gęstości i nieprzejrzystości tego obrazu baczniej i głębiej próbuje się w niego wmyśleć. Więc może jest też tak, że im bardziej zaskakujący, niezrozumiały, tajemniczy czy piękny jest zobaczony obraz, scena, tym głębiej porusza się też serce i umysł i chce się dopisać jakiś ciąg dalszy, zrozumieć. Przypominam sobie jedną z takich scen podczas podróży, która mnie zdumiała i jakoś nie mogłem długo ułożyć sobie właściwie tego, co mogą czuć muzułmanie. Pamiętam, że wracaliśmy z gór Atlas właśnie do Marrakeszu i przy jednej ze stacji benzynowych przydrożnych zauważyliśmy taką scenę, w której podróżni, zatrzymując samochód, zbliżyli się do tego miejsca modłów, zdejmując obuwie, obmywając się. I jednocześnie z tym miejscem modlitewnym vis-a-vis, czy obok siebie stała latryna, WC. Ta bliskość tych dwóch porządków, tak sakrum i profanum, wydawała się dla tych ludzi kompletnie naturalna i myślę, że gdybym nawet znał arabski i próbował im zwrócić uwagę na, nie wiem, jakąś niestosowność bliskości tych dwóch miejsc, to podejrzewam, że kompletnie nie rozumieliby, o czym mówię.
0: A było to fascynujące, fascynujące doświadczenie zobaczyć, jak pojmują rzeczywistość i jak blisko jest w zasadzie tej codzienności Bóg, w którego wierzą, że nie mają poczucia, że trzeba jakoś go wydzielać. Wręcz odwrotnie, kiedy słyszymy też, siedząc w marokańskich kawiarniach, nieustannie melorecytacje sur koranicznych, no to, które działają właśnie tak jak radio, które nam brzęczy w pracy, no to są takie drobne zdarzenia, które powodują, że my czujemy, iż tamten taki dla nas oczywisty rozdział na to, co sakralne i profaniczne, jakby kompletnie nie obowiązuje. Ten Bóg jest stale obecny i w języku, i w powiedzeniach, i w rytuałach, gestach, no i także w architekturze. I zresztą to, kiedy się właściwie wyprawiamy gdzieś, jak dla mnie to prawie koniec świata, no to przede wszystkim uderzają nas takie rzeczy, które godzą w jakieś nasze poczucie porządku, rozumienia. I one także potem stają się dla nas pewnymi lustrami, w których sami możemy się przejrzeć, jeśli oczywiście nie będziemy kolonizować takiego widzenia i go i powiedzieć, no, na przykład oburzając się, prawda, że świątynia to z toaletą jest właściwie połączona. No, ale dopiero gdy jakoś zastanowimy się, no, ile się temu Bogu w naszych codziennościach, prawda, wyznaczamy miejsca, no to może ten obrazek sprawi, że będzie to jakiegoś rodzaju lekcja dla nas bardziej. No więc takie rzeczy mnie zajmują podczas podróży i to one zapewne sprawiają, że to zaabsorbowanie w krajobraz, w ceremoniały, w ludzkie obrządki, w codzienności, które są zawsze fascynujące, sprawiają, że ten taki wewnętrzny ruch jeszcze myślenia i czucia dodatkowo się wzmaga, ale wyznaczyć chyba granicy tak nie potrafiłbym, w zależności od tego, gdzie się znajduję i na co patrzę.

0: w podróży jest takie zastanawiające pytanie, czy spotkanie z innym jest w ogóle możliwe, czy to jednak jest po prostu nieustanna projekcja wewnętrznego świata podróżującego i może pisanie jest próbą takiego spotkania, bo jest taka fraza u ciebie, uczę się od nowa znaczeń, aby niczego nie urazić, a jedynie dotykać.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Właśnie w pisaniu jest na pewno mniej impulsywności aniżeli czy kompulsywności niż w robieniu zdjęć. Napisanie wymaga tego także zagłębienia się, tego czasu na nawet i obróbkę tej refleksji, która się pojawia. Więc myślę, że pisanie warto by było w ogóle polecać wszystkim.
0: Pisanie jest spotkaniem.
1: Pisanie jest spotkaniem, pisanie jest dawaniem sobie także pewnej przestrzeni do tego, żeby coś głębiej weszło w naszą pamięć i wyobraźnię. Nawet czasem dobrze jest pomilczeć nad kartką, notując może 2-3 słowa, które z jakimś krajobrazem nam się splatają. Ja bardzo często tak robię, po czym okazuje się, że potem te słowa zupełnie nic nie złowiły. Ale to też jest ważny, myślę, taki element zatrzymania, kontemplacji, który sprawia, że nie tylko ja przynajmniej tak mam, nie zaliczam atrakcji turystycznych, nie biegnę, staram się znaleźć i własny rytm w tym obcym przecież dla mnie świecie i w jakiś sposób się z nim zestroić. Pisanie też działa na mnie uspokajająco, w związku z tym samo w sobie chyba musi działać dobrze i terapeutycznie i poznawczo. Ale generalnie takie mam poczucie, że pisanie pozwala trochę okiełznać jakąś presję zdobywania i zaliczania miejsc, obiektów, nie wiem, tras. Mi to przynajmniej pomaga bardzo mocno, żeby pozbyć się takiego jakiegoś wewnętrznego cenzora, krytyka, a jednocześnie planisty, który musi koniecznie obrysować jakieś terytorium i dokładnie je obejść, bo inaczej ma poczucie, że wiem, że go tam nie było, dajmy na to.
0: Zazwyczaj jest tak, że w podróży przysiadasz gdzieś na moment i zapisujesz, a zapiski z Magrebu powstały dopiero po powrocie do Polski. Dlaczego?
1: Chyba nie wszystkie, ale rzeczywiście większość. Myślę, że dlatego, że ten pejzaż do tej pory nie wyściubiałem nosa poza Europę i były to dla mnie obrazy tyleż piękne, co w pewien sposób obezwładniające. Musiałem poszukać jakiejś tonacji i trochę kolorystyki, żeby mieć takie poczucie, że to, co zakrzepło gdzieś tam w tych takich prowizorycznych notatkach i pod moją powieką, że to się uda później jakoś złożyć w całość. Bo tak, potrzebowałem czasu, żeby trochę oswoić. Ja wiem, że to źle zabrzmi, no ale takie to było też dla mnie. Egzotykę i kulturową, i tego pejzażu, który i piękny przez swoją majestatyczność tych nagich gór skąpanych w południowym słońcu, ale i miast niesłychanie biednych, w których to możemy sobie też uświadomić, jaki mamy dług wobec i co robimy właściwie jako ci, którzy znajdują się w uprzywilejowanej części świata. Te wszystkie malutkie miasteczka marokańskie gdzieś położone z dala od głównych tras turystycznych, no przede wszystkim są składowiskami odpadów, które jak wyczytałem później Europejczycy z racji tego, że ta komunikacja z Marokiem jest duża, po prostu eksportują. To jest straszna i właściwie fatalna jakaś perspektywa, że państwo afrykańskie, które się otwiera, jednocześnie musi przyjąć tony jakichś odpadków, które ta zamożna Europa produkuje. Więc z tym wszystkim musiałem się po prostu jakoś oswoić i ułożyć.
0: Ale jest też w obrazku z Magrebu o oszustce malującej henną na czyjejś dłoni. Jest nawiązanie też do głosów Marrakeszu, Eliasa Canettiego, gdzie pojawia się wątek o tym, że te pieniądze, które ta oszustka weźmie, nie będą tak święte jak marabut, który przeżuwa pieniądze w jednym z obrazków, zapisków Canettiego, i który też pisze tak trochę obrazkowo i impresjonistycznie, mam wrażenie, podobnie.
1: Nie ukrywam, że dzieło Canettiego, jego taki lapidarny notes, głosy z Marrakeszu, było też dla mnie pewną inspiracją do tego, żeby tę podróż podjąć. Chciałem zobaczyć, czy coś z tego świata, o którym Canetti pisze, pozostało. Oczywiście miałem świadomość, że albo nic, albo bardzo, bardzo niewiele. Ale najważniejsze było to dla mnie, że Canetti potrafi, po pierwsze, tak głęboko zachwycić się odmienną od swojej kultury. Jest u Canettiego też taka zadziwiająca łatwość, czy może konsekwencja w dochodzeniu do próby zrozumienia tej inności, z którą się styka. Taka dociekliwość, może nawet trochę wścibskość. Ale tym, co to równoważy, jest właśnie taki bardzo piękny, pokorny zachwyt, który Canettiemu pozwala bardzo pięknie, plastycznie opisywać, zwłaszcza spotykanych na głównych placach targowych, zwanych sukami w Maroku, ludzi. To ludzie interesują Canettiego przede wszystkim. Oczywiście także zwierzęta, które są tam osobliwie opisywane. Canetti bardzo jest wyczulony na także cierpienie zwierząt. Ale ta lekcja, która płynęła z lektury głosów Marrakeszu i z czym jechałem właściwie do Maroka, to i powtarzałem sobie, aby być bardzo, bardzo uważnym na i inność, i piękno ludzi. I tym, co później po czasie jakoś miałem właśnie takie poczucie, aby przede wszystkim utrwalić, byli ci poszczególni spotykani w podróży ludzie. Oczywiście to się rzadko udaje, żeby stworzyć taki sugestywny portret, tym bardziej, że ulice Marrakeszu tętnią życiem. One są nieustannie migotliwe, zmienne. Ruch, czy dla Europejczyka może nawet można było powiedzieć chaos, sprawia, że trudno jest tam właśnie tak przycupnąć i się w tym rytmie tego miasta odnaleźć, tak żeby też wyłowić, wyselekcjonować jakąś jedną postać, postudiować jej zachowanie, przyjrzeć się temu, co czyni. Ale to było dla mnie najciekawsze i najważniejsze. Może jakieś dwa fragmenty, które temu są poświęcone, takim postaciom. Starzec w białej abaji w pośród gwarnego skupiska mężczyzn przy drodze do Marrakeszu. Jeden z nich sprzedaje mandarynki, reszta, przekrzykując się nawzajem, głośno rozprawia. Jedynie starzec milczy i uśmiecha się. Jego twarz przypomina fragment rdzawej pustyni z niezliczonymi zmarszczkami piasku. Obserwuję go dobrą chwilę. Z jego zapewne bezzębnych ust nie pada ani jedno arabskie słowo, dźwięk jakikolwiek w ogóle, żadne westchnienie choćby. Siedzi i wygrzewa się bardziej chyba w rozgardiaszu męskiego świata, aniżeli w mętniejącym już, lecz jeszcze brzoskwiniowym świetle późnego popołudnia, rozbijającego się o ostatnią ścianę atlasu, który zostawimy zaraz za sobą. Jak i starca. Usiłuje go na szybko sobie przepisać w niewidzialny notes, choć jest nieprzejrzysty i nie można oddzielić go od męskiego chóru, od tego parkingu, od tego krawężnika, nie mówiąc już, że od tajemnicy świata, którego jest niemym strażnikiem, oderwać go się nie da. Więc jedzie ze mną dalej w tym notesie, już tylko jako powidok, zjawa, stróżka ceglanych liter owiniętych białą abają. Albo ta oszustka w nikabie, która malowała ci dłonie wbrew nam, nieświadomym podstępu, naiwnym turystom, uwiedzionym jej mieszaniną pochwał we wszystkich językach z arabskimi zawodzeniami na czele. Teraz być może wraca do domu, całując podobiznę króla na 100-dirhamowym banknocie. Kupi pieczywo i barani udziec. Cieszy się, że reszta dnia przejdzie wśród śmiechów sytej dzieciarni, jutro znów dzień, który trzeba będzie rozpocząć teatrem kłamstw i tandetnych malunków na dłoniach niewiernych kobiet z zepsutego świata. Od tego wszystkiego robi się niedobrze każdego wieczoru, mimo że ten wypełnia gwar. Inszalach, lecz zaraz ucichną głosy. Wybacz, królu, dostojni patriarchowie, wybaczcie i ty, Allahu, bądź pozdrowiony i wybacz twojej służebnicy i męczennicy brudnych pieniędzy, których nie przeżuje święty marabut, bo nie ma już świętości na tej ziemi ponad te chwile przed snem, które w twoje imię, Allahu, spędzamy i na wieki wieków. I oczywiście nie mam zielonego pojęcia, czy bohaterka tego procederu, którą spotkaliśmy, czegoś podobnego doświadczyła, ale ta potrzeba jakiegoś pójścia wyobraźnią dalej za nią, choć ona zniknie za zaułkiem i schowa wysępione od nas pieniądze, no właśnie popycha to pisanie. Często nie wiem, jaka jest poznawcza wartość tego obrazka, ale przez to no po pierwsze próbuję jakoś zrozumieć tak, ten no niecny jednak dość proceder naciągania, a z drugiej no fascynująca była to postać. Przypominała oczywiście także, nie wiem, jakieś znane nam wróżbitki, wróżbiarki, które spotykamy na ulicach, ale jej zamaszystość, jej gestów, jej spryt, zapobiegliwość, miałem wrażenie, nie jest tylko i wyłącznie cyniczne i tak się jakoś to potoczyło, to pisanie.
0: Pieniądze, które wyłudziła, nie poszły na marne.
1: Tak sobie wyobraziłem, że na pewno nie poszły na marne.
0: Powstał
1: tekst. No i przypomniał mi się oczywiście też Canetti z tym cudownym obrazkiem świętych starców, marabutów, którzy przyjmując jałmużnę, przyjmują monety do ust, ponieważ monety wiadomo są jakimś, jakąś metonimią czy metaforą
0: brudnego
1: świata, prawda? I oni przez tą swoją świętą ślinę nadają tym pieniądzom jakby no, nową wartość, nowe znaczenie, nową jakość.

0: ale pomyślałam sobie jeszcze o tym wmyślaniu się w tę postać tej oszustki, że ono z jednej strony jest jakąś projekcją tego, co może się dziać w jej świecie, a z drugiej strony jest to projekcja nienachalna i niezawłaszczająca, jakoś tak napisana, że nie ma się wrażenia, że osoba pisząca wie lepiej, chociaż się zastanawia. I to jest bardzo takie balansowanie chyba trudne do stworzenia.
1: Pewnie tak, dość intuicyjnie to chwytam, jakkolwiek naturalnie najważniejsze jest to, żeby w tym pisaniu nie zrobić krzywdy, to znaczy nie zakładać złych intencji, uzurpować sobie prawa, jakieś nieomylności co do tego, jakie emocje, jakie przeżycia i doświadczenia mogą towarzyszyć ludziom, których spotykamy po raz pierwszy i którzy pochodzą z tak odmiennej kultury. Więc to oczywiste, że jeśli już, to można ich jedynie musnąć jakoś takim rysem pewnego mitycznego widzenia, prawda? Nic chyba w tym zdrożnego, że trochę sobie tych ludzi, trochę ich sobie podnosimy, wywyższamy, czy dowartościowujemy, choć niewiele wiemy o nich, ale z pewnością to lepsze, aniżeli myślenie no, z takiego kolonizatorskiego punktu widzenia, w którym to tę inność sytuujemy już jakoś wobec nas, sytuujemy niżej i rościmy sobie pretensje do tego, żeby w pełni rozumieć, co ci ludzie czują. Myślę, że już z takim myśleniem prawo no, wielu znakomitych humanistycznych prac od Edwarda Saida pewnie począwszy sobie jakoś poradziliśmy.
0: Ale myślę sobie, że pewne porównania do własnego świata, do własnej kultury, z którą się przyjechało do tego kraju, są nieuniknione i to też widać, kiedy przysłuchujesz się tradycyjnej marokańskiej muzyce i myślisz sobie o muzyce ludowej, tradycyjnej swojego kraju. Czym ona jest dla młodych ludzi tu i tam?
1: Tak, tak. To było też ciekawe i ważne doświadczenie. Obserwowaliśmy młodych ludzi, którzy śpiewali, no bo przecież nie popowe, tylko właśnie jakieś rdzenno, być może religijne pieśni, któż z nas wie, o czym mówiły słowa. Ale były one wykonywane przy wtórze takich bardzo etnicznych, widać pierwotnych instrumentów, kołatek metalowych, jeśli dobrze pamiętam, to gwana chyba, tak ten instrument się nazywał. I widać było, że ci młodzi ludzie to, co my byśmy nazwali jakąś muzyką etniczną czy folklorem, który u nas musi koniecznie zostać zmiksowany, zremasterowany, unowocześniony, bo inaczej nie da się tego przecież słuchać, tak sądzimy. Wysyłamy to do jakiegoś skansenu na przeglądy piosenek takich ludowych, prawda? Natomiast tamta muzyka żyła i ona nieprzetworzona, tak mi się wydawało przynajmniej. Była chętnie intonowana, śpiewano te pieśni, cała restauracja wypełniona młodymi ludźmi, właściwie wypełniona była tym śpiewem. I wyobraziłem sobie, jakby to było, jakby mój nastoletni syn śpiewał Poszła Karolinka do Gogolina, prawda, w restauracji. No, nie da się tego sobie wyobrazić za bardzo. Co świadczy o takim, a nie innym naszym stosunku do ludowej muzyki, prawda. Więc to spotkanie także na każdym kroku z tą innością, o której mówisz, zawsze daje do myślenia.
0: Skąd bierze się w tobie to głębokie poczucie tajemnicy, która drzemie w starszych ludziach, w starcach? I skąd ta fascynacja nimi? Uważność na nich?
1: Inaczej jak tylko używając pewnych truizmów, ale wydaje mi się, że człowiek, który przeżył lat 80, nie tyle więcej przeżył, co oczywiste, ale być może musiał poradzić sobie z rzeczami, które przekraczają horyzont większości ludzi mogących czytać tego rodzaju zapiski. Im starsi jesteśmy, tym nasza skóra wydaje się być bliższa jakiejś fakturze ziemi. Twarze starych ludzi są jakimiś widzialnymi obrazami upływu czasu. Zdecydowanie piękno starych ludzi jest czymś, co budzi głęboki szacunek, zachwyt i fascynację. Skąd się one biorą? No nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że takie jest źródło. Może to zabrzmi trochę banalnie, czy zabrzmiało trochę banalnie. Ale jakoś ci starcy oglądani w podróży wydają mi się zawsze tymi, którzy są najlepiej z krajobrazem i z miejscem stopieni. Są chyba bardziej dający się przeniknąć, aniżeli skały, z których zrobione są pustynie Atlasu. Może dwa fragmenty, które kończą te zapiski. Raz jeszcze w ten sposób powrócimy do wątku pewnej nieprzepisywalności ludzi, których jednak chcielibyśmy w jakimś naszym albumie zgromadzić, albumie pamięci. No i ostatni obrazek, trochę na przekór, o pewnych dzieciach spotkanych przy końcu podróży. Albo tkacz za twoimi plecami w jednej z tysiąca maleńkich oficyn, w których dzielni Arabowie próbowali pomnożyć materię tego świata. To było akurat przed wejściem w wąziuteńką uliczkę Derb Manszura, w zaułku której mieści się synagoga Slat al-Azana, gdzie wciąż pielęgnuje się pamięć o marokańskich Żydach i jest to ważne i bardzo piękne. Jakkolwiek trudno nie pomyśleć, że sprytnym mieszkańcom Marrakeszu tylko w to graj, w religijny sentyment, bo w ten sposób istnieje jeszcze jeden pretekst, aby zaimprowizować tutaj kilka sklepików. Więc tkacz skrył się przed tobą, stałaś tyłem do witryny, przodem do słońca, które wgryzało się jak co dzień w fasady osypującego się mellachu, a jego wzrok na moment obdarzył świat tak czułym spojrzeniem, że wszystko na zewnątrz dostało dodatkową jeszcze porcję wigoru, aby móc wirować, pulsować i tętnić, falować i skrzyć się, mimo tego, że wdziera się w ulice i zaułki pył przedmieści, może pustyni nawet, i przykrywa ludzi, zwierzęta i przedmioty, te ostatnie odkopywane przez tych pierwszych nieustannie, aby piach, krewny wiatru i czasu nie miał władania nad dobytkiem, nie zasypywał barw miasta, które bez nich osunęłoby się w nicość. Lecz tkacz, ruch jego ręki zakładającej wątek, kiedy wydaje się, że miasto w ogóle nie ma osnowy, mieć jej nie może, choć ujęto jego Medinę w opasłe mury, wyznaczające jedyne widzialne granice dla tego miasta. Bo to wszystko, osły, piesi, motory, auta poobijane i zapiaszczone, rowerzyści, małe koparki, wszystko co jeździ, porusza się na dwóch, trzech, czterech, pięciu, a nawet na jednym kole, chce przedostać się przez bramy, przecisnąć przez wąskie gardła miasta, aby zostać tymczasowo przez nie pochłoniętym i wydostać się z drugiej strony żarłocznego labiryntu, tylko po to, aby znów do niego aspirować. No dobrze, ale teraz już tylko zdanie o powolnym, metodycznym ruchu dłoni tkacza. Może dlatego marrakeski świat ma szansę nie rozpaść się na niepoliczalne włókna bytu i Allah wciąż obiecuje mu całość.
0: I sięgamy po jeszcze jeden zapisek z Magrebu, czyta autor Adrian Gleni.
1: Te małe, sprytne zasmarkańce, nasi samozwańczy przewodnicy, którzy pojawiają się co rusz, chcący ostatecznie tylko zasłużyć na kilka dirhamów lub od razu na słodkości. Jeden z nich we wsi Telwet bardzo pragnie pokazać nam pogrążające się już w mroku ściany starej kasby, wśród której resztek buszują bezpańskie psy i koty i wiatr szeleści foliowymi torebkami. Jestem tam teraz na powrót, rozkruszam kawałek ściany, która poddaje się temu ledwie potarciu palców. Odrobinę przyspieszam w ten sposób nieuchronny przecież rozpad, albo po prostu ruch w stronę naturalnego skupienia tych drobin rudego pyłu, jakim ktoś nadał przed wiekami formę ściany kasby. Gdyby pstryknąć palcami czasu, mur przemieniłby się znów w pustynię, z której trzeba by było ponownie ulepić prostokąty cegieł. I tak koniec końców trwa ten obrót materii, wewnątrz której nasz mały zasmarkaniec wietrzy swój interes. Dobrze, tu jest twój dirham, nasz przewodniku po pustce, który wierzysz, że istnieje bardziej coś niż nic, wytrwały strażniku obrządku życia. Kup halwa al-karamil sobie i siostrzyczce, która wolała wyśpiewywać arabskie wyliczanki niż pójść w stronę ruin. No i ucz się w szkole, choć być może jesteś stale przy największej tajemnicy przemiany i wiesz więcej od nas.
0: I myślę, że tak możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowę. O zapiskach z Magrebu opowiadał Adrian Gleń, człowiek piszący w podróży i po powrocie do domu.
1: Dziękuję bardzo, cieszę się, że mogłem podzielić się słuchaczami tymi fragmentami. Bardzo dziękuję za rozmowę.

dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. To była audycja Więcej Kultury. Niebawem kolejny program w Radiu Opole. Dobry wieczór, tu Opole, ale wcześniej wiadomości.

Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Dzień dobry, kłaniamy się w magazynie reporterów Radia Opole. Dariusz Kuzera program realizuje, przy mikrofonie Marzena Śmierciak. A co dziś dla Państwa przygotowali nasi reporterzy? Mieszkańcy Ozimka nie chcą w sąsiedztwie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych. Twierdzą, że nie byli informowani przez włodarzy gminy o takich planach inwestorskich. Więcej o tym już za kilka chwil.
1: Wiemy, jakie skutki to może ponosić, wiemy, jakie już niestety problemy z takimi instalacjami były, jakie incydenty i dlatego nie pozwolimy na to, aby takie coś tu powstało.
2: Jak na przykład paręset metrów od zabudowań stawiać zakład spalania odpadów?
0: Czy sprawa jest przesądzona? Na jakim etapie jest ta inwestycja? To wszystko wyjaśnimy w naszym magazynie. Będziemy też na konwencie marszałków województw Rzeczpospolitej Polskiej. Samorządowcy z całego kraju debatują w Opolu. Temat m.in. ochrona zdrowia. Co zmienić, żeby ten system był bardziej wydolny? Jak lepiej dysponować dostępnymi w systemie pieniędzmi? Była poruszona na przykład kwestia zarobków lekarzy.
3: Ale trzeba przede wszystkim znieść ustawę podwyżkową. Ustawa podwyżkowa powoduje to, że niestety część kadry medycznej zarabia, co ostatnie afery pokazały, naprawdę przesadnie. Powinno się w związku z tym płacić lekarzom bardzo godnie, ale nie przesadnie.
0: A co Opolanie planują w wakacje? O tym też w naszym programie. Czy będą to wakacje zorganizowane we własnym zakresie, na miejscu, na wyjeździe? Czy będą to na przykład zorganizowane w czasy?
4: W tym roku podróż wycieczkowcem statkiem z Genui poprzez basen Morza Śródziemnego, czyli zwiedzamy Francję, Hiszpanię i Włochy.
5: Na razie, nie wiem, chyba Chorwacja.
0: Brzmi dobrze, prawda? W programie także edukacja. W Opolu bowiem powstało branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji. Postanowiliśmy sprawdzić, czy ten kierunek jest przyszłościowy. No i dla ochłody zajrzymy na basen w brzegu. Tak, basen w brzegu jest już udostępniony dla mieszkańców. Zaczynamy, zapraszam.

0: Reporterski obraz dnia. Najważniejsze wydarzenia rzetelnie i na miejscu.
1: A zaczynamy od gorącego tematu dyskusji. Chodzi o ochronę zdrowia. Konsolidacja szpitali, powrót do regionalnych kas chorych czy rezygnacja z ustawy podwyżkowej. Między innymi takie rozwiązania zaproponowano na poprawę stanu polskiej ochrony zdrowia podczas drugiego posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Opolu. Samorządowcy z całego kraju, ale także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia debatowali i debatują o możliwych scenariuszach, bo wszyscy są zgodni, że dobrze w ochronie zdrowia nie jest. Komentarze w tej gorącej sprawie zebrał Witold Woźtak.
2: Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego. Zakończyła się ta część dotycząca ochrony zdrowia. Czy pan ma jakieś wnioski?
3: Bez konsolidacji, ale takiej mądrej, optymalnej konsolidacji, wcale nie chodzi o likwidację, tylko o zoptymalizowanie tego systemu, naprawdę nie ma szans na przetrwanie jego w tym kształcie. Wiemy, że szpitale powiatowe ledwo zipią. Te dane, które dzisiaj tu były prezentowane, no pokazują, że pracy jest ogromnie dużo, tylko trzeba determinacji, bardzo mocnej komunikacji z pacjentami. Bez informowania, dlaczego coś robimy, jaki ma być efekt tego, dość łatwo jest popaść w scenariusze, które będą pokazywały, że likwidujemy, że ograniczamy dostęp. Tak nie jest. Struktura demograficzna diametralnie się zmienia, a ta sieć szpitali ani drgnie. Nasze województwo opolskie, które jeszcze nie tak dawno miało ponad 1 000 000 mieszkańców, dzisiaj już mówimy o 800 tysiącach, a za kilka lat będzie to jeszcze mniej. A szpitale są dokładnie w tym samym kształcie, w którym były.
4: A propos właśnie ochrony zdrowia. Co można zrobić oprócz tego, że oczywiście przydałyby się pieniądze, żeby zasypać te dziury? Czy jeszcze coś innego pan by tutaj zaproponował?
5: Może powiem rzecz niepopularną. Lugierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego i prezes zarządu Związku Województw RP. Ale trzeba przede wszystkim znieść ustawę podwyżkową. Ustawa podwyżkowa powoduje to, że niestety część kadry medycznej zarabia, co ostatnie afery pokazały, naprawdę przesadnie. Powinno się w związku z tym płacić lekarzom bardzo godnie, ale nie przesadnie. Ale co jest większym problemem? W strukturze wydatków szpitala dzisiaj wynagrodzenie to jest już ponad 80%. Więc za chwilę nie będzie pieniędzy na leki, nie będzie pieniędzy na sprzęt, nie będzie pieniędzy na wyżywienie w szpitalu, będą tylko i wyłącznie pieniądze na wynagrodzenia. Więc pierwsza rzecz, trzeba zatrzymać to szaleństwo.
2: Mówił pan też o tym, że różna jest sytuacja w różnych oddziałach NFZ-u w Polsce.
6: Tak, oczywiście, Michał Dzięgielewski, pełnomocnik prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponieważ każdy z oddziałów prowadzi autonomiczną politykę. Każdy z oddziałów musi zaplanować tak, żeby pieniądze starczyły do końca roku. Tylko nie każdy oddział w tym samym miejscu poczyni pewne zapasy albo poczyni pewne przygotowania. I z tego wynika różna sytuacja podmiotów w poszczególnych oddziałach wojewódzkich.
2: Mówił pan też o tym, że nie ma już dzisiaj prostych rozwiązań.
6: Próbowaliśmy wiele prostych rozwiązań, jak widać to nie działa. Ostatnio spotkałem się z taką myślą, która uderzyła mnie ze swoją spełnialnością. Jeżeli zaproponujemy rozwiązanie, które będzie podobało się wszystkim, to na pewno nie rozwiążemy problemu.
2: Czy pana zdaniem teoretycznie dosypanie worka pieniędzy rozwiązałoby problemy wszystkie?
6: Nie, z całą pewnością nie. Jeżeli popatrzymy, jak zwiększa się budżet Narodowego Funduszu Zdrowia i pieniądze, które dosypujemy w ciągu roku w wyniku rekomendacji, to jest proste dosypywanie pieniędzy. One jak na razie są przejadane. Nie wpłynęły na to, że skróciły się kolejki, nie zracjonalizowały nam struktury świadczeń. Wydaje się, że samo dosypywanie pieniędzy to za mało. Doprowadzi tylko do tego, że nasza opieka zdrowotna będzie bardzo droga, natomiast niekoniecznie będzie efektywna.
2: Panie marszałku, na podstawie tej dyskusji o ochronie zdrowia, czy pan ma dla swojego województwa jakieś wnioski konkretne?
7: Ja mam wnioski konkretne, szerzej idące. Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego z Gdańska. Dla całego systemu opieki zdrowotnej jestem do tego przekonany w 100%, że okres centralizacji już minął. Dane demograficzne i epidemiologiczne jednoznacznie wskazują na to, że powinniśmy do polityki zdrowotnej podchodzić regionalnie. W związku z tym wydaje się, że powinniśmy wrócić do regionalnych kas chorych i w regionach powinniśmy decydować o tym, jaki kształt polityki zdrowotnej powinien być na Opolszczyźnie, na Podlasiu, na Mazowszu czy na Pomorzu.
1: Padają, jak państwo słyszą, propozycje rozwiązania tych problemów w ochronie zdrowia. Wszyscy widzą, że te problemy tam są, tylko jak to wszystko wcielić w życie? No i tutaj chyba też potrzebny jest dialog ze środowiskiem medycznym. I odwrotnie. Dodajmy, Konwent Marszałków Województw RP potrwa do jutra.

0: Mieszkańcy gminy Ozimek, a przynajmniej część z nich, sprzeciwiają się budowie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wracamy dziś do tego tematu. Według planów taka spalarnia miałaby powstać na prywatnej działce, która kiedyś należała do huty Mała Panew. Mieszkańcy twierdzą, że nie byli informowani przez włodarzy gminy o planach inwestora. Wczoraj spotkali się z radnymi, którzy z kolei obradowali na komisjach i tam był poruszany m.in. temat planu zagospodarowania przestrzennego. Co ustalono? Czy ta spalarnia rzeczywiście powstanie? Dlaczego mieszkańcy mówią stanowcze nie? Tą całą sprawą zajęła się nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biele.
1: Wiemy, jakie skutki to może ponosić, wiemy, jakie już niestety problemy z takimi instalacjami były. Natalia Ryszkaniec, prezes zarządu Fundacja Mega Akcja. Jakie incydenty i dlatego no, nie pozwolimy na to, aby takie coś tu powstało.
2: Czego oczekujecie?
1: Oczekujemy, aby władze gdzieś może te błędy, które popełnili i teraz zaczęli gdzieś korygować i może by nareszcie też jakąś rozmowę z nami też poszukali, abyśmy razem w jednym kierunku mogli pójść.
2: I informujecie też mieszkańców o tym, że taka spalarnia ma powstać.
3: Tak, dokładnie. Mieszkaniec Andrzej, Fundacja Mega Akcja, członek zarządu. Informujemy mieszkańców, ponieważ bardzo dużo ludzi jeszcze w ogóle o tym nawet nie słyszało. No, nie oszukujmy się, no tak z tego, co my tak patrzymy naszym okiem, to możemy powiedzieć, że około 40% mieszkańców gminy Ozimek o tym wie. Jeśli to naprawdę tak jest, no bo to jest naprawdę maksymalnie, a większa ilość ludzi w ogóle nie ma o tym pojęcia. Zdajemy ulotki, spotykamy ludzi, ludzie się pytają, co to jest, gdzie to ma powstać. Nawet była taka pani, mieliśmy taki przypadek, że pani, jak daliśmy jej ulotkę do ręki, zapytała się nas, co to ma być, gdzie to ma być i po prostu się rozpłakała, bo kupiła dwie działki budowlane i chciała domy budować i po prostu się kobieta rozpłakała. Załamała się.
4: To zagraża życiu ludziom, dzieci, wszystkim, zwierzętom, no wszystkim to zagraża. Jak na przykład paręset metrów od zabudowań stawiać zakład spalania odpadów. I to jeszcze jakich odpadów? No przecież to jest niemożliwe. Ludzie wszędzie to likwidują tego, a w Ozimku poszli w to jakieś grube pieniądze, czy jak? Ja tego nie rozumiem.
5: W etapie projektowania już powinno być w ogóle cofnięte, bo to jest nie do przyjęcia, naszym zdaniem. My mieszkamy od pierwszej bramy huty, którędy będą przywożone te odpady 200 metrów w linii prostej. To całe składowisko dalsze 300 metrów, także może 500 metrów od wysypiska śmieci i od tej spalarni. To jest absolutnie nie do przyjęcia.
4: Dworzec odremontowali tego i spalarnię koło dworca. Kto tam będzie chodził na ten dworzec, jak tam będzie smród niesamowity?
2: Czy państwo w ogóle wiedzieliście wcześniej o tym?
6: Nie mieliśmy o tym świadomości. Pierwsze informacje zaczęły wypływać około 2 tygodni do tyłu, ale to były naprawdę informacje bardzo szczątkowe.
5: No, żadnej konsultacji społecznej ze strony gminy ani inwestora i tyle i koniec na tym. Postawimy co chcemy i będziemy robić co chcemy. Tak mi się wydaje, tak?
7: Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek. W chwili obecnej jesteśmy jako gmina, samorząd po spotkaniu z spółką celową, która powstała i w międzyczasie otrzymała decyzję środowiskową do wybudowania spalarni. W związku z tym spotkaniem, zadawanymi pytaniami przez radnych Rady Miejskiej, przygotowaliśmy na dzisiejsze komisje Rady Miejskiej uchwałę o otwarciu prac nad zapisami terenów pochutniczych na terenie, gdzie ta spalarnia miałaby powstać. W związku z tym, po przepracowaniu wszelkich procedur, jednym z elementów zmian, doprecyzowania, rewizji, dopełnienia zapisów obecnych miejscowych planów będzie wprowadzenie wykluczenia budowy spalarni.
2: Kiedy ewentualnie mogłoby się to stać?
7: W najbliższej sesji absolutoryjnej zostanie ta uchwała przyjęta. W związku z tym przewidujemy pracę na około 5 do 6 miesięcy i wraz z zakończeniem tego roku, pod koniec tego roku, na pewno na dalszym etapie nastąpią konsultacje społeczne w formie wyłożenia, a w związku z tym także ostateczny zapis pewnie będzie też spełniał wszelkie dzisiaj oczekiwania społeczne, które jako niezadowolenie formułują mieszkańcy gminy Ozimek.
2: Mieszkańcy też mówią, że nic o tej inwestycji nie wiedzieli, tak naprawdę dowiedzieli się na poprzedniej sesji. Pytanie, czy były jakieś obwieszczenia, czy nie?
7: Wszystkie informacje dotyczące wniosków inwestora były obwieszczane od roku 23 do tego roku i wszystkie te informacje trafiały lub to na tablicę ogłoszeń, ogłoszeń lub to na tablicy ogłoszeń w sołectwach lub także w biuletynie informacji, więc wszystkie te informacje były publiczne, dostęp do nich mieli wszyscy, którzy mogli się z nim zapoznać.
0: No takie są przepisy, że takie ogłoszenia są umieszczane na przykład na tablicach, no ale przyznajmy się, kto tam wczytuje się na tablicy w urzędzie, w to, co tam jest wywieszone, no media społecznościowe to już bardziej strona internetowa też. Projekt będzie poddany głosowaniu na najbliższej sesji, a ta odbędzie się w poniedziałek już 29 czerwca. Reporterski obraz dnia. Proszę z nami pozostać za chwilę. Kolejne tematy.

0: Pytamy, relacjonujemy.
1: W Opolu podsumowano działalność Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji działającego przy Zespole Szkół Elektrycznych. W ramach projektu powstały nowoczesne pracownie i serwerownie, a specjalistyczne szkolenia ukończyło już ponad 300 osób, od uczniów i nauczycieli po przedstawicieli służb i instytucji publicznych. O efektach inwestycji, znaczeniu centrum dla rynku pracy i planach na przyszłość już teraz w materiale w relacji naszego reportera Jakuba Biela.
2: Dzisiaj podsumowujemy projekt dotyczący utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji. Dariusz Dobrowolski, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu. No przede wszystkim musieliśmy stworzyć miejsce, czyli wyremontowaliśmy budynek przy szkole, w którym stworzyliśmy dwie pracownie, jedną elektroniczną, drugą inteligentnego monitoringu i serwerową. Następnie przeszkoliliśmy ponad 300 kursantów. To byli zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i osoby dorosłe. Oprócz tego wizyty studyjne, promocja przedsięwzięcia. Natomiast w przyszłości planujemy, żeby te szkolenia, które znalazło aprobatę wśród szkolących, a szkoliła się policja, szkoliło się ABW, szkolili się pracownicy ZUS-u, Urzędu Miasta, wróciły od przyszłego roku szkolnego w ofercie dla dorosłych, ale też dla naszych uczniów.
3: Jakie kompetencje zdobywają uczniowie, którzy są uczestnikami tego branżowego centrum i jak to wpływa na ich pozycję na rynku pracy?
2: Zdobywają wysoko wykwalifikowane kompetencje. Cała branża informatyczna, telekomunikacyjna będzie mogła korzystać na tym BCU. Tego typu centra, czyli branżowe centra w dziedzinie telekomunikacji są dwa w Polsce. Jedno jest za Krakowem, w związku z tym cała zachodnia Polska to jest nasze centrum i rzeczywiście jest ono pomyślane tak, żeby certyfikować, ewentualnie szkolić w wąskich, branżowych kwalifikacjach pod potrzeby rynku pracy.
4: Jarosław Mamala, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. My jesteśmy dodatkowym partnerem, który wzmacnia przekaz technologiczny, promuje nasze miasto Opole jako nowoczesny ośrodek. Natomiast jeżeli my mówimy o telekomunikacji, to gdzie ona się zbiega, nie w serwerowniach. Gdzie tu możemy promować, jak nie, tutaj w parku. To jest właśnie to przeniesienie świata realnego do szkoły. Więc w szkole za 3,7 miliona złotych została wybudowana nowoczesna infrastruktura w postaci dwóch serwerowni. Technicznej, małej, gdzie uczniowie mogą psuć, naprawiać, konfigurować, i produkcyjnej. Więc muszą się nauczyć tego zdalnego zarządzania systemem informatycznymi. I to jest to innowacyjność na całą Polskę, bo takiej pracowni nie ma w kraju, która umożliwia, jeżeli uczeń przejdzie przez taką szkołę, trafi na rynek, to jest pełnowartościowym pracownikiem.
5: Stefan Kamiński, prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
6: Z pana perspektywy i branży, w której pan się obraca, jak ważne jest powstanie właśnie takiego centrum w Opolu o takiej charakterystyce?
5: To jest bardzo potrzebna inicjatywa z punktu widzenia przedsiębiorców i tego, co się zmienia. Dlatego, że pracujemy w sektorze, który bardzo szybko potrzebuje nowych umiejętności. Inżynier, który kończył studia 5-6 lat temu, dzisiaj to jest zupełnie co innego. I to samo dotyczy techników, dlatego my z takim dużym zaangażowaniem wspieramy tego typu centra, dlatego że nam też bardzo zależy na średnim szczeblu zarządzania.
7: Maciej Wujec, zastępca prezydenta miasta Opole. Myślę, że było warto, szczególnie, że jest to moim zdaniem jedno z najnowocześniejszych tego typu obiektów, jednostek w Polsce. Mamy niesamowicie dobrze wyposażone branżowe centrum usług i to wyposażone w taki sprzęt high-endowy, w komputery, w sztuczną inteligencję, wszystko co się wiąże też z komunikacją. Żeby to tak zobrazować, to centra danych to są tak jak mózgi, natomiast to wszystko co je łączy, no to jak krwiobieg i bez tego absolutnie nic by nie zadziałało, więc jest to coraz ważniejszy element, jeśli chodzi o rozbudowę tej infrastruktury IT. Bardzo brakuje tego typu fachowców, bardzo się cieszę, że takich fachowców będziemy mogli kształcić na najwyższym poziomie właśnie w Opolu.

0: jest reporterski obraz dnia. Reporterskie spojrzenie na Opolszczyznę.
1: Jak święty spokój, to może urlop. Wyjazd na wakacje w lecie planuje 79% Polaków, jednak połowa z nich nie opuści kraju. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Takie dane podaje dziś Rzeczpospolita. Najwięcej turystów szacuje, że koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł. Postanowiliśmy dziś sprawdzić, co planują Opolanie, bo przecież do końca roku szkolnego zostało raptem kilka dni. W czasy all inclusive w Turcji, Egipcie i Chorwacji to nasze najpopularniejsze wakacyjne wybory. Stawiamy my, Opolanie, na dobre hotele, pełne wyżywienie i odpoczynek, czy też święty spokój. O plany na spędzenie urlopu zapytaliśmy mieszkańców naszego regionu, a pytała o to Katarzyna Dorostachonie.
2: W tym roku podróż wycieczkowcem, statkiem z Genui poprzez basen Morza Śródziemnego, czyli zwiedzamy Francję, Hiszpanię i Włochy.
3: Na razie, nie wiem, chyba Chorwacja. No, rodzinnie. Wolę gdzieś nad morzem, kąpielsknie.
4: Wybieram się do gorącej Hiszpanii.
5: W tym roku wakacje spędzamy w mieście.
6: Zdarza się wam korzystać z jakichś kąpielisk, może miejskich?
5: Korzystamy z takich kąpielisk. Jeździmy szczególnie opolskie, Bieszczynnik, Turawa czasem.
7: Niezmiennie najbardziej popularne kierunki basenu Morza Śródziemnego, no bo jest to akurat sezon na te kraje. Czyli od maja do października latamy niedaleko, ciepło, dobrze i pięknie. Iwona Pilarska, właściciel biura podróży, wakacje Peleopole, Sunny Heaven. Destynacją niezmiennie od kilku lat numerem jeden jest Turcja i Egipt. Później mamy Grecję, później dołączyła Tunezja, Hiszpania. I to jest taka czołówka wyborów Polaków.
6: A jak na przykład Malta się ma? Bo też widzimy w mediach społecznościowych, że to taki kierunek chyba też coraz popularniejszy.
7: Malta jest popularna dlaczego? Dlatego, że Malta nie ma przelotów czarterowych tak popularnych, czyli czartery, samoloty na wyłączność biura podróży i latają w określonych rotacjach. Te wycieczki na Maltę, wakacje na Maltę są oparte na lotach rejsowych. Lotach rejsowych znanych, tanich linii lotniczych. I my na Maltę możemy polecieć sobie na tydzień, na 3 dni. Maltę się zwiedza, bo Maltę się chłonie. Fajna forma na city break.
6: Jak już znamy kierunki podróży, to na jaki wypoczynek wybierają się Polacy?
7: Niezmiennie tendencje Polaków to all inclusive, wypoczynek tygodniowy, wypoczynek dłuższy, 11-12-dniowy. Na szczęście już jesteśmy świadomym konsumentem i świadomym turystą. Lubimy mieć dobre warunki hotelowe, dobrą jakość, dobre jedzenie i lubimy mieć wszystko zapewnione dla swojej rodziny. I kupujemy wycieczki fakultatywne, bądź sami wypożyczamy auta i zjedzamy sobie na własną rękę.
6: Popularną formą wypoczynku są też oczywiście kolonie i półkolonie. Te muszą być zgłoszone i zarejestrowane w kuratorium. O szczegółach mówi Marek Leśniak, opolski wicekurator oświaty.
8: 430 form zgłoszonych różnego rodzaju wypoczynku, form letnich. Zarejestrowanych jest prawie 16 tysięcy uczniów, uczestników w tych formach. Na to składają się 171 półkolonii, które są organizowane na terenie naszego województwa dla 5857 uczestników. To są też obozy wędrowne, biwaki, zgrupowania sportowe, kolonie. One się odbywają na terenie województwa opolskiego. Tych form jest 61, prawie 1600 uczestników. Mamy też obozy, kolonie, biwaki poza województwem. Prawie 6000 osób, to jest 151 form. No i tradycyjnie cieszą się również popularnością obozy i kolonie, wycieczki objazdowe zagraniczne do krajów europejskich. I tych form jest zorganizowanych 47 dla prawie 2,5 tysiąca uczestników. Jakie kraje odwiedzą nasi uczniowie? Austria, Bośnia, Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Macedonia Północna, Niemcy i Szwajcaria oraz Włochy.
6: Nadzór nad letnim wypoczynkiem sprawować będą również pracownicy opolskiego sanepidu, którzy będą sprawdzać m.in. czy nie dochodzi do nieprawidłowości, na przykład w kwestii prawidłowego żywienia. Z Opola Katarzyna Dorost-Stachoń.
1: A kto spędza wakacje na miejscu, będzie mógł skorzystać z opolskich kąpielisk, a tutaj mamy w regionie wybór, także w Opolu. Część zresztą z nich jest już czynna. Opolski sanepid przebadał jakość wody w 5 akwenach to kąpielisko centralne oraz stodoła w Dębowie, a także plaża jurajska w Krasiejowie i Zielona Zatoka w Łączniku. Zakaz kąpieli obowiązuje na kąpielisku w Kluczborku. Tam nastąpił zakwit sinic. Jeśli chodzi o Opole, to tutaj na oficjalne otwarcie kąpielisk jeszcze trzeba poczekać dokładnie do piątku. Od piątku będziemy mogli zażywać kąpieli i słonecznych, i wodnych oficjalnie.

0: Akropolu na otwarcie oficjalne kąpielisk. Jeszcze musimy chwilę poczekać. Mieszkańcy brzegu za to od dziś mogą już korzystać z letniego basenu. Atrakcję uruchomiono dokładnie o 13, choć początkowo jej otwarcie planowano na nadchodzący weekend. Z powodu tej zmiany przy ulicy Korfantego do ostatnich chwil trwał wyścig z czasem. Mimo braku upału i lekkiego wiatru nie brakowało chętnych do skorzystania z kąpieliska. Na miejscu jeszcze przed jego otwarciem był Daniel Klimczak.
1: Dziś pierwszy dzień, za kilkanaście minut otwieracie te atrakcje. Ostatnie przygotowania widzę, że jeszcze trwają.
2: Jeszcze trwają, do ostatniej godziny będą trwały jeszcze usunięcie drobnych niedociągnięć. Ryszard Mosen, kierownik basenów letniego w brzegu. Temperatura powietrza na chwilę obecną jest 24 stopnie, temperatury woda 24. Z atrakcji takich, które będziemy proponować, ale to dopiero od piątku, tor wodny.
1: Właśnie, bo mieliście otwierać dopiero w weekend. Co spowodowało, że przyspieszyliście ten termin?
2: Pierwsza rzecz to wnioski mieszkańców, często niepochlebne dla nas na temat otwarcia, spowodowały to, że przyspieszamy, a po drugie no sama temperatura.
1: Dzień dobry, rozumiem, że jeden z pierwszych klientów w tym sezonie, tak?
3: Tak.
1: Co pana skłoniło, żeby dziś się tu wybrać?
3: No nie wiem, nudzi mi się to, przyszłam. Nie mam co robić, koledzy siedzą w domu, mama nie pozwala wyjść, to przyszłam.
1: Trzeba mieć chyba dużą motywację, skoro pół godziny przed otwarciem już pan tutaj jest.
3: Ja już stoję godzinę.
1: Czemu tak wcześnie?
3: Co mam do roboty?
1: Wy też czekacie na otwarcie basenu?
4: Tak.
1: Dlaczego zdecydowałyście się dzisiaj przyjść, skoro nie ma upału?
4: Tak po prostu, nie wiem. Zobaczyć.
1: Dobrze, że otwierają wcześniej niż planowano?
4: Oczywiście, my się cieszymy.
1: Dlaczego warto tutaj przychodzić, a nie na przykład jechać do Lewina Brzeskiego, nad Jezioro Nyskie, czy chociażby do Oławy?
4: Zawsze tutaj jest po prostu też bliżej nam. Na pewno nie będziemy też marnować czasu, żeby jeździć tam po Lewinach czy coś.
1: Ostatnie przygotowania, wszystko działa tak jak powinno?
5: Jasne, wszystko działa i wszystko jest w najlepszym porządku, będzie dobrze.
1: Przed chwilą pani sprawdzała, czy ta bramka się odwraca, bo wyszła pani bez najmniejszego problemu.
5: Jasne.
1: Warto na basen przychodzić w tym sezonie?
5: Pewnie, że tak. Proszę zobaczyć, ile tu atrakcji jest. Fajna woda, czyściutko, jacuzzi. Wszystko jest super.
1: Można się bezpiecznie kąpać?
6: Tak, jak najbardziej. Od dnia dzisiejszego kąpielisko zostanie otwarte i myślę, że całe lato przebiegnie spokojnie.
1: A co tutaj jeszcze dzisiaj było do zrobienia?
6: Prace ogólnoporządkowe, dopilnowanie czystości, żeby wszystko dzisiaj było sfinalizowane perfekcyjnie, żeby od razu kąpielisko otworzyć.
7: Ja będę pierwszy raz chyba teraz tutaj.
1: Dobrze, że otwierają wcześniej niż planowano?
7: Dobrze, bo szybciej można się wykąpać.
1: Tu widzę, prowiant jest, sporo kalorii będzie można spalić, dwie pizze, widzę jakieś jogurty, croissanty.
8: Dzień już do samego zamknięcia chyba będziemy tutaj siedzieć. No z pięciu osób nas będzie. Dziś się zastanowili się i powiedzieli, że przyjdziemy jednak. Ja już mam urlop, żona też, wzięli sobie. Można się na basen przyjść, to czego nie przyjść?
2: Ceny pozostają na tym samym poziomie jak w zeszłym roku. Bilet wielokrotnego wejścia, dostęp do gastronomii będzie od soboty. Termin planowany otwarcia basenu jest do 6 września.
0: W brzegu dziś upału, tak jak państwo słyszeli, nie ma, ale spokojnie przyjdzie i do brzegu basen otwarty, a te wysokie temperatury od czwartku będą osiągać wartości ponad 30 stopni, w niedzielę nawet 35 na Opolszczyźnie, więc takie miejsca jak baseny, jak kąpieliska będą mocno oblegane. Mam nadzieję, że państwo jutro będą oblegać radioodbiorniki i spotkamy się po godzinie 14. Dziś w magazynie to wszystko. Program zrealizował Dariusz Kuzera, ja nazywam się Marzena Śmierciak. Do usłyszenia, pozdrawiamy.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest poseł Paweł Masełko z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie radiosłuchacze.
1: Dzisiaj spotyka się pan z samorządowcami z tak zwanego subregionu południowego.
2: Tak jest. Tak.
1: Będziecie rozmawiać o...
2: Jadę dzisiaj, bo mają walne zgromadzenie o 10 w Nysie, także...
1: No właśnie, ale oni chyba są najbardziej zainteresowani tym, żeby doszło do modernizacji tego naszego polskiego odcinka magistrali podsudeckiej.
2: No, myślę, że zdecydowanie, bo tutaj mówimy o linii 137, której... A szczególnie bym chciał to doprecyzować. Od Kędzierzyna, Koźla w stronę Kamieńca Ząbkowickiego i potem...
1: Bo to jest trasa z Katowic do
2: Legnicy. Tak jest. Ona jest elektryfikowana do Kędzierzyna, Koźla. Od Kędzierzyna, Koźla już potem do Legnicy już jest niezelektryfikowana. Linia 137. I mówię, ja się skupiam na tym odcinku. No ta część południowa, mówię tutaj o Opolszczyźnie, no to wydaje mi się, że to jest jedna z priorytetowych inwestycji dla tej części województwa.
1: No bo we wrześniu się zaczyna remont tej trasy, tylko
2: tak,
1: że
2: on się,
1: Śląska.
2: Tak, on się zaczyna od Kamieńca do Dzierżoniowa. Byliśmy tam zespołem parlamentarnym w Dzierżoniowie między innymi. Oglądaliśmy tam, niedaleko jest kopalnia czy odkrywka kamienia, który jest w gigantycznych ilościach wywożony między innymi koleją. I to jest jakby, no, a z racji tego, że dużo się buduje w Polsce i tego kamienia potrzeba naprawdę wielkiej ilości, no to dobrze by było, żeby jak najwięcej jeździło po torach. I te tory trzeba po prostu udrożnić i przygotować do tego.
1: Ale co musiałoby się wydarzyć, żeby rzeczywiście doszło do elektryfikacji tego odcinka, o który pan walczy?
2: Pierwsza rzecz to musi być dokumentacja, która jest potrzebna, której dzisiaj nie ma tak naprawdę na elektryfikację tego odcinka. Druga kwestia to prace, które są prowadzone, to są prace tak zwane remontowe. To nie jest przebudowa generalna, bo to trzeba też oddzielić w procesie inwestycyjnym, bo mamy właśnie inwestycję, którą jest budowa, a czymś innym jest remont. I ja bym chciał jednej rzeczy bardzo ważnej powiedzieć. My lobbujemy za tym, że trasa z Legnicy właśnie tutaj, przez Dzierżoniów między innymi, przez Kamieniec i dalej do Kędzierzyna, może być alternatywą dla tej linii kolejowej, która jest z Wrocławia, Opole i potem ewentualnie się rozbija tutaj przez Szczelce i Kędzierzyn-Koźle, gdzie mamy troszkę luźniej. Ale na odcinku Wrocław Opole mamy gigantyczne obciążenie. Ma być, z tego co wiem, remontowany czy przebudowywany węzeł wrocławski kolejowy i część tego ruchu towarowego między innymi mogłaby iść właśnie tą linią przez Dzierżoniów i Nysę i dalej do Kędzierzyna i dalej na Śląsk właśnie 137. A ten osobowy, bo wiadomo, że osobowy, oczywiście osobowy też by był tutaj, bo o tym też chciałbym dwa słowa powiedzieć, ale wiemy, że na linii Legnica, Wrocław, Opole jeżdżą wszystkie pociągi ekspresowe, pospieszne, osobowe, czyli te takie te regio tak zwane, czyli ten ruch jest bardzo duży i tam tak naprawdę, jak rozmawiamy z przedstawicielami kolei, tam już nie można igły wcisnąć, żeby przejechać. A transport również towarowy też mu zależy na czasie, to nie jest tak, że ten pociąg towarowy może stać wiele godzin gdzieś tam na bocznicy i tym podobne. I jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, z punktu widzenia ekonomii. Do takiego wagon bierze chyba 60 ton. Plus minus, bo tam jest napisane, ile może przewieźć. To jak mamy skład 40 wagonowy, to mamy zamiast 40 ciężarówek, mamy jeden skład, który prowadzi jeden maszynista, a tam potrzebujemy 40 kierowców. Proszę zwrócić uwagę, jaka duża jest różnica kosztów właśnie i w optymalizacji. No,
1: panie pośle, jest tak, że chyba nikt nie kwestionuje już w tej chwili tych zalet rozbudowy sieci kolejowej. Zresztą mamy zapowiedź powstania zintegrowanej sieci kolejowej. To taki duży rządowy program. 4,5 tysiąca nowych linii kolejowych, 19 magistrali łączących różne regiony, prawie 30 małych i średnich miast z dostępem do sieci. Jakie korzyści z tego programu będzie miał nasz region?
2: Znaczy, panie redaktorze, tu trzeba wyraźnie podkreślić, że fakty są takie, że dopiero od kilku lat mamy takie przyspieszenie kolejowe, a szczególnie ono nastąpiło za rządów tutaj premiera Donalda Tuska, bo myśmy przez 30 lat tak naprawdę mocno inwestowali w drogi, a nie w kolej. I teraz nagle, no nie da się tego wszystkiego, tych zaniedbań wieloletnich, które gdzieś tam się pojawiły, nie da się, żeby odwrócić to i nagle, żeby ta rzeczywistość kolejowa odmieniła się w przeciągu roku, dwóch. Na to trzeba również będzie lat i z tym musimy się liczyć i za tym też lobbujemy. Jeśli chodzi o nasz region, no to dla mnie oprócz podnoszenia standardu, bo proszę sobie wyobrazić, że na Opolszczyźnie w okolicach chyba 50%, nie wiem czy nawet nie 52%, to są linie nieselektryfikowane. To pokazuje skalę wyzwania, jaką mamy właśnie w przypadku województwa opolskiego.
1: To samorząd województwa się z tym boryka, bo musi...
2: Ale samorząd województwa nie jest właścicielem linii kolejowych. Mhm. Tutaj jest Polskie Linie Kolejowe, PLK jest właścicielem i no trudno wymagać, bo wiemy, że są mniejsze lub większe samorządy, żeby samorządy inwestowały w odbudowę linii kolejowych, których nie są właścicielami, ale dzisiaj standard jest taki, że mamy tabor w większości elektryczny i to będzie szło w tym kierunku, bo widzimy, prawda, samochody elektryczne, pociągi elektryczne, na te pociągi elektryczne jest również dofinansowanie. Cieszę się bardzo, że samorząd województwa opolskiego, na czele tutaj z panem marszałkiem Szymonem Ogładzą, wybrał ten jasny i pokazał jasny kierunek, bo mamy bardzo duże zakupy w obszarze taboru, bo tego taboru brakuje i w najbliższych latach zdecydowanie komfort podróżowania zdecydowanie się poprawi na Opolszczyźnie, zarówno ten elektryczny, jak i spalinowy, bo samorząd województwa myśli o tym. I jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, to oprócz magistrali, ja nie ukrywam, że bardzo zależy mi na tym i pilnuję tego tematu również, w ramach programu Kolej Plus, linia z Racławic przez Głubczyce do Raciborza, tam jest przygotowywana dokumentacja, jak będzie dokumentacja, wtedy wiem, że są środki, wtedy również będzie remont tej linii.
1: No tak, ale panie pośle, no nie da się ukryć, że tutaj nam się pewna konkurencja zaczyna rysować, bo pan lobuje za rozwojem kolei, a tymczasem powstaje parlamentarny zespół do spraw budowy drogi ekspresowej S46, nie kolejowej.
2: Oczywiście, zgadzam się z tym, jestem członkiem tego zespołu, jak i wielu innych i to jest jedna z form właśnie takiego lobowania, no bo każda inwestycja, żeby do niej doszło, no to po pierwsze musi się pojawić wokół tego grupa osób, potem dobrze, jak już uda się znaleźć środki na dokumentację, bo chciałbym tutaj zaznaczyć, że dokumentacja to też nie są również tanie rzeczy. Jak będziemy mieli tą dokumentację, wtedy możemy rozmawiać o budowie. Z tego co wiemy, to jest szansa na budowę tej Eski, bo proszę zwrócić na to uwagę, że o ile Opolszczyzna przecina ją przez ze wschodu na zachód albo odwrotnie autostrada A4, to tak naprawdę z pozostałymi drogami ekspresowymi to już nie wygląda tak kolorowo, jakbyśmy chcieli. Troszkę tu mamy w okolicach Kluczborka, prawda, Eski i na tym się kończy. A tak naprawdę, jeśli popatrzymy na jedno z największych wyzwań naszego województwa, problem depopulacji, to widziałem takie dane, to o ile wzdłuż linii autostrady jakoś to wygląda, to na południu i na północy no niestety już jest zdecydowanie gorzej i tego typu działania właśnie, które powodują ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, transportowego, czyli szybkiego dojazdu, mogą spowodować to, że po prostu zatrzymamy te procesy, bo no dzisiaj ja to zawsze podkreślam. Proszę z Branic przy granicy polsko-czeskiej dojechać do miasta wojewódzkiego, czyli do Opola, transportem publicznym. To jest naprawdę
1: wyczyn. To już jest temat
2: rzeka. I wrócić w tym samym dniu. No i to pokazuje, no, jakie wyzwania stoją przed nami, ale musimy sobie stawiać ambitne cele, o nich mówić. Dziękuję za zaproszenie i o to właśnie, że możemy dzisiaj o tym rozmawiać, bo to pomaga sprawie.
1: No właśnie, bo jeszcze dodajmy, że przy takich drogach, znaczących drogach, szybkich drogach, którymi można się sprawnie poruszać, no rozwija się też, lokują się też przedsiębiorcy.
2: Oczywiście.
1: Co widać chociażby po przykładzie Ujazdu, prawda?
2: No to jest jeden z takich przykładów, bym powiedział, wzorowych, gdzie samorząd również bardzo mocno wspiera tutaj właśnie inwestorów, bo mam okazję rozmawiać z firmami, przedstawicielami firm, które tam zainwestowały i bardzo mocno również to podkreślają, że lokalizacja jest fantastyczna, ale klimat wokół biznesu, pan burmistrz Hubert Ibrom również zrobił bardzo dobry.
1: Poseł Paweł Masełko jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie. Będzie trochę o polityce.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: powolutku zbliżamy się do 6:00 i ja wiem, że powoli się też budzimy po tych emocjach nocnych. Jacek, czy ty oglądasz Mundial
1: Dzień
0: trochę?
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, nawet dość mocno.
0: O, proszę, czyli jesteś niewyspany.
1: Dużo się dzieje, no dużo się dzieje.
0: Będziemy też na pewno o tym mówić. Ja jestem bardzo dumna z Cristiano Ronaldo, że w końcu wczoraj zamknął usta wszystkim krytykom.
1: Pięknie, historia się dzieje.
0: No i będziemy o tej historii na pewno jeszcze dzisiaj opowiadać, a na początek o godzinie 6:00 sprawdzone wiadomości ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
1: Zaczynamy zatem. 6:00 na zegarach. Fala gorącego powietrza zbliża się do Polski. Mocnie odczujemy to już od czwartku. Na Mundialu o tym będzie także w wiadomościach porannych. Mamy historyczny wyczyn Ronaldo w meczu z Uzbekistanem. A w ekonomii ważne pytanie, czy jesteśmy w stanie zapłacić więcej za pożyczkę hipoteczną przy dodatkowym zabezpieczeniu. Odpowiedź na to pytanie zna Joanna Marszak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A pierwsze dziś wiadomości przedstawi Jacek Rutnik.
1: Raz jeszcze dzień dobry. Prezydent kończy oficjalną wizytę w Turcji. Od tego rozpoczynamy. Karol Nawrocki drugi dzień zarezerwował na spotkanie z polskimi żołnierzami. Stacjonują w lotniczej bazie sił tureckich niedaleko Adeny. Informuje Agnieszka Drążkiewicz.
3: Polscy żołnierze zaprezentują zwierzchnikowi sił zbrojnych, jak wykonują zadania w Turcji. W ramach sojuszniczej misji wspierają od wielu miesięcy tureckie siły zbrojne w patrolowaniu tego regionu. Baza Incirlik mieści się niedaleko Syrii, w której jeszcze niedawno toczył się krwawy konflikt domowy. Polacy do wykonywania zadań wykorzystują bezzałogowe Bayraktary i właśnie tymi dronami patrolują wschodnią część Morza Śródziemnego.
1: A premier Tusk będzie dzisiaj w Berlinie brał udział w spotkaniu przywódców grupy E5. Liderzy Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch mają rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie Europy, dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Ankarze.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: W godzinach popołudniowych to już pewne, napłynie do Polski fala gorącego powietrza z zachodu Europy. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami, których kulminacyjna część w trakcie najbliższego weekendu z temperaturami powyżej 35 stopni. Dagmara Kędzior.
4: To będzie początek fali upałów, które utrzymają się w Polsce co najmniej do końca tygodnia. Temperatura w miejscach objętych ostrzeżeniami może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju dzisiaj temperatura będzie niższa. Z kolei jutro w rejonach objętych ostrzeżeniami temperatura wzrośnie do nawet 34 stopni Celsjusza. W weekend w kraju może być jeszcze wyższa, o dodatkowe 4 stopnie.
1: Teraz kierowcy do 30 czerwca potrwa remont odcinka krajowej 46 od końca obwodnicy Niemodlina do wiaduktu nad autostradą. Chodzi o kilkaset metrów trasy, obowiązuje ruch naprzemienny, ale w godzinach nocnych jest przywracany ruch dwukierunkowy. Komplikacje także od wczoraj w centrum Kędzierzyna-Koźla. Ruszył remont ulic Damrota i Pionierów, to jedna z ważniejszych tegorocznych drogowych inwestycji powiatu. Wykonawca ma 3 miesiące na zrealizowanie zadania. Kolejne odcinki ulicy będą czasowo wyłączane z ruchu w miarę oczywiście postępu prac.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Na Mundialu powtórku Portugalia wygrywa z Uzbekistanem 5-0. Ronaldo staje się pierwszym piłkarzem w historii, który zdobywa gole na 6 kolejnych mundialach. Anglia bezbramkowo remisuje w Bostonie z Ganą. Dość zaskakujące rozstrzygnięcie. Chorwacja pokonała w Toronto Panamę 1-0. Właśnie do biega końca starcie Kolumbii z Kongo. Dziś Bośnia-Hercegowina zagra z Katarem, Szwajcaria z Kanadą. Oba mecze jednocześnie o 21:00, a o północy oczekiwany jest ogromnym zainteresowaniem mecz Brazylia-Szkocja.
2: Światowe agencje informują.
1: Teraz Niemcy wznowiono ruch pociągów po poważnej awarii łączności. Podają niemieckie media. Wszystkie pociągi, przypomnijmy, stanęły wczoraj po 22:00. Skutki paraliżu będą jeszcze odczuwalne, to pewne. Spora część składów notuje bardzo poważne opóźnienia. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte rozpoczął wizytę w Waszyngtonie. Odbywa się ona w atmosferze napiętych relacji między Stanami Zjednoczonymi a sojusznikami z NATO. To konsekwencja dość krytycznych pod adresem sojuszu wypowiedzi prezydenta Trumpa o rzekomo coraz mniejszej roli sojuszu, jeśli nie będzie w nim Stanów Zjednoczonych. Są także poważne różnice zdań w szeregu kwestii międzynarodowych.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 6:04.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Polacy są gotowi więcej zapłacić za kredyt hipoteczny, jeśli dzięki temu będą spać spokojniej. Wynika z raportu opublikowanego przez Business Growth Review i portal Oto Dom. 3/5 ankietowanych woli mieć stałą ratę kredytu, nawet jeśli przez to zapłacą więcej, mówi jeden z autorów raportu, dr Maciej Kietliński.
6: Jednak widać, że cały czas ten strach, że

0: wybuchnie jakaś eskalacja wojny, może na Ukrainie, może pomiędzy USA a Iranem. Ten strach jest bardzo duży. Polacy jednak cały czas, co jest zupełnie zrozumiałe, boją się wzrostu stóp procentowych i w wyniku czego wzrostu raty kredytowej.
1: Doktor Kietliński mówi, że osoby planujące wzięcie kredytu hipotecznego starają się do tego przygotować jak najlepiej i na przykład przed decyzją spędzają kilkanaście godzin, porównując oferty banków. Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tak zwanych małpek. Dodatkowe środki, a mowa o prawie 300 milionach złotych rocznie, mają zasilić budżet NFZ. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że ta propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków. Zaledwie 3% młodych Polaków myśli o założeniu biznesu, a 63% nie czuje się partnerem państwa. Tak wynika z najnowszych badań Think Tank The Company. Prezes InPostu Rafał Brzoska mówi, że te dane są niepokojące.
2: Jeżeli nie poprawimy możliwości podejmowania ryzyka i tworzenia firm wśród młodego pokolenia, to za chwileczkę w zderzeniu jeszcze z demografią, z naszymi problemami, które dzisiaj już obserwujemy na poziomie nawet sukcesji, będziemy mieli duży problem, a pamiętajmy, że 55% polskiego PKB tworzą polscy prywatni przedsiębiorcy.
1: Biznesmen podkreśla, że jeśli przedsiębiorczość w Polsce przestanie funkcjonować w takiej skali, którą mamy dzisiaj, to niewykluczone, że nasz kraj może czekać spowolnienie gospodarcze, a nawet stagnacja.
3: Pogoda.
4: Jeśli już się obudziliście, to otwierajcie okna i wietrzcie mieszkanie, wietrzcie domy, bo faktycznie mamy rześki poranek. No i nacieszmy się tym takim świeżym powietrzem, bo później będzie skwar. 14 stopni Celsjusza aktualnie pokazują nasze termometry. Spodziewamy się dzisiaj małego zachmurzenia, a to znaczy, że będzie na zewnątrz patelnia do 29 stopni maksymalnie. Do tego wiatr słaby północno-zachodni. Jutro do 31.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Mamy już 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry z Radio Opole. Mówi wam dzisiaj Iwona Tokarska. Nasz program realizuje Dark Kuzera, a śpiewać dla nas będą już w tym momencie Coldplay, Higher Power.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Mamy już 13 minut po godzinie 6. Cristiano Ronaldo dzisiaj obudzi się z uśmiechem, bo jest kolejnym wielkim tego mundialu. W wygranym przez Portugalię 5-0 meczu grupy K z Uzbekistanem piłkarz zdobył 2 bramki i zamknął usta krytykom. Jest teraz pierwszym zawodnikiem w historii, który strzelał gole, uwaga, na 6 turniejach piłkarskich Mistrzostw Świata. Ponoć w Polsce wtedy premierem był pan Marcinkiewicz.
2: Portugalscy kibice zgromadzeni na stadionie w Houston po golach swojego idola oszaleli z radości. Radość nie było również końca w wielu strefach kibica w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie nie brakowało Portugalczyków. Ronaldo pierwszego swojego gola zdobył w 6 minucie, czym zapisał się na kartach historii. Piłkarz ustrzelił dublet. Jest w tej chwili nie tylko pierwszym zawodnikiem, który zdobywał bramki na 6 różnych mistrzowskich turniejach, ale także najstarszym graczem w dziejach mundialu, który w jednym meczu zdobył 2 gole. Ronaldo ma obecnie 41 lat. W okrzyku "Wróciłem, wróciłem", skierowanym do kamery po końcowym gwizdku meczu, w którym zdobył 2 bramki, nie kryło się żadne ukryte przesłanie ze strony Cristiano Ronaldo, pisze na gorąco nowojorski dziennik New York Times. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A dodajmy, że drugi mistrz Lionel Messi obchodzi dzisiaj 39 urodziny, więc gdyby ci dwaj się spotkali, to wznosząc toast mogliby właśnie sobie to krzyknąć.

0: Projekt Babieletto, Natalia Grosiak, Bela Komaszyńska i Katia z utworem Przejdzie. To ogólnopolska nowość na antenie Radio Opole. No, myślę, że to może być hit lata. A skoro będzie tak gorąco w najbliższych dniach, to może ta informacja was trochę schłodzi. Organizatorzy zimowych Igrzysk Olimpijskich 2030 we francuskich Alpach odkrywają właśnie karty. Wiadomo już, gdzie za 4 lata sportowcy będą walczyć o medale. Mapę obiektów oficjalnie zatwierdził Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
1: Jednym z kluczowych miejsc igrzysk będzie Sabaudia, region położony w środkowej części Alp. Zawody w narciarstwie alpejskim oraz konkurencje szybkościowe odbędą się w trzech słynnych ośrodkach narciarskich: Val d'Isère, La Plagne oraz Courchevel. Ten ostatni może przyciągnąć wielu polskich kibiców ze względu na zaplanowany tam konkurs skoków narciarskich. W północnej części Alp zaplanowano rywalizację w biatlonie i biegach narciarskich. Z kolei na południu, w okolicach Briançon, rozegrane zostaną konkurencje freestyle'owe. Największym miastem goszczącym igrzyska będzie Lyon. Odbędą się tam m.in. turnieje hokejowe oraz łyżwiarstwo figurowe. Zaskoczeniem jest natomiast lokalizacja zawodów w łyżwiarstwie szybkim. Zostaną one rozegrane poza Francją w holenderskim Heerenveen. Po wielu miesiącach wewnętrznych napięć komitet organizacyjny zapewnia, że projekt jest już na dobrej drodze. Igrzyska olimpijskie w Alpach odbędą się w pierwszej połowie lutego 2030 roku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Jeśli się zastanawiacie, kogo te igrzyska interesują, kto to dożyje do 2030 roku, to już wam przypominam, że jest taki Kacper Tomasiak, skoczek z Bielska-Białej, który zdobył w tym roku 3 medale, 2 srebrne i brązowy i ma dopiero 19 lat, mowa oczywiście o igrzyskach w Cortinie, a jak wiemy, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc pewnie i na igrzyska we Francji. Kacperek ma chrapkę.
2: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.

0: Blanka w Radio Pole. Powoli zbliżamy się do 6.30, zatem pierwszy raz wyjeżdżamy na opolskie drogi z Kubą Bielem. Mam nadzieję, że jedzie się idealnie.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Na służbach spokój, strażacy nie gaszą, policjanci nie gonią i bardzo dobrze w sumie, że mają spokój. Taka też była noc. Czy widać pierwsze oznaki wzmożonego ruchu? Jeszcze nie, choć pierwsze skrzyżowania zaczynają się powolutku zagęszczyć, ale o utrudnieniach jeszcze mowy nie ma. Jeżeli chodzi o remonty i przebudowy, to te standardowe. DK45 odcinek Zawada Jełowa, DK46 Ozimek Grodziec, droga wojewódzka 401 w okolicach Grodkowa. Względną nowością jest fragment między obwodnicą Niemodlina a węzłem autostradowym Opole Zachód, gdzie zrywany był asfalt i mamy lekki przestój. Autostrada w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: To jego podpis widnieje na zaproszeniu na gdańską konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, ale do Polski się nie wybiera. Prezydent Zełenski postanowił, że na konferencję wyśle do Polski premier Julię Swyrydenko. Po stronie Polski słychać głosy rozczarowania. W ten sposób, jak się twierdzi, zaprzepaszczono okazję do wyjaśnienia spornych kwestii. Fala gorącego powietrza zbliża się milowymi krokami do Polski. Mocniej odczujemy to w czwartek. Kulminacją tej zmiany frontu będzie weekend z temperaturami znacznie powyżej 35 stopni. A bez bezpiecznego postępowania przy tak wysokich temperaturach proszę posłuchać wiadomości o 7. Do 3 lipca teraz Strzelce Opolskie. Potrwa tam przyjmowanie propozycji do budżetu obywatelskiego. W nim na pomysły mieszkańców z miejskiego planu finansowego wydzielono w tym roku 420 tysięcy złotych. Weryfikacja formalna projektów potrwa do końca lipca. Dwutygodniowe głosowanie ruszy 31 sierpnia. O 7 też budżet obywatelski. Po 6 latach przerwy wraca do Prudnika.
4: Budżet obywatelski to jedno z najważniejszych narzędzi angażowania mieszkańców w sprawy naszej gminy.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: I już nam wzrosła temperatura, 15 teraz na opolskich termometrach. Przypomnę, że w ciągu dnia spodziewamy się nawet 29, do tego będzie wiatr, ale słabe, także wiatraki, klimatyzatory na pewno nam się dzisiaj przydadzą. Jutro do 31 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I słyszałam, że wyjazdy pod namioty też znowu wróciły do łask, także jeśli chodzi o temperatury nocą, no to tej najbliższej spodziewamy się 15 stopni, potem 18, 17, a spokojnie można spać nawet pod gołym niebem.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dziwidło olbrzymie we Wrocławiu napęczniało i wstrzymało się ze wzrostem, a to oznacza, że może rozkwitnąć lada chwila. Roślina właśnie zaczęła rozchylać swój charakterystyczny płaszcz otaczający kwiatostan, a to oznacza, że do kwitnienia zostały właściwie tylko godziny. Niektórzy mówią, że nawet 24, a inni, że mniej. A o szczegółach mówi profesor Zygmunt Kącki.
2: Najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez jedną bądź dwie noce, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu. Kwiat ten udaje padlinę. Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
1: Dodajmy, że rozwój rośliny można śledzić dzięki transmisji na kanale YouTube Ogrodu. Dotychczas w Polsce dziwidło olbrzymie zakwitło jedynie dwa razy, w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. No a teraz wrocławianie nie mogą się nadziwić, choć i niecierpliwi w komentarzach się uruchamiają. No niech już

0: Za kwadrans będzie godzina 7. Słuchacie Radia Opola i trochę sobie o poranku jeszcze wspominamy to, co się działo nocą, no bo przypomnijmy, Portugalia rozgromiła Uzbekistan 5-0, a przy mikrofonie Radia Opola jest wielki fan Mistrzostw Świata, Jacek Rodnik.
1: No pewnie, że tak. Wróciłem, krzyczał wczoraj do kamer Ronaldo po tym duecie, ale pamiętajmy, że oddał też tam rzut wolny swojemu koledze z kadry.
0: Nie, no pięknie, bo się gwiazdy tak naprawdę uruchomiły, tak wszyscy się podniecają Messim, wiadomo, no bo on pokazał klasę i
1: Messi
0: śmieją już w ogóle, że Argentyna ma taką taktykę, że wszystko na Messiego.
1: I ale słuchaj, dwa pierwsze mecze Argentyny i dwa razy po trzy gole Messiego, no to robi wrażenie. Tak.
0: No w tym drugim, z jednym mu nie wyszło, bo tam były dwie bramki.
1: Karnego,
0: ale Jacek,
1: nie pamiętam,
0: dzisiaj kibice będą musieli się rozdwoić, to znaczy włączyć sobie dwa telewizory.
1: Tak. 20:00, bo nie tylko Mundial, gdyby państwo zapomnieli przypadkiem, tak zupełnie powiem, to rusza Liga Narodów, prawda? Mamy w Gliwicach mecz siatkarski biało-czerwonych, na początek pójdzie Belgia, no później może być tylko gorzej, ale nie narzekajmy. Natomiast wieczorem o 21:00 mamy dzisiaj dwa mecze. Bośnia-Hercegowina zagra z Katarem, Szwajcaria z Kanadą, choć powiem ci, że ja w szczególności nastawiam się na północ, biorąc pod uwagę fakt, że jutro mam dyżur poranny. Duże wyzwanie przede mną, ale 24:00 Brazylia-Szkocja. To moim zdaniem może być ten mecz taki najbliższy, który wzbudzi największe emocje.
0: A ja w ogóle, nie spodziewasz się tego, ale ja też trochę oglądam te Mistrzostwa Świata.
1: Nie wierzę.
0: Ja jestem w ogóle zachwycony Republiką Zielonego Przylądka.
1: No tak, to odrębna historia.
0: No dobrze, to teraz skupmy się na tym, co w naszym regionie. Czy będziemy mówić dużo dzisiaj o upale, czy kurtyny
1: będzie
0: już są poruchamiane?
1: Są w niektórych miejscach, pewnie, to tak musi być, bo przed nami coś, co trudno na razie przewidzieć. Podglądają państwo różne modele pogodowe, sprawdzają, jak to może wyglądać w weekend. No to wiemy, tak? 35 to za mało. Może być nawet 37. Podobno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co jeszcze o 7? Gdańska konferencja o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Zełenskiego. Po 6 latach budżet obywatelski wraca do Brodnika. Są zasady głosowania i znamy już kwotę, jaka będzie przeznaczona. A sportowo mówiliśmy o tym, nie tylko Mundial, rusza także Liga Narodów. Nasi panowie startują w Gliwicach. 20:00 na początek Belgia.
0: Wspaniale. A Jacek, ty masz już włączony klimatyzator czy wentylator?
1: Leciutko umiarkowanie, tak spoglądam, chyba na 24 stopnie. Wiemy, czym to grozi, jeśli na zewnątrz 31 na przykład, a w pokoju, w którym pracujemy, 21. Tego staramy się unikać.
0: Otóż to dzięki za wszystkie rady. No i powodzenia. Jacka będzie można usłyszeć już o 7 w najbliższych wiadomościach Radia Opola.
1: Zapraszam. We'll be right back.

0: Nicky Romero, Jonas Blue i Nico Santos. All you need is love w Radiopole na 2 minuty przed godziną 7. A o 7 wiadomości w Radiopole, w których to możecie liczyć na informacje o tym, że po 6 latach wraca budżet obywatelski Prudnika.
1: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
0: Reklama.
2: Adidas.
3: Gant.
4: Karl Lagerfeld.
5: Tommy Hilfiger.
6: Guess.
5: Diesel.
7: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Morawia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
8: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
9: Noc minęła bez interwencji drogowych i nikt z tego powodu nie powinien narzekać. Czy ruch już ruszył na dobre? Jeszcze nie. Choć w Opolu są skrzyżowania, które wyglądają tak, jakby kierowcy zaczęli sobie przypominać, że gdzieś jednak trzeba dojechać. Tak jest chociażby na Wrocławskiej, Niemodlińskiej czy Krapkowickiej. Na razie jednak bardziej to zapowiedź niż spektakl. Remonty bez niespodzianek, czyli stare znajome. Droga Krajowa 45 między Zawadą a Jełową. Ozimek, Grodziec. Tutaj również czekamy. Droga Wojewódzka 401. Jest jedna względna nowość, przypominam o niej, między obwodnicą Niemodlina a węzłem Opole Zachód. Ktoś dobrał się do asfaltu i tam mamy frezowanko, więc czekamy. Autostrada na razie bez historii, ale jak wiadomo, najlepsza historia drogowa to często ta, której nie ma.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: A my w kalendarzu mamy środę, to 24 dzień czerwca, dzień przytulania. Imieniny Jana, Danuty i Janiny. Zbliżamy się do 7:00, pora na wiadomości.
10: Zaczynamy w nich. Gdańska konferencja o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Zełenskiego. Po 6 latach budżet obywatelski wraca do Prudnika. Fala tropikalnego powietrza zbliża się do Polski. Mocniej odczujemy to od czwartku. Sportowo nie tylko mundial. Polscy siatkarze rozpoczynają walkę w Lidze Narodów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A o szczegółach Jacek Rutnik.
10: Mimo sporu na linii Polska-Ukraina, od tego rozpoczynamy i obniżenia rangi konferencji odbudowy w Gdańsku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej weźmie w niej udział, ustaliła Beata Płomycka. Na konferencji zabraknie, przypomnijmy, prezydenta Ukrainy. W jego zastępstwie będzie szefowa rządu Julia Smrydenko.
11: Konferencja będzie ważnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów postrzegających Ukrainę jako dobre miejsce do inwestowania i rozwoju po zakończeniu wojny, podkreśla komisja. Jej rzeczniczka wyraziła nadzieję, że ten spór nie przesłoni celów konferencji. Komisja Europejska wyraziła nadzieję, że dialog pomoże zakończyć spór Warszawy z Kijowem.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
10: A prezydent kończy oficjalną wizytę w Turcji. Karol Nawrocki drugi dzień zarezerwował na spotkanie z polskimi żołnierzami stacjonującymi w lotniczej bazie sił tureckich niedaleko Adany, informuje Agnieszka Drążkiewicz.
12: Polscy żołnierze zaprezentują zwierzchnikowi sił zbrojnych, jak wykonują zadania w Turcji. W ramach sojuszniczej misji wspierają od wielu miesięcy tureckie siły zbrojne w patrolowaniu tego regionu. Baza Incirlik mieści się niedaleko Syrii, w której jeszcze niedawno toczył się krwawy konflikt domowy. Polacy do wykonywania zadań wykorzystują bezzałogowe Bayraktary i właśnie tymi dronami patrolują wschodnią część Morza Śródziemnego.
10: Po 6 latach budżet obywatelski wraca do Prudnika. W tym roku do dyspozycji mieszkańców nieco ponad 480 tysięcy złotych, mówi zastępca burmistrza Wiesław Kopterski.
13: Budżet obywatelski to jedno z najważniejszych narzędzi angażowania mieszkańców w sprawy naszej gminy. Od 1 lipca do 17 sierpnia mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły. Następnie te projekty przejdą weryfikację formalno-prawną.
10: A głosowanie mieszkańców gminy Prudnik pod koniec października.
1: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
10: Fala gorącego powietrza zbliża się milowymi krokami do Polski. Opolanie mają swoje sposoby.
14: Jakiś chłodny prysznic.
15: Kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
16: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
10: W tym czasie przede wszystkim warto pamiętać o regularnym piciu lekko zmineralizowanej, niegazowanej wody i unikaniu ekspozycji na słońce. Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
17: Przede wszystkim tych upałów unikać, czyli chronić się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne, ale również unikać wysokich temperatur, czyli w samo południe czy po południu w rozgrzanym otoczeniu. Nie wychodzi wychodzić po prostu na zewnątrz. Przede wszystkim poić dużą ilość płynów, wypijać, chronić się, nosić przepływne ubranie.
10: Dłuższej ekspozycji na słońcu powinny unikać osoby starsze, zwłaszcza jeśli są już jakieś kłopoty z sercem czy układem oddechowym. Przeczekać w bezpiecznym, przewiewnym miejscu. Tej zasady trzeba się będzie trzymać prawdopodobnie do końca tygodnia.
7: To przyniesie dzień.
10: 11. Urząd Wojewódzki. Briefing prasowy poświęcony właśnie aktualnej sytuacji związanej z falą upałów z udziałem przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wodnego, Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i oczywiście służb medycznych. Festiwal piłkarski dziewcząt od 10 na stadionie sportowym Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu. Okazja, by na sportowo zakończyć rok szkolny, zachęcić trochę do aktywności fizycznej. Rywalizację dziewcząt fachowym okiem komentatora oceni na miejscu Grzegorz Frankowski. A sportowo nie tylko mundial, godzina 20, polscy siatkarze. Przypominam, rozpoczynają w Gliwicach udział w turnieju Ligi Narodów. Na początek zagramy z Belgią, jutro Turcja, a później Niemcy i Argentyna. Jeśli nie siatkówka, to na mundialu o 21:00 jednocześnie mamy dwa mecze. Szwajcaria, Kanada oraz Katar, Bośnia i Hercegowina. O północy, a to już chyba dla wytrwałych. Starcie numer 1, Brazylia, Szkocja.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Aktualnie na termometrach 16 stopni w naszym regionie, a potem temperatura wzrośnie nawet do 29, także szykujcie się na to, że dzisiaj naprawdę przydadzą nam się wachlarze, wentylatory, klimatyzatory, a jak niektórzy lubią, to można się przytulić do lodówki, bo mamy dzień przytulania. Nocą temperatura spadnie do 15 stopni, a jutro będzie jeszcze goręcej od 28 do 31.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dzień dobry, o poranku z Radiem Opole. Mówi wam Iwona Tokarska. Nasz program realizuje Darek Kuzera, a śpiewać dla nas będzie Żak.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Kasia Sienkiewicz przed momentem śpiewała o momentach właśnie, za którymi można tęsknić. Ja tak sobie myślę, że gdybym była licealistką, to trochę chyba bym tęskniła właśnie za liceum, wybierając się już właśnie na uczelnię, bo jednak to był taki jeszcze swobodny czas. No a tutaj proszę bardzo, potem edukacja wyższa, już trzeba być troszeczkę poważniejszym, no i trzeba też dokonywać ważnych życiowych wyborów. A w tym mogą pomóc rankingi. Najlepsze uczelnie wyższe w Polsce to Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Tak wynika właśnie z najnowszej edycji rankingu szkół wyższych Perspektywy. Przeanalizowano w nim prawie 600 różnych placówek edukacyjnych publicznych, niepublicznych i zawodowych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek powiedział, że ranking jest przede wszystkim wskazówką dla przyszłych studentów, ale też dobrą informacją o kondycji polskich uczelni.
2: Jest tak naprawdę drogowskazem dla studentów, którzy na końcu będą wybierać te uczelnie, w których chcą dalej się kształcić. Ranking jest też bardzo ważny dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo podnosi jakość kształcenia, jeżeli chodzi o polskie uczelnie, zarówno te publiczne, niepubliczne, zawodowe czy akademickie.
1: Z tegorocznego rankingu zadowolony jest Uniwersytet Opolski, który znów uplasował się w ścisłej czołówce, zajmując 8 miejsce wśród uniwersytetów oraz 28 miejsce wśród uczelni akademickich w Polsce.
3: Jakkolwiek traktujemy rankingi, w każdym przypadku są one swoistym obrazem ocenianej instytucji albo przedsięwzięcia. Obraz Uniwersytetu Opolskiego w tegorocznym rankingu Perspektyw zgodnie z przyjętą metodologią ukazuje zarówno nasze silne strony, jak i obszary wymagające dalszego, konsekwentnego rozwoju. Bardzo cieszy nas to, że jesteśmy dobrze funkcjonującą uczelnią, coraz pełniej odpowiadającą na rosnące wymagania współczesnej nauki i kształcenia akademickiego.
1: No i pewnie za chwilę będzie się ustawiać kolejka na Wydział Lekarski. Przekazał rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok. Ranking szkół wyższych oparty został wyłącznie na zewnętrznych danych, takich jak ogólnopolski system ELA, który pokazuje ekonomiczne losy absolwentów, ile zarabiają i jak szybko znajdują pracę po studiach. Kapituła poddała też analizie nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rzeczywistą liczbę publikacji naukowych, jakość czasopism, w których publikują profesorowie oraz wskaźnik cytowań, ale też innowacyjność.

0: Filip Lato śpiewa Tyle mogłem ci dać. No Filip, na razie to proszę cię, odejmij trochę tej swojej mocy z tego słońca, które się naprawdę rozżarzyło nam na niebie. Jest gorąco, przed nami gorąca środa, ale i tak to będzie jeszcze całkiem przyjemny dzień w stosunku do tego, co nam się szykuje.
1: Ja mam tylko jedno pytanie, u was też jest tak gorąco? Ale grzeje, co?
0: No, grzeje, grzeje. A w niedzielę to już w ogóle chyba spłoniemy, bo spodziewamy się 39 stopni. Dajcie znać, jak się szykujecie na ten upalny czas. 774-541-541, bo żar naprawdę będzie lał się z nieba.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
8: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
9: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
13: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.

0: już prawie 7:30 na zegarze, słuchacie Radio Pole, a my sprawdzamy, jak się jeździ po polskich drogach. Szczegóły zna Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No i mamy pierwsze sygnały, że poranek przestał być wyłącznie teoretyczny. Wrocławska od wysokości oczyszczalni ścieków aż do skrzyżowania z Niemodlińską i Nysy Łużyckiej jest już mocno wypełniona blachą, asfaltem i cierpliwością kierowców. Niemodlińska nie chce być gorsza, tam również tworzą się zatory, w szczególności przed skrzyżowaniem właśnie z Nysy Łużyckiej, gdzie samochody ustawiają się w kolejce. Coraz ciaśniej robi się także na wlotach do Opola, w szczególności od Zawady i Lędzin, gdzie ruch wyraźnie przybiera na sile. Zwalnia również obwodnica północna przy przebudowywanym odcinku, tyle że tutaj trudno mówić o niespodziance, a czwórka w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Basen letni w Brzegu otwarty kilka dni wcześniej. Atrakcja miała być dostępna od soboty, jednak miasto wzięło pod uwagę sugestie mieszkańców. Nie wszystkie atrakcje są dostępne od pierwszego dnia funkcjonowania kąpieliska. Dobra informacja też jest. Utrzymano cenę biletów z zeszłego roku. Messiah i formacja Ira to największe gwiazdy Dni Krapkowic w pierwszy weekend lipca na placu Eichendorfa. Poza występami scenicznymi w programie także Strefa Gastronomiczna czy Wesołe Miasteczko oraz niedzielne mistrzostwa zabytkowych traktorów. To miał być kolejny krok Anglików w stronę fazy pucharowej. Zakończyło się bezbramkowym remisem z Ganą w drugim meczu fazy grupowej na Mistrzostwach Świata. Brytyjskie media piszą o First Serious Warning, pierwszym poważnym ostrzeżeniu dla kadry Thomasa Tuchela. Ósma, zapraszam, ruszają kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek.
4: W trakcie takich kontroli funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów.
3: W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8:00 wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech o pieniądze przekazane przez MON na remont pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny będzie pytać Joanna Matlak. Co ważnego w regionie? Obowiązkowa lektura do porannej kawy pod najlepszym z możliwych adresów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chociaż nasze termometry pokazują już 18 stopni, to temperatura odczuwalna 21 i do 28 wzrośnie nam w ciągu dnia. Słońce już bardzo mocno nagrzewa od samego rana. Jutro spodziewamy się 31 stopni, w piątek 32, w sobotę 34, w niedzielę 39 nawet.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale jak przetrwamy ten tydzień, to w przyszłym tygodniu będzie ochłodzenie. Nie wiem, czy jest to dobra informacja dla wszystkich tych, którzy rozpoczynają wakacje i rozpoczynają urlopy, ale w ten weekend, no, dostaniemy do pieca. Za 27 minut będzie godzina 8:00. Słuchacie Radio Opole. Przed nami Patrycja Markowska, która będzie śpiewała swój utwór Niepoprawna.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 22 minuty wybije 8. Przed godziną mniej więcej mówiłam wam o tym, że wszyscy obserwują dziwidło olbrzymie we Wrocławiu i proszę bardzo, pierwsza warstwa jakby zaczyna opadać, no bo tam już dużo ludzi się zgromadziło, wszyscy to dziwidło obserwują, a my z Asią wcale się nie dziwimy, że jest taka ekscytacja, prawda?
2: Wcale się nie dziwimy, ekscytacja jest, aczkolwiek chyba się trochę cieszę, że nie jestem tam na miejscu.
1: I nie musisz tego wąchać?
2: I nie muszę tego wąchać, tak, tak, to na pewno.
1: Asia Matlak oczywiście w studiu Radia Opole.
2: Witam
1: dzisiaj
2: serdecznie.
1: Ty poprowadzisz kwadrans po godzinie 8 poranną rozmowę. Kogo zaprosiłaś do studia?
2: Tak, zapraszam serdecznie, 15 po 8. Dzisiaj moim gościem będzie wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. No i porozmawiamy trochę o takiej niekończącej się opowieści, czyli o kwestii remontu pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny i amfiteatru. No bo tak z biegiem lat ta sytuacja, jeśli chodzi o remont, się zmieniała, bo w różnych rękach pomnik był, różne były pomysły, czy robić remont w ogóle, za czyje pieniądze i tak dalej. No ale padły pewne konkrety w ostatnich dniach i pociągnę troszeczkę ten temat.
1: I słusznie, bo mieszkańcy, ale też pracownicy Muzeum tamtejszego czynu powstańczego, oni są bardzo mocno zaniepokojeni i chcieliby, żeby już w końcu ten remont doszedł do skutku.
2: No i myślę, że wielu z nas by chciało, bo to jednak jest ważny pomnik, świadczy też o naszej tożsamości Śląska Opolskiego w ogóle. Więc myślę, że wszyscy trzymamy kciuki, no i czekamy po prostu, żeby to się udało. No pieniądze są, przynajmniej jakaś część, o to też dopytam. No i zapytam, jaki harmonogram prac i działań w tym zakresie i oczywiście, co z amfiteatrem, bo to jest kolejna
1: kluczowa sprawa.
2: Kluczowa sprawa oczywiście.
1: Joanna Matlak o 8.15 zapraszam na poranną rozmowę, a ja dołączam się oczywiście do tego zaproszenia. Wszystkiego dobrego. A ty już się dzisiaj wachlowałaś, klimatyzowałaś czy jeszcze nie?
2: Jeszcze się nie wachlowałam, ale, a masz może jakiś wachlarz? Tak, pożyczyć?
1: A to klimatyzacja zaraz włączymy.
2: Klimka, tak, poradzimy
1: sobie. Ale przewiewne ubrania są, także Asia jest przygotowana.
2: Polecam, załóżcie dzisiaj.

0: za 14 minut będzie godzina 8. Słuchacie Radio Opole. Takich dźwięków będziemy nasłuchiwać w najbliższym czasie. Albo też takich. Bo już od jutra do Polski nadciągają ekstremalne upały. W niedzielę termometry mogą pokazać nawet 39 stopni, a aż 41 w cieniu w najcieplejszej godzinie dnia i 32 stopnie o północy. Tyle jest w stolicy Hiszpanii, w Madrycie, który też mierzy się z falą upałów. Meteorolodzy ostrzegają, że to samo będzie za chwilę u nas, a z Madrytu Mariusz Pieśniewski.
1: Zapach rozgrzanych budynków i gorącego asfaltu. Ludzie chronią się w cieniu w klimatyzowanych kafejkach, a duże wentylatory w ogródkach restauracji w Madrycie wyposażone są w dodatkowe spryskiwacze. Ale kiedy pytam mieszkańców Madrytu, czy 41 stopni w cieniu to norma, śmieją się.
2: You don't gonna die, don't worry.
1: Nie umrzesz, nie bój się. Karolina i Amaya idą właśnie na basen.
3: There's too much sun.
1: Jest za dużo słońca. Czy 41 stopni to normalne?
3: I mean, it's not normal 41 degrees.
1: Lato większość Hiszpanów jest przyzwyczajonych. Nie 41 stopni to nienormalne, ale jest gorąco.
3: So we eat a lot of ice cream.
1: Właśnie jemy lody, jemy dużo lodów. Hiszpanie przyznają, że w takie dni seniorzy chronią się w domach, a na spacer lepiej wybrać się o świcie. Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą. Madryt, Mariusz Pieśniewski, Polski Radio.
0: To jeśli teraz weekend będzie Wam za gorąco, przypomnę, że do zimy zostało 181 dni, 17 godzin, 11 minut i 39 sekund.

0: Powolutku zbliżamy się do 8:00, słuchacie Radio Opole, a o 8:00 równiutko oczywiście najbliższy serwis informacyjny, w którym powiemy o tym, czy w związku z tak wysokimi temperaturami grozi nam blackout, czy energetycznie jesteśmy przygotowani. O tym już oczywiście w najbliższym serwisie równo o 8:00.
1: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
2: Reklama.
3: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
6: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radio Opole.
7: Generalnie miasto włączyło już chyba powoli tryb wakacyjny. Gdy pogoda nie była sprzyjająca, to 8:00 czekaliście niemal na każdym skrzyżowaniu. Teraz jest stosunkowo płynnie. Nie widzę wielkich przestojów w Opolu, no może nieco na Wrocławskiej czy na Oleskiej przy dojeździe do Chabrów. W brzegu Tłoczni, na Armii Krajowej i Jagiełły tam poranek wygląda tak, jakby wszyscy postanowili wyjechać dokładnie w tym samym momencie. Nysa spokojna, choć Grodkowska przypomina, że drogowcy też chcą zostawić po sobie jakiś ślad. Kędzierzyn-Koźle bez niespodzianek, randomi linijne, konsekwentnie wykonuje swoją codzienną pracę, czyli zbiera ruch z okolicy i sprawia, że nikt nie przejeżdża przez nie z poczuciem nadmiernej swobody. A czwórka w porządku, samochody jadą i tak powinno być.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: A chociaż dzisiaj w kalendarzu dzień przytulania, to lepiej się nie przytulajcie samochodem do drugiego kierowcy. Na zegarze już 8:00, sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
8: Zwrotnikowe powietrze zbliża się do Polski, musimy przetrwać do końca tygodnia. U progu wakacji ruszają inspekcje stanu technicznego autokarów. Od piątku ruszają miejskie kąpieliska w Opolu. Są nowe atrakcje.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
8: Najpierw jednak, to jego podpis widnieje na zaproszeniu na gdańską konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, ale do Polski się nie wybiera. Prezydent Zełenski postanowił, że na konferencję wyśle do Polski premier Julię Schrydenko. Po stronie polskiej słychać głosy rozczarowania. W ten sposób została zaprzepaszczona okazja do wyjaśnienia spornych kwestii.
1: To są wiadomości Radio Opole.
8: W godzinach popołudniowych napłynie do Polski fala gorącego powietrza z zachodu Europy. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami, których kulminacyjna część w trakcie weekendu z temperaturami powyżej 35 stopni. Dagmara Kędzior.
9: To będzie początek fali upałów, które utrzymają się w Polsce co najmniej do końca tygodnia. Temperatura w miejscach objętych ostrzeżeniami może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju dzisiaj temperatura będzie niższa. Z kolei jutro w rejonach objętych ostrzeżeniami temperatura wzrośnie do nawet 34 stopni Celsjusza. Weekend w kraju może być jeszcze wyższa, o dodatkowe 4 stopnie.
8: Tymczasem o bezpieczeństwie bezpieczeństwie polskiego systemu elektroenergetycznego w okresie bardzo wysokich temperatur zapewnia wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Agnieszka Okońska.
10: My naprawdę działamy 24 na dobę, żeby ten system był bezpieczny. Oczywiście mamy wahania, jeśli chodzi o produkcję energii z OZE. Mamy już jej dosyć sporo. Nasz energetyczny kompas, aplikacja, która pokazuje, jaki jest udział energii ze źródeł odnawialnych, a jaki ze źródeł konwencjonalnych, pokazuje, że już każdego dnia mamy dużo powyżej 50%. W związku z tym energii w systemie nie zabraknie.
8: Wraz z wakacjami ruszają inspekcje autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek.
11: W trakcie takich kontroli funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowcy czy ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Potrzebę takiej kontroli najlepiej zgłosić policjantom z opora, dzwoniąc pod numer 47 864 25 82 lub też numer 47 864 25 86.
8: I jak dodaje Przemysław Kędzior, to oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu, inspekcję warto zgłosić odpowiednio wcześniej, tak by móc ją dobrze zaplanować.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
8: I poranna rozmowa Radia Opole, kwadrans po ósmej. Ważne pytania do wicewojewody Piotra Pośpiecha będzie mieć Joanna Maczak.
12: Porozmawiamy trochę o takiej niekończącej się opowieści, czyli o kwestii remontu pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny i amfiteatru, bo tak z biegiem lat ta sytuacja, jeśli chodzi o remont, się zmieniała, bo w różnych rękach pomnik był, różne były pomysły, czy robić remont w ogóle, za czyje pieniądze i tak dalej. No ale padły pewne konkrety w ostatnich dniach i pociągnę troszeczkę ten temat.
8: Od piątku początek funkcjonowania miejskich kąpielisk w Opolu. Bolko, Malina, basen letni Błękitna Fala i park wodny na osiedlu Armii Krajowej. Sezon kąpielowy rozpoczynamy wraz z zakończeniem roku szkolnego, przypomina rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, Aleksandra Raś.
13: Wszyscy chętnie będą mogli korzystać i schłodzić się w upały właśnie na naszych miejskich kąpieliskach. Na Błękitnej Fali w tym roku będzie nowa atrakcja, będzie strefa chillu, w którym pojawią się leżaczki, będzie klimatyczna muzyka, będzie można kupić sobie pizzę, pinsę. Poza nowością będzie również oczywiście tor przeszkód, jak zawsze trzyniecki, trzy zjeżdżalnie.
8: A w sobotę otwierają basen miejski w Głubczycach. Podobnie jak w zeszłym roku do dyspozycji mieszkańców będą trzyniecki basenowe, dwie zjeżdżalnie i oczywiście strefa dla dzieci.
1: Światowe agencje informują.
8: Zamknięte szkoły, odwołane pociągi, apele, by nie podróżować i puste półki z wentylatorami. W części Wielkiej Brytanii najwyższy czerwony alert z powodu extreme temperatures, ekstremalnych temperatur, takich do 40 stopni. Strajk transportu publicznego w Holandii. Podczas porannego szczytu nie kursują pociągi, tramwaje, metro i autobusy. Związki zawodowe chcą, by rząd zrezygnował z planowanych cięć w zabezpieczeniach społecznych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Extreme Temperatures, a tam proszę bardzo Wimbledon nam się szykuje. Iga Chwalińska, chciałam powiedzieć, cytując Marylę Rodowicz, Maja Chwalińska już tam się szykuje właśnie do swoich pierwszych spotkań. Oczywiście trzymamy kciuki za nasze tenisistki, o nich jeszcze dzisiaj w programie powiemy. Do 27 dzisiaj maksymalnie, koło 20 już teraz powinno być na opolskich termometrach, nocą od 15 do 17, jutro od 28 do 31 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A na zegarze mamy 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry z Radiem Opole. Mówią Iwona Tokarska i Darek Kuzera. To jeszcze raz dzień dobry.

0: który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl. Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
0: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
2: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
3: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
4: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
5: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam!
4: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
5: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
6: Po reklamie.

0: prawie kwadrans po godzinie 8, a to oznacza, że Joanna Matlak jest w gotowości ze swoim gościem. Zatem rozpoczynamy poranną rozmowę Radia Opole.
1: Poranna rozmowa Radia Opole.
2: A gościem porannej rozmowy jest Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski. Witam serdecznie, panie wojewodo.
3: Dzień dobry, panie redaktor, witam słuchaczy.
2: Kiedy wystartują prace remontowe pomnika na Górze Świętej Anny?
3: Jak tylko zostanie zakończone prace związane z adaptacją dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia budowlanego, zostanie wyłoniony wykonawca. Myślę, że to jest już kwestia tygodni. Zgodnie z tym, co zechciał zapowiedzieć osobiście wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w miniony poniedziałek, tak właśnie będzie.
2: W tym roku ruszy ten remont.
3: Tak. To znaczy, ja rozumiem pewien rodzaj zniecierpliwienia, podsycany także wypowiedziami polityków opozycyjnych. Mnie to absolutnie nie dziwi. Natomiast ja mam przed sobą zestaw dokumentów, które mówią o tym, że nie tylko niektóre informacje z przestrzeni publicznej nie do końca są prawdziwe, ale także, że nie polityk, nie urzędnik z Opola, ale wojsko odpowiedzialne za to przedsięwzięcie, a przypomnę, że w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu odpowiada za realizację tego zadania, którego dowódcą jest pan pułkownik Wójcik, za każdym razem jest w czasie.

0: czasie naszych spotkań i wizyt ministrów. Ja polegam na tych informacjach. Jeżeli dzisiaj na waszej antenie i na waszej stronie Radia Opole czytałem wczoraj wypowiedź pana posła Ociepy, który mówi, że 40 milionów zabezpieczył na ten cel. Pan minister Kosiniak-Kamysz mówi, że 16 będzie kosztowała budowa pomnika.
1: I poseł Ociepa pyta, gdzie te 24?
0: No ale to ja posła pytam i państwu wyjaśniam, że tak. Pan poseł w różnych mediach, co wczoraj prześledziłem, w Radio Maryja, w Radio Maryja, na antenie Radia Maryja, 12 listopada 2024 roku mówił, że to było 50 milionów. W Onecie mówił, że to jest 50 milionów. Na mediach społecznościowych również powtórzył tę kwotę. Padały też w przestrzeni publicznej większe wartości, a teraz mówi, że to było 40 milionów i pyta, gdzie jest pozostałe 24. Proszę Państwa, to nie jest najlepsze rozwiązanie dla miejsca pamięci, jakim jest Góra Świętej Anny, Pomnik Czynopowstańczego i Amfiteatr. Pan minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz w sposób bardzo otwarty i koncyliacyjny w poniedziałek podkreślił rolę tego miejsca jako wyjątkową spuściznę historyczną dla wszystkich, którzy na tych ziemiach mieszkają, pracują, żyją, które się o nich bili. I to jest miejsce, które powinno nas łączyć. Natomiast pan poseł Ociepa robi na tym nieprzerwanie politykę. Polityką było przejęcie tego miejsca przez MON i budowanie na tym narracji w czasie kampanii wyborczej, o czym w poniedziałek także żeśmy rozmawiali. Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział wyraźnie, że on przychodząc do resortu nie widział tych pieniędzy, gdzie one były zabezpieczone. A poza tym wczoraj na waszej antenie dowiedziałem się, że wszystkie dokumenty były gotowe. Proszę Państwa, jeżeli wszystkie dokumenty były gotowe, to co robi Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, który odpowiada za mienie wojskowe, pisząc nam, że została zlecona adaptacja dokumentacji technicznej z terminem realizacji tej dokumentacji do 30 czerwca 2025 roku. Podpisało wojsko taką umowę na zmianę dokumentacji projektowej.
1: Adaptacja, czyli aktualizacja?
0: Tak, tak. Dokumentacji, którą MON odkupił za 289 tysięcy od powiatu strzeleckiego. Jeżeli z informacji Rejonowego Zarządu Infrastruktury wynika, że wymagana była opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnośnie Natury 2000, bo to miejsce jest nie tylko pomnikiem historii, ale także objętym...
1: Tak, krajobrazowy przecież.
0: Tak jest, objęty przepisami, obostrzeniami Natura 2000. Jeżeli tam musimy wziąć pod uwagę przy realizacji inwestycji, że mamy dwa siedliska nietoperzy, które wtedy, kiedy one mają ten okres tam śnięcia, czy jak się to nazywa, nie wolno prowadzić prac. I wreszcie fakty. Wykonano określone prace, RDOŚ wydał opinię. Na tej podstawie, na wniosek wojska, wojewoda opolski 9 grudnia 2025 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ustalam, że na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu z siedzibą i tak dalej, przebudowy i remoncie konserwatorskim terenu założenia przestrzennego amfiteatru i pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny w Leśnicy. Decyzja 9 grudnia 2025 po wykonaniu niezbędnych prac. W zakresie i pomnika, i amfiteatru, i całego pomnika historii 18 lutego 2026 roku Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytku wydał decyzję konserwatorską. Można prowadzić pracę. To dlaczego tych dokumentów nie było wtedy, jak mówi pan były minister i poseł, kiedy odchodził z resortu i mówił, że wszystko jest gotowe do realizacji inwestycji?
1: Pan poseł się jeszcze do tego odniesie, chciałbym zapytać.
0: Ja też myślę, ale fakty są. Daty, decyzje, pisma, czynności wykonywane także przez jednostki odpowiedzialne za infrastrukturę wojskową. No i kwoty.
1: Remont?
0: Szanowna pani redaktor, ostatnim zdaniem na każde pytanie odpowiem. Kwoty. To nie jest tak w gospodarce budżetu państwa, że te kwoty mogą tak fruwać. Raz się mówi 50 milionów, raz 40, raz się mówi 16 już na podstawie konkretnych rzeczy, a pan minister pyta, gdzie jest 24. Jakie 24? Nikt nie powiedział i wszystkie dokumenty, które są opracowane, obejmują zarówno pomnik czynu powstańczego, otoczenie tego pomnika, jak również amfiteatr. Pan minister w poniedziałek powiedział wyraźnie, to jest pierwszy etap. Na drugi etap armia nie jest od organizacji wydarzeń kulturalnych i
1: czyli turystycznych. Czyli kto się tym zajmie? Samorząd gminy,
0: nie.
1: powiatowy, wojewódzki?
0: Nie, zajmie się tym minister obrony narodowej wspólnie z samorządami. Poprosił mnie o zorganizowanie takiego spotkania wszystkich szczebli samorządu i opracowania przynajmniej
1: tak,
0: harmonogramu.
1: Tak, mówił o tym starosta Waldemar Gajda, że
0: harmonogramu wydarzeń.
1: Mhm. I kiedy to się
0: stanie?
1: W jaki
0: sposób to zostanie? Już zacznę wysyłać te zaproszenia. Dlatego, że my musimy dać panu ministrowi też argumenty do tego, żeby zrealizować ten drugi etap i pokazać, że to miejsce regionalnie będzie żyło jako miejsce historii, jako miejsce kultu, jako miejsce tradycji,
1: jako miejsce
0: rozrywki. Ale
1: amfiteatr będzie w pieczy MON-u, czy już przejdzie w ręce samorządu, czy może urzędu wojewódzkiego?
0: Ta decyzja jest przed nami. Na dzień dzisiejszy w sposób niezmienny pozostaje w pieczy i w zarządzie ministra obrony narodowej. Jeżeli...
1: Natomiast wszystkie ręce na pokład, tak? I samorządy też będą musiały wyłożyć pieniądze?
0: To nie jest tak, że będą musiały. Jeżeli będą w jakiś sposób w stanie partycypować w przygotowaniu amfiteatru do remontu, to będziemy się bardzo cieszyć, będziemy bardzo wdzięczni. Natomiast wszystkie decyzje, które MON realizuje przy udziału uprawnionych organów, wojewody, konserwatora zabytku w Ordosiu, dotyczą całości terenu. Jasno z nich wynika i pomnika, i amfiteatru. Nikt niczego z opracowania nie wyłączył. Natomiast my, mówiąc o amfiteatrze i o tym drugim etapie, powtarzam za panem ministrem, myślimy o przyszłości, bo my nie możemy na komisjach sejmowych, na komisjach obrony ustami pana ministra i jego współpracowników mówić, no wyremontujemy, wydamy te 40 milionów i zobaczymy, co dalej. No może będzie fajnie, a może nie będzie fajnie. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach kto przyjmie taką argumentację?
1: A proszę powiedzieć, bo minister Kosiniak-Kamysz mówił, żeby właśnie wtedy, kiedy rząd i samorząd będą współdziałać, aby amfiteatr mógł żyć, padło takie sformułowanie, że ta inwestycja będzie miała sens, kiedy tam przez cały sezon, przez co tydzień będą się odbywały wydarzenia. To jest realne?
0: Tak. Ja nie wiem, czy realne jest co tydzień. No, nie trzymajmy się tego stwierdzenia jakoś kurczowo, ale chodzi o podanie jakiegoś kalendarium imprez. Krótko mówiąc, pomysłu na zagospodarowanie tego miejsca po jego wyremontowaniu. Opracowanie jest całego obiektu. Na litość boską, nie możemy oczekiwać, że minister obrony narodowej będzie nam robił w leśnicy wydarzenia. No nie. My musimy sami zadbać o to miejsce i mieć na nie pomysł jako region. O tym mówił pan minister.
1: Czyli naturalnie amfiteatr mógłby przejść w ręce samorządów, to już do uzgodnienia jakich?
0: Mógłby,
1: ale tu rozumiem,
0: mógłby,
1: decyzja
0: oczywiście,
1: jest
0: to jest decyzja przed nami i tu nikt do nikogo nie będzie, nikt nikogo nie będzie na siłę zmuszał. Natomiast a propos poprzedników, rządów, wie pani, no samorządowcy, wspaniali ludzie, powiat strzelecki, gmina Leśnica, w latach 18-19, mając dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, mając 8 milionów właśnie z tego programu, 4 dołożyli swoje, czyli 12 milionów, zrobili 6 przetargów. Mhm. I za każdym razem brakowało ich około 4 milionów. Gdzie był wtedy poseł Ociepa? Gdzie był wtedy ówczesny wojewoda? Czemu nie dołożył im dotacją tych 4 milionów? Prace mogły ruszyć w 2019 roku. Dzisiaj się bije pianę, bo my od 2 lat z okładem odpowiadamy za Polskę. Ta koalicja 15 października i zapomina się o tym, że przez 8 lat nie zrobiono tego miejsca, nie wyremontowano go. Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, co się dzieje w armii w ramach jej modernizacji przez ostatnie 2 lata. Pretensje posła Ociepy, że przez 2 lata nie zbawiliśmy świata, są naprawdę nietrafione. Gdzie on był we wcześniejszych okresach, kiedy sprawował realną władzę? Zajmował się takimi strzelnicami elektrycznymi. To jest grudzień, taki nawet fajny dla uczniów, takie strzelnice otwierano między innymi w Kluczborku, chyba jeszcze w Głubczycach. To jest grudzień 2022 roku. Inwazja Rosji na Ukrainę była w lutym. To jest wiceminister obrony narodowej.
1: Myślę, że pan poseł się odniesie do tego.
0: Plastikowymi pistolecikami do elektronicznej tarczy. Grudzień 2022.
1: Panie wojewodo, bo już musimy do internetu przejść. Przypomnę, Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski, jest gościem Radia Opole. Zapraszam w tej chwili na transmisję internetową.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Michael Jackson w Radiopole. Zbliżamy się do 8.30. Sprawdźmy zatem, czy gdzieś są korki. Czy w stolicy regionu, czy w innych miastach, albo na innych traktach. To pytanie do Kuby Biela.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ja zacznę od kolizji, które nam się posypały. Na parkingu szkoły PSP 9 tutaj dwa samochody spotkały się za blisko. Być może był to nauczyciel UF-u, który spiał się na przykład z nauczycielką geografii. Nie wiadomo, ale nie przeszkadzają nikomu, to ulica Cmentarna. Osimska 51, tutaj BMW i Volvo, no ale bez utrudnień nie blokują drogi. W Nysie na Świętojańskiej Skoda i Hyundai spotkały się za blisko. Tam musicie uważać, zwrócić uwagę, no i bądźcie czujni w tym właśnie miejscu. Jeżeli chodzi natomiast o natężenie ruchu, to nie jest ono duże, już się wszystko ładnie, pięknie rozłożyło. Autostrada A4 przejezdna, tutaj bez żadnych problemów, uważajcie jedynie na remonty, te, o których wspominaliśmy, czyli tak na szybko przypomnę, trasa do Kluczborka, trasa w kierunku Dobrodzienia, a także trasa do Nysy, tutaj możecie napotkać wahadła.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: To jest już kwestia tygodni, odpowiada w porannej rozmowie Radia Opole wicewojewoda Piotr Pośpiech. Pytany, kiedy ruszy remont pomnika czynu powstańczego na górze Świętej Anny. To jest miejsce, które ze względu na swój wyjątkowy charakter powinno nas łączyć, a nie dzielić. Nie miał wątpliwości gość Radia Opole. Remont pomnika, przypomnijmy, zapowiedział podczas wizyty na górze Świętej Anny wicepremier Borysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że w przyszłości będzie także zapewnione finansowanie odnowienia amfiteatru. Według szacunków łączny koszt obu zadań to blisko 40 milionów złotych. Na początek wentylacja, następnie sauny i szatnie. Rozpoczyna się remont krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu. Obiekt pozostanie wyłączony z użytkowania. Do końca wakacji pod dachem pozostaje Opolanom tylko akwarium. Ale od piątku ruszają wszystkie miejskie kąpieliska w stolicy regionu, w tym Błękitna Fala. Także będzie szansa na ochłodę w zapowiadanych bardzo wysokich temperaturach. W sporcie o 9 mundial Anglia rozczarowująco remisuje z Ganą, a polscy siatkarze meczem z Belgią rozpoczynają udział w Lidze Narodów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 20 stopni już o poranku w naszym regionie, a temperatura odczuwalna to 23 stopnie. Zatem jeśli jeszcze dopiero teraz zbieracie się do pracy, to spokojnie można postawić na luźniejsze odzienie. Do 28 stopni dzisiaj maksymalnie, jutro do 31, w piątek do 32, w sobotę do 34, a w niedzielę do 39.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Uff, jak gorąco. To pewnie tekst, który będziemy powtarzać w najbliższych dniach przy każdej możliwej okazji. Dzień dobry z Radiem Opole. Iwona Tokarska, Darek Kuzera. Zostańcie z nami co najmniej do 10:00.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 20 minut będzie 9:00, słuchacie Radio Opole, a tak jak już od samego rana z Jackiem Rudnikiem wspominaliśmy, to przed nami dzisiaj moc atrakcji sportowych, nie tylko tych mundialowych, ale będą grali też siatkarze. No i Iga Świątek sięgnie też po swoją rakietę. Już dzisiaj zmierzy się z Emmą Navarro w drugiej rundzie turnieju WTA Tour w Bad Hamburg. To impreza rozgrywana na kortach trawiastych w Niemczech. Polka jest rozstawiona z numerem pierwszym, a w ubiegłym roku dotarła w Bad Hamburg do finału. Bezpośredni bilans przemawia za Świątek 2-1, ale ostatnie spotkanie tych tenisistek wygrała jednak Navarro w Pekinie. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj o 15:30. Dla Igi ten turniej w Berlinie to okazja do takiego ostatniego treningu przed Wimbledonem, a w Londynie jest już Maja Chwalińska, która ma dziką kartę i szykuje się do turnieju. Natomiast dziennikarze już dopatrują się logotypów na jej stroju, bo mają po French Open, Maja w końcu po French Open ma sponsorów. Pokaźna nagroda dla Polki za finał turnieju Rolanda Garrosa otworzyła jej wielką szansę na rozwój. Teraz Maja będzie mogła sobie pozwolić na jakiegoś fizjoterapeutę, o czym mówił w wywiadach menedżer Piotr Szczypka. Wimbledon 2026 potrwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca. Losowanie tej głównej drabinki odbędzie się w piątek 26 czerwca o 11:00. A za kogo będzie trzymać kciuki? Nasza piosenkarka Maryla Rodowicz, wielka fanka tenisa?
2: Idę z Chwalińskiej.
1: Aha, no to wszystko jasne.

0: tłoczno będzie dzisiaj na opolskim odcinku autostrady A4, dlatego że wielu kibiców będzie zmierzać do Gliwic. Tam już dzisiaj rozpocznie się drugi tegoroczny turniej Ligi Narodów Siatkarzy z udziałem reprezentacji Polski. Podopieczni serbskiego trenera Nikoli Grbicia zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. O występach przed polską publicznością mówi środkowy biało-czerwonych Jakub Kochanowski.
1: Myślimy o tym, co się będzie działo teraz aktualnie na turnieju w Gliwicach. Wiemy, że jesteśmy mocni, znamy swoją wartość. Pierwsza okazja będzie na Mistrzostwach Europy do zakwalifikowania się na Igrzyska, ale to jest bardzo odległa przyszłość i myślenie o bardzo odległej przyszłości nie jest dobrą drogą do budowania formy. Jeszcze się tyle rzeczy może wydarzyć do Mistrzostw Europy i w ogóle do Igrzysk za 2 lata, że jest to bardzo naiwne budować cokolwiek pod tą imprezę za 2 lata. Musimy krok po kroku budować formę sportową, pewność siebie i wszystkie te rzeczy, które nam potem pomogą na tych Igrzyskach, mam nadzieję, zdobywać medale, ale tak jak mówię, teraz skupiamy się na tym, co będzie w Gliwicach.
0: W Chinach na pierwszym turnieju Ligi Narodów zaprezentowała się grupa debiutantów. Zdaniem Kochanowskiego to normalna sprawa, że sprawdza się młodych, perspektywicznych zawodników.
1: Dalej będę próbował robić to, co robiłem do tej pory, czyli dawać jak najwięcej jakości na boisku i ewentualnie być jakąś podporą dla chłopaków poza boiskiem, ale też tutaj Szymon Jakubiszak już nie jest debiutantem. Zresztą widzimy, co robi w tym sezonie. Widzieliśmy, co zrobił w zeszłym sezonie. Oprócz tego Leman miał dłuższą przerwę w kadrze, ale to też nie jest 22-latek, który nie wie, jak się gra w siatkówkę. On tutaj wjechał i z tego, co pamiętam, to był w ogóle od razu na pierwszym sparingu kapitanem, więc to też się nie bierze znikąd. Także tutaj nie będzie chłopaków, trzeba absolutnie prowadzić za rękę, oni wiedzą, co robić i jeśli mogę jakoś pomóc, bardzo chętnie pomogę, ale myślę, że nie będzie podsumowań wszystkich treningów i okresów u mnie w pokoju. Myślę, że oni wiedzą, co robić.
0: Piękne słowa Kuby Kochanowskiego, a po pierwszym turnieju Polacy mają na koncie 2 zwycięstwa oraz 2 porażki i zajmują 7. miejsce w tabeli fazy zasadniczej. To siatkówka, przypominam, bo jeśli chodzi o potyczki reprezentacyjne w piłce nożnej, to Polacy jeszcze niczego ani nie przegrali, ani nie wygrali. Oni tym razem relaksują się na kanapie i patrzą, jak inne maluteńkie kraje grają w piłkę. Aż miło.

0: A jeszcze za 3 dni będzie można opuścić szkolne mury i rozpocząć wakacje Anno Domini 2026. W tej okazji też basen letni w Brzegu otwiera się kilka dni wcześniej. Ta atrakcja będzie dostępna, a szczegóły podamy w najbliższym serwisie Radio Opole równiutko o 9:00.
1: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie sama obsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
5: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
6: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
5: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
6: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
5: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
7: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
9: Miłość nadal w sercach gra.
10: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
11: I już raczej spokojnie na opolskich ulicach. Generalnie dojeżdżamy do miejsca docelowego bez problemów i bardzo dobrze. Generalnie ten letni okres już nam się zaczął, więc część z Was przerzuciła się na rowery i też inne środki ekologiczne, bardziej lokomocji. I dobrze. Natomiast jeżeli już jesteście w trasie i w samochodzie, no to uważajcie na remonty. Tutaj bez niespodzianek DK45 Zawada Jołowa, DK46 Osimek Grodziec, Droga Wojewódzka 401 w okolicach Grodkowa, ulica Grodkowska w Nysie. No i mamy jedną taką w miarę nową przebudowę, to znaczy między obwodnicą Niemodlina a węzłem Opole Zachód. Tam frezowanie asfaltu i są też również utrudnienia. Musimy swoje odstać autostradą A4. Poruszamy się bez najmniejszych problemów.
1: Radio Opole.
2: Niezbędne na każdej drodze.
0: I pamiętajcie, żeby mieć trochę więcej paliwa w baku w razie W i wodę ze sobą, bo różnie to na drodze może być. Na zegarze 9:00 pora na najświeższe wiadomości.
12: Zaczynamy. W nich wicewojewoda Piotr Pośpiech o remoncie pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku bez prezydenta Zełenskiego. W sporcie Mundial, awans Kolumbii do 1/16, a polscy siatkarze meczem z Belgią rozpoczynają udział w Lidze Narodów. Pomogą Chibice w hali w Gliwicach.
2: Wiadomości Radia Obole.
0: Jacek Rudnik.
12: Najpierw jednak były ordynator chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego, Emil Jędrzejewski, zostanie dzisiaj przesłuchany przez prokuratora. Przez prokuratora zapowiedział na antenie RMF-u minister Waldemar Żurek. Wcześniej podczas rozmowy w Kanale Zero Emil Jędrzejewski powiedział m.in., że, tu cytat, pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału, jak to określił, przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, by cokolwiek markować. Po opublikowaniu informacji przekazanych przez byłego ordynatora, prezydent Warszawy zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie sprawy.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
12: To jest już kwestia tygodni. Odpowiada w porannej rozmowie Radia Opole wicewojewoda Piotr Pośpiech. Pytany, kiedy ruszy remont pomnika czynopowstańczego na Górze Świętej Anny.
13: Jak tylko zostanie zakończona praca związana z adaptacją dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia budowlanego, zostanie wyłoniony wykonawca. Myślę, że to jest już kwestia tygodni. Zgodnie z tym, co zechciał zapowiedzieć osobiście wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w miniony poniedziałek, tak właśnie będzie.
12: A to jest miejsce, które ze względu na swój wyjątkowy charakter powinno nas łączyć, a nie dzielić, wskazywał nasz gość.
13: Ja rozumiem pewien rodzaj zniecierpliwienia, podsycany także wypowiedziami polityków opozycyjnych. Mnie to absolutnie nie dziwi.
12: Jeśli samorządy będą w stanie partycypować w kosztach remontu, to bardzo nas to cieszy, dodał wicewojewoda. Ważne, by po odnowieniu tego miejsca zapewnić w amfiteatrze kalendarz wydarzeń z maksymalnym wykorzystaniem obiektu.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
12: Mimo sporu na linii Polska-Ukraina i obniżenia rangi konferencji odbudowy w Gdańsku, przewodnicząca Komisji Europejskiej weźmie w niej udział, ustaliła Beata Płomecka. Na konferencji zabraknie prezydenta Ukrainy. W jego zastępstwie przyjedzie szefowa rządu Julia Skrzydenko.
14: Konferencja będzie ważnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów postrzegających Ukrainę jako dobre miejsce do inwestowania i rozwoju poza zakończeniu wojny, podkreśla komisja. Jej rzeczniczka wyraziła nadzieję, że ten spór nie przesłoni celów konferencji. Komisja Europejska wyraziła nadzieję, że dialog pomoże zakończyć spór Warszawy z Kijowem.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
12: Basen letni w Brzegu otwarty kilka dni wcześniej. Atrakcja miała być dostępna od soboty. Jednak miasto wzięło pod uwagę wnioski, uwagi mieszkańców, prośby mieszkańców. Nie wszystkie atrakcje jednak są dostępne od pierwszego dnia funkcjonowania kąpieliska. Dobra informacja jest taka, że utrzymano cenę biletów z zeszłego roku. Teraz Strzelce Opolskie. Do 3 lipca przyjmują propozycję do budżetu obywatelskiego, w którym na pomysły mieszkańców z tego miejskiego planu finansowego wydzielono w tym roku 420 tysięcy złotych. Weryfikacja formalna projektów potrwa do końca lipca. Dwutygodniowe głosowanie ruszy 31 sierpnia.
2: Światowe agencje informują.
12: O europejskiej obronności sytuacji w Ukrainie będą rozmawiać dziś liderzy krajów grupy E5. W Berlinie pojawią się prezydent Francji oraz premierzy Polski, Włoch, a także Wielkiej Brytanii. I to mimo zapowiedzi dymisji Keira Starmera. A w Waszyngtonie trwa kolejna runda rozmów pokojowych między Izraelem a Libanem. O porozumienie będzie bardzo trudno. Biorący w nich udział izraelski ambasador w Waszyngtonie przestrzega przed, tu cytat, możliwą katastrofą negocjacji.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
12: 4:09.
2: Sport w Radiu Opole.
15: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Kolumbia wygrała w Guadalajarze z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 w meczu grupy K i awansowała do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Gola dla zwycięzców zdobył Daniel Munoz w 76 minucie. Wcześniej w tej grupie Portugalia w Houston rozbiła Uzbekistan 5-0. Dwie bramki dla swojej drużyny zdobył Cristiano Ronaldo i został pierwszym piłkarzem, który strzelał gole na 6 Mistrzostwa Świata. W tabeli Kolumbia ma 6 punktów, Portugalia 4, Demokratyczna Republika Konga 1, a Uzbekistan 0. W meczach grupy L Anglia bezbramkowo zremisowała w Bostonie z Ganą, a Chorwacja pokonała w Toronto Panamę 1-0. Anglia i Gana mają po 4 punkty, Chorwacja 3, a Panama 0. Pozostajemy przy futbolu. Stany Zjednoczone złagodziły ograniczenia dotyczące podróży reprezentacji Iranu na mecze Mistrzostw Świata w Meksyku do USA. Zamiast jak dotychczas dzień przed meczem, Irańczycy mogą mogą wjeżdżać na swoje bazy w Tijuanie do Stanów z dwudniowym wyprzedzeniem. Wszelkie ograniczenia wobec piłkarzy, które ostro skrytykował niedawno trener irańskiej drużyny, wynikają z napięć między Waszyngtonem a Teheranem po prawie czteromiesięcznej wojnie. Dzisiaj w Gliwicach rozpocznie się drugi tegoroczny turniej Ligi Narodów Siatkarzy z udziałem reprezentacji Polski. Podopieczni serbskiego trenera Nikoli Grbicza zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. O występach przed polską publicznością mówi środkowy biało-czerwonych Jakub Kochanowski.
16: Zawsze chciałbym przed polską publicznością grać mecze. Nie wiem, czy będzie mi dane, ale tak się złożyło w tym roku, że Gliwice, no oprócz oczywiście meczów towarzyskich, ale Gliwice będą jedynym oficjalnym turniejem. Wszyscy wiemy, że granie przed własną publicznością, szczególnie u nas w Polsce, to jest kwintesencja tego, co robimy właśnie szczególnie w reprezentacji, więc zobaczymy, jak to będzie, ale na pewno bardzo bym chciał zagrać te mecze.
15: Po pierwszym turnieju Polacy mają na koncie 2 zwycięstwa oraz 2 porażki i zajmują 7 miejsce w tabeli fazy zasadniczej. Najlepszy koszykarz finału Orlen Basket Ligi Andrzej Pluta z Legii Warszawa podpisał 2-letni kontrakt z Chironą, poinformował hiszpański klub. 26-letni rozgrywający zdobył w Legii 2 z rzędu tytuły mistrza Polski. Na pierwszej rundzie zakończyła się przygoda Katarzyny Peter w deblowym turnieju WTA na trawiastych kortach w Eastbourne. Polka i grająca z nią w parze Rosjanka Maria Kozyriewa uległy holendersko-brytyjskiemu duetowi Isabel Haverland, Maja Lumsden 6-3, 4-6, 4-10. Mecz trwał 82 minuty.
1: Pogoda.
0: Ależ grzeje, ależ świeci. 22 stopnie pokazują polskie termometry. Do 25 może być już w tym momencie taka temperatura odczuwalna. A to przez to, że ten wietrzyk to tak słabo wieje. Więc dzisiaj podejrzewam, że musicie się w jakieś wachlarze i wiatraczki zaopatrzyć. Jeśli chcecie też zaznać trochę ochłodę, najlepiej to szukajcie cienia w mieście albo w parku, albo w lesie najlepiej. Te 28 stopni maksymalnie. Nocą temperatura spadnie do 15, także można spać w namiocie albo nawet pod gołym niebem, bo jest całkiem przyjemnie. Jutro do 31 w piątek, do 33 w niedzielę, nawet 39.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy 8 minut po godzinie 9. Dzień dobry z Radiem Opole. Mówi wam Iwona Tokarska. Nasz program realizuje Darek Kuzera. A już teraz dla nas Bob Sinclair, który tam się odzywa w tle, i Ben Onono również.

0: z Radiem Opole.
1: Martyna Baranowska śpiewała o niej, czyli o kobiecie, i to się wszystko doskonale składa, dlatego że 30 czerwca w Opolu odbędzie się pierwsze miejskie forum kobiet właśnie w stolicy naszego regionu, a o szczegóły będziemy już teraz pytać Dorotę Piechowicz-Witoń, naczelniczkę Centrum Dialogu Obywatelskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: No to opowiadajmy, co to się będzie działo, dlaczego w ogóle taka inicjatywa, dlaczego dopiero teraz właściwie to pierwsze forum?
2: No cieszymy się bardzo, że rzeczywiście jesteśmy o parę dni przed pierwszym miejskim forum kobiet w Opolu. Podkreślamy ten aspekt miejski, bo rzeczywiście spotkań poświęconych tematyce kobiecej, konferencji, debat, kongresów, forum kobiet było już trochę i w Opolu, i w województwie opolskim, natomiast chcieliśmy też pokazać ten wątek miejskiego myślenia i tej
1: tkanki miejskiej.
2: Chociażby dlatego, że no właśnie ta pierwsza Rada Kobiet powstała w Opolu i to jest bardzo budujące, że teraz w poszczególnych samorządach albo już są stworzone Rady Kobiet, mówię o samorządach województwa opolskiego, albo przynajmniej są plany, rozeznania poczynane, jak to jest w innych samorządach, jak najlepiej stworzyć tą Radę Kobiet, jaki nadać jej kształt, jak przeprowadzić nabór. Takie pytania otrzymujemy od kolegów, koleżanek z innych samorządów, z innych gmin, no bo skoro już działamy i skoro w Opolu Rada Kobiet już funkcjonuje drugą kadencję, to lepiej podpytać i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie coś przekopiować do swojej gminy.
1: Plus no mamy chyba też takie czasy, że w końcu kobiety mają głos, kobiety mogą się spotykać, nie tylko mężczyźni.
2: Myślę, że kobiety mają ogromny głos, ale chcemy to też podkreślać, że oczywiście w tym mówieniu kobiecym głosem, zwracaniu uwagi na różne aspekty potrzeb kobiet, absolutnie nie chodzi o to, żeby ciszej mówić o mężczyznach. Myślę, że ta równowaga przede wszystkim jest bardzo ważna, dlatego podkreślamy, czy przy Tygodniu Kobiet, który jest inicjatywą Rady Kobiet w Opolu, czy też przy tym Forum Kobiet. To jest Forum Kobiet, oczywiście o kobietach, ale przecież kobiety są częścią różnych społeczności, częścią rodzin, więc to nie jest tylko forum dla kobiet. Jak najbardziej zapraszamy również panów. Ono jest o kobietach, ale nie tylko dla kobiet. Więc cieszymy się, że jest, że tak właśnie zakończymy ten taki trochę też rok szkolny, bo 30 czerwca już po zakończeniu roku szkolnego, myślę, że część z nas już myśli o wakacjach, ale to jest jeszcze taki czas, kiedy
1: jeszcze panie są na miejscu.
2: Jeszcze panie są na miejscu, ale też nie bez powodu przyjęliśmy taką tematykę tego forum.
1: Bezpieczna... To ja pozwolę właśnie sobie ten tytuł zacytować. Bezpieczna w sieci, uważna na co dzień.
2: Dokładnie tak. To ma ogromne znaczenie, ponieważ no myślę, że w dzisiejszych czasach każdy z nas, nie tylko kobiety, funkcjonuje w tym świecie mediów społecznościowych, w świecie internetowym, bez którego właściwie żadne stanowisko pracy, żadne miejsce pracy nie może uciec. I chcielibyśmy te dwa światy trochę połączyć, pokazać, ale przede wszystkim pokazać, jak bezpiecznie funkcjonować w sieci, jak korzystać z różnych nowoczesnych technologii. Dlatego z jednej strony będziemy mówić o prawie, o bezpieczeństwie, ale z drugiej strony będziemy mówić o uważności tej takiej na co dzień, żeby tej relacji, tego kontaktu z drugą osobą, z drugim człowiekiem nie zamieniać na kontakt tylko i wyłącznie medialny, elektroniczny, poprzez

0: różnego rodzaju komunikatory, których oczywiście jest całe mnóstwo i to są ważne, przydatne bardzo często narzędzia, natomiast no, chcemy tą równowagę i tą to takie sprawiedliwe spojrzenie na to, czego konkretnie w tym momencie potrzebujemy pokazać też w trakcie forum. I myślę, że ten wykład, którym zaczynamy forum, ten wykład wprowadzający, poświęcony dezinformacji, on w ogóle będzie bardzo ważnym punktem i myślę, że takim drogowskazem dla uczestników, uczestniczek tego forum na przyszłość. Bo to, co dzisiaj mówimy, widzimy w mediach, w internecie, mamy pewność, że to jest prawda?
1: Nie. No nie do końca.
0: I jak to sprawdzić?
1: I tu na razie postawimy kropkę. Za moment powrócimy do analizowania szczegółów tego programu. Pozwolę sobie dodać, że Dorota Piechowicz-Witoń to naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego. Jest gościnią Radia Opole.

0: 25 minut po godzinie 9 słuchacie Radio Opole, a my z Dorotą Piechowicz-Witoń zapraszamy na pierwsze miejskie forum kobiet w Opolu Bezpieczne w sieci, uważne na co dzień. Dotarłyśmy do punktu, który będzie na początku, czyli dezinformacja, jak się przed nią bronić, prewencja dezinformacji dla liderek społecznych. Pani doktor Irina, i teraz trudne nazwisko, Czekaszwili?
1: Czeszelaszwili.
0: Czeszelaszwili.
1: Myślę, że wypnęłyśmy.
0: Oczywiście Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, jest w naszym studiu. No to dobrze, to po tej wykładowczyni będziemy mieli kolejne warsztaty, kolejne prelekcje w zasadzie, taką sportową, motywującą.
1: Tak, ale jeszcze chciałabym wrócić na sekundę do tego wykładu wprowadzającego, bo to naprawdę jest bardzo ważny punkt i nie bez powodu zaczynamy od takiego wykładu, ponieważ każdemu z nas te informacje związane z tym, jak się bronić i czym właściwie ta dezinformacja jest, przydadzą się. Niezależnie od tego, czy pracujemy w mediach, czy operujemy słowem, ale czytamy różne treści, mamy profile w mediach społecznościowych, udostępniamy różne informacje i to będzie ważny punkt, kiedy dowiemy się, jak weryfikować te źródła, czym w ogóle ta dezinformacja jest, jak świadomie korzystać z mediów społecznościowych, jak weryfikować te przekazy, jak chronić innych. Też bardzo często te osoby, które nie mają dużego doświadczenia w mediach społecznościowych, więc to jest takie duże zagrożenie, że mogą w tą pułapkę dezinformacji wpaść, więc myślę, że to będzie taki wykład, do którego będziemy wracać i też ekspertka, do której będziemy wracać. No a po tym takim bardzo ważnym, poważnym wstępie, też bardzo ciekawy życiowy panel z kobietami sportu zawodowymi, który pokażę, jak godzimy różne role, jak te fantastyczne sportowczynie dochodziły do sukcesów, ile ten sukces kosztował, ale też jaka z niego była radość, jak smakował, jak godzą te panie życie sportu z życiem prywatnym. No a właśnie, bardzo ciekawe osoby, gościnie, bo w panelu będziemy mieć panią Katarzynę Połeć, wielokrotna mistrzyni Polski w siatkówce, reprezentantka Polski, a obecnie zawodniczka Unii Opole. Będziemy gościć panią Nataszę Górnicką. To też była reprezentantka Polski w piłce nożnej, mistrzyni Polski i zdobywczyni Pucharów Polski. I będziemy gościć panią Martę Knoch, wcześniej Wójcik. Myślę, że więcej słuchaczy kojarzy to drugie nazwisko. Była reprezentantka Polski i Węgier w short tracku, medalistka Mistrzostw Europy. A cały panel też pomoderuje
0: nasza koleżanka
1: Radia Opole, dokładnie.
0: Magda Szybińska, tak
1: pani jest. Magda Szybińska. Więc mamy nadzieję, że to też będzie takie ciekawe spojrzenie i rozmowa z kobietami, które też są wzorem dla innych kobiet, które też pokazują, że ten sport może być zawodem. Tak, że to jest ta nasza codzienność, może być codziennością części
0: kobiet. Że kobieta może się w tym wszystkim odnaleźć.
1: Że kobieta może się w tym wszystkim odnaleźć i jeszcze godzić to z różnymi innymi rolami. Myślę, że te różne role w ogóle się będą przeplatać w trakcie forum kobiet. Będziemy pokazywać trochę statystyk, trochę też będziemy mówić oczywiście o kobietach w organizacjach społecznych, bo to też ciekawostka. Większość członkiń w Polsce organizacji pozarządowych stanowią kobiety, ale nadal rzadziej zasiadają w zarządach, chociaż to się zmienia, ale takie ciekawe dane chociażby związane z dla odmiany z mężczyznami, ale to oczywiście ma związek z kobietami, że coraz częściej z urlopów rodzicielskich korzystają mężczyźni.
0: Tak? Czyli wczoraj w tym czasie, przy okazji Dnia Ojca też o tym rozmawialiśmy.
1: Dokładnie tak, więc dlatego powiedziałam, że forum kobiet, ale nie tylko dla kobiet, bo cały czas mówimy o rodzinie, o społeczności, o relacjach, o więzi, o sprawach zawodowych, o sprawach sąsiedzkich, takich społecznych, codziennych, obywatelskich. I po tym panelu sportowym oczywiście złapiemy chwilę przerwy, ale mamy też część praktyczną, dwa równoległe warsztaty, na które serdecznie zaprosimy wszystkie osoby uczestniczące.
0: Czy jeszcze można się zapisać?
1: Można się zapisać. W ogóle można się zapisać jeszcze na forum. Ono jest całkowicie otwarte, natomiast rzeczywiście warsztaty, te popołudniowe związane z uważnością, które będą trwały od godziny 17 do 19, na nie są zapisy na adres radakobiet@um.opole.com. www.wiktoria.pl, ale dwa tematy warsztatowe będą też w trakcie forum i tymi warsztatami forum kobiet podsumujemy, zamkniemy. Jeden bardzo prawny, powiedziałabym, prawny, ale podpowiadający, co możemy zrobić w praktyce, i on znowu nawiązuje do wykładu wprowadzającego bardzo mocno, ponieważ będziemy mówić o tym, jak bezpiecznie i świadomie korzystać z mediów społecznościowych, jakie mamy prawa.
0: A ten drugi warsztat?
1: A ten drugi warsztat, on jest z kolei poświęcony właśnie dobrostanowi emocjonalnemu i on będzie równoległym warsztatem na forum. Będziemy mówić o tym, jak dbać o siebie, ale też jak radzić sobie z takimi sytuacjami, które bardzo często w życiu wielu z nas dzieją się, kobiet, ale i nie tylko, kiedy trochę umniejszamy swojej roli. Mimo tego, że odnosimy sukcesy, realizujemy zadanie, kończymy projekt pozytywnie.
0: To mamy kompleksy.
1: To mamy kompleksy i często myślę, że nasi słuchacze, słuchaczki Radia Opole pewnie słysząc to teraz mają albo takie osoby wokół siebie, albo czasem im się to zdarzyło. Mówią, udało mi się.
0: Dlatego właśnie warto wybrać się na pierwsze Forum Kobiet w Opolu 30 czerwca od 11 do 16 w Urban Labie. To Centrum Przesiadkowe Opole Główne, ulica 1 Maja 4, konkretnie trzecie piętro. Więcej szczegółów też na stronie Centrum Dialogu Obywatelskiego, a z nami była oczywiście naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, Dorota Piechowicz-Witeń. Bardzo dziękuję za to zaproszenie.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
2: Słuchaj Radia Opole na 89.1 w Oleśnie.
3: Reklama.
2: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
3: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
3: Po reklamie.

0: Ensemble w Radio Pole. Za 17 minut będzie godzina 10. Uff, jak gorąco! Hiszpania, Belgia, Wielka Brytania i już za chwilę Polska mierzą się z bardzo wysokimi temperaturami.
1: Ja mam tylko jedno pytanie. U was też jest tak gorąco? Ale grzeje, co?
0: No, grzeje. Dlatego w tym czasie nie planujcie zbyt wielu aktywności na świeżym powietrzu. Chyba, że to będzie kąpiel w basenie. Eksperci apelują, żeby w czasie upałów też pić co najmniej 2,5 litra wody. A jak już musicie spacerować po mieście, to skutecznie schłodzicie się pod kurtynami wodnymi. Opolski WIK informuje, że te są ustawione w rynku, przy banku, na placu Kopernika, przy centrum handlowym, na ulicy Krakowskiej, przy dworcu PKP, na ulicy Krakowskiej, na placu Wolności, przy ulicy Spacerowej, na wyspie Bolko, przy ulicy Lwowskiej, przy tężni Malinka. Ulica Chabrów to kurtynę spotkacie przy placu Zabaw, na ulicy Niemodlińskiej, przy dyskoncie As, ulica Dębonia, przepraszam, to taką kurtynę umiejscowiono przy tamtejszej szkole numer 33. Tam leją wodę i to może przysporzyć wam sporej ochłody.

0: ostatni. Wiktoria Kidej, Księga Żywiołów. Co mi tam? Bardzo przyjemna wakacyjna propozycja. Ba, to była ogólnopolska premiera w Radio Opole, a ja już sobie zerkam na to piękne, nabrzmiałe coś na Uniwersytecie Wrocławskim. Nie, konkretnie mówię na to dziwidło olbrzymie, tak. To piękny kwiat, który rozchyli się prawdopodobnie w audycji Krzysia, dlatego Krzysiu będzie musiał te kształty nabrzmiałe obserwować.
1: Mówiąc to wszystko, spoglądałaś na mnie, bałem się, jak się z tego wybrniesz, ale okej. Chodzi o kwiat dość nietypowy, swoisty.
0: Oczywiście.
1: Jasne. No dobrze, postaram się śledzić, jak tam to dziwidło, kiedy ono tam zakwitnie, bo to jest jakieś wydarzenie, widzę na skalę krajową.
0: Ale zobacz, widzisz tutaj co chwilę jakieś dziewczynki podchodzą.
1: Streama mają w ogóle, tak?
0: Tak. Ja na żywo oglądam. Co ty, no to jest takie pasjonujące, że niektórzy urlopy sobie biorą, żeby poobserwować to dziwidło.
1: Dodam to do palety różnych rozmaitości, które znajdą się w programie, bo różne rozmaitości się znajdą, ale z takich konkretów to mogę na pewno zapowiedzieć, że będą u mnie panie policjantki, podkomisarz Marta Białek i aspirant Ewelina Karpińska, to zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a takie hasło przewodnie tej rozmowy to będzie po prostu, jak spędzić te wakacje bezpiecznie i bezstresowo.
0: Miały być też u mnie, ale napisałam im, a to niech się Krzysiu wami nacieszy.
1: No i ja się bardzo cieszę,
0: dziękuję,
1: że
0: dziękuję bardzo za program poranny Iwona Tokarska. Do usłyszenia jutro, akurat w duecie na fali ze mną, a w poranku z Krzysiem. Przyjemne godzianka wam życzymy. Do usłyszenia. Radio Opole, dla ciebie gra. Radio Opole, dla ciebie gra.
2: Reklama. Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
4: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
2: Po reklamie.
1: A na zegarach mamy już punktualnie godzinę 10, a to oznacza, że w Radiu Opole czas na wiadomości najświeższe z kraju, regionu i oczywiście także z całego świata.
5: Zaczynamy. W nich ponad 200 międzynarodowych umów będzie podpisanych w trakcie Gdańskiego Forum o Odbudowie Ukrainy. Zwrotnikowe powietrze zmierza do Polski. Kulminacja z rekordowymi tego roku temperaturami w weekend. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi państwu Witold Sułek.
6: Wiadomości Radia Opole.
1: A już teraz przed mikrofonem Jacek Rudnik.
5: Rozpoczynamy od danych Głównego Urzędu Statystycznego o bezrobociu na koniec maja. Stopa bezrobocia nie przekroczyła 5,9%, czyli była niższa o 0,1% od tej notowanej na koniec kwietnia. Analitycy krótko, bez specjalnych zaskoczeń. To normalna konsekwencja początku sezonu letniego, kiedy więcej prac na przykład na plantacjach i także w budownictwie. Podczas konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy zaplanowano podpisanie ponad 200 umów międzynarodowych. Przypomniał w Polskim Radiu wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Dodał, że mimo nieobecności prezydenta Zełenskiego wydarzenie ma dużą rangę, jest ważne zarówno dla Ukrainy, jak i Polski.
7: Polska jest w idealnej pozycji, aby wspomóc Ukrainę w odbudowie i skorzystać na tym bardzo dobrze. Polskie firmy nie opuściły Ukrainy. My mamy bardzo mocno działający sektor prywatny w Ukrainie. Polska jest drugim najważniejszym na świecie partnerem gospodarczym dla Ukrainy.
5: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rusza w godzinach południowych w Gdańsku.
6: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: Fala zwrotnikowego powietrza zbliża się do Polski. Opolanie mają swoje sposoby, jak sobie z tym radzić.
8: Jakiś chłodny prysznic.
9: Kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
8: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
5: Warto pamiętać o właściwym nawadnianiu organizmu lekko zmineralizowaną. Niech gazowaną wodą i oczywiście unikaniu dłuższej ekspozycji na słońce. Jarosław Kostyła, dyrektor Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
10: Przede wszystkim tych upałów unikać, czyli chronić się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne, ale również unikać wysokich temperatur, czyli w samo południe czy po południu w rozgrzanym otoczeniu. Nie wychodzi po prostu na zewnątrz. Przede wszystkim poić dużą ilość płynów, wypijać, chronić się, nosić przewiewne ubranie.
5: Tymczasem za niespełna godzinę w Urzędzie Wojewódzkim briefing prasowy poświęcony właśnie aktualnej sytuacji pogodowej. Co ważnego będą mieć do powiedzenia strażacy, policja, lekarze oraz wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Wysłucha na miejscu Katarzyna Dorostacha.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Ponad 3 miliony złotych kary dla spółki Neonet za wystawianie na sprzedaż produktów, których nie ma na stanie. Taką karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za działalność firmy na platformie Allegro. Prezes Łukiku Tomasz Chrustny powiedział, że klientom sklepu, który handluje sprzętem RTV i AGD, wyświetlała się nieprawdziwa informacja, że produkty są dostępne. Decyzja Łukiku jest nieprawomocna. Ukarana spółka może się od niej odwołać do sądu. Festiwal piłkarski dziewcząt właśnie teraz rozpoczyna się na stadionie sportowym Kuźniczka w Kędzierzynie Koźlu. Znakomita okazja, by na sportowo zakończyć rok szkolny, zachęcając do aktywności fizycznej. Rywalizację dziewcząt fachowym okiem komentatora oceni Grzegorz Frankowski. Krapkowickie Centrum Zdrowia uruchomiło w nowej części szpitala nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy ze wszystkimi gabinetami usytuowanymi na jednej kondygnacji i zdolny przyjąć blisko 90 pacjentów. 1 lipca, przypominamy, w tej nowej części szpitala zaplanowano dzień otwarty dla mieszkańców powiatu krapkowickiego z prezentacją najnowszych udogodnień.
2: Światowe agencje informują.
5: Cieśnina Ormus nie jest zamknięta, to fakt, ale w ciągu miesiąca ruch przez nią nie powróci do poziomu sprzed wojny, zapowiada premier Kataru, który pośredniczy w negocjacjach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ruch w cieśninie zwiększył się niemal trzykrotnie, ale nie ma mowy o pełnej przepustowości tego strategicznego komunikacyjnie szlaku. Belgia zmaga się z wyjątkowo gorącym tygodniem. Słupek rtęci ma wskazać dziś 37 stopni. Królewski Instytut Synoptyczny objął Belgię pomarańczowym alertem. Do soboty w weekend jest prognozowane nawet 39 kresek. 11. Zapraszam Państwa. Polscy siatkarze przed meczem z Belgią w Lidze Narodów.
11: Zawsze chciałbym przed polską publicznością grać mecze. Nie wiem, czy będzie mi dane.
5: A to Jakub Kochanowski w bojowym nastroju. Piłka idzie w górę o 20.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 5 minut po 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Witold Sułek. Vinyl Fest on Tour Opole to wspólna inicjatywa Muzeum Polskiej Piosenki, Radia Opole i Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, które odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę w Amfiteatrze Tysiąclecia. W programie m.in. prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje dotyczące muzyki i kultowych płyt, w tym rozmowa z Michałem Wilczyńskim o skarbach fonoteki Radia Opole, które wspólnie z prowadzoną przez niego wytwórnią Get Records wydało już płyty takich zespołów jak SBB czy płytę Johna Portera. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie działała również strefa sprzedaży płyt, odbędą się konkursy z nagrodami, a wieczorem koncerty DJ-skie. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. Również w piątek o 18 w Młodzieżowym Domu Kultury zostanie zaprezentowany monodram Oskarżona na podstawie książki Agaty Tuszyńskiej Oskarżona Wiera Gran. W roli tytułowej wystąpi Katarzyna Segal, a muzykę na żywo wykona zespół Radici Folk Band. Wstęp na przedstawienie jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Również najbliższy piątek odbędzie się otwarcie 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii. Część oficjalną zaplanowano na godzinę 19 w Muzeum Śląska Opolskiego, ale już o 17 na Placu Wolności odbędzie się wernisaż wystawy plenerowej z okazji 35-lecia Opawskiej Szkoły Fotografii, a o 17.30 w Centrum Aktywizacji Społecznej na ulicy Krakowskiej 32 odbędą się wernisaże Druga Strona Marcina Śliwy oraz Inne Światy, Ontologia Obrazu i Geometria Percepcji Grzegorza Kusaka. Pierwszy dzień festiwalu zakończy spotkanie autorskie z Władimirem Birgusem, które rozpocznie się o godzinie 20.30 w Muzeum Śląska Opolskiego. Szczegółowe informacje i program znaleźć można na stronie organizatora oraz na stronie Radia Opole.
1: Pogoda. Prognoza będzie krótka. Zachmurzenie małe od 25 do 27 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni. To w dzień, a w nocy zachmurzenie małe. Temperatury od 15 do 17. Wiatr słaby, zmienny. No to jeszcze spójrzmy na naszą optymistyczną mapkę, jeśli chodzi o poszczególne miasta naszego regionu. No i tutaj właściwie wszędzie równiutko 24 stopnie. Jakby ktoś pytał tam w Prudniku, to u was 23 na razie.
6: Radio Opole.
2: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Witajcie, kochani, mamy 7 minut po godzinie 10. Duet na fali, jednoosobowo jeszcze wciąż Krzysztof Rab. Witam was serdecznie. Zza mikrofonu Darek Kuzera. Ten program będzie dzielnie realizował. No a za chwileczkę wystartujemy już na dobre, no między innymi konkursem. Szykujcie się. Będzie związany z Dniem Przytulania, bo dziś takowy przypada w kalendarzu świąt nietypowych. No to pomyślcie sobie o tym przytulaniu i od razu zrobi się jeszcze cieplej.

0: party.
1: Well, it's over.

0: czekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
5: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Zaraz, o czym to ja... Aha, take on me, to już za nami. A ja teraz zapowiem konkurs zgodnie z obietnicą, bo obiecałem przy przywitaniu, że dziś będziemy nawiązywać do Dnia Przytulania. Ale może najpierw powiem o nagrodzie. Wracamy do... trochę do Wisły. Proponuję dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity. Właśnie w Wiśle taki voucher upoważnia nie tylko do wjazdu na tę wieżę kolejką krzesełkową, ale także daje jeszcze tam na górze wstęp do tężni solankowej. No i oczywiście sam spacer po tej pięknej drewnianej konstrukcji, z której to rozpościera się bardzo ładny widok na całą Wisłę i okolice. No i żeby móc sobie na tą wieżę wejść, to musicie zadzwonić i powiedzieć mi dzisiaj tak. Kogo? I dlaczego chciałabyś przytulić na takiej wieży widokowej właśnie Skolnity w Wiśle? Dzień przytulania dziś wszak mamy, no to trudno nie nawiązywać. 774-541-541. No oczywiście może to być mama, babcia, tata, mama, żona, mąż. Nie wiem, może ktoś by chciał Brada Pita przytulić, to niech też śmiało zadzwoni i powie. Kto by nie chciał, prawda? No to proponujcie różne szalone propozycje. Wiadomo, że liczy się poczucie humoru. No i właśnie taka odrobina szaleństwa w tych waszych pomysłach. Kogo i dlaczego chciałabyś przytulić na wieży widokowej w Wiśle, wieży Skolnity? 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: Simply Red na antenie Radio Pole w utworze Stars, czyli Gwiazdy. Za minutę będzie w pół do 11:00. Szybki rzut oka obiecałem na dziwidło olbrzymie w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Napęczniałe, ale zdaje się, że jak na moje oko jeszcze nie wybuchło. Znaczy jeszcze nie zakwitło, ale za to można faktycznie obserwować. Jest taki stream na YouTubie i tam no cała masa też odwiedzających ten Ogród Botaniczny czekają, aż to się wydarzy. No to dobrze, czekamy cały czas. Natomiast teraz będzie o nieco innym zjawisku przyrodniczym. Słuchajcie, tychy dołączyły do dzikiej, czy raczej dziczej mapy Polski. W mieście tym coraz częściej można spotkać dziki. No i to zaczyna powoli być już problem dla mieszkańców. Coraz częściej zgłaszają służbom obecność tych zwierząt w okolicach osiedli, placów zabaw, szkół czy terenów rekreacyjnych. Jak podkreśla Małgorzata Wawak, to rzeczniczka tyskiego ratusza, podczas spotkania z dzikiem, no oczywiście powinniśmy przede wszystkim zachować spokój.
1: Nie uciekajmy, nie próbujmy go przepędzić ani zbliżyć się, szczególnie do lochy z młodymi. Pozwólmy zwierzęciu spokojnie się oddalić. Jeśli dziki przebywają blisko zabudowy, nie chcą opuścić danego miejsca albo mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców lub mienia, należy powiadomić Straż Miejską. Gminy nie mają dziś możliwości odławiania dzików i wywożenia ich z terenów miejskich. Obecnie trwa również okres rozrodu, dlatego lochy prowadzące młode są objęte ochroną.
0: No tak, ja na przykład pamiętam z któryś tam wakacji nad morzem, że dziki to upodobały sobie na pewno kiedyś deptak w Mielnie. Nie wiem, czy tak jest dalej, dawno mnie tam nie było. Natomiast sprawdziłem jeszcze, w jakich miastach w Polsce no, zaczęto obserwować właśnie dziki w mieście, w obrzeżach miasta. Słuchajcie, to jest Warszawa, Poznań, Kraków, Trójmiasto, Toruń czy Wrocław. No i teraz jeszcze słyszymy, że tychy także, no dziki kraj, można by rzec przekornie.

0: To jest Mark Gambor na antenie Radia Pole New York Confident. Za 22 minuty będzie godzina 11, a teraz taka ważna informacja dla wszystkich użytkowników popularnej aplikacji mObywatel. Ta jest stale rozbudowywana, no i najprawdopodobniej zyska lada dzień nowe funkcje. Ma się w niej pojawić więcej danych. Resort cyfryzacji proponuje rozszerzenie zakresu danych, m.in. o dyplomy szkół wyższych oraz dane ksiąg wieczystych. Rozporządzeniem w tej sprawie już zajmują się poszczególni ministrowie. O szczegółach Sylwia Białek.
1: Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie zakresu danych także o centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych, rejestr ratowników medycznych, centralną ewidencję kierowców i centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii. Ministrowie zajmą się także rozwiązaniami dotyczącymi możliwości zaskarżenia do sądu programów ochrony powietrza oraz planów urządzenia lasu. Zaskarżenie będą mogły wnieść osoby fizyczne mieszkające w strefie objętej programem oraz osoby prawne lub organizacje, które prowadzą w jej obrębie działalność. Na wniesienie skargi przewidziano 6 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały powołującej program. Te zmiany to odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej, która uważa, że obecne przepisy utrudniają zaskarżanie programów ochrony powietrza. Sylwia Białek, Polskie Radio.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: No to mamy za 15 minut godziny 11. Fani piłki nożnej, dajcie teraz koniecznie głośniej. Czas sprawdzić, co działo się na mundialowych murawach. Wczoraj działo się naprawdę sporo. Zebrał to wszystko dla nas w felietonie Krótka Piłka Grzegorz Frankowski.
1: Krótka piłka w Radio Opole.
2: Przed meczem z Uzbekistanem ciśnienie Cristiano Ronaldo musiało oscylować w granicach 300 na 200. Po fatalnym meczu na inaugurację mundialu gwiazdor reprezentacji Portugalii mierzył się z ogromną presją i falą krytyki. Niezwykle ambitny piłkarz sam wywierał na siebie dodatkowe ciśnienie. On bez bramki, bez sztycha w meczu z Kongiem, a jego wieloletni rywal w walce o miano najlepszego piłkarza świata, Leo Messi, od początku gra na mundialu jak nadczłowiek. W dorobku ma już 5 trafień, a w sumie na Mistrzostwach Świata już 18, najwięcej w historii. Bramki jak na zawołanie zdobywają też inni pretendenci do miana gwiazd mundialu, Kane, Mbappé czy Haaland. CR7 psychę ma jednak mocną. Na głosy krytyki odpowiedział w najlepszy możliwy sposób. Już na samym początku ładnym strzałem otworzył wynik. Pod koniec pierwszej połowy dołożył drugie trafienie i udowodnił, że wciąż potrafi być zabójczo skuteczny, jeżeli zostawi mu się za dużo miejsca w polu karnym. Portugalia wygrała ostatecznie ten mecz 5-0. Z rywali całkowicie zeszło powietrze po nieuznanej słusznie bramce Aziza Dżaniewa. Szkoda, że gol padł po faulu, bo byłby to z pewnością kandydat do bramki turnieju. Wróćmy do Ronaldo. Gol zdobyty na Mistrzostwach w Ameryce Północnej oznacza, że jeden z najlepszych piłkarzy w historii stał się pierwszym zawodnikiem, który trafił na 6 różnych turniejach. W wieku 41 lat i 38 dni został też drugim najstarszym zdobywcą bramki na mundialu. Pierwszym jest Roger Mila. Portugalia była dużo lepsza, dominowała wyraźnie, wygrała zasłużenie, ale powiedzmy sobie szczerze, rywal nic nie pokazał, był po prostu słaby. Po mundialu na pewno wróci dyskusja, czy 48 drużyn w mistrzostwach to dobry pomysł, a już się zaczyna mówić o dalszym powiększeniu liczby uczestników. W drugim wieczornym spotkaniu Anglia mierzyła się z Ganą. Ewentualna wygrana dawała wyspiarzom pewny awans do fazy pucharowej. Ale to jest futbol. Za wrażenia nikt nie przyznaje punktów. Anglicy rozczarowali. Co z tego, że mieli ogromną przewagę w posiadaniu piłki, skoro nie potrafili tego zmaterializować w postaci choćby jednej strzelonej bramki. Podsumowaniem poczynań Anglików była sytuacja z końcówki meczu i pudło Harry'ego Kane'a z kilku metrów. Świętej pamięci trener Wojciech Łazarek mówił w takich sytuacjach do zawodnika swojej drużyny: mogłeś zostać bohaterem, a zostałeś wiadomo kim. W spotkaniach rozgrywanych w nocy czasu polskiego Chorwacja pokonuje Panamę 1-0. Bohaterem ekipy z Europy został rezerwowy Ante Budimir, który zapewnił 3 punkty. Zawody bez fajerwerków, liczył się przede wszystkim wynik. Końcowy rezultat oznacza, że Panamczycy mają przed sobą już tylko mecz o honor. W ostatnim dzisiejszym spotkaniu Kolumbia miała wygrać i wygrała. 1-0 z Kongiem dał jej szybki awans do fazy pucharowej.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
1: Po reklamie.
8: Za kilkanaście sekund na zegarach wybije godzina 11. Mamy dziś środę, to jest 24 dzień czerwca, dzień przytulania między innymi. Sprawdźmy, co ważnego w kraju, regionie i na świecie.
9: Upały to ogromne wyzwanie dla nas, ale także naszych czworonogów. Pytamy eksperta, o czym pamiętać. O 11 także polscy siatkarze przed meczem w Lidze Narodów.
10: Zawsze chciałbym przed polską publicznością grać mecze. Nie wiem, czy będzie mi dane.
9: To Jakub Kochanowski. W bojowym nastroju piłka pójdzie w górę o 20.
2: Wiadomości Radia Opole.
8: A szczegóły już teraz przedstawi Jacek Rudnik.
9: Rozpoczynamy od stolicy. Były ordynator chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski zostanie dzisiaj przesłuchany przez prokuratora, zapowiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. To konsekwencja tego, o czym mówił w Kanale Zero. Pacjenci przyjęci na SOR Szpitala Południowego umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału, tu cytat, przypominali sobie o nich po kilku godzinach, wykonywali im tomografię, żeby cokolwiek markować. Trzeba te słowa wyjaśnić, stąd decyzja o przesłuchaniu. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego o bezrobociu na koniec maja. Stopa bezrobocia nie przekracza 5,9%, czyli była niższa o 0,1% od wartości notowanej na koniec kwietnia. Analitycy krótko, nie ma specjalnie dużych zaskoczeń. To normalna konsekwencja początku sezonu letniego, kiedy więcej prac na przykład w plantatorstwie czy budownictwie. Będzie o tym także w naszej ekonomii. Zapraszam po 15.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
9: Słoneczna pogoda zachęca do wyjazdów za miasto. Policjanci ponawiają apel do kierowców o nielekceważenie wysokich temperatur. Mogą bardzo poważnie wpływać na osłabienie naszej koncentracji. Nadkomisarz Anna Kamola, komenda wojewódzka policji z Lublina.
11: Gdy planujemy na przykład podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy również, aby wywietrzyć samochód oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, po prostu zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu i odpocznijmy kilka minut w cieniu.
9: Przy tak tak wysokich temperaturach, jak zapowiadane na najbliższe dni, nie wolno zapominać o czworonogach, mówiła z kolei na naszej antenie w programie Duet na fali behawiorystka Izabela Rabenda.
1: Nie wyprowadzać ich na długie spacery asfaltem, żeby szukać miejsc, jeśli już nie mamy możliwości, nie wiem, przejść 2 metry i wystawić pieska na trawnik, bo trawa jest okej w tym momencie, no to niech to będzie chociaż miejsce zacienione, jeśli, żeby to nie było tak, że naprawdę te odległości pokonuje pies po gorącym asfalcie w nieskończoność. Też pamiętajmy o cieniu, o zadbaniu o wodę do picia.
9: Polscy i ukraińscy parlamentarzyści spotkają się dziś w gdańskim ratuszu. W planach rozmowy o współpracy, bezpieczeństwie i integracji europejskiej. Część zagranicznych dziennikarzy, którzy zamierzają relacjonować obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy, bo tak nazywa się to spotkanie, zastanawia się, czy spotkanie nie będzie zdominowane jednak przez polsko-ukraiński spór historyczny.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
9: Sportowo nie tylko mundial. O 20:00 polscy siatkarze rozpoczynają udział w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Zagramy z Belgią, jutro Turcja, później Niemcy i Argentyna.
10: Zawsze chciałbym przed polską publicznością grać mecze. Nie wiem, czy będzie mi dane, ale tak się złożyło w tym roku, że Gliwice, no oprócz oczywiście meczów towarzyskich, ale Gliwice będą jedynym oficjalnym turniejem. Wszyscy wiemy, że granie przed własną publicznością, szczególnie u nas w Polsce, to jest kwintesencja tego, co robimy właśnie, szczególnie w reprezentacji, więc zobaczymy, jak to będzie, ale na pewno bardzo bym chciał zagrać te mecze.
9: Na tyle Jakub Kochanowski. Piłka pójdzie w górę o 20:00. Jeśli nie siatkówka, to chyba jednak mundial. O 21:00 jednocześnie 2 mecze. Szwajcaria, Kanada oraz Katar i Bośnia-Hercegowina. O północy dla wytrwałych chyba starcie numer 1. Brazylia zmierzy się ze Szkocją.
0: Światowe agencje informują.
9: Senat Stanów Zjednoczonych, w którym większość stanowią republikanie, zatwierdził właśnie rezolucję nakazującą prezydentowi Trumpowi wstrzymanie wojny w Iranie lub zwrócenie się o zgodę kongresu przed kontynuacją działań militarnych. Ponad 300 ukraińskich dronów zaatakowało Rosję i okupowany przez nią Krym. W Sewastopolu płonie podstacja energetyczna. W mieście nie ma prądu, a w całej Rosji pogłębia się impas paliwowy. Wiadomości południowe będzie Państwu przekazywać Agnieszka Wawer-Krajewska. Wśród nich burmistrz Brzegu Wioletta Jaskółska-Palus odnosi się do inicjatywy referendalnej dotyczącej jej odwołania. Ja już dziękuję Państwu. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Piękne, błękitne niebo, dużo słońca, no i jeszcze nie ma takich strasznych upałów, ale generalnie dziś będzie ciepło. Do 27 stopni w regionie, wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe, temperatury takie od 15 do 17 stopni, też wiaterek słaby, zmienny. No i spoglądamy na mapkę w tej chwili. Mamy 25 stopni w Opolu, 25 także w Brzegu, a po 24 w Namysłowie, Kluczborku, Nysie i Kędzierzynie Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Witajcie w kolejnej godzinie programu. Mamy 5 minut po godzinie 11. Krzysztof Rapr jeszcze raz mówi serdecznie dzień dobry. Darek Kuzera ten program realizuje. No i dołączyła do nas ona, Dua Lipa i Physical.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, Straż Miejska.
4: Znowu.

0: Wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: I teraz będziemy mówić o konkursie, ale zanim to jeszcze tylko wspomnę, że śpiewała Olivia Rodrigo jakąś głupią piosenkę. Znaczy, przepraszam, taki był tytuł piosenki, Stupid Song, to tak dla wyjaśnienia. 16 minut mamy po godzinie 11, no i to jest teraz właśnie pora, żeby przypomnieć o konkursie, a dziś chcę wysłać dwie osoby na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. No i dobrze, że można tam wjechać kolejką krzesełkową, bo takie upały, że podczas wchodzenia moglibyście się spocić. A dzięki Radiu Opole wjedziecie sobie elegancko. Tam jeszcze na górze, oprócz tego, że będziecie mogli sobie pochodzić po tej wieży, pooglądać widoki, to jeszcze też będziecie mieli wstęp do tężni solankowej. No tylko co trzeba zrobić, żeby wygrać tę nagrodę? Dziś jest dzień przytulania, więc ja pytam śmiało, kogo i dlaczego chciałbyś przytulić właśnie na takiej pięknej wieży widokowej, jak to się mówi, w pięknych okolicznościach przyrody. No to kogo?
2: Chętnie przytuliłabym miliony, ale nie wiem, gdzie ich szukać. Ale jakbym je znalazła, to podzieliłabym się też z moimi znajomymi. Oni by się do mnie przytulali i do tych milioników. I razem byłoby nam całkiem miło.
1: Bardzo oryginalny pomysł, przytulić miliony, nie kogo tam, prawda, a myślę, że jakby te miliony się udało przytulić, to i tych przytulających wokoło by bardzo dużo się pojawiło, być może też miliony, bardzo na pewno pani by była wtedy popularna i lubiana. No dobrze, proponuję jeszcze poczekać na inne zgłoszenia. Dzwońcie 774-541-541, kogo i dlaczego chcielibyście przytulić na takiej pięknej wieży widokowej, takiej właśnie jak ta Wiśle Skolnity, na taką wieżę chcę was dziś wysłać.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: tyle się mówi o tym, że naprawdę, no to już nawet nie wiem, czy afrykańskie można powiedzieć, ale chyba tak, upały do nas się zbliżają, naprawdę 40 stopni w wielu miejscach kraju może być. Właśnie przed chwileczką odwiedziłem taki portal na Facebooku Tatromaniacy, namiętnie obserwuję jako miłośnik gór i nawet tam są ostrzeżenia, żeby darować sobie jakiekolwiek wędrówki, nawet takie dłuższe w dolinach, no bo przy takiej pogodzie, przy takim upale wysiłek fizyczny absolutnie niewskazany i nie jest tutaj mowa wcale o dzieciach, osobach starszych, tylko po prostu o zdrowych, młodych ludziach, którzy także narażeni są na odwodnienie, na udary słoneczne. No niestety, trzeba to jakoś przetrwać. No i ważna sprawa, i to nie są żadne żarty, upały naprawdę mogą zabić, ostrzegają ratownicy medyczni, apelują do wszystkich, no a zwłaszcza rzeczywiście tutaj do dzieci, seniorów, o takie regularne nawadnianie się, nawet do 2 litrów wody dziennie. Mamy sporo pracy, na w tak upalne dni jak te teraz, które mają nadejść, no to jest już bardzo niebezpieczne. Tak mówi ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
1: Częściej teraz na pewno jeździmy do osób starszych z tego powodu, że w taką pogodę osoby starsze no, są bardziej narażone na ten czynnik temperaturowy. Osoby starsze najczęściej mają problemy z tak zwaną termoregulacją, czyli nie odczuwają tego ciepła tak jak my i dlatego też na przykład ubierając się na cebulkę odwadniają się szybciej, co jest również przyczyną zasłabnięć. Udar cieplny może być niebezpieczny ze względu na to, że utraty płynów, jeżeli odwadnia, to może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Temperatura może prowadzić na przykład do oparzeń, które również są stanem zagrożenia życia i zdrowia.
0: No i lekarze oczywiście apelują, jeśli to możliwe, o pozostanie w domach, a jeśli już musimy wyjść, no to zakładajmy takie przewiewne ubrania, używajmy też już te kremy z filtrem i to wysokim filtrem, nakrywajmy też głowę. A jeśli na przykład jesteśmy nad wodą, no to też uważajmy z tą wodą, bo mimo, że chłodzi, to takie nagłe, no na przykład wskoczenie do wody też może źle się skończyć.

0: Za 22 minuty będziemy mieli południe. Dziś w programie będę się zastanawiał nad tym, jak to zrobić, żeby wakacje były bezpieczne i bezstresowe. Już przed upałami było ostrzeżenie. No a teraz także powiemy o tym, że dobrze by było bezpiecznie na te wakacje pojechać. Na przykład dzieciaki, młodzież, która często autobusami gdzieś jedzie, no to jak wiadomo, już od dawna rodzice, opiekunowie mogą zamówić kontrolę takiego autokaru. No i o tym między innymi mówi Radio Opole aspirant Przemysław Kędzior, to jest oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Kto może taką kontrolę zamówić? Każdy opiekun czy rodzic przed wyjazdem dziecka na wypoczynek może to zrobić. Wówczas na miejscu pojawia się albo policja, albo inspekcja transportu drogowego.
1: W trakcie takich kontroli funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowcy czy ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Potrzebę takiej kontroli najlepiej zgłosić policjantom z Opora, dzwoniąc pod numer 47 864 2582 lub też numer 47 864 2586.
0: Te numery znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dodam, policjanci apelują też, aby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, aby móc zaplanować właśnie taki patrol, wysłać go do tego autobusu. Dodajmy też, że samemu można również sprawdzić, czy dany autobus jest bezpieczny, czy ma ważne badanie techniczne. Wystarczy wejść z kolei na stronę www.gov.pl i tam kliknąć Sprawdź autobus. No a do tematu bezpiecznych wakacji przypomnę, jeszcze wrócimy w duecie na fali po 13. W tym studiu zagoszczą podkomisarz Marta Białek i aspirant Ewelina Karpińska. To zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i tam szereg ważnych informacji dotyczących bezpiecznych wakacji.

Jeremi Sikorski na antenie Radio Pole. Tylko my mamy takie niesamowite historie. Za 11 minut będzie południe, posłuchajcie tego. Słuchał sobie zwyczajnie muzyki w parku, no a teraz grożą mu nawet 3 lata więzienia. No i jak to jest możliwe? Po pierwsze, tej muzyki słuchał głośno. Po drugie, słuchał jej w nocy. Po trzecie, zachowywał się nerwowo na widok policjantów. No a po czwarte, znaleziono przy nim narkotyki. No ale może po kolei. Do takiego zdarzenia doszło niedawno w Wołczynie, w godzinach nocnych w tamtejszym parku. Uwagę patrolu zwrócił 45-letni mężczyzna, który siedział na ławeczce, no i właśnie słuchał sobie głośno muzyki. Na widok policjantów zaczął trochę panikować, odrzucił pod ławkę jakiś metalowy pojemnik. Jak się okazało, były w nim narkotyki. Zresztą nie tylko tam, bo podczas przeszukania taki susz roślinny znaleziono jeszcze także w kieszeni mężczyzny. Na tym nie koniec, bo w trakcie tej interwencji policjanci znaleźli jeszcze przy 45-latku piłę ręczną do drewna. Suma summarum, mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, do czego się przyznał. No i tak oto przewrotnie można by do katalogu działań szkodliwych narkotyków dopisać jeszcze takie kolejne: znaczne pogorszenie słuchu. Bo 45-latek nie usłyszał, jak zbliża się ten patrol, tak go podeszli. No i aha, zapytacie jeszcze, po co mu ta piła? No, piła była do drewna, bo delikwent był najwyraźniej głuchy jak pień.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach już za chwileczkę wybije południe. Mamy środę i to jest 24 dzień czerwca. Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji między innymi. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
6: Burmistrz Brzegu Violetta Jaskulska-Palus odcina się od krytyki kierowanej pod jej adresem.
7: Martwi mnie to, że osoby stojące za komitetem referendalnym posługują się pomówieniami.
6: Pijany kierowca spowodował stłuczkę, tłumaczył brzeskim policjantom, że spieszy się na grilla. Uwaga na prace sezonowe, trzeba dobrze sprawdzać potencjalnych pracodawców.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w newsroomie rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Violetta Jaskulska-Palus, burmistrz Brzegu, odniosła się do inicjatywy referendalnej dotyczącej jej odwołania. W oświadczeniu podkreśla, że inicjatywa wpisuje się w demokratyczne prawo mieszkańców do oceny władz miasta, jednak jak zaznacza, nie zgadza się z przedstawianą narracją i zarzutami.
7: Z pełnym szacunkiem podchodzę do inicjatywy referendalnej w Brzegu. Każdy mieszkaniec ma prawo wyrazić swoje niezadowolenie ze sposobu sprawowania władzy w mieście i podejmowanych przeze mnie decyzji. Głęboko szanuję to prawo, bo na nim opiera się demokracja.
6: Jednocześnie odcina się od części krytyki kierowanej pod jej adresem.
7: Stanowczo nie zgadzam się jednak z narracją, którą próbuje narzucić się mieszkańcom Brzegu. Martwi mnie to, że osoby stojące za komitetem referendalnym posługują się pomówieniami i manipulacjami.
6: A przypomnijmy, wczoraj formalnie zawiązała się grupa inicjująca referendum, która teraz będzie zbierała podpisy, a ma na to 2 miesiące.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Mimo apeli policji wciąż nie brakuje kierowców decydujących się na kierowanie pod wpływem alkoholu. 58-latek, który spowodował stłuczkę, tłumaczył mundurowym z Brzegu, że spieszy się na grilla. W organizmie miał 2,5 promila alkoholu, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
8: Mieszkaniec powiatu brzeskiego tłumaczył, że z oddalonej o kilkanaście kilometrów miejscowości przyjechał do miasta na zakupy, następnie chciał jechać dalej, by spotkać się ze znajomymi na grillu. Drugi z nietrzeźwych kierowców został zatrzymany 21 czerwca w Grodkowie. Funkcjonariusze podczas nocnego patrolu zauważyli, jak kierowca tracił panowanie nad pojazdem i jechał całą szerokością jezdni. Mundurowi zatrzymali mężczyznę do kontroli i poddali badanie na zawartość alkoholu w organizmie, które wykazało u 36-latka ponad 1,5 promila alkoholu. W takim stanie z imprezy wracał do domu.
6: Obu mężczyznom grozi m.in. kara do 3 lat więzienia. A dodajmy, rząd podnosi opłaty za kursy reedukacyjne dla kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Od dziś opłata za kurs jest 5-krotnie wyższa. A więcej o tym w wiadomościach za godzinę.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Wakacje to czas prac sezonowych i dorywczych. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są bezpieczne, ostrzega policja. Przed podjęciem pracy sezonowej należy dokładnie sprawdzić się potencjalnego pracodawcę. Bliskim powinno się zostawić kopię najważniejszych dokumentów i na bieżąco podawać lokalizację, mówi młodszy aspirant Piotr Pokorski.
9: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania o warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, miejsce pracy czy dokładny zakres obowiązków. Niepokojące powinny być też oferty wymagające natychmiastowego wyjazdu, prośby o przesłanie skanów dokumentów tożsamości jeszcze przed podpisaniem umowy, czy nacisk na szybkie podjęcie decyzji.
6: Przed wyjazdem warto też ustalić z bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa. Słowo lub zwrot będące informacją o zagrożeniu.
4: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Trwa charytatywna zbiórka elektrośmieci, której celem jest wsparcie działalności Fundacji Świętego Franciszka z Opola. Fundacja prowadzi m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy. Elektrośmieci należy dostarczyć do fundacji przy ulicy Pruszkowskiej 72 w Opolu, mówi Aleksandra Żurek z Fundacji Odzyskaj Środowisko.
10: Mieszkańcy Opola i okolic mogą przynosić na zbiórkę zużyte urządzenia typu pralki, lodówki, komputery, telewizory, tablety. Ważne, aby to był sprzęt kompletny. Wszystkie zebrane urządzenia trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania, a środki pozyskane z akcji wesprą działalność Fundacji Świętego Franciszka.
6: A akcja potrwa do 30 czerwca.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Nic się nie zmieniło. Piękne, błękitne niebo, chmur jak na lekarstwo, dużo słońca, zero prognoz deszczu w prognozach, zapowiedzi deszczu w prognozach, więc piękny letni dzień przed nami. 25 stopni to są wartości właściwie minimalne, do 27 maksymalnie dziś. Wiatr słaby, północno-zachodni w nocy, zachmurzenie małe od 15 do 17 stopni. Jeszcze szybki rzut oka na moją mapkę optymistyczną. No, w słońcu właściwie prawie w każdym mieście w tej chwili 25-26 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Witajcie, moi drodzy. Mamy 5 minut po południu. Krzysztof Raps za mikrofonu mówi raz jeszcze dzień dobry. Dołączył do mnie Paweł Oliwa, który ten program realizuje.

0: Reklama społeczna. Twardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Ależ energetyczny ten utwór z Roxy, chciałam ciebie więcej. No, mamy już, słuchajcie, 18 minut po godzinie 12. No to przypominam, że dziś walczycie w konkursie o dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Tam dzięki tym wejściówkom właśnie od nas będziecie mogli nie tyle wejść w ten upał, to może nie najlepiej.

0: Pierwszy pomysł, ale wjechać sobie na wieżę kolejką krzesełkową, no później już na tę drewnianą konstrukcję trzeba sobie podreptać, ale zapewniam was, że tam już absolutnie stromo nie jest, natomiast widoki są warte tych wszystkich wyrzeczeń. No i macie tam jeszcze także jeszcze na miejscu na górze wstęp do tężni solankowej. To jest propozycja moja dla was, a pytanie, co wy oferujecie w zamian? Pytanie dziś konkursowe w dniu przytulania jest następujące. Kogo i dlaczego chciałabyś przytulić właśnie na takiej uroczej wieży widokowej? 774-541-541. No to jakie są te wasze propozycje?
1: No to ja przytulam moją zaprzyjaźnioną koleżankę, która przytula miliony. My dwie i te miliony i piękny widok z wieży. Ekstra.
0: No tak, niewtajemniczonym wyjaśniam, że faktycznie wcześniejszy telefon od innej pani był taki, że ona by przytuliła na tej wieży miliony. Bardzo oryginalnie, myślę, że nie ona jedna, więc tu było takie ad vocem. No dobrze, a jak nie miliony, no to kogo, co jeszcze byście przytulili?
2: Ja na pewno wzięłabym i przytuliła na tej wieży widokowej moje dwie wnusie, 3-letnią i 6-letnią. Są najcudowniejszymi istotami na świecie. Mam nadzieję, że ja jako babcia też dla nich. Dla mnie są więcej jak miliony. Dziękuję bardzo.
0: A proszę bardzo, możecie dzwonić i proponować swoje pomysły. Mamy jeszcze jeden telefon, posłuchajmy.
3: Na wieży widokowej w Skolnicach w Wisle przytuliłabym papierową podobiznę Orła z Wisły, czyli Adama Małysza. Razem zjedlibyśmy bułkę z bananem. A za ten pomysł dostalibyśmy od sędziów z Radio Opole same dwudziestki. Pozdrawiam.
0: No, jak sprytnie, jak sprytnie. No dobrze, dobrze. Sędziowie się zastanowią, zamkną się w pokoju sędziów i będą tam burzliwie obradować. No, a dlaczego ten Małysz ma być z papieru? A pożywego tam sięgnąć, poszukać go w tej Wiśle. Czemu nie? To by dopiero było wydarzenie. No dobrze, to przypominam pytanie raz jeszcze. Kogo i dlaczego chcielibyście przytulić na takiej pięknej wieży widokowej właśnie w Wiśle, wieża widokowa Skolnity? Tam chcę was wysłać w dniu przytulania. Czekam na dalsze propozycje pod numerem 774-541-541.
4: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: jest pewne, jeśli chodzi o ten utwór, który właśnie wybrzmiał na antenie Radio Opole, że muzycy, którzy go tworzyli, na pewno mają muzykę w DNA. DNA to jest zresztą tytuł More Than A Game. No a tam między innymi Andrea Bocelli, David Guetta, czy na przykład Megan Thee Stallion. No dobrze, to jeśli chodzi o akcent muzyczny, a teraz będzie znów o mundialu. No bo tak, jak ktoś nie pojechał na mundial do USA, Kanady czy Meksyku, no to może spróbować dużo bliżej, do Chorwacji. To jedno przecież z ulubionych miejsc letniego wypoczynku Polaków. Nasz język słychać tam na niejednej plaży i w niejednym barze. No i teraz można tam też poczuć się właśnie jak na mundialu, bo Chorwaci mocno tam na miejscu u siebie kibicują tej swojej drużynie. Po zwycięstwie reprezentacji Chorwacji nad Panamą kibice odetchnęli mocno z ulgą, ale też nie kryli nerwów. W barach, na miejskich plażach i w strefach kibica najważniejsza była wygrana 1-0, która przywróciła Chorwatom nadzieję na awans po wcześniejszej porażce z Anglią.
1: Największe emocje towarzyszyły kibicom w Zagrzebiu i innych miastach, gdzie mecze reprezentacji tradycyjnie oglądano wspólnie. Po golu Ante Budimira wybuchła radość. Fani podkreślali, że w takim spotkaniu liczyły się przede wszystkim 3 punkty. Chorwackie media zwracały uwagę, że zwycięstwo było wywalczone w trudnym stylu, ale utrzymało drużynę w walce o dalszą część turnieju. Po końcowym gwizdku wśród kibiców dominowało jednak przekonanie, że sama wygrana nie wystarczy. Wielu fanów komentowało, że Chorwacja zagrała zbyt nerwowo i długo nie potrafiła przyjąć kontroli nad meczem. Szczególnie chwalono bramkarza Dominika Livakovicia, którego interwencje uznano za kluczowe. Dużo emocji wywołał także jubileusz Luki Modricia. Kapitan Chorwacji rozegrał 200. spotkanie w narodowych barwach. Dla wielu kibiców był to symbol wyjątkowej generacji piłkarzy, która od lat utrzymuje Chorwację w światowej czołówce. Piotr Piętka, Polskie Radio.

Serafini Pat, Hold and Cold. Za 21 minut będzie godzina 13, a ja rzucam okiem, bo dawno nie zaglądaliśmy, słuchajcie, do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, bo tam oczy, no, sporej liczby osób, tak to ujmę, teraz spoglądają na roślinę o pięknej nazwie Amorphophallus titanum. O co chodzi? O dziwidło olbrzymie, oczywiście, o taki dość nietypowy, specyficzny kwiat, roślinę, który to lada moment ma zakwitnąć, a jest to wydarzenie, no, na skalę wręcz światową, bo to jest roślina zagrożona, pod ochroną. No, niewiele jest takich miejsc na świecie, gdzie można dziwidło podziwiać. A dlaczego jeszcze jest to nietypowe? No, bo ta roślina, słuchajcie, wydziela zapach padliny. Tak, dokładnie o to chodzi. W naturze dziwidło rośnie w wilgotnych lasach równikowych w zachodniej części Sumatry. No i ze względu na niszczenie oczywiście siedlisk tego gatunku, gatunek jest zagrożony. Dziwidło bywa uprawiane jako roślina ozdobna ze względu na okazałe rozmiary bulwy liścia, zwłaszcza kwiatostanu. No jest to specyficzna osobliwość botaniczna. Ta nazwa, dodam, w której człon ten łaciński brzmi jak brzmi, czyli falus, no jest nie bez kozery, tak tylko powiem i nie będę tego rozwijał. W trakcie kwitnienia kwiatostan wytwarza woń właśnie przypominającą rozkład padliny, a zapach ten jest, no, taki najbardziej intensywny w nocy, no i wtedy też dziwidło przyciąga żerujące głównie właśnie nocą takie owady padlinożerne, głównie chrząszcze, no i do tego też błonkówki. Nasiona rozsiewane są z kolei przez dzioborożca żałobnego. Wszystkie te nazwy fascynują na swój sposób. No, więc jeśli chcielibyście śledzić losy dziwidła olbrzymiego, polecam wam kanał na YouTubie, bo właśnie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego odpalił taki stream i możemy tam oglądać właśnie to dziwidło, które jest, no, już w takiej, myślę, jednej z ostatnich faz przed takim pełnym zakwitnięciem. Mamy tam też całą masę ludzi, którzy podziwiają ten kwiat, cały czas odwiedzają ten ogród botaniczny, no i czekają na ten wielki moment, kiedy to nastąpi. Czekamy i my damy oczywiście znać, jeśli to nastąpi w trakcie na przykład duetu na fali.

0: Amy McDonald w Radiopole, Mr. Rock and Roll. No a za 8 minut będzie punktualnie godzina 13, wtedy oczywiście najświeższe wiadomości w Radiopole. Te już skrupulatnie przygotowuje Agnieszka Wawer-Krajewska. A co w tych wiadomościach? Na pewno kolejne ostrzeżenia przed upałami, ale może nie tymi w dzień, ale także przed nocami tropikalnymi, bo podczas tych nocy w najbliższych dniach temperatura może nie spaść poniżej 20 stopni Celsjusza. No a poza tym powiemy też o tym, że rząd podnosi opłaty za kursy reedukacyjne dla kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Punktualnie o 13:00 najnowsze wiadomości Radia Opole.
1: Słuchaj Radia Opole na 89.1 w Oleśnie.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
3: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy środę i to jest 24 dzień czerwca. Dzień przytulania między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie? Sprawdźmy.
4: Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Niewykluczone, że padnie rekord z Opolszczyzny z 1921 roku. Wyższe opłaty za kursy reedukacyjne dla kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu.
5: Jest to kolejna dolegliwość, która spotka tych, którzy decydują się na jazdę w stanie czujności.
4: Gmina Głubczyce wyremontuje 5 budynków komunalnych.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: A szczegóły przedstawi teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Będą kolejne ostrzeżenia przed upałem, zapowiada Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czekają nas noce tropikalne, podczas których temperatura ma nie spadać poniżej 20 stopni Celsjusza.
6: Na koniec tygodnia temperatury do 37 stopni na zachodzie, do 33, do 34 w centrum. Na północnym wschodzie także te temperatury będą wzrastać już lokalnie do 30 stopni. W weekend, w sobotę już temperatury będą na zachodzie dochodzić do 38 stopni. Taką kulminacją fali upałów będzie niedziela, gdzie te temperatury mogą wzrastać do 39 stopni, nawet do 40. Możemy także mówić o możliwości pobicia rekordu z 1921 roku.
4: A ten rekord to 40,2 stopnia i padł właśnie w województwie opolskim.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Rząd podnosi opłaty za kursy reedukacyjne dla kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Od dziś opłata za kurs jest 5-krotnie wyższa. Zdaniem Macieja Bednika z Automobil Klubu zmiana stawek za zajęcia to jeden ze sposobów do zniechęcenia kierowców w stanie nietrzeźwości do wsiadania za kierownicę.
5: 2 dni zajęć za poprzednią cenę 500 zł to wydawało się troszkę mało, natomiast czy 2,5 tysiąca to przesadzona cena, to już nie do mnie to pytanie. Natomiast jest to kolejna dolegliwość, która spotka tych, którzy decydują się na jazdę w stanie nietrzeźwości.
4: Tymczasem policja szuka kobiety, która wykonywała niebezpieczne manewry na Zakopiance. Na nagraniu udostępnionym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad widać, jak prowadząca samochód marki BMW tuż przed wjazdem do tunelu zawraca, jedzie pod prąd i zjeżdża na pas awaryjny. Prowadząca stwarzała duże zagrożenie dla zbliżających się samochodów, podkreśla Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji.
7: Bardzo niebezpieczna sytuacja. Na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd. Później się zatrzymuje, cofa. No, różne dziwne manewry, których ani nie potrafimy wytłumaczyć, ani nie potrafimy wyjaśnić, a na pewno nie możemy ich usprawiedliwić.
4: A do zdarzenia doszło na wjeździe do tunelu w Skomielnej Białej.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Gmina Głubczyce będzie remontować kolejne budynki komunalne. Dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego lokalny samorząd przeprowadzi termomodernizację i odnowi 5 budynków mieszkalnych. Pierwszy z nich przy ulicy Koszarowej ma być gotowy do końca lipca, mówi Kazimierz Bedryj, wiceburmistrz Głubczyc.
8: Pierwszy obiekt już mamy wyłonionego wykonawca, która termomodernizacja zostanie zakończona do końca lipca. Jest to największy nasz obiekt kubatorowo. Wartość w wyniku rozstrzygniętego przetargu to jest ponad 1 300 000 zł. Do końca roku przeprowadzimy także termomodernizację obiektu na ulicy Warszawskiej. Natomiast trzy pozostałe obiekty będą zrealizowane w przyszłym roku.
4: Koszty całej inwestycji to ponad 6 000 000 zł.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: O polskim NFZ trwa gorący okres wydawania EQUS, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która może przydać się za granicą. Jak najłatwiej i najszybciej ją wyrobić, mówi Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego oddziału NFZ.
9: Jeżeli wiemy,
0: wiemy, że wyjazd jest za chwilę, to zdecydowanie polecam przyjść do naszej siedziby i taką kartę wyrobić na miejscu. W tej chwili wyrobienie takiej karty trwa dosłownie 5 minut. Możemy złożyć wniosek przez internetowe konto pacjenta bądź aplikację Moje IKP. Wtedy taka karta przyjdzie nam pocztą do domu. W tej chwili czas oczekiwania na taką kartę wynosi około 2 tygodni, ale może się wydłużyć.
4: I na koniec, wspominaliśmy, że ekstremalne upały nadciągają nad Polskę. Tymczasem z nimi już teraz mierzy się Francja. W wielu miastach słupki i rtęci kolejny dzień z rzędu przekraczają 40 stopni. Wczorajszy dzień nad Sekwaną był najcieplejszym w historii pomiarów prowadzonych od 1947 roku.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Bohater pewnego filmu mówił, że jak jest zima, to musi być zimno. No to co można powiedzieć? No jak jest lato, to... No i dopowiedzcie sobie sami. No dzisiaj jeszcze nie ma takich wielkich upałów. Do 27 stopni w regionie. Zachmurzenie małe, padać nie powinno. Piękne, błękitne niebo, jeśli spojrzeć za okno, przynajmniej tutaj u mnie na wyspie, gdzie mieści się Radiopole. Wiatr dziś słaby, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie też małe i tak od 15 do 17 stopni. No jeszcze szybki rzut oka na optymistyczną mapkę pogodową. 27 stopni w Opolu w tej chwili w tym słońcu. 27 stopni jeszcze także w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, na Mysłowie Brzegu i w Nysie. Szybki rzut oka na Prudnik. No niby jeden stopień mniej, 26. Dajcie znać, prudniczanie, czy to aby prawda.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: I tak oto czwarta godzina duetu na fali startuje. Rozpoczyna się na dobre właśnie. W tej chwili mamy 5 minut po godzinie 13. Krzysztof Rapy jest czoraz bardzo serdecznie i ciepło. A co? Wita się z wami. Paweł Oliwa ten program realizuje. No to gramy dalej.

0: Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.

0: blisko. Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: I macie już tylko mniej więcej pół godziny, żeby wziąć udział w tym konkursie. Przypomnę numer telefonu 7745415415 do wygrania. Mam dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. No i ten voucher upoważnia, ba, do wjazdu na wieżę kolejką krzesełkową. Nie trzeba wchodzić na własnych nogach, no bo upały i w ogóle. No a daje ponadto też wstęp do tężni salonkowej już tam na górze. Oczywiście na samą wieżę piękną drewnianą, z której rozpościera się piękny widok. Także możecie sobie wejść i to różnymi drogami, bo ta wieża jest taka mocno kombinowana konstrukcyjnie, bym powiedział. No dobrze, a w dniu przytulania dziś pytam was o to, kogo i dlaczego chcielibyście przytulić właśnie na takiej wieży widokowej w pięknych okolicznościach przyrody. No to jakie są propozycje a propos tego przytulania?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Wiecie co? Ja to bym jakąś kasę przytuliła, obojętnie gdzie. Może być nawet na tej pięknej wieży widokowej. Pozdrawiam.
1: No to w sumie coś nas łączy, droga pani. Ja też bym chętnie przytulił jakąś kasę, wszystko jedno gdzie. Może być na wieży, tak. Może być też gdzieś tutaj w Opolu bliżej. No dobrze, jaka jest jeszcze inna propozycja? Posłuchajmy.
3: Oj, prowokuje pan, panie Krzysiu, prowokuje. Bo kogoś to chciałaby przytulić, zagorzała fanka duetu na sali, jeśli nie panią Iwonkę i pana Krzysia. I to niekoniecznie na wieży widokowej. Od racji wieku nawet nie wiem, czy bym się tam wdrapała. A dlaczego? Bo codziennie, niezmiennie mogę usłyszeć wasze kojące, to pani Iwonka, i dźwięczne, budzikowe, to pan Krzysiu, głosy, które sprawiają, że chce mi się żyć. Pozdrawiam, przytulam się do was, kocham was.
1: Może ja jeszcze raz bym ten telefon puścił. Fajny, nie? No miło, mi bardzo miło się zrobiło. Bardzo dziękuję. Niemniej jednak obiektywne jury wrzuci go do worka razem z innymi i zastanowimy się. Oczywiście będą burzliwe obrady, do kogo powędrują te vouchery na wieżę widokową Skolnity. Jest jeszcze jedna propozycja, widzę. No to posłuchajmy.
4: No witam serdecznie, Radio Polej, pozdrawiam.
1: Witam.
4: Z dniem przytulenia, tam na tej wycieczce na wieżę chciałem przytulić moją kobietę. Moją kobietę, która się kłonie w wysokości, a poza tym nie lubię z gór. A ją przekonam i damy radę. Pozdrawiam serdecznie, Toma.
1: No to również pozdrawiam. No, a jakby ewentualnie ta własna kobieta bardzo nie chciała, to może, nie wiem, tam na wieży będzie jakaś inna i też się da przytulić. Nie, dobrze, nie rozbijajmy związków na antenie Radio Opole. Życzę oczywiście, żeby kobieta dała się przekonać do gór, bo to piękna sprawa. 7745-41541. Do kogo powędrują vouchery na wieżę widokową Skolnity w Wiśle? Macie jeszcze chwilę, dzwońcie, ja czekam. Kogo i dlaczego przytulilibyście na takiej właśnie pięknej wieży widokowej?
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: Ed Sheeran na antenie Radio Pole Galway Girl. No i 3 minuty do wpół do 14 nam pozostały i to jest właściwie, jak już mówiłem, ostatnia godzina Duetu na Fali i na ostatnią chwilę zdążyli do naszego studia aspirant Ewelina Karpińska i młodszy aspirant Karol Maruszczak, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy mówić o bezpieczeństwie. Znaczy, ja będę pytał, jak to zrobić, żeby wakacje, które już za pasem, a niektórzy to już nawet są na urlopach, żeby te wakacje były bezpieczne i bezstresowe. Może zacznijmy od podróży. Często zaczynamy od tego, że po prostu wyjeżdżamy na drogę. Czy będzie więcej patroli?
1: Patroli będzie dużo na naszych drogach, szczególnie dlatego, że no właśnie ten czas wakacyjny to czas podróży, gdzie przez nasz region również przejeżdża mnóstwo turystów. Dlatego tych patroli spotkamy na naszych drogach więcej. Jednak na początek tej naszej rozmowy chciałabym powiedzieć, że musimy pamiętać, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Nie od przepisów, nie od policji na drogach, tylko właśnie od nas samych. I pamiętajmy o tym, żeby do tej podróży dobrze się przygotować i te przepisy zachowywać, szczególnie prędkość i te niebezpieczne manewry, takie jak wyprzedzanie, pamiętać o tym na drodze, upały, dobra pogoda, wbrew pozorom, dobra nawierzchnia.
0: Wtedy jest właśnie najwięcej wypadków
1: statystycznie, prawda? Powoduje, że dochodzi do największej ilości wypadków.
0: No niestety, taka prawda. Tak, no dobrze by było, gdyby to działało na naszą wyobraźnię, tylko wysokość mandatów, chociaż te też coraz są wyższe. No dobrze, ten samochód oczywiście musi być sprawny technicznie, dziecko musi być w foteliku, kierowca absolutnie trzeźwy, to są te podstawy. Czy o czymś zapomniałem?
1: Tutaj warto jeszcze przypomnieć o bagażach, które niejednokrotnie przy podróży potrafią zrobić dużą krzywdę podróżującym tym samochodem. Ten bagaż należy właściwie zabezpieczyć. Pamiętajmy o tym, aby nie układać jakichś ciężkich przedmiotów gdzieś tam na podszybiu, żeby właśnie w momencie uderzenia, zderzenia z innym pojazdem, taki przedmiot nie zrobił krzywdy, nie uderzył w głowę. Taka butelka z wodą może spowodować naprawdę ciężkie obrażenia przy uderzeniu już przy prędkości 50 km na godzinę. Więc właściwe zabezpieczenie tych bagaży to też jeden z takich elementów bezpiecznej podróży.
0: Właściwe zabezpieczenie, myślę tak sobie, też domu, mieszkania, kiedy w ogóle wyjeżdżamy na dłuższy czas. Tu zawsze się mówi, że najlepszym systemem alarmowym jest dobry sąsiad, ale dobrze by było też chyba po prostu dobrze to mieszkanie zamknąć, pamiętać o tym w tym ferworze urlopu.
2: No tak, panie redaktorze, ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego mieszkania przed naszym wyjazdem, to jest niezwykle kluczowa kwestia. Jak pan wspomniał o sąsiedzie, to rzeczywiście dalej powinno funkcjonować, że ten sąsiad zawsze jest tą dobrą opcją, żeby to mieszkanie było przypilnowane. Dzisiaj też żyjemy w takich czasach, że mamy te systemy czy monitoringu, czy alarmu. Oczywiście wiemy, że nie wszystkie mieszkania są wyposażone w tego typu instalacje, ale z nich też korzystamy. Pamiętajmy przed wyjazdem z mieszkania, z naszego domu, żeby zabezpieczyć to mieszkanie, chociażby poprzez zamknięcie okien, zamknięcie drzwi, właśnie przypilnowanie tego, aby to mieszkanie na czas naszej nieobecności pozostało bezpieczne.
0: Jakieś garaże, małe okienka w piwnicy, przez które też można się ślizgnąć, prawda, o których tam nie pamiętamy. No dobrze, a kiedy na przykład pojedziemy nad taką wodę? To jest też wyzwanie. Teraz w ogóle się szykuje weekend pełen atrakcji, podejrzewam, nad wodą, te upały. No też bezpieczeństwo nad wodą, bardzo ważna rzecz.
2: Tak, my apelujemy o to, żeby zachować zdrowy rozsądek właśnie wypoczywając nad wodą, ponieważ te temperatury, które są prognozowane na najbliższy weekend, sprzyjają temu, żeby nad taką wodę się wybrać, ale pamiętajmy o tym, że zawsze należy wybierać kąpieliska, które są strzeżone, tam gdzie są ratownicy. Ponownie powiem, zachować zdrowy rozsądek, trzeźwość przede wszystkim. Pamiętać o tym, że kiedy dojdzie do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, mamy numer alarmowy 112, mamy numer alarmowy nad wodą i należy z tych numerów korzystać wtedy, kiedy jest to potrzebne. Żeby ten wypoczynek był bezpieczny, pamiętać o tym, że te podstawowe zasady powinny być przez nas przestrzegane.
0: No trzeźwość nie tylko w aucie, ale na przykład na jakiejś jednostce pływającej, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Nad bezpieczeństwem wszystkich takich wypoczywających na naszych akwenach tutaj na Opolszczyźnie czuwają opolscy policjanci, nasi wodniacy, ale tak jak kolega powiedział, trzeźwość przede wszystkim, a jeśli wypożyczamy już jakiś sprzęt pływający, pamiętajmy również o tych kapokach. Często jest niestety tak, że ludzie wsiadają, są przekonani, że są świetnymi pływakami i żaden kapok im niepotrzebny. Także te kapoki trzeźwym do wody. Jeśli będzie taka temperatura, jaką przewidują, około 40 stopni, pamiętajmy również o tym, aby najpierw schłodzić to ciało trochę. troszkę, żeby nie doszło do jakiegoś zawału serca czy innego ataku w tej wodzie. No i tutaj też często skoki do wody w miejscach, które są nam nieznane. Pamiętajmy o tym, aby do takiej wody nie skakać. Nigdy nie wiemy, jak głęboko jest tam, co tam się znajduje na tym dnie. No niestety, płytka wyobraźnia może doprowadzić do wielkiej tragedii.
0: Ja tylko podam taki przykład, choćby od ratowniczki w Wobry Justyny Merc, która mówi, że jak przeprowadzali nad jeziorem dużym niedawno egzaminy właśnie dla ratowników i zazwyczaj oni gdzieś tam musieli zanurkować po jakąś tam bojkę na głębokość bodajże 2,5 metra, to teraz jest problem, bo jest taki poziom jeziora obniżony przez to, że jest po prostu susza, że tam w ogóle wskakuje delikwent i jest 1,80 m wody, on ma głowę nad powierzchnią, prawda? Ciężko nurkować w takich warunkach. To jest przestroga dla tych, którzy chcieliby skakać do wody w nieznanym miejscu. Zostańcie, słuchacze, koniecznie z nami, bo za chwilę wrócimy do tych dobrych rad, jak to zrobić, żeby wakacje były bezpieczne, no i bezstresowe.

0: duet na fali.
1: Stary dobry perfekt. Czy to ja na antenie Radio Pole? Za 21 minut będzie godzina 14. Wracamy do rozmowy o bezpiecznych wakacjach. Bezpiecznych i bezstresowych. Jak to zrobić, żeby takie były? Na te pytania dziś odpowiadają aspirant Ewelina Karpińska i młodszy aspirant Karol Maryszczak. To zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. To teraz ja bym chciał zapytać, jak to w ogóle zrobić, żeby pojechać na wczasy i żeby one się odbyły. Żeby ta super kusząca oferta w internecie nie okazała się pustą dziurą w ziemi albo w ogóle nigdy nie było tego hotelu i pensjonatu, bo i tak się zdarza niestety na wakacjach.
2: Dokładnie tak. Ta super niska cena to jest właśnie to, co niejednokrotnie doprowadza nas do straty pieniędzy i nieudanych wakacji. Pamiętajmy o tym, że jeśli ta oferta jest zbyt atrakcyjna w porównaniu do innych ofert obiektów, które są w podobnym standardzie, to już powinno wzbudzić naszą czujność. Nie ma takiej możliwości, żeby obiekt, który jest w podobnym standardzie, był o połowę ceny tańszy.
1: Tak, w sezonie na przykład.
2: Dokładnie,
1: nie?
2: Więc przede wszystkim ta zbyt niska cena powinna już wzbudzić naszą czujność. Kolejno, komentarze. Jeśli sprawdzamy komentarze tylko na stronie takiego obiektu, to często mogą być one sfałszowane. Warto wejść na jakiś serwis, który jest taki ogólnodostępny i tam sprawdzić właśnie komentarze ludzi takie obiektywne, czy faktycznie taki obiekt istnieje, jakie są te standardy, jak jest z płatnością. Co do płatności. Jeśli obiekt żąda od nas zapłaty od razu z góry, pamiętajmy o tym, aby nie wchodzić w jakieś podejrzane linki. Jeśli te linki zostały nam przesłane, warto korzystać z takich pewnych form płatności, pewnych platform, które służą do płatności.
1: Nie wychodzić poza nią, prawda?
2: Tak,
1: gdzieś tam jakieś
2: tak,
1: przelewy, bliki.
2: Tak. Bliki i tym podobne rzeczy i przede wszystkim te linki, bo często właśnie poprzez te linki jesteśmy prowadzeni do tego, aby przekazać swoje dane do logowania, hasła i później w ferworze czasami właśnie braku czasu, czy tej kuszącej oferty wykonujemy ruchy, które prowadzą do straty całych naszych oszczędności.
1: Dokładnie i nic z tych wakacji niestety.
3: Ja myślę, że tutaj panie redaktorze, szanowni państwo, warto powiedzieć, żeby po prostu czytać. Czytać regulaminy, czytać warunki takiej rezerwacji, żeby być po prostu zapoznanym przed takim wyjazdem, no właśnie z tymi warunkami, które no czasami, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, są bardzo atrakcyjne, no ale nierealne tak naprawdę, jeżeli wczytamy się w te szczegóły. Myślę, że tutaj warto też powiedzieć, żeby uważać na te super okazje. Dzisiaj, kiedy przeglądamy media społecznościowe, wiele takich okazji kusi nas właśnie kolorowymi obrazkami, natomiast warto zawsze zapoznawać się z konkretami, tak aby te wakacje spędzić w dobrej atmosferze.
2: Co jeszcze do kolorowych obrazków, warto sprawdzić, czy taki adres w ogóle istnieje.
1: Bardzo
2: często zdarza się, że w ogóle takiego adresu nie ma na mapie, więc warto tutaj skorzystać z ogólnodostępnych map internetowych, sprawdzić, czy taki adres istnieje, czy właśnie tak jak wspomnieliśmy, nie ma tam pustej dziury.
1: Dziury w ziemi, takiej trochę, tak, przysłowiowej. Ale nie każdy od razu gdzieś tam hen daleko na wakacje jakieś wyjedzie. Zostają często ludzie w mieście, młodzi ludzie. No i teraz na przykład będziemy mówić o tych niechronionych uczestnikach ruchu, czyli cała, no tutaj gawiedź szkolna, która wyjedzie jeszcze w większej liczbie na te hulajnogi, na tych rolkach, gdzieś na tych rowerach. No trzeba brać ich pod uwagę, bo nie zawsze oni gdzieś tam tylko na ścieżkach rowerowych są. Gdzieś na ulicy mogą się pojawić. No kierowcy oczy dookoła głowy chyba w tym momencie.
2: Dokładnie tak. Ta ostrożność zwiększona jest tutaj bezwzględnie potrzebna nam, kierowcom, bo ta młodzież, no niestety, rozproszona, szczęśliwa, wesoła, nie zawsze zwraca uwagę na te przepisy. Natomiast do tych młodych ludzi wszystkich również apelujemy. Jeśli korzystacie z jakichś deskorolek, rolek i innych tego typu sprzętów, pamiętajcie o tym, że jesteście traktowani jako piesi. Powinniście poruszać się lewą stroną drogi. Jeśli jest już to po zmierzchu, czy wcześniej rano, ta widoczność jest ograniczona. Pamiętajcie o tych odblaskach, żebyście byli widoczni. To jest bardzo ważne.
1: A kaski już obowiązkowe przecież, tak? Dla młodzieży.
2: Tak, tak. Tutaj kaski. No. Zmiana ustawy od 1 czerwca. Warto o tym przypomnieć po raz kolejny, że cała ta nasza właśnie młodzież do 16 roku życia powinna korzystać z kasków. I tutaj przypominamy rodzicom, że tutaj odpowiedzialność karna spada na rodzica. Jeśli taki nastolatek podróżuje sobie bez kasku, no to my jako rodzic za to odpowiadamy również finansowo.
1: To my płacimy te mandaty później, więc tak, rzeczywiście lepiej te pieniądze wydać na ten kask niż na ten mandat.
2: Dokładnie tak.
1: Piękne dzięki za tę garść porad. Ja jeszcze tylko dodam, że jutro duży briefing właśnie o polskiej policji na ten temat, ale po znajomości dzisiaj wszystko w dużej pigułce w Radiu Opole już mogliście usłyszeć, za co pięknie dziękuję moim gościom. Aspirant Ewelina Karpińska i młodszy aspirant Karol Maryszczak, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzięki pięknie. piękne.
2: Bardzo dziękujemy.
1: I bezpiecznych wakacji nam wszystkim.
2: Dokładnie
1: życzę.
2: Tak. Bezpiecznych wakacji.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Shakira wybrzmiała Burna Boy Die Die, czyli przebój tegorocznego mundialu. No nie wiem, kto tam dziś wieczorem mecze powygrywa, ale wiem już i za chwilę powiem, kto wygrał dziś dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Przypomnę, że w dniu przytulania pytałem, kogo i dlaczego chcielibyście przytulić właśnie na takiej wieży widokowej, w takich pięknych okolicznościach przyrody. No i oto proszę bardzo, mamy zwycięzcę.
2: Na wieży widokowej w Skolnitach w Wiśle przytuliłabym papierową podobiznę Orła z Wisły, czyli Adama Małysza. Razem zjedlibyśmy bułkę z bananem, a za ten pomysł dostalibyśmy od sędziów z Radia Opole same dwudziestki. Pozdrawiam.
1: No, dwudziestek nie było, ale też było fajnie. Znaczy, dwa vouchery są, zamieniam te dwudziestki. Dzięki za udział w konkursie i cóż, zachęcam do kolejnych takich konkursów, ale jutro, słuchajcie, to już nie będzie konkursu w moim wydaniu, tylko w wydaniu Iwony Tokarskiej. Za chwileczkę wyjaśnię, o co chodzi.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: I tę część mamy już za sobą. No a teraz już będę się z wami żegnał, zapraszając jednocześnie na jutro od 6 rano. Możecie słuchać oczywiście Radio Pole jak zawsze, ale wyjątkowo Krzysztofa Rapa w poranku usłyszycie. Trzymajcie kciuki. Iwona Tokarska spotka się w duecie na fali. No a za dziś piękne dzięki już. Krzysztof Rap zza mikrofonu. Paweł Oliwa, który ten program realizował. Za chwilę w tym studiu pojawi się Cezary Puzyna i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No to miłego popołudnia i do usłyszenia do jutra.
3: Duet na fali.

0: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski work o plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
4: Miłość nadal w sercach gra.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Pole, za kilka minut zaprezentujemy efekty działalności naszych reporterów, czyli reporterski obraz dnia, ale wcześniej, już teraz, najnowsze wiadomości, godzina 14.
8: Policja apeluje, by nie pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. W takich wypadkach nie bójmy się wybić szyby.
9: Nic państwu za to absolutnie nie grozi.
8: Wracamy też do tematu remontu, albo raczej jego braku, amfiteatru na Górze Świętej Anny. Wysycha jedno z największych jezior Węgier. Powiemy też o cenach paliw.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: Prosimy o szczegóły. Agnieszka Waber-Krajewska.
8: Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Służby apelują, by w tym czasie być szczególnie ostrożnym i pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci lub zwierząt w samochodach, mówi podkomisarz Paweł Komza.
9: Udajemy się na zakupy, udajemy się dosłownie na 5 minut, żeby załatwić jakąś sprawę. Pozostawiamy osoby, zwierzaki w pojazdach zamknięte, bez jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza. Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia. Bardzo proszę, bądźmy rozważni.
8: Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, mamy wówczas prawo wybić szybę w samochodzie.
9: Nie przejmujemy się tym, że właściciel pojazdu może nam zarzucić uszkodzenie mienia. Nic państwu za to absolutnie nie grozi.
8: Temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie jest dużo betonu, może w weekend dochodzić nawet do 43 stopni.
6: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
8: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty na Opolszczyźnie zapowiedział przeznaczenie 16 milionów złotych na remont pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Inwestycja nie obejmuje jednak amfiteatru. Do tej decyzji odniósł się poseł PiS Marcin Ociepa, który zarzuca kierownictwu MON okrojenie wcześniejszego projektu.
10: Kiedy przyszła nowa ekipa do władzy, to te pieniądze zabrała. Czyli nowa ekipa, minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, skreślił z planu inwestycji budowlanych rewitalizację Góry Świętej Anny i zabrał te pieniądze.
8: Mówi Marcin Ociepa, a sprawę ocenia wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
11: Od 2 lat minister Kosiniak-Kamysz mówi bardzo wyraźnie. Najpierw pomnik czynu powstańczego jako miejsce pamięci, a drugi etap to jest amfiteatr i zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika.
8: A więcej na ten temat jeszcze w tej godzinie w Radiu Opole w reporterskim obrazie dnia.
6: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
8: Coraz bliżej końca programu osłonowego, dzięki któremu płaciliśmy mniej na stacjach benzynowych. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że decyzja należy do resortu finansów i gospodarki, ale wskazują na to spadki obserwowane na rynkach paliw.
12: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami, zapowiedziami premiera, powróci do poprzedniej wysokości.
8: A my sprawdzamy ceny paliw. Benzyna jutro tańsza o 1 grosz. Litr benzyny 95 będzie kosztował 5 zł 96 groszy. Benzyny 98 6 zł 67 groszy. Cena oleju napędowego pozostanie taka sama jak dzisiaj. Wyniesie 6 zł 11 groszy za litr. A teraz informacja dla tych, którzy ruszają na urlopy na Węgry. Jedno z największych i najpopularniejszych węgierskich jezior, Valence, znalazło się w najtrudniejszej sytuacji od lat. Poziom wody spadł do rekordowo niskich wartości, najniższych w historii.
13: W rejonie miejscowości Ogard odnotowano około 53-54 cm. Eksperci oceniają, że jesienią, kiedy poziom jest najniższy na środku tego sporego akwenu. Wody będzie po kolana. Skutki są już widoczne. Z powodu bardzo płytkiej wody wstrzymano rejsy turystyczne po jeziorze. Operatorzy uznali, że dalsze kursowanie statków nie jest bezpieczne. Część plaż nie rozpoczęła sezonu m.in. z powodu warunków wodnych i problemów z dopuszczeniem kąpielisk do użytkowania. Region od lat jest popularnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Budapesztu i turystów, dlatego niski poziom wody uderza także w lokalną gospodarkę.
8: Mówił Piotr Piętka. I jeszcze na koniec, już w najbliższy piątek rusza 16. Opolski Festiwal Fotografii. Ta edycja festiwalu jest imponująca, podkreśla Sławoj Dubiel z Fundacji 2.8, organizator wydarzenia, a o tym więcej w wiadomościach za godzinę.
14: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: W Opolu w tej chwili prawie 27 stopni, no i będzie teraz już tylko coraz cieplej. Jutro temperatura maksymalna od 29 do 30 stopni, pojutrze w piątek zachmurzenie małe, bez chmur praktycznie, no i 32 stopnie, ale weekend to już bijemy rekordy. W sobotę 34, w niedzielę ma być 37, a niektórzy mówią nawet o 40 stopniach.
14: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
2: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Rozpoczynamy reporterski obraz upalnego, bardzo upalnego dnia, no a ma być jeszcze cieplej, o tym mówiliśmy w prognozie pogody. A co w programie? Będzie też o upałach, ale najpierw sprawdzimy, czy brzeg dołączy do grona miast, w których mieszkańcy oceniali działania władz w referendum. Lokalny komitet tam już działa, jego cel to odwołać panią burmistrz.
2: Ta pani nie słucha mieszkańców.
3: Mieszkańcy podejrzewają nepotyzm, zatrudnianie swoich.
4: Każdą merytoryczną uwagę traktuje jako sygnał do jeszcze cięższej pracy.
5: Grupa inicjatywna może już zbierać podpisy.
1: Będzie też relacja z konwentu marszałków, który zorganizowano w Opolu. Dzisiaj rozmawiano o szeroko rozumianym bezpieczeństwie i roli samorządów w ochronie mieszkańców.
6: Samorządy województw, mimo że same nie inwestują, nie posiadają takich zdolności, to mogą stwarzać ramy dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują w regionach.
7: To, co pokazuje nam Ukraina, to nie jest tylko przemysł zbrojeniowy, to jest także przemysł lokalny.
1: Zadbać należy także o własne bezpieczeństwo, gdy na horyzoncie tropikalne upały w niedzielę może być nawet 37 stopni.
8: Czyli od 10 rano do 14-16 po południu, że nie mamy takiej potrzeby, to nie wychodzimy.
9: Okres wzmożonych temperatur upałów generuje nam możliwość powstania pożarów.
8: Nawadniać i chować przed słońce.
1: Paweł Oliwa, program realizuje, Cezary Puzyna. Nakłaniam się przed mikrofonem. Mam taką propozycję, aby zostać z nami co najmniej do godziny 15.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Nie podoba im się sposób zarządzania miastem i dlatego chcą odwołać szefową gminy, a temu ma służyć referendum. Chodzi o Violettę Jaskulską-Palus, która jest burmistrzem Brzegu. Przypomnijmy, wczoraj formalnie zawiązała się grupa inicjująca referendum, która teraz będzie zbierała podpisy. Ma na to 60 dni. Aby doszło do głosowania, mieszkańcy będą musieli zebrać 2520 podpisów pod wnioskiem. Taki realny termin referendum w Brzegu to przełom października i listopada. Znamy argumenty przeciwników obecnie rządzącej pani burmistrz, jak i samej zainteresowanej.
2: Zbieranie podpisów już zaczniemy od dnia dzisiejszego. Liczymy na masowy udział mieszkańców. Tadeusz Nowosielski, przewodniczący grupy referendalnej.
3: Jakie są te najważniejsze argumenty, jeżeli chodzi o panią burmistrz, o to, co jej się zarzuca, co wam się nie podoba, dlaczego taka procedura waszym zdaniem musiała zostać uruchomiona?
2: Pierwszym w ogóle jest to upartyjnienie pani. Szła do wyborów jako bezpartyjna, raptem w ciągu miesiąca czasu stała się członkiem Platformy Obywatelskiej. Jest to niedopuszczalne. Następne zarzuty, ta pani nie słucha mieszkańców, steruje tymi radnymi. A oprócz tego, widać po Brzegu, wprawdzie są rozpoczęte budowy, ale to wszystko jest w nieładzie. Całe miasto stoi.
4: Robert Piskorski. Co ja bym dodał jeszcze? Ludzie są wściekli też odnośnie cmentarzy. Tam podwyżki poszły bardzo duże. Mieszkańcy podejrzewają nepotyzm, zatrudnianie swoich koleżanek, kolesiostwo i są też tym oburzeni. Stąd te referendum.
3: Spotykaliśmy się pod koniec tamtego tygodnia i zastanawialiście się, czy tylko referendum skierowane w stronę pani burmistrz, czy jednak rada, na czym stanęło.
2: Doszliśmy do wniosku, że damy szansę tym ludziom, a jak nie skorzystają na tej szansy, zawsze jest alternatywa następnego referendum.
5: Anna Kwiatkowska-Kazimierska, pełniąca obowiązki dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.
3: Zawiązał się zespół referendalny, jeżeli chodzi o Brzeg. Czy wszystkie dokumenty zostały dostarczone?
5: Tak, złożyli u nas powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia takiego referendum. To powiadomienie musimy zweryfikować w zakresie uprawnień grupy referendalnej do złożenia takiego powiadomienia i samego pełnomocnika również i następnie procedować dalsze czynności. Zgodnie z przepisami grupa inicjatywna może już zbierać podpisy za karty do zbierania podpisów. Odpowiada właśnie ta grupa inicjująca przeprowadzenie referendum. Muszą one spełniać wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym. Są one bardzo wyśrubowane i w momencie, kiedy ta grupa przyjdzie do nas i złoży już właściwy wniosek referendalny wraz z tymi podpisami, będziemy sprawdzać, czy te karty są zgodne z przepisami prawa.
3: Ile tych podpisów

0: będzie musiało być zebrane przez grupę referendalną.
1: Zgodnie z danymi posiadanymi przez nas wyborców na pierwszy kwartał 2026 roku było 25 192, zatem 10% tych osób uprawnionych to jest liczba 2520 podpisów.
0: Do kiedy odbędzie się to głosowanie?
1: Na dzień obecny możemy mówić o maksymalnych terminach i licząc od dnia dzisiejszego, grupa inicjująca referendum ma 60 dni na zebranie podpisów, następnie komisarz wyborczy ma 30 dni na weryfikację podpisów wniosku referendalnego, a następnie, jeżeli wyda postanowienie, to od momentu wydania postanowienia 50 dni na przeprowadzenie i wyznaczenie terminu referendum. Zatem możemy się spodziewać końcówki października bądź początku listopada.
2: Wioleta Jaskulska-Palus, burmistrzyni Brzegu. Z pełnym szacunkiem podchodzę do inicjatywy referendalnej w Brzegu. Każdy mieszkaniec ma prawo wyrazić swoje niezadowolenie ze sposobu sprawowania władzy w mieście i podejmowanych przeze mnie decyzji. Głęboko szanuję to prawo, bo na nim opiera się demokracja. Każdą merytoryczną uwagę traktuję jako sygnał do jeszcze cięższej pracy. Stanowczo nie zgadzam się jednak z narracją, którą próbuje narzucić się mieszkańcom Brzegu. Martwi mnie to, że osoby stojące za komitetem referendalnym posługują się pomówieniami i manipulacjami. Byłam jednym z 6 kandydatów na urząd burmistrza. Każdy z nas prezentował inną wizję rozwoju miasta. 6454 mieszkańców wybrało tą, którą zaprezentowałam ja. 2 lata temu zawarliśmy pewnego rodzaju kontrakt z mieszkańcami miasta. Wtedy podjęłam zobowiązania wobec miasta i jego mieszkańców, które wymagają czasu oraz stabilności, by przynieść oczekiwane rezultaty. W związku z tym proszę mieszkańców o możliwość wypełnienia w całości 5-letniego kontraktu. Decyzję o podjęciu inicjatywy referendalnej po 2 latach od objęcia stanowiska uważam za przedwczesną.
3: Kuba Biel przygotował tę relację. Dziękujemy bardzo. Będziemy śledzić dalsze losy referendum w Brzegu, tej inicjatywy, ale wiemy również, że podobna akcja szykuje się w Pakosławicach. Trzeba przyznać, że popularność referendum jest coraz większa. 22 minuty po godzinie 14:00.

0: Radio Pole w reporterskim obrazie dnia zaglądamy teraz do jednego z hoteli w Opolu, a tam największe zgromadzenie marszałków na metr kwadratowy w Polsce. Dzisiaj drugi dzień konwentu marszałków województw RP. Tematy bardzo ważne, bo dotyczące bezpieczeństwa i roli regionów właśnie w tej dziedzinie. Mówiono m.in. o tym, jak zdobywać pieniądze na inwestycje związane z obronnością, cyberbezpieczeństwem i ochroną mieszkańców. Wnioski są takie, że to bezpieczeństwo musi być postrzegane nie tylko przez pryzmat wojska, ale także gospodarki, infrastruktury i odporności lokalnych społeczności. Na miejscu była Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Wczoraj o kolejach, dzisiaj o bezpieczeństwie. Kolejny ważny temat w kontekście regionu, w kontekście tego, co dzieje się za wschodnią granicą.
2: Też, przede wszystkim tego, co dzieje się za wschodnią granicą, ale przede wszystkim możliwości skorzystania z tego, co się dzieje, z sytuacji geopolitycznej, w sensie gospodarczym przez nasz region. I regiony wszystkie. Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Dzisiaj Polska Grupa Zbrojeniowa. Informacja i oferta dla regionów dotycząca współpracy. My również będziemy chcieli się pochwalić tą naszym pomysłem, czyli opolskim klastrem obronnym, żeby pokazać, że samorządy województw, mimo że same nie inwestują, nie posiadają takich zdolności, to mogą stwarzać ramy dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują w regionach, do tego, aby po prostu najzwyczajniej w świecie mogli skorzystać z tego, co jest na stole, a na stole, jak wiemy, przez program SAFE jest dosyć sporo.
3: Doktor Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jest to bardzo ważne, ponieważ czasu mamy coraz mniej, a wiadomo, że tego typu strategiczne decyzje, raz, że podejmowane są powoli, a później ich efekt jest budowany niestety latami, tak? Więc zarówno dzisiaj przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, jak i sam prezes Leszkiewicz z Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą uwrażliwiać marszałków w trakcie trwającego kongresu na temat tego, jak ważne jest budowanie odporności, między innymi poprzez wspieranie polskich zdolności budowania przemysłu obronnego.
1: A jak obecnie to wygląda?
3: Wygląda coraz lepiej. Widać, że po pewnym opóźnieniu, po początku konfliktu w Ukrainie zaczynamy nabierać tempa i doświadczenia, wykorzystujemy doświadczenia z konfliktu ukraińskiego właśnie po to, aby to nasze bezpieczeństwo wzmacniać.
1: Jakie są instrumenty finansowe, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, o tą zbrojeniowość, o to, żeby po prostu regiony czuły się bezpieczne?
4: Tak naprawdę zacznijmy od tego, że to bezpieczeństwo to jest szeroko rozumiana odporność, która jest również odpornością ekonomiczną, gospodarczą, ale również odpornością w kontekście rozumienia fizycznym oraz bezpieczeństwa obywateli, bo to jest rzeczą nadrzędną. Dzień dobry, Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. W tej perspektywy mamy kilka różnych działań, zarówno które mamy w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego, które będziemy mieli wkrótce, w kontekście możliwości współdziałania i współfinansowania działań realizowanych przez samorządy. Między innymi teraz nowy instrument to będzie Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, szeroko rozumiana spółka Chrobry, która w tym zakresie będzie miała pożyczki dla samorządów na działania związane z szeroko rozumianym dual use oraz obronnością, w szczególności na finansowanie w postaci bardzo preferencyjnych pożyczek, miejsc chronienia, tych pierwszych, które są najbardziej potrzebne, ale również na działania infrastrukturalne, ponieważ wszyscy wiemy, że nie daj Boże w przypadku sytuacji zagrożenia infrastruktura jest niewątpliwie bardzo ważna. Oraz kolejny aspekt to jest cyberbezpieczeństwo, ponieważ wszyscy wiemy, że dzisiaj wojna toczy się w różnych aspektach, a pierwszym elementem, który zaczyna, to jest cyberwojna.
1: To jaka jest ta rola regionu w budowaniu bezpieczeństwa państwa?
5: My jako Polska Grupa Zbrojeniowa nie chcemy być dominantem, ale chcemy być integratorem, chcemy być partnerem. Grzegorz Jastrzębski, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Polska Grupa Zbrojeniowa. Chcemy budować, integrować i spajać polski przemysł w rozwoju i polskiej obronności. Nasze aktywne działanie teraz aktualnie prowadzimy fora międzywojewódzkie. Odbyły się już w 5 województwach, w 5 miastach. Pierwsze było oczywiście Opole. Powstał klaster, jak to mówimy, oko, czyli puściliśmy tak zwane oko do przemysłu i ten rodzaj współpracy dalej chcemy rozwijać, chcemy pozyskiwać nowych partnerów.
1: Wracając jeszcze do pierwszego wątku, to czy region jest takim, że tak powiem, zalążkiem do tego, żeby było bezpiecznie na terenie całego kraju? No bo musimy zacząć od czegoś, żeby budować dalej coś.
5: Tak, my patrzymy na to nie, że nie budujemy, musimy patrzeć po pierwsze jako na budowę potencjału obronnego państwa, ale także musimy patrzeć na globalnie na zdolność całego państwa. To, co pokazuje nam Ukraina, to nie jest tylko przemysł zbrojeniowy, to jest także przemysł lokalny, globalny, przemysł, który powoduje, że czasami nawet niewiadoma jest, że produkując jakiś produkt możemy nawiązać współpracę i ten lokalny przedsiębiorstwa będzie wspierał właśnie na przykład polską grupę w realizacji dużego kontraktu, dużego porozumienia, dużego sprzętu wojskowego.
0: Monika Matuszkiewicz-Biel przygotowała tę relację. Dzięki wielkie. Reporterski obraz dnia do godziny 15, a w programie jeszcze między innymi o tym, że już niebawem tachografy obowiązkowe będą nie tylko w samochodach ciężarowych.
6: Ta zmiana powoduje to, że ci kierowcy będą musieli przestrzegać przepisów o czasie jazdy, przerwach odpoczynku, czyli takich samych przepisów, jak do tej pory przestrzegają cały czas kierowcy ciężarówek.

0: coraz więcej modeli pogodowych pokazuje, że nadchodzący weekend zaserwuje nam tropikalne upały. Rekordowe temperatury to już są bardzo wiarygodne prognozy i MGW wysyła nawet ostrzeżenia dla mieszkańców Opolszczyzny. Niektórzy przekonują, że w niedzielę może być nawet 37 stopni. Taka temperatura to już poważne zagrożenie dla ludzi, ale też oczywiście dla zwierząt. Dzisiaj służby wojewody, służby mundurowe, medyczne apelowały podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Wysokie, ekstremalne temperatury to jest też zagrożenie dla życia i zdrowia osób starszych, chorych, zarówno tych, którzy normalnie próbują funkcjonować w tych warunkach, jak i tych, którzy objęci są specjalistyczną opieką medyczną, czyli korzystają z urządzeń w domach prywatnych, w DPS-ach. Na to musimy szczególnie zwrócić uwagę.
2: Mówi Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski.
3: My jak co roku apelujemy, aby jeżeli nie musimy, to unikajmy tych upałów, szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14, 16 po południu, że nie mamy takiej potrzeby, to nie wychodźmy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej.
2: Mówi Robert Czochara, ratownik medyczny z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
3: Tutaj szczególną uwagę zwróćmy na naszych seniorów. Jeżeli nie musicie, nie wychodźcie. Tutaj apelujemy też do rodzin. Jeżeli jest taka możliwość, zaopatrzcie ich w niezbędne produkty, wodę mineralną, jedzenie, żeby w tych godzinach nie musieli sami wychodzić, bo nawet przejście kilku metrów do komunikacji miejskiej kończy się czasami omdleniami, przegrzaniami organizmu. No i zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania, rano zamknijmy te okna, jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
4: Przede wszystkim apelujemy o odpowiedzialność i rozwagę.
2: Mówi starszy brygadier Grzegorz Brzozowski, to zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
4: Okres wzmożonych temperatur, upałów generuje nam możliwość powstania pożarów i również ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak wichury czy gwałtowne burze. Tutaj zwracamy się z apelem o nieużywanie otwartego ognia w lasach, polach, łąkach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych, które są gdzieś tam ograniczone kamieniami, jakimiś specjalnymi paleniskami. Unikajmy tego typu sytuacji w obecnym czasie. Apelujemy również o takie zachowania, żeby nie wyrzucać niedopałków samochodów. Przede wszystkim zwracać uwagę również na osoby, które są w naszym otoczeniu, czy nie potrzebują pomocy.
5: Apeluję do wszystkich rodziców, tych, którzy zamierzają się cieszyć tym nadchodzącym czasem wolnym, aby zainstalowano sobie w telefonach aplikację RSO, czyli Regionalnego Systemu Ostrzegania.
2: Mówi Wojciech Grzybowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
5: To jest narzędzie, które pozwoli jakoby być przygotowanym do ostrzeżeń, które będą się ukazywać w tej aplikacji. Tam możecie sobie w tej aplikacji ustawić, szanowni państwo, ostrzeżenia w danym województwie. To bardzo pomaga. Dynamika zagrożeń pogodowych, która w tej chwili występuje w Europie, jasno nam pokazuje, że przejście z drugiego stopnia zagrożenia w trzeci może być bardzo dynamiczne, a jeżeli już mamy dwójkę, no to musimy już zacząć być gotowym na jakiekolwiek zagrożenia pogodowe. Teraz przed nami bardzo upalne dni. To myślenie nad wodą i taka odpowiedzialność osób, niezależnie od wieku, jest kluczem do sukcesu, abyśmy wszyscy z nad tej wody i tego wypoczynku wrócili cało do domu. Nie zapominajmy o naszych seniorach, nie zapominajmy o grupie pacjentów, którzy są w domach, którzy są bardzo, bardzo narażeni na wysokie temperatury, a zwłaszcza brak wody w organizmie.
3: Ja myślę, że już teraz przy tych upałach sama woda nie wystarczy. Do tej wody już trzeba byłoby coś dodać, czyli albo gotowy elektrolit zakupiony najlepiej w aptece, albo taki zrobiony w domu, czyli dodać szczyptę soli, dodać troszeczkę cytryny, tam można do smaku dodać troszeczkę miodu czy cukru i te 2 litry wody w tym okresie to jest takie naprawdę niezbędne minimum, więc nawadniać i chować przed słońcem.
0: No właśnie, jak słyszeliśmy, jednym ze sposobów na przetrwanie upałów jest ograniczenie przebywania na pełnym słońcu, unikać tego słońca. Mamy dobry przykład z Kędzierzyna Koźla. Dzisiaj na stadionie Kuźniczka miał odbyć się festiwal piłkarski dziewczynek i w związku z prognozami impreza została przesunięta na inny termin. 18 minut zostało do godziny 15. Reporterski obraz dnia.

0: to może nie będzie rewolucja, ale na pewno duża zmiana. Busy jeżdżące w międzynarodowym transporcie w Unii Europejskiej od 1 lipca muszą posiadać tachografy i o tym teraz w reporterskim obrazie dnia w Radiu Opole powiemy. Chodzi o samochody, których masa całkowita wynosi od 2,5 do 3,5 tony. Nowy obowiązek to pokłosie przyjętych przepisów w ramach pakietu mobilności. Jakie jeszcze inne niesie to konsekwencje dla kierowców busów, ale także dla właścicieli firm transportowych? O tym rozmawiano podczas konferencji Mały Pojazd, Duże Obowiązki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.
1: Bardzo ważna zmiana. Od 1 lipca wchodzi obowiązek stosowania tachografów w pojazdach do przewozu rzeczy powyżej 2,5 do 3,5 tony. To dotyczy dosyć sporej części branży transportowej. Dotyczy to transportu międzynarodowego. Grzegorz Szapla, Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu. Ta zmiana powoduje to, że ci kierowcy będą musieli przestrzegać przepisów o czasie jazdy, przerwach odpoczynku, czyli takich samych przepisów, jak do tej pory przestrzegają cały czas kierowcy ciężarówek. To jest jakby pierwsza zmiana. To sprawdza również Inspekcja Pracy wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego. Tutaj nasze kompetencje się w dużej części pokrywają. Natomiast Inspekcja Pracy dzięki ewidencji czasu jazdy, przerw, odpoczynkach i innej pracy będzie miała dostęp do faktycznego czasu pracy takiego pracownika, co nam pozwoli sprawdzić, czy pracodawca dobrze rozliczył godziny nadliczbowe, czy dobrze rozliczył czas pracy w porze nocnej, czy dobrze rozliczył dyżury.
2: Tą zmianą zostały objęte zupełnie nowe podmioty. Zostały na nie nałożone zupełnie nowe obowiązki, dotychczas nieistniejące w świadomości tych przedsiębiorców, więc jest to zmiana ogromna. Tak jak nazwa konferencji wskazuje, mały pojazd, duże obowiązki, więc to nie jest sam obowiązek tylko instalowania tachografu, tylko niesie za sobą szereg innych poważnych konsekwencji. Anna Łysy, Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Jak wszystkie przepisy, które obowiązują, głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w obszarze transportu, poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach, a jednocześnie zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku, bo dotychczasowi przewoźnicy duzi, tak zwani powyżej 3,5 tony, musieli spełnić szereg wymogów, aby uzyskać licencję transportową. To są koszty, więc tutaj mamy takie wyrównanie szans, a jednocześnie zabezpieczenie przed patologicznymi sytuacjami, do których być może dochodziło z racji braku obowiązku rejestrowania tego czasu pracy, zapewnienia kierowcom odpowiednich odpoczynków, przerw.
1: Tutaj obserwujemy na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 10-15 lat, że nastąpiła poprawa na pewno, to trzeba powiedzieć. Oczywiście naruszenia się zdarzają. Czasami te naruszenia są zasadne, bo jeżeli kierowca nam się dobrze z tego wytłumaczy, to możemy to wziąć pod uwagę. Problemem, który my często stwierdzamy, to jest przekroczenie pracy, jeżeli praca wykonywana jest w porze nocnej, w przypadku tych kierowców ciężarowych. Ten problem pewnie będzie też dotyczył tych kierowców mniejszych pojazdów do 3,5 tony, więc to jest ten problem, który tutaj też często spotykamy i czasami zdarzają się problemy również w zakresie prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia pracownika, czyli to jest ta działka, którą kontroluje tylko Państwowa Inspekcja Pracy, tutaj na przykład Inspekcja Transportu Drogowego czy Policja takich kompetencji nie ma.
3: Te wszelkie zmiany dotyczące na przykład wprowadzenia tachografów i kontroli czasu pracy kierowcy nie są skierowane przeciw kierowcom, ani przeciw przedsiębiorcom. Marek Januszkiewicz, Wojewódzki Inspektora Transportu Drogowego w Opolu. Wszystkie przepisy mają w nagłówku uwagę, że są to przepisy socjalne. One regulują prawa kierowców. Zatem regulacje ich czasu pracy i regulacje ich czasu odpoczynku są w ich interesie. To nie są przepisy fiskalne. To są przepisy mające na celu zapewnienie wszelkich praw, w tym prawa do odpoczynku dla kierowców wykonujących każdy rodzaj transportu drogowego.
0: Ta transportowa relacja Katarzyny Dorost-Stachoń kończy dzisiejszy reporterski obraz dnia. Dziękujemy za uwagę. W programie udział wzięli reporterzy Radia Opole, Paweł Oliwa za konsoletą i Cezary Puzyna przed mikrofonem. Ja mówię do jutra, życzę dużo cienia, chowajcie się przed słońcem.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
4: Kładę się z motoryzowanym, warunki do jazdy niezłe, ale upał daje się we znaki. Podobnie jak słońce, więc okulary przeciwsłoneczne wskazane, podobnie jak nawadnianie organizmu i klimatyzacja w samochodzie też się przyda. Uwaga, na wojewódzkiej 401 z Grodkowa w kierunku A4 mamy spore wahadło, powstaje tam rondo i jeszcze to trochę potrwa. Wahadło także na 385 w Kopicach, tam także stracicie cenne minuty. Trzeba zmierzyć się z wahadłami na DK 45 w stronę Kluczborka, na obwodnicy, którego także jedziemy naprzemiennie. Na DK 42 między Wołczynem a Markotowem niespodzianka, wahadło. Podobnie jak na trasie z Ozimka do Dobrodzienia, gdzie powstaje ścieżka rowerowa. Ruch w miastach naszego regionu zwiększa się, ale do szczytu komunikacyjnego zostało nam jeszcze kilka minut. Autostradą A4 w regionie jedziecie bez przeszkód.
0: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
5: Adam wspominał o jakichś niespodziankach na drogach. Jeśli chodzi o program Radio Opole, tutaj bez żadnych niespodzianek. Na zegarach 15 i czas na wiadomości.
6: Policjanci oskarżeni w sprawie 14-letniej Natalii Sandrychowa, która zmarła z wychłodzenia. Aparat EKG, holter czy spirometr. Szpital w Głubczycach będzie miał nowy sprzęt medyczny. ZMP chce podwyżek i lepszych warunków pracy dla nauczycieli.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: Agnieszka Wafer-Krajewska.
6: Jest akt oskarżenia w sprawie, którą jesienią 2023 roku żyła cała Polska. Przypomnijmy, 14-latka wyszła z domu do szkoły, w pewnym momencie źle się poczuła i kilka godzin spędziła siedząc przed supermarketem w centrum miasta. Dziewczynka zmarła z wychłodzenia, a nikt jej nie pomógł. Akt oskarżenia dotyczy 3 policjantów, którzy usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków i nieumyślnego narażenia małoletniej na utratę życia lub zdrowia. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk.
7: Jeden z funkcjonariuszy nie przyjął zgłoszenia o zaginięciu, które zostało skierowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nie skontaktował się w tej sprawie z ojcem, no i nie podjął czynności związanych chociażby z wysłaniem patrolu policji. Natomiast pozostali dwaj nieodpowiednio zakwalifikowali zaginięcie dziewczynki jako samowolne oddalenie. Również zdaniem prokuratora nie skierowali odpowiednich patroli policji, żeby poszukiwać dziewczynkę, a także nie zarządzili niezwłocznie lokalizacji i telefonu komórkowego.
6: A policjantom grozi do 3 lat więzienia.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Do szpitala w Głubczycach trafi w najbliższym czasie nowy zestaw komputerów i sprzęt medyczny. Placówka otrzymała na ten cel 300 tysięcy złotych z programu Funduszu Europejskiego na infrastrukturę, klimat i środowisko. Nasz sprzęt informatyczny jest bardzo wyeksploatowany i wymagał wymiany, tłumaczy dr Wioletta Magiera, dyrektor placówki.
8: W związku z tym doszliśmy do wniosku, że dużą część tych środków, a więc około 250 tysięcy, przeznaczymy na sprzęt informatyczny, natomiast pozostałe 50 tysięcy przeznaczymy na sprzęt medyczny. Raczej na drobny sprzęt medyczny, który pomoże i ułatwi pracę przede wszystkim w POZ-ie i podstawowej opiece zdrowotnej i w izbie przyjęć.
6: A do lecznicy w Głubczycach trafi m.in. aparat EKG, holter ciśnieniowy, spirometr czy urządzenie do szybkiej diagnostyki i testów CRP.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce podwyżek i lepszych warunków pracy dla nauczycieli. Podczas spotkania z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej związkowcy przedstawili m.in. oczekiwania dotyczące wynagrodzeń. Zaplanowany na przyszły rok 3% wzrost płac jest zbyt niski, mówi przewodniczący ZMP Sławomir Broniarz.
9: W każdym normalnym zakładzie pracy. Jeżeli pracodawca zleca pracownikowi dodatkowe czy nowe zajęcie, to jest to rozpatrywane także w kontekście wzrostu jego uposażenia. Pojawiają się nowe zadania do wykonania, powinno się także pojawić potrzeba wzrostu, realnego wzrostu wynagrodzenia.
6: I wracamy do regionu. W najbliższy piątek w Noc Kultury rusza w Opolu 16. Opolski Festiwal Fotografii. To szereg wystaw, warsztatów, spotkań nie tylko dla miłośników fotografii. To jedyny tego typu festiwal w Polsce, podkreśla Agnieszka Kamińska z Urzędu Marszałkowskiego.
10: Od 16 lat wspaniale wpisuje się w kalendarz imprez i miejskich, i wojewódzkich. Samorządowi województwa opolskiego bardzo zależy właśnie na wspieraniu wszelkich takich inicjatyw, które pobudzają kulturę, ale jak również też zwracają uwagę turystów, że jednak ta oferta w województwie opolskim, w mieście Opolu jest fantastyczna.
11: Mamy 101 autorów w tym roku, 11 wystaw, 5 spotkań autorskich. Całość odbywa się w 8 miejscach i jest skoncentrowana właściwie bardzo mocno na tym weekendzie.
6: Dodaje Sławoj Dubiel z Fundacji 2.8, organizator wydarzenia, a uroczyste otwarcie festiwalu w piątek o 19 w Muzeum Śląsko-Opolskiego. Radio Opol jest patronem medialnym wydarzenia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
6: Teraz 4 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
12: Joanna Matlak, dzień dobry. To najlepszy moment, aby znaleźć pracę sezonową. Ofert na rynku jest sporo, ale rekordowych stawek nie ma się co spodziewać. O tym, gdzie najłatwiej dostać pracę na wakacje nad morzem, Aneta Łuczkowska.
13: Nad morzem mamy wysyp ofert zatrudnienia przede wszystkim w gastronomii i hotelarstwie, co oczywiście ma związek z wakacjami, mówi Anna Sudolska, ekspertka z firmy rekrutacyjnej.
14: Oczywiście też wzmożone zatrudnienie jest w branży budowlanej, czy też w dyskontach, które znajdują się w takich miejscowościach turystycznych, ale de facto hotelarstwo i gastronomia to są takie dwie branże, w których widać najbardziej to zapotrzebowanie dodatkowych pracowników.
13: Jeśli chodzi o stawki, to punktem wyjścia jest płaca minimalna.
14: Jeśli natomiast potrzebujemy osobę z jakimiś już kwalifikacjami konkretniejszymi, czyli na przykład kucharza, czy jakiegoś instruktora sportowego, czy ratownika wodnego, to będziemy mówić już bardziej o kwotach 50-60 zł brutto.
13: W Gdańsku na polsko-ukraińskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy jednym z tematów będzie współpraca energetyczna. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że dziś w przededniu wydarzenia spotka się z ukraińskim premierem i ministrem energii Denisem Szmyhalem.
15: Podpisane i realizowane kontrakty pomiędzy Orlenem a Naftogazem już są w mocy. Niewykluczone, że będą kolejne. O czym będziemy rozmawiać? To kwestia połączeń transgranicznych. Chcemy też uzyskać odpowiedź ze strony ukraińskiej, jak będzie wyglądała właśnie ta ich strategia, którą zamierzają przedstawić na tej konferencji, jeżeli chodzi o kolejne lata. Jak widzą wobec tego rolę naszych połączeń międzysystemowych? Istotną rolę także w tej konferencji odegrają przecież spółki energetyczne. Będą przedstawiciele ukraińskich i polskich firm, i Orlenu, i PGE, i Naftogazu, i innych.
13: A jutro benzyna będzie tańsza o 1 grosz. Litr benzyny 95 będzie kosztował 5 zł i 96 groszy, benzyny 98 6 zł i 67 groszy. Cena oleju napędowego pozostanie taka sama jak dzisiaj i wyniesie 6 zł 11 groszy za litr.
0: Pogoda.
5: No to teraz nie o groszach, tylko o stopniach, chociaż też chciałbym powiedzieć, że jutro będzie jeden stopień mniej niż dziś, ale nie, niestety. Zajmiemy się najpierw tym, co dzisiaj. Zachmurzenie małe w naszym regionie, a temperatury od 26 do 28 maksymalnie. I teraz 28 mamy w Opolu i w Brzegu, 27 w Namysłowie, w Nysie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No ja tak niechętnie patrzę na te temperatury prognozowane na kolejne dni. No o nich też pewnie jeszcze będziemy mówić z racji dziennikarskiego obowiązku. Będziemy informować i będziemy ostrzegać, bo w takich kategoriach należy traktować to, co z temperaturą, z pogodą będzie działo się w kolejnych dniach. Na zegarach już 7 minut po godzinie 15. To Twoje Radio Opole. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem, a na antenie Axl Rose.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieć możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Są miejsca.

0: wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada. I groszek Power Max z Sambudrolu.
0: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
4: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
5: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl
6: Reklamie.

0: Moje Radio Opole.
1: W środowe popołudnie w naszym programie, co dziś mamy do zaoferowania? Na pewno przydatnych podpowiedzi nie zabraknie, szczególnie dla tych, którzy planują wakacyjne wojaże. Zacznę może od dobrej rady dla tych, którzy na letni wypoczynek

0: polecą samolotem. Moi drodzy, nie ma się co wygłupiać. Nie warto. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się bowiem poważnymi konsekwencjami dla podróżnych. Tak ostrzega Straż Graniczna. Tylko w ostatnich dniach na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice doszło do kilku incydentów, mówi porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
1: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma dwa granaty. Na miejsce byli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
0: No, Straż Graniczna ostrzega, że w takich sytuacjach funkcjonariusze nie mają poczucia humoru. Mają za to obowiązek niezwłocznie podjąć odpowiednie działania. I nie ma tłumaczenia, że to tylko żart. Późniejsze konsekwencje, nie wyłączając niewpuszczenia na pokład samolotu. To też nie będzie żart. Tutaj służby działają jak najzupełniej serio. W taki oto sposób może się okazać, że nasze wakacje, nasz wakacyjny wyjazd zakończy się jeszcze zanim na dobre się rozpocznie.
2: Nie ma czego się bać, kiedy wali się świat. Co wymyka się z rąk, z bezsilności dłoni, składa się na pięści i kształt.

0: Twoje Radio Pole i u nas przed chwilą Madonna. A co ma Adam Wołek? Ma już najświeższy raport z dróg regionu. Poprosimy o szczegóły.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Najpierw zdarzenia. DW454 przy zjeździe na miejscowość Smardy. To część tej miejscowości nazwana Apostoły. Kolizja trzech pojazdów. Są utrudnienia. Uważajcie w tym miejscu. Opole, Witosa, Tarnopolska na skrzyżowaniu. Dwa osobowe się zderzyły, a w Roszowicach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim powalone drzewo blokuje drogę. Mapy wskazują, że coś dzieje się na jezdni w kierunku Katowic na autostradzie A4. Tam zaświeciło się na czerwono, ale służby jeszcze nie mają żadnego zdarzenia. Zbieramy dla Państwa informacje. Uważajcie na wylocie z Opola na Nysę. Trwa wielka przebudowa do dwóch pasów wraz z budową ronda. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie pojawia się co jakiś czas. Przed wjazdem na obwodnicę Niemodlina w związku z pracami drogowymi tuż za rondem na węźle autostradowym także wahadło. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego, a i w tym miejscu sporo pojazdów. Kędzierzynie Tłoczno na Racławickiej, Łukasiewicza, rondzie Milenijnym i zbiegu obwodnicy z Aleją Jana Pawła II. Brzeg przystaje na 3 maja i Armii Krajowej. Natomiast Namysłów zapycha się na rondach.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Burmistrz Brzegu komentuje inicjatywę referendalną dotyczącą jej odwołania. Violetta Jaskulska-Palus podkreśla szacunek dla prawa mieszkańców do wyrażania opinii, ale jednocześnie stanowczo odrzuca część zarzutów formułowanych przez komitet i apeluje o możliwość dokończenia rozpoczętego mandatu. A więcej na stronie
1: www.radioopole.pl.
3: Teraz informacja dla Opolan ruszających na urlop nad Bałtyk. Pojutrze cała trasa S6 Miasto Szczecin będzie otwarta dla kierowców. Trwają końcowe prace na ostatnim odcinku drogi od Słupska do Leśnic koło Lęborka. Dzięki otwarciu trasy czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o ponad godzinę.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Organizatorzy Wimbledonu mają kłopoty z przeprowadzeniem kwalifikacji. Z powodu upałów przestał działać system pomagający w pracy sędziów. Przerwano wszystkie rozpoczęte w południe spotkania. W drugiej rundzie kwalifikacji dzisiaj ma zagrać Katarzyna Kawa. W głównym turnieju pewne miejsca mają broniąca tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet i Maja Chwalińska, która otrzymała dziką kartę. W turnieju mężczyzn zagrają Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. A w wiadomościach o 16:00 busy przewożące rzeczy pomiędzy krajami Unii Europejskiej od 1 lipca będą musiały być wyposażone w tachograf. Spytamy o konsekwencje wprowadzenia takiego przepisu, a ponadto w ramach Dni Prudnika zwiedzanie zabytków zwykle niedostępnych dla turystów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wysokie temperatury, no owszem, ale przypominam, że wciąż poniżej 30 w naszym regionie. Kolejne dni przyniosą zmiany, już będzie trochę więcej. Dzisiaj od 26 do 28 było prognozowane przez meteorologów i teraz w naszym regionie właściwie mamy tak 27-28 na termometrach.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dodam tylko, że wiatr jest słaby, wieje z północnego zachodu. Na zegarach 15:32.

0: Twoje Radio Pole. W naszym programie czas na biznes i naukę, a także rozważania dotyczące współpracy jednego z drugim. Między innymi o tym już teraz.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Dzień dobry, w podcaście Radio Opole kłania się Państwu Joanna Matlak. Serdecznie witam też naszych gości. Pani doktor inżynier Daria Frączak, dyrektor sieci badawczej Łukasiewicz, Instytut Chemii Surowców Odnawialnych w Kędzierzynie-Koźlu. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: I jest z nami również profesor Jarosław Mamala, prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Witam serdecznie również.
4: Dzień dobry.
2: Dzisiaj porozmawiamy o jednym z projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a nasi goście i instytucje otoczenia biznesu, które Państwo reprezentują, no są bardzo ważną częścią tego projektu. Projekt nazywa się Opolskie Konkurencyjne. No i tak pokrótce, jeśli miałabym przedstawić, jego celem jest wzmacnianie konkurencyjności. A ja na początek chciałabym Państwa zapytać, ludzi świata nauki, czy polski biznes lubi się z nauką? Pani doktor.
3: Z perspektywy Instytutu Sieci Łukasiewicz, tak. To jest może dość odważna teza z mojej strony, ale jak najbardziej tak. Ale to też wynika z charakteru pracy Instytutu Sieci Łukasiewicz. My jesteśmy nastawieni wyłącznie na współpracę z biznesem. W przeciwieństwie do uczelni nie jesteśmy nastawieni w ogóle na edukację. Znaczy oczywiście jakieś tam proedukacyjne inicjatywy mamy w ramach społecznej odpowiedzialności nauki, natomiast core naszej aktywności to jest właśnie współpraca z biznesem.
2: Czyli też trafiają te firmy, które konkretnie są już zainteresowane taką współpracą naukową.
3: I tak, i nie. Czasami trafiają firmy, które nawet nie wiedzą, że takiej pomocy potrzebują, bo szukają kogoś, kto pomoże im rozwiązać jakiś problem technologiczny, produktowy, czy w jakiejś tam od klienta jakaś reklamacja. I szukają kogoś, kto pomoże im rozwiązać ich problem i niekoniecznie nawet wiedzą, że potrzebują pomocy stricte naukowej, czasami po prostu doradczej i tak trafiają między innymi do nas.
2: Panie profesorze, jak to jest z tą nauką i polskim biznesem?
4: No pytanie jest bardzo złożone, na które muszę odpowiedzieć akurat w przypadku mojej osoby dwutorowo, bo jestem zarówno pracownikiem uczelni, jak i szefem właśnie instytucji otoczenia biznesu w Opolu. Natomiast uczelnia, w przeciwieństwie do sieci Łukasiewicza, tak jak powiedziała pani dyrektor, jest głównie powinna być nastawiona na kształcenie i edukację. Tylko jeżeli czytamy ustawę o szkolnictwie wyższym, tylko w jednym punkcie jest bardzo mocno zaakcentowane właśnie współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Więc uczelnia realizuje współpracę. I chyba też potwierdziłbym tą tezę, pani dyrektor, że tak, ten mariaż musi następować i on się realizuje, a efektem tego jest też właśnie park, który powstał na granicy styku współpracy nauki i biznesu, się dobrze w Opolu rozwija. I mam nadzieję, że tak jest też dobrze odbierane, bo rzeczywiście, tak jak pani dyrektor powiedziała, zarówno do sieci Łukasiewicza, jak również do parku czy na uczelni trafiają osoby, które szukają pomocy, tak? I bardzo dobrze, że są takie inicjatywy, które są w naszym województwie opolskim, gdzie ta pomoc poza mentalnym wsparciem eksperckim może liczyć na realne wsparcie finansowe, a właśnie tego ten projekt dotyczy.
2: No właśnie, tym wsparciem finansowym jest projekt Opolskie Konkurencyjne. Park Naukowo-Technologiczny już w tym projekcie brał udział w zeszłym roku. Sama instytucja otoczenia biznesu, czyli Park Naukowo-Technologiczny, pozyskał wsparcie finansowe. Przypomnijmy, panie profesorze, jak to było, na co zostały wydane te pieniądze?
4: No my jako park od samego początku uczestniczymy, to już jest trzecia edycja tego projektu. W poprzedniej perspektywie też była realizowana. Natomiast cieszy mnie to, że z projektu na projekt te kryteria oceny, czy te kryteria dostępowe, które Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wyznacza przedsiębiorcom, one mocno ewoluują. No i rzeczywiście w poprzednim konkursie była taka sytuacja, że bardzo dużo instytucji wystartowało. Myśmy sami z przedsiębiorcami przygotowali dość znaczną liczbę kart związanych z tą usługą poinnowacyjną. Natomiast warunki konkursowe były tak ustawione, że bardzo duża część tych projektów nie uzyskała dofinansowania. No i cieszy to właśnie, że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego słuchało się ten głos gospodarki, głos Instytutu Otoczenia Biznesu, głos sieci Łukasiewicza, wszystkich, bo to wszyscy mówili, że trzeba zmienić kryteria dostępowe i one zostały zmienione. Mało to, że zostały zmienione, to jeszcze te warunki powodujące, że przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania, są o wiele lepsze. Więc myślę, że tym razem ten projekt będzie cieszył się dużym powodzeniem. Natomiast nie zwalnia to żadnej instytucji otoczenia biznesu, która jest w naszym województwie właśnie z tej specjalizacji. No bo to z jednej strony musimy pomagać przedsiębiorcom, ale musimy pomagać tak przedsiębiorcom w tej specjalizacji, w której się specjalizuje właśnie instytucja otoczenia biznesu.
2: To jest trochę tak, że ten projekt Opolskie Konkurencyjne ma dwie twarze, takie dwie odsłony, bo z jednej strony wsparcie skierowane do MŚP, do małych, mikro i średnich przedsiębiorców, ale też właśnie do instytucji otoczenia biznesu, czyli ten strumień finansowy jest dwutorowy.
4: Ja mówię tak, bo głównym takim założeniem i myślę, że to jest bardzo fajne, bo niezależnie od polityki, co się dzieje, ten projekt ma taką główną oś. To znaczy my mamy zarówno wesprzeć przedsiębiorców, jak i poprawiać specjalizację tej instytucji. Co powoduje, że w przypadku parku my mamy swoją specjalizację, ale jako instytucja otoczenia biznesu, w której mamy zgromadzone ponad 200 firm, to również z tymi firmami możemy realizować te bony dla innych przedsiębiorców, co nam tworzy taką swoistą społeczność. I to jest takie sedno, że ta usługa ciągle może być rozwijana, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze, nawet po ustaniu tego dofinansowania, jeżeli przedsiębiorca by się zgłosił do nas, czy do sieci Łukasiewicza z tą usługą, to my mamy być w stanie ją wykonać. I to jest takie sedno, że nie tylko wykonujemy, ale też budujemy swoją portfolio swoich usług na przyszłość.
2: Coraz większa profesjonalizacja też instytucji otoczenia biznesu, po prostu. Tak. Mhm. Pani dyrektor, w jaki sposób sieć Łukasiewicza mogłaby wspomóc opolskich przedsiębiorców? Opolskich? Polskich w ogóle?
3: Ja reprezentuję Instytut Chemii Surowców Odnawialnych. My dołączyliśmy do grona instytucji otoczenia biznesu dopiero w tym roku, więc tak naprawdę dopiero się rozgaszczamy.
2: Można korzystać z doświadczeń.
3: Myślę, że jak najbardziej tak. To też muszę powiedzieć, że tutaj ta społeczność, to jest takie moje doświadczenie. Ja dołączyłam do sieci troszeczkę ponad rok temu, ale muszę przyznać, że tutaj ta społeczność bardzo się wspiera i tutaj Opolskie to mnie zachwyca tak naprawdę tą właśnie tym wzajemną pomocą, wsparciem i myślę, że ta inicjatywa, o której dzisiaj rozmawiamy, jest też takim na to dowodem. Jak już wspomniałam, my jesteśmy instytutem działającym w branży chemicznej i to może troszkę gdzieś tutaj przedsiębiorców odstraszać, tak na pierwszy rzut oka. Natomiast my w instytucie zajmujemy się bardzo szeroką gamą różnych technologii, procesów i produktów. Od kosmetyków, opracowywania receptur, poszukiwania nowych surowców dla kosmetyków, czyli tutaj też możliwość dostarczania potencjalnych surowców dla kosmetyków, poprzez jakieś produkty, opracowywanie formulacji produktów specjalistycznych, poprzez bardzo szeroką analitykę chemiczną różnych substancji. Bardzo często zwracają się do nas przedsiębiorcy z jakimś, nie wiem, wadliwym produktem, albo z jakimś wadliwym surowcem, albo z jakimś materiałem, który potrzebują identyfikacji, albo sprawdzić, czy jest wszystko z nim okej, więc cała taka kontrola jakości. Oczywiście opracowywanie technologii chemicznych, aczkolwiek to już bardziej dla dużych przedsiębiorstw, bo to zazwyczaj są projekty wymagające dość dużych inwestycji. Natomiast całe takie wsparcie i technologiczne, i pod względem IP mamy własnego rzecznika patentowego, rozeznawania rynku, rozeznawania innowacyjności, czy dany pomysł jest innowacyjny, całe przeglądy literaturowe, to wszystko my świadczymy. My jako nasz instytut mamy kilka takich też ciekawych projektów, trochę wydawałoby się spoza zakresu chemicznego. Mamy na przykład projekt już akurat dofinansowany z firmą Hardbeans, gdzie opracowujemy napój kawowy o specjalnych właściwościach przeciwutleniających. I tak by się wydawało, a co ma tam Instytut Chemiczny do tego? No, okazuje się, że jak najbardziej tak. My mamy jeszcze tą przewagę, że będąc w sieci Łukasiewicz, która zrzesza 22 instytuty o bardzo różnych profilach, możemy korzystać z kompetencji innych instytutów. Czyli mamy pogląd na to, co robią inne jednostki badawcze w naszej sieci. Bardzo ściśle ze sobą współpracujemy. W związku z tym ten wachlarz możliwości wsparcia jest dużo szerszy. Także zdarza się, że ktoś się do nas zgłasza z jakimś problemem i mówimy, okej, my nie jesteśmy w stanie w tym pomóc, ale nasi koledzy z Krakowa, z Warszawy, z Poznania czy z Wrocławia mają takie kompetencje. Być może wtedy nie można skorzystać z takiej pomocy, jakiej dzisiaj mówimy, natomiast nadal ta pomoc jest i chętnie będziemy
2: wspierać. Otwarcie pewnych drzwi też, prawda? Gdzieś tam szerzej.
3: Networking. Taki właśnie naukowców, których znamy, którzy mają dorobek, którzy przede wszystkim też wiedzą, jak pracować z przemysłem, bo to jest też kluczowe. Ja mam takie doświadczenie jeszcze sprzed dołączenia do sieci, że różnie to bywa. I to, co mówiliśmy, czy nauka lubi się z biznesem? Lubi się, tylko trzeba trochę umieć się dogadać, tak? I czy parki technologiczne, czy centra transferu technologii na uczelniach, czy właśnie instytuty sieci są też takim trochę tłumaczem między tymi dwoma światami, bo nieraz trafiałam sama na wybitnych naukowców, ale kompletnie nie umieliśmy się dogadać, mieliśmy kompletnie inne patrzenie na tę samą sprawę, na ten sam problem. Natomiast kiedy trafiłam do osób, które zajmują się takim brokeringiem technologii, tak, wsparciem stricte przedsiębiorców, naukowców, no to ten dialog kompletnie się zmienił. Mhm. Zresztą i tak jak pan profesor mówi, no to musi być jakby takie wsparcie dla tego dialogu, bo czasami trudno się zrozumieć.
4: My tu chcemy realnie pomagać przedsiębiorcom. Nie mamy kompetencji, poprosimy jedną uczelnię, jak nie mamy, to może drugą, a jak nie, no to instytut, bo ten projekt też jest oceniany pod względem merytorycznym. To nie jest tak, że my możemy napisać byle jaki wniosek i firma otrzyma dofinansowanie.
5: Dziękuję pięknie za rozmowę. Profesor Jarosław Mamala był z nami, prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu i pani doktor inżynier Daria Frączak z sieci badawczej Łukasiewicza. Dziękuję pięknie.
4: Dziękuję bardzo.
5: A ja nazywam się Joanna Matlak. Dziękuję państwu bardzo.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Ja tylko dodam jeszcze, że cały zapis podcastu dostępny jest na naszej stronie www.radioopole.pl.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki.
1: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
9: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
10: Uwaga, podążający autostradą A4 w kierunku Katowic nieopodal zjazdu z wjazdu na autostradę na wysokości Dąbrówki Górnej w kierunku Katowic. Tam mamy awarię samochodu ciężarowego na prawym pasie ruchu. Ruch w kierunku stolicy Górnego Śląska odbywa się lewym pasem. Spory korek się już tworzy na autostradzie, co widać m.in. na mapach. Policjanci pracują nadal na wojewódzkiej 454 przy zderzeniu trzech pojazdów w okolicach Smarchowic, a w Korfantowie zderzyły się dwa pojazdy osobowe przy szkole na 3 maja. Potężne korki w miastach naszego regionu, m.in. na Zaodrzu w Opolu czy na Piastowskiej, ale także Kędzierzyn to więcej pojazdów na drogach.
1: Radio Opole. Jedź dalej.
11: Wiemy już o tym, co na drogach regionu, a teraz czas na inne informacje. Na zegarach godzina 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Opole.
12: Bez fotelików przewoził trójkę małych dzieci. Pijany kierowca zatrzymany w Rzędowicach. Busy transportujące rzeczy pomiędzy krajami Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w tachograf. W ramach Dni Prudnika zwiedzanie zabytków zwykle niedostępnych dla turystów.
1: Wiadomości Radia Opole.
11: Agnieszka Wawer-Krajewska.
12: Pijany 30-latek zatrzymany przez strzelecką drogówkę w Rzędowicach. W aucie przewoził trójkę małych dzieci. Policjanci zwrócili uwagę na kierowcę Skody, który przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. Informuje młodszy aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji.
13: Podczas sprawdzenia jego w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że mężczyzna posiada dwa dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Dodatkowo w 2016 roku zostały mężczyźnie cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Badanie wykazało, że miał on 2 promile alkoholu w organizmie. Szczególne poruszenie budzi fakt, że mężczyzna w pojeździe przewoził troje małych dzieci w wieku 5, 3 i 1 roku. Mali pasażerowie podróżowali na tylnej kanapie pojazdu bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, ani nie byli przewożeni w wymaganych fotelikach.
12: Kierowcy grozi do 5 lat pozbawienia wolności, a o sytuacji zostanie powiadomiony również Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
12: Busy realizujące międzynarodowy transport rzeczy w Unii Europejskiej od 1 lipca będą musiały być wyposażone w tachograf. Jakie są konsekwencje wprowadzenia takiego przepisu, mówi Grzegorz Czapla, okręgowy inspektor pracy w Opolu.
14: Ta zmiana powoduje to, że ci kierowcy będą musieli przestrzegać przepisów o czasie jazdy, przerwach odpoczynku, czyli takich samych przepisów, jak do tej pory przestrzegają cały czas kierowcy ciężarówek. Natomiast inspekcja pracy dzięki ewidencji czasu jazdy, przerw, odpoczynkach i innej pracy będzie miało dostęp do faktycznego czasu pracy takiego pracownika, co nam pozwoli sprawdzić, czy pracodawca dobrze rozliczył godziny nadliczbowe, czy dobrze rozliczył czas pracy w porze nocnej.
12: A chcemy podkreślić, że zmiany te nie są skierowane przeciw kierowcom ani przeciw przedsiębiorcom, tłumaczy Marek Januszkiewicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu.
6: Wszystkie przepisy mają w nagłówku uwagę, że są to przepisy socjalne. One regulują prawa kierowców. Zatem regulacje ich czasu pracy i regulacje ich czasu odpoczynku są w ich interesie.
12: A o tym mówiono podczas konferencji Mały pojazd, duże obowiązki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
12: Polka przetrzymywana w Libii została uwolniona ponad miesiąc temu. 24-letnią Laurę Kwoczałę zatrzymano, gdy jechała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy w ramach akcji globalnej flotylli Sumut. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór tłumaczy, że aktywistka jest pod opieką konsula.
15: Nasza obywatelka jest w dobrym stanie, tak samo i psychicznie, i fizycznie. Nasz konsul w Tunezji, która obsługuje Libię, był w kontakcie z naszą obywatelką, spotykał się z nią, rozmawiał z nią. Cały czas upewnialiśmy się, że jest odpowiednio traktowana.
12: I wracamy do regionu. Zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających zabytki można oglądać podczas Dni Prudnika. To jedna z atrakcji trwającego święta miasta. Wycieczki prowadzone przez muzealnego przewodnika organizowane są pod hasłem Twarde prawo, lecz prawo. Do kar i pokut kościelnych nawiązuje też wejście na wieżę fary świętego Michała Archanioła. Ma 62 metry. Ostatni raz otwarta była dla zwiedzających 10 lat temu, mówi Marcin Husak, dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej.
16: Dzisiaj będziemy mogli przekroczyć podwoje sądu w Prudniku i zobaczyć wewnątrz obiekt, który z miastem się kojarzy, ale mało kto w nim był, o ile nie popadł w konflikt z prawem. Natomiast Dni Prudnika z Muzeum Ziemi Prudnickiej to także ostatnia publiczna egzekucja w Prudniku. Męki Petera Szypsa zapraszamy na małą wycieczkę szlakiem wspomnianego nieszczęśnika.
12: Zwiedzanie Prudnika z przewodnikiem już za pół godziny ze względu na duże zainteresowanie prowadzony jest w kilku turach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
11: W pogodzie zbyt wiele się nie zmienia, no może poza temperaturami, które nawet miejscami jeszcze rosną. Do 28 stopni miało być w naszym regionie, no więcej nie ma, ale tak jak przypomnę, przed godziną były tylko 2 czy 3 miejsca z taką temperaturą, tak teraz w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Brzegu, w Namysłowie mamy 28-27 na termometrach w Nysie i w Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Zachmurzenie w naszym regionie małe, wiatry słaby, wieje z północnego zachodu. Przywiał nam Maroon 5 teraz na antenie. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Drive'a przed mikrofonem. To twoje Radio Opole.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.

0: Twoje Radio Opole.
1: I teraz w naszym programie o miejscu, do którego pewnie nasi słuchacze się wybiorą w tym wakacyjnym sezonie. Mowa o Bałtyku, ale tak trochę z innej strony spojrzymy, bo prowadzone były badania. Chodzi o zagrożenie ekologiczne. Zagrożenie katastrofą ekologiczną w polskiej strefie Morza Bałtyckiego jest mniejsze niż dotychczas zakładano. W Gdyni podsumowano ostatnio prowadzone od roku działania związane z rozpoznaniem materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Bałtyku, nie wybuchów, broni chemicznej i rozlewów paliwa. W sumie przebadano 900 km kwadratowych dna w czterech lokalizacjach: Głębi Gdańskiej, Rynnie Słupskiej i w rejonie wraków Franken oraz Stuttgart. I to właśnie w tej ostatniej lokalizacji, jak mówi zastępca dyrektora do spraw oznakowania nawigacyjnego w Urzędzie Morskim w Gdyni Jan Młotkowski, jest największe obszarowo skażenie.
2: Tam mamy około 20 hektarów skażonego dna i rzeczywiście to skażenie jest bardzo konkretne. Natomiast ono jest stabilne w tym sensie, że to jest grunt nasączony tym paliwem, który w różnym stopniu, w różnych miejscach jest to nasączenie i grubość tej warstwy, natomiast tutaj nie ma zmian w sensie, że to się może rozpłynąć.
3: Natura generalnie sobie radzi, co widzimy na przykład na podstawie wraku Franken. Tam analizowaliśmy, jak wygląda stan paliwa i okazało się, że przy zbiornikach wewnętrznych pojawił się perforacje. Natura to paliwo rozłożyła i tutaj już problemu nie będziemy mieli.
1: Dodawał dyrektor Instytutu Morskiego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni Krzysztof Czaplewski. Przeprowadzone badania kosztowały 150 milionów złotych. Przed naukowcami jeszcze przygotowanie planu neutralizacji zagrożeń w toni wodnej. Na zegarach już 19 minut po godzinie 16:00.

0: teraz taki temat na czasie, bo koniec roku szkolnego. Uroczystości z tym związane, wręczenie świadectw, a czasem i prezenty dla nauczycieli. Choć tu pojawiają się pewne wątpliwości, bo czy zbyt drogi prezent dla nauczyciela z okazji zakończenia roku szkolnego może być uznany za łapówkę? Rodzice muszą uważać, bo taki podarunek, na który często składa się cała klasa, może stać się przedmiotem zainteresowania prokuratury nawet. Prezenty na koniec roku to miły zwyczaj, o ile zachowany jest umiar. Tak mówią uczniowie, potwierdza nauczycielka, a rozmawiała z nimi Aleksandra Skrago.
1: Kwiaty różne, słodkości.
2: Raczej tak, coś się znajdzie. Kwiatki, czekolady.
3: A czy jest tak, że klasa składa się na jakiś większy prezent dla nauczyciela?
4: Nie. Ale rodzice coś się pewnie będą składali.
3: A według ciebie powinny być takie prezenty?
5: Moim zdaniem tak.
6: Uważam, że najlepszym prezentem, ale tak naprawdę szczerze, to jest radość w oczach uczniów, wdzięczność rodziców, symboliczny kwiatek i nic więcej nie trzeba, naprawdę.
3: Te materialne prezenty nie są potrzebne?
6: Są bardzo kłopotliwe przede wszystkim. My jesteśmy urzędnikami państwowymi i nie powinniśmy przyjmować żadnych korzyści finansowych, a tutaj prezenty są takimi korzyściami.
0: No, z jednej strony taki głos nauczycielski, z drugiej czasem zwyczaj, by jakieś podziękowanie było. Dla wielu osób bardzo indywidualna kwestia, której tu dziś na pewno nie rozstrzygniemy. W każdym razie przypominam, czas do końca roku szkolnego raczej odliczamy już nie w dniach, a w godzinach. To jeszcze podpowiedź związana z tym, jak ocenić, czy, że tak powiem, prezentowy umiar został zachowany. Liczy się tutaj kryterium proporcjonalności. Za prezent nie uznaje się pieniędzy, ale także droższych przedmiotów, kart podarunkowych o znacznej wartości czy weekendu w spa. Taka forma podziękowania może być już uznana, jak to jest określane, za łapówkę, a za to są sankcje karne.

0: Twoje Radio Pole. Na naszych radiowych zegarach zbliża się 16:30. Czas na kolejną porcję informacji dla kierowców. Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Uwaga, zmotoryzowani podróżujący autostradą A4. Mamy zdarzenie trzech pojazdów na wysokości przysieczy. Droga w kierunku Katowic jest nieprzejezdna. Ląduje śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Podobnie jak utrudnienie mamy na tej samej A4, na tej samej jezdni pomiędzy Opolem Południe a węzłem Krapkowice w pobliżu Rogowa Opolskiego. Też w kierunku Katowic. Tam doszło do awarii pojazdu ciężarowego. Zablokowany prawy pas. No ale jadąc z zachodu i tak już do tego miejsca nie dojedziecie. Objazd przez Opole drogą krajową numer 46, zatem zaraz Opole zacznie się ponownie zatykać. Uwaga, na wylocie w kierunku Nysy z Opola na wysokości budowanego ronda mamy co jakiś czas wahadło i sterowane jest ono ręcznie, co w połączeniu ze zdarzeniami na autostradzie może powodować potężne korki w stolicy regionu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Radio Opole. Gramy dla kierowców. Wiadomości Radia Opole.
3: Premier Donald Tusk ma nadzieję, że rozpoczynająca się jutro w Gdańsku konferencja będzie sposobem na deeskalację emocji. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Spyrydenko, a nie jak wcześniej planowano prezydent Wołodymyr Zełański. Donald Tusk mówił, że ta zmiana być może nawet przysłuży się konferencji. Mniej bowiem będzie emocji, więcej merytorycznej dyskusji.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Do szpitala w Głubczycach trafi nowy zestaw komputerów i sprzęt medyczny. Placówka otrzymała na ten cel 300 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Lecznica będzie miała m.in. nowy aparat EKG, holter ciśnieniowy, spirometr, urządzenie do szybkiej diagnostyki i testów CRP.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Fala upałów przetacza się przez Europę. Na zachodzie Niemiec temperatura w nocy nie spada, miejscami poniżej 24 stopni, a w weekend może być rekordowo gorąco. Na zachodzie i południu regionu termometry wskazują nawet do 38 stopni. Za moment prognoza pogody na Opolszczyźnie, a w wiadomościach o 16:30 opolscy społecznicy założyli stowarzyszenie Opole Działa. Jak mówią, nie chcą działać politycznie, a społecznie. A ponadto pytamy też, czy Nyski Wopr przygotowany jest do sezonu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 27 stopni Celsjusza obecnie w Strzelcach Opolskich i w Nysie i to są najniższe wskazania w naszym regionie, bo 28 notujemy w Namysłowie, Brzegu, Kluczborku, Kędzierzniekoźlu i w Opolu. Do końca dnia na niebie zachmurzenie małe, no i może wiatr by trochę tutaj takiego orzeźwienia wprowadził, ale nie, wiatr też wieje słabo, dzisiaj akurat z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Agnieszka przed chwilą zapowiadała, co będzie w kolejnych wiadomościach. To ja też podpowiem, że po kolejnych wiadomościach będzie kolejna prognoza pogody, a w niej m.in. o tym, co czeka nas w nocy, będziemy mówić dzisiaj.

0: Twoje Radio Opole.
1: Za nami już Dzień Ojca. Mam nadzieję, że ci, którzy powinni, pamiętali. A jeśli chodzi o obraz ojca, to tu ostatnio sporo się zmienia i po wczorajszym świętowaniu może jeden z ojców zaraz jakieś wnioski wyciągnie, jakieś przemyślenia będzie miał. Ojciec jest niezwykle ważny w życiu każdego dziecka. Pokazuje mu, jak dobrze żyć z innymi ludźmi. Tak mówi psycholog Jacek Sochacki. Z najnowszego raportu pod tytułem Oblicza współczesnego ojcostwa wynika, że w polskich domach trwa właśnie wielka zmiana. Aż 80% mężczyzn nie chce już być wielkim nieobecnym w życiu dziecka. Chcą dawać dziecku więcej, podkreśla Jacek Sochacki.
2: Na pewno wielu z nas pamięta puste miejsce przy stole podczas posiłków, kiedy tato był w pracy. Nie chcemy być tylko zdjęciem na świątecznym meblu, ale i żywym człowiekiem, który będzie służył swoim dzieciom ciepłem, obecnością i tym wszystkim, co jesteśmy w stanie rodzinie zaoferować, poza oczywiście pracą i zapewnieniem dóbr materialnych.
1: Dziś według badań ponad połowa ojców regularnie rozmawia ze swoimi pociechami o różnych sprawach, a 40% z nich porówno z partnerką dzieli się przewijaniem czy kąpaniem malucha. Jacek Sochacki podkreśla, że obecność ojca w życiu dziecka jest bardzo ważna.
2: Niezwykle ważne. Na różne sposoby, w zależności od płci dziecka, w zależności od warunków, w jakim to dziecko rośnie. Nie da się opanować zachowań niezbędnych do sprawnego funkcjonowania społecznego, korzystając z przekazu tylko jednego rodzica. Jesteśmy potrzebni we dwójkę.
1: Co trzeci tata wspomina własnego ojca tylko jako kogoś, kto przynosił pieniądze. Dlatego teraz wielu mężczyzn uczy się wszystkiego od nowa. Jacek Sochacki zaznaczył, że w dzisiejszym ojcostwie najważniejsza nie jest perfekcja, ale odwaga do bycia bliskim, czułym i naprawdę obecnym przy swoim dziecku właściwie każdego dnia. Do tematów związanych z ojcami będziemy dziś jeszcze powracać w wieczornej części naszego programu, ale o tym trochę więcej, trochę bardziej szczegółowo powiemy później.

Za 7 minut będzie godzina 17, co w naszym programie będzie o takim, który ma 4 łapy. Nie chodzi jednak o psa, stróżowaniem się nie zajmuje, ale ze stróżami prawa ma już pewne doświadczenia, mimo tego, że jego wiek to tylko kilka tygodni. Na razie trochę tajemniczo to brzmi, tak tajemniczo, ale wszystko wyjaśni nam się za kilka minut. Wyjaśni nam to Agnieszka Wawer-Krajewska, to w wiadomościach Radio Opole o godzinie 17. Wcześniej raz jeszcze z Adamem Wołkiem wyjedziemy na drogi naszego regionu. Są spore utrudnienia na A4 w kierunku na Katowice, ale o nich więcej już za kilka minut.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
2: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
1: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radio Opole.
6: Uwaga podróżujący autostradą A4, zderzenie dwóch pojazdów osobowych na wysokości Przysieczy i Pruszkowa. To jezdnia w kierunku Katowic. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR i jezdnia w kierunku stolicy Górnego Śląska całkowicie zablokowana. Ma w ciągu kilku minut się to zmienić. Po starcie śmigłowca jedna nitka ma zostać otwarta. Taka informacja płynie od opolskich policjantów i z punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale to nie koniec utrudnień na A4, bowiem za węzłem Opole Południe zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas. Ruch odbywa się tylko tym lewym. Uwaga na wylocie w kierunku Nysy z Opola. Przypominamy o tym, na wysokości budowanego ronda mamy co jakiś czas wahadło sterowane ręcznie wcześniej. Sporo pojazdów zgromadziło się przed estakadami. Krajowa 46 przed wjazdem na obwodnicę Niemodlina mamy wahadło i drogowców 401 w stronę autostrady Zagrodkowem. Tam duże wahadła przy powstającym rondzie.
0: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
7: Mimo, że to ostatni dziś popołudniowy autopilot, to jednak to, co na A4 będziemy śledzić i informować. Na zegarach godzina 17.
8: Opolscy społecznicy założyli stowarzyszenie Opole Działa. Jak mówią, nie chcą działać politycznie, a społecznie. Pytamy też, czy Nyski Wopr przygotowany jest do sezonu, a ponadto w wakacje więcej pociągów nad Bałtyk i w góry.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Agnieszka Wawer-Krajewska.
8: Opolscy społecznicy założyli stowarzyszenie Opole Działa i jak mówią, nie chcą działać politycznie, a społecznie właśnie. Jakie mają pomysły? O tym Paweł Kampa, prezes zarządu stowarzyszenia.
9: Pole kempingowe na wyspie Bolko, jak właśnie wspomniana ścieżka pieszo-rowerowa do szosek, toalety miejskie w centrum miasta, nowe drzewa w parku na Armii Krajowej, opolski wielki test zdrowia, taki jednorazowe miasteczko medyczne, profilaktyczne, zielone wiaty przystankowe z ładowarkami USB, więc tych pomysłów jest bardzo dużo i one nie wynikają z tego, że ktoś je kiedyś wymyślił, tylko my odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, którzy to zgłaszają nam, naszym członkom.
8: A dodajmy, w skład stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele niemal wszystkich dzielnic, a także osoby działające na rzecz przeróżnych środowisk.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
8: Start sezonu wakacyjnego nad Jeziorem Nyskim za pasem. Akwen od lat ściąga tłumy turystów, ale też naszych południowych sąsiadów. A my w Radiu Opole pytamy, czy Nyski Wopr przygotowany jest do sezonu? Tak, jesteśmy w pełnej obsadzie, mówi Jarosław Białochławek, szef Nyskiego Wopru.
10: W tej chwili na weekend jest 12 ratowników całodobowo. Na dyżurze ogólnie przez cały sezon Będzie to liczba kilkudziesięciu ratowników. Rusza jezioro, rusza plaża Aquamarina. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Ja wiem, że nikt nie lubi w kamizelce pływać, ale te kamizelki są po to, że jak coś się stanie, zemdlejemy, to ona nas utrzyma na wodzie.
8: Nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać ratownicy zatrudnieni przez Aquamarinę, ale tylko w obrębie strzeżonej plaży. Resztę ogromnego akwenu będą patrolować ratownicy WOPR i policjanci z ogniwa wodnego. A jeśli chodzi o wakacyjny wypoczynek, kolejarze mobilizują siły na szczyt wyjazdowy. Ten rozpocznie się już w najbliższy weekend. W lipcu, sierpniu państwowy przewoźnik PKP Intercity uruchomi 560 połączeń w ciągu doby. Więcej pociągów pojawi się przede wszystkim na trasach nad Bałtyk, ale też w góry, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Będzie dużo więcej pociągów do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina, ale także na nasze piękne Mazury.
12: Słuchaj faktów, nie plotek.
8: Trwa charytatywna zbiórka elektrośmieci, której celem jest wsparcie działalności Fundacji Świętego Franciszka. Ta m.in. prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy. Elektrośmieci należy dostarczyć do fundacji przy ulicy Pruszkowskiej 72 w Opolu, mówi Aleksandra Żurek z Fundacji Odzyskaj Środowisko.
13: Mieszkańcy Opola i okolic mogą przynosić na zbiórkę zużyte urządzenia typu pralki, lodówki, komputery, telewizory, tablety. Ważne, aby to był sprzęt kompletny. Wszystkie zebrane urządzenia trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania, a środki pozyskane z akcji wesprą działalność Fundacji Świętego Franciszka.
8: Akcja potrwa do 30 czerwca. I jeszcze na koniec. Policjanci z Kędzierzyna Koźla uratowali życie kilkutygodniowego kotka. Zwierzę utknęło w nadkolu jednego z pojazdów. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia mieszkańców, którzy usłyszeli niepokojące dźwięki dochodzące z wnętrza zaparkowanego samochodu. Okazało się, że zakleszczył się w nim właśnie mały kot, mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk z Kędzierzyńsko-Kozielskiej Policji.
14: Sytuacja była dynamiczna, ponieważ wysoka temperatura oraz silny stres realnie zagrażały życiu czworonoga. Mundurowi bez wahania podjęli natychmiastowe działania ratunkowe. Policjanci wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz precyzją, aby bezpiecznie uwolnić malucha i nie narazić go na dodatkowe obrażenia. Funkcjonariusze musieli działać niezwykle delikatnie.
8: I taką historią z happy endem żegnam się z naszymi słuchaczami. Informacje od godziny 18 przedstawiać będzie Roman Juranek i na pewno nie będzie odwracał kota ogonem.
12: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Ja mam nadzieję, że Kicia też była łagodna dla funkcjonariuszy, że tam nie wyszli podrapani. Ale o pogodzie mamy mówić. Zachmurzenie w naszym regionie małe. Tak było, jest i będzie do końca dnia. Na temperatury 28 stopni Celsjusza mamy w Opolu, w Kędzierzynie Koźlu, Brzegu i w Namysłowie. 27 w Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich.
12: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: A w nocy zachmurzenie też będzie małe, a temperatura w nocy spadnie do poziomu od 14 do 16 stopni, więc będzie okazja, by trochę przewietrzyć nasze domy. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Rajewa przed mikrofonem. Kłaniamy się nisko.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama społeczna.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce.

0: Masza Wągrodzka.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
8: Miłość nadal w sercach gra.
9: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
5: Po reklamie.

0: To jest coś nowego, co chcemy wprowadzić. To jest na razie taki pilotażowy program w tym roku. Nazwaliśmy go tak swojsko Domowa Akademia Opieki. A chodzi o to, żeby osoby, które opiekują się swoimi ciężko chorymi krewnymi, takimi, którzy leżą, albo takimi, którzy potrzebują naprawdę stałej opieki i troski, żeby wiedziały te osoby, opiekunowie, jak tymi chorymi się zająć, jak im pomóc, żeby nie zrobić sobie krzywdy, a przy okazji, żeby właśnie prawidłowo wykonywać pielęgnacje, ćwiczenia i wszystkie niezbędne rzeczy, które są potrzebne. Dodatkowym plusem, myślę, tego jest, że dajemy też możliwość spotkania z psychologiem i rozmowy, wsparcia, które często się pojawia w takich trudnych momentach, kiedy tą opiekę sprawujemy.
1: Bo jeśli to się odbywa tak etapami w naszym życiu, że gdzieś ta na przykład niepełnosprawność, choroba u naszych bliskich pojawia się tak stopniowo narasta, no to jest czas na to, żeby się przygotować. Ale wiele jest takich sytuacji, kiedy no nagle stajemy w obliczu tego, bo nie wiem, co się może wydarzyć. Udar, inne jakieś zdarzenie w naszym życiu, kiedy rzeczywiście więcej czasu, więcej uwagi trzeba poświęcić tym swoim bliskim. I to właśnie szczególnie do takich osób jest adresowane?
0: Do takich też. Natomiast no, nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc, no bo akurat trafić w tym momencie, kiedy dana osoba potrzebuje. Ale myślę, że warto się przygotować, bo różne są sytuacje w życiu. Dzisiaj nie potrzebujemy tego wsparcia, a jutro nie wiadomo, co się wydarzy. Wystarczy, że ktoś złamie nogę i ktoś z naszej rodziny, ktoś, mama, tato, będzie potrzebował wsparcia, a my nie będziemy nawet wiedzieć, jak pomóc mu wstać, żeby sobie nie obciążyć kręgosłupa. Więc myślę, że takie wsparcie jest potrzebne, zwłaszcza w kontekście tego, że niestety Opolszczyzna jest regionem, gdzie starzejemy się w zastraszającym tempie i coraz więcej osób takiego wsparcia i takiej pomocy będzie potrzebowało niestety.
1: Czy to można tak, że tak powiem, przyszłościowo tego zgłosić się do takiego projektu, nawet jeśli w naszej rodzinie nie ma nikogo, kto potrzebowałby takiej pomocy? I na przykład sobie pomyśleć, a może mi się przyda w przyszłości, albo może ktoś z moich, nie wiem, sąsiadów będzie potrzebował.
0: Oczywiście, że można i myślę, że to jest właśnie nie tylko do osób, które akurat się opiekują, bo te, które się opiekują, już sobie pewnie wyrobiły jakieś techniki, może już się dowiadywały, jak można pomóc. Natomiast to jest do osób, które dopiero rozpoczęły albo być może przewidują, że będzie taka konieczna, takie wsparcie osobom niepełnosprawnym albo chorym. My nie będziemy weryfikować, czy ktoś, kto się zapisał na te nasze szkolenia, ma taką potrzebę, żeby w tym momencie już komuś pomóc. Nie będziemy sprawdzać, czy opiekuje się daną osobą. My po prostu chcemy konkretnym, tam jest z tego co pamiętam 20 osób w tym programie może uczestniczyć, zaproponować właśnie takie wsparcie, które będą te osoby mogły wykorzystać przy potencjalnej opiece albo przy takiej przewidywanej, która się może wydarzyć, może się szykują do tego. A chodzi o to, że nie jest to dedykowane dla personelu medycznego, tylko właśnie dla takich mieszkańców, zwykłych mieszkańców Opola, którzy w ogóle nie mieli nigdy styczności z świadczeniem takich usług i którzy chcieliby nawet się nauczyć na przyszłość, tak jak pan redaktor powiedział.
1: Do naszej rozmowy za chwilę powrócimy.

0: Twoje Radio Opole.
1: I powracamy do rozmowy. Przypomnę, w naszym studiu Jarosław Wach, dyrektor Centrum Opieki Paliatywnej Betania. Rozmawiamy o projekcie, który ma służyć Opolanom, którzy przewidują, że może być taka potrzeba w przyszłości, że trzeba będzie zaopiekować się kimś z bliskich, więcej uwagi, więcej czasu, więcej umiejętności posiadać. Można zgłosić się do tego projektu. Powiedziałem teraz o Opolanach, ale właśnie, bo tutaj wcześniej też padło, że chodzi o mieszkańców Opola tylko, czy może to być też ktoś z regionu?
2: Nie, oczywiście, że może być to ktoś z regionu. No, preferujemy osoby faktycznych opiekunów, preferujemy osoby z niepełnosprawnościami, ale i z Opola myślę, że będzie najłatwiej, bo organizujemy to w Opolu w Centrum Aktywizacji Społecznej. Natomiast każdy chętny, to jest skierowane tutaj do mieszkańców Opola i regionu. My działamy jako Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, działamy na terenie całego województwa, można powiedzieć nawet na terenie całego kraju, więc, ale w tym wypadku kierujemy tutaj do mieszkańców regionu.
1: Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, ja tutaj naszego gościa przedstawiam jako dyrektora Centrum Opieki Paliatywnej Betania, też nie bez powodu, bo jeśli chodzi o hospicjum, to często spotykacie się z taką reakcją osób, które się do Was zgłaszają z prośbą też o opiekę nad bliskimi, co mówią, że no bo nie dajemy rady?
2: Oczywiście, że się spotykamy w takich wypadkach, jeżeli jest taka możliwość, a chory jest pacjentem kwalifikującym się do opieki paliatywnej, proponujemy wsparcie. Jest taka możliwość, że możemy właśnie zapewnić taki odpoczynek osobom opiekującym się, opiekunom i przyjąć tego chorego na taki pobyt wyręczający, który trwa do 10 dni. Więc jeżeli jest taka możliwość, to zachęcamy, bo to też jest ważne, żeby osoba, która na co dzień opiekuje się pacjentem, miała tą możliwość oddechu, odpoczynku, czy pójścia do lekarza. Tak, żeby się nie wypaliła, bo wiemy, że przy przewlekłych chorobach niestety ta opieka jest często 24 godziny na dobę i naprawdę nie jest łatwa.
1: A propos tego, że nie jest łatwa, to też wcześniej tutaj padło, co jest też celem tego projektu, żeby nauczyć, żeby pokazać, co zrobić, żeby nie zrobić sobie krzywdy przy opiece nad osobą bliską, ale bo często jak my opiekujemy się swoimi bliskimi, to gdzieś tam przede wszystkim mamy na względzie to, żeby tym bliskim swoim w jakiś sposób ulżyć, żeby im krzywdy nie zrobić, nie przejmując się sobą, a przecież no trzeba dźwignąć, trzeba odpowiednio się przygotować przy pielęgnacji takiej osoby, która jest na przykład obłożnie chora, to będą między innymi takie instrukcje?
2: Tak, to będą takie instrukcje, rzeczywiście, żeby uważać, jak podnosimy, żeby naprawdę nie zrobić sobie krzywdy, bo kręgosłup można bardzo łatwo sobie uszkodzić. Natomiast zdarzają się też sytuacje, kiedy zostajemy nagle obciążeni takim obowiązkiem, chcemy jakoś pomóc, ale nie wiemy, jak się do tego zabrać. Nie wiemy, jak pielęgnować takiego chorego, leżącego, czy takiego, który wymaga posadzenia i pielęgnacji w trakcie tego właśnie, w tych czynności. I myślę, że tutaj dosyć szeroko, bo to nasz personel, który na co dzień pracuje wśród pacjentów, który zajmuje się tym na co dzień, będzie szkolił, będzie pokazywał, a personel ma już doświadczenie, więc wierzę, że nasi uczestnicy tej akademii będą zadowoleni i będą wiedzieć, jak się przygotować do tego, do tej opieki nad tymi naszymi pacjentami.
1: No to uwaga, teraz jedna z ważniejszych informacji, ile kosztuje udział w takim projekcie?
2: Ten udział jest bezpłatny, a jest bezpłatny dlatego, że dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta Opola na podstawie projektu, w którym bierzemy udział. Dlatego mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić specjalistów i zaproponować mieszkańcom Opola i Opolszczyzny udział bezpłatny.
1: Czyli dla każdego. To jest właściwie, nie ma tutaj barier żadnych, że ktoś powie, no niestety, ale ja nie mogę sobie na to pozwolić. Każdy może się zgłosić. A w jaki sposób właśnie zgłaszamy się do tego projektu?
2: Naszym koordynatorem tego projektu jest pani Barbara Chyłka. Telefon, numer telefonu jest na naszej stronie internetowej. Jest tam też również link, gdzie możemy kliknąć ten link i zapisać się do udziału w tej akademii. Do tego zachęcam. Myślę, że jest to ważna rzecz i bardzo pomocna.
1: Zachęcał do tego dyrektor Centrum Opieki Paliatywnej Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, pan Jarosław Wach. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Wystarczy wpisać hasło Betania Opole. Na pewno państwo traficie. A za te wszystkie informacje dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: na końcu języka.
1: Mówiliśmy o groźnym zjawisku wtórnego analfabetyzmu, czyli zanikania umiejętności pisania i czytania. To, o czym porozmawiamy za chwilę, poniekąd się z tym łączy. Chodzi o niepoprawną niepoprawność. Mówię o tych, którzy dowiadują się, że robią błędy, ale nic z tym nie robią.
2: Czasami tak postępuje też sztuczna inteligencja, że zmyśla pewne reguły językowe. Ona przynajmniej, jeżeli wskażemy, że błądzi, to jest w stanie się poprawić, ale wielu ludzi niestety już nie.
1: Najlepiej świadczy o tym list od słuchacza, nie pierwszy zresztą w tej samej albo podobnej sprawie. I tutaj zacytuję fragment tego listu. Chcę zainspirować Państwa, czyli Ciebie i mnie, do napiętnowania bełkotu polskiej nowomowy. Oto kilka przykładów w masowym, codziennym wykonaniu dziennikarzy i ich rozmówców. Półtorej roku, półtorej miesiąca, a nie półtora jak dla rodzaju męskiego. Podobnie wszechobecny tryb warunkowy i czas przeszły. Chciałbym zapytać, chciałbym podziękować, a nie szczerze i wprost pytam dziękuję. Ileś punktów procentowych. Co to są punkty procentowe? Używane także przez prezesa NBP. 10,5%, a nie procenta. Tą sprawę próbowałem bezskutecznie zainteresować problemem Rady Języka Polskiego przy PAN, ale Rada o zgrozo patronuje konkursowi na młodzieżowe słowo roku. Tak się złożyło, że właściwie o każdym z tych przykładów już mówiliśmy. Ty niedawno zajmowałeś się punktem procentowym. Natomiast co do 10,5%, a
2: no
1: nie procenta,
2: właśnie, nie
1: nasz procentowa. Słuchacz się myli, nie odmieniamy.
2: Chciałbym zwrócić uwagę na te tryby warunkowe, które się nie podobają. Pamiętajmy, że jest to forma grzecznościowa.
1: To nie oznacza wahania z naszej strony, tylko raczej dajemy możliwość wyboru naszemu rozmówcy. Okazujemy mu w ten sposób szacunek. Ktoś by mógł powiedzieć, a po co to? No ale gdybyśmy wszystko sprowadzili do prostego komunikatu, to nasz świat straciłby urok. Zadaniem zwrotów grzecznościowych jest budowanie relacji opartych na kulturze osobistej i ułatwianie codziennej komunikacji. Pełnią one szereg kluczowych funkcji w języku. Nawiązanie i zakończenie kontaktu ułatwiają łagodne rozpoczęcie lub zakończenie rozmowy. Łagodzimy w ten sposób konflikty. Wygładzają potencjalne trudne sytuacje, utrzymanie dystansu, chronią granice prywatności i określają hierarchię społeczną, szczególnie w sytuacjach oficjalnych, ale mogą też zmniejszać dystans, budują przyjazną atmosferę w kontaktach nieformalnych.
2: Profesor Marcjanik całą książkę odpisała o grzeczności językowej, pokazując w różnych sferach naszego życia, jak ważna jest ta grzeczność i jak warto ją kultywować.
1: A co do Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, to ja bym nie gorszyła się tym, że zajmuje się konkursem na młodzieżowe słowo roku, pod warunkiem, że nie zaniedbuje innych płaszczyzn naszego języka, a tu jest sporo do zrobienia.
0: Na końcu języka.

0: gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
2: 24 dzień czerwca w kalendarzu, a na zegarach zbliża się godzina 18. To oczywiście czas na kolejne dziś wiadomości.
3: A w nich apel o zachowanie ostrożności podczas upałów.
4: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14-16 nie wychodzimy.
3: Prawie 200 umów i porozumień do podpisania na gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. W wiadomościach także kultura i Witold Sułek.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
3: Witam serdecznie, zaczynamy od dróg. Uwaga kierowcy, za węzłem Opole Południe na autostradzie A4 nastąpiła awaria samochodu ciężarowego. Ruch w kierunku Katowic odbywa się lewym pasem, wcześniej także na Katowice. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, to na wysokości Pruszkowa. Jezdnia w kierunku Katowic była zablokowana, obecnie jest już przejezdna, ale występuje jeszcze spowolnienie ruchu na dłuższym odcinku. Przed nami upalne dni i ekstremalnie gorący weekend. Według prognoz IMGW w niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 37 stopni Celsjusza. Dlatego ratownicy, strażacy i policjanci łączą siły i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zadbanie o osoby starsze i schorowane. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu i unikajmy ekspozycji na słońce, apeluje Robert Czochara, ratownik medyczny.
4: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14-16 nie wychodzimy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej. Zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania rano, zamknijmy te okna, jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
3: Przede wszystkim apelujemy o rozwagę, mówi starszy brygadier Grzegorz Brzozowski, zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu.
6: Okres wzmożonych temperatur upałów generuje nam możliwość powstania pożarów i również ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak wichury czy gwałtowne burze. Tutaj zwracamy się z apelem o nieużywania otwartego ognia w lasach, polach, łąkach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych, które są gdzieś tam ograniczone kamieniami, jakimiś specjalnymi paleniskami. Unikajmy tego typu sytuacji w obecnym czasie. Apelujemy również o takie zachowania, żeby nie wyrzucać niedopałków samochodów.
3: Dodajmy, że IMGW wydało alert drugiego stopnia dotyczący upałów. Ten obowiązuje na razie od jutra do 27 czerwca.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Prawie 200 umów i porozumień zostanie podpisanych w Gdańsku przy okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Polskie Radio dotarło do umów, które mają być podpisane przez ukraińskie ministerstwa, instytucje rządowe, międzynarodowe instytucje finansowe i rozwojowe, a także władze samorządowe i europejskie firmy.
7: Długa lista składa się z umów kredytowych, grantowych, listów intencyjnych oraz memorandów o porozumieniu. Ukraiński sektor zbrojeniowy podpisze umowy dotyczące m.in. środków głębokiego uderzenia oraz współpracy z polską zbrojeniówką. Kolejne projekty dotyczą budowy miejsc zakwaterowania dla osób przesiedlonych oraz budowy modułowych placówek medycznych. Ukraińskie banki mają podpisać umowy o dzieleniu ryzyka z europejskimi bankami komercyjnymi, co pomoże utrzymać płynność ukraińskim przedsiębiorstwom. Części umów, które mają zostać podpisane przez spółki notowane na giełdzie, nie możemy jeszcze ujawniać.
3: A była to relacja Michała Makowskiego.
5: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Niepełnosprawni mieszkańcy gminy Prudnik zyskają lepszy dostęp do usług opiekuńczych. Tamtejsza placówka pomocy społecznej otrzymała największe w województwie opolskim dofinansowanie w projekcie Nie Sami Dzielni, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Utworzymy 5 mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, mówi Bernadeta Bednarczuk, dyrektor OPS-u w Prudniku.
8: W mieszkaniach wspomaganych świadczona jest usługa opiekuńcza. Zajmiemy się też usługą do door to door i tu zakupiony zostanie bus do transportu osób niepełnosprawnych. Będziemy wnioskować również o drugi samochód i on będzie poświęcony mobilności uczestników środowiskowego domu samopomocy. Także program jest bardzo obszerny, jego wartość to około 4 milionów złotych.
3: Większość tej kwoty stanowi unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego. W kosztach uczestniczy też gmina Prudnik.
5: Więcej na www.radioopole.pl.
3: Minęły 4 minuty po 18.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. W najbliższy czwartek o godzinie 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na ulicy Minerytów 4 odbędzie się kolejne spotkanie organizowane przez Bibliotekę wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu z cyklu Book and Art poświęcone książkom, ilustracji i sztuce. Gościnią spotkania będzie Anita Wincencjusz-Patyna, historyczka sztuki i badaczka dziejów grafiki. Spotkanie zatytułowane Koty, morskie floty i kosmiczne loty, zilustrować można wszystko, będzie okazją do rozmowy o świecie ilustracji, jej historii, współczesnych przemianach oraz o tym, jak obrazy budują nasze doświadczenie książki. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. Vinyl Fest on Tour Opole to wspólna inicjatywa Muzeum Polskiej Piosenki, Radio Opole i Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, która odbędzie się najbliższy piątek i sobotę w Amfiteatrze Tysiąclecia. W programie m.in. prezentacje sprzętu Hi-Fi, prelekcje dotyczące muzyki i kultowych płyt, w tym rozmowa z Michałem Wilczyńskim o skarbach fonoteki Radia Opole, które wspólnie z prowadzonym przez niego GAD Records wydało już kilka płyt, w tym zespołów SBB czy Johna Portera. Zmieniamy temat. Również najbliższy piątek odbędzie się otwarcie 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii. Część oficjalną zaplanowano na godzinę 19 w Muzeum Śląska Opolskiego, ale już o 17 na Placu Wolności odbędzie się wernisaż wystawy plenerowej z okazji 35-lecia Opawskiej Szkoły Fotografii, a o 17.30 w Centrum Aktywizacji Społecznej na ulicy Krakowskiej 32 odbędą się wernisaże Druga Strona Marcina Śliwy oraz Inne Światy, Ontologia Obrazu i Geometria Percepcji Grzegorza Husaka. Szczegółowe informacje i program znaleźć można na stronie organizatora oraz na stronie Radia Opole.
5: Pogoda.
2: Informacje o pogodzie zacznę od dobrych wiadomości, bo temperatura spada. Te 28 stopni Celsjusza mamy już tylko w Opolu i w Brzegu. Reszta regionu, tak patrzę, Kędzierzyn, Strzelce, Klucz, Bork, Nysa, Namysłów, tam 27 stopni Celsjusza. W nocy będzie od 14 do 16. Warto przewietrzyć nagrzane domy, nagrzane mieszkania. Noc ma być bezchmurna, ewentualnie z zachmurzeniem małym. A jutro zachmurzenie mało i umiarkowane, a temperatura no trochę więcej niż dziś, od 29 do 30. Mowa oczywiście o wskazaniach maksymalnych.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: To twoje Radio Opole. W tej godzinie w składzie Maciej Dudek, za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Już mamy 16 minut po godzinie 18. Temperatury powoli, powoli będą spadać. To chyba dobra wiadomość. Chociaż gdy patrzymy na prognozy na najbliższe dni, no to one tak optymizmem nie napawają, szczególnie jeśli chodzi o te osoby, które upałów po prostu nie lubią. Jak je przetrwać? Lekarze apelują, podczas upałów pijmy nawet 3,5 litra wody dziennie. Nawet o takich ilościach się mówi. W najbliższych dniach niemal w całym kraju spodziewana jest wysoka temperatura, sporo ponad 30 stopni. Wtedy łatwo o odwodnienie. Jak mówi dr Paweł Banaś, niedobór płynów może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie.
2: Odwodnienie jest niedoborem płynu w organizmie, często łączącym się też z zaburzeniami elektrolitowymi, które wpływają na całościową homeostazę organizmu, mogące powodować różne niekorzystne z tego tytułu skutki, czy to powikłania zakrzepowo-zatorowe, czy ogólne objawy typu osłabienie, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie kołatań serca.
1: Szczególnie narażeni na odwodnienie są seniorzy, dodaje dr Paweł Banaś.
2: Seniorzy są narażeni w szczególności na odwodnienie z uwagi na to, że u nich też samo pragnienie jest zdecydowanie zmniejszone. Oni często nie zdają sobie sprawy z tego, czym może się skończyć nieadekwatny wysiłek, wyjście na spacer w zbyt wysokiej temperaturze, nie zabranie ze sobą butelki wody.
1: Osoby zdrowe czy młode powinny natomiast uważać z treningami podczas upałów. Lepiej je przesunąć na wcześnie rano lub na wieczór. Z pewnością nie powinniśmy się forsować.

0: Twoje Radio Opole.
1: Joanna Matlek razem ze mną teraz w studiu. Cześć, Asiu.
2: Razem z tobą witam serdecznie.
1: No witamy tych, którzy zawsze oczekują na podpowiedzi, a podpowiadamy chętnie, co ciekawego, jakie ważne tematy poruszamy na antenie Radia Opole. Takowe zazwyczaj w audycji o matko. Co dzisiaj po 22?
2: Dzisiaj nie o matko, tylko o tatko.
1: O tatko?
2: Tak, wczoraj mieliśmy Dzień Ojca, piękny dzień. Pozdrawiam ciebie, mój tato, drogi Grzegorzu. I to będzie audycja dla wszystkich tatusiów, ale właściwie dla mam też, bo w ogóle dla nas wszystkich, wydaje mi się. Bo będę rozmawiać o tym, kim jest współczesny tata, jakie role pełni, jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Moim gościem będzie pan doktor, więc naukowiec, który naukowo podchodzi do tych spraw, ale też będzie to taka rozmowa po prostu o życiu, o małżeństwie, o relacjach, o tym, jaki tata powinien być dla córki, dla syna, bo to też nie jest oczywiste. Także dzisiaj będzie fajnie.
1: No w ramach twojej rodziny też twoja pociecha ma tatę i czy ty w ramach tej rozmowy zamierzasz na nowo odkryć swojego życiowego partnera?
2: Wiesz co, ja go odkrywam codziennie w jakimś nowym aspekcie.
1: Czasem też przykryć można.
2: Tak. Ale muszę powiedzieć, że tutaj wszystko jest w porządku i samo patrzenie na ich relacje to jest coś wspaniałego, naprawdę. I ja też jako trochę córka tatusia no patrzę na to z taką podwójną ckliwością. Także no tak, dzisiaj tatusiowie będą grali pierwsze skrzypce.
1: Ja trochę
2: i
1: tak
2: to,
1: jeszcze...
2: Tobie, Dawidzie, też życzę wszystkiego najlepszego na twoje ręce jeszcze.
1: Dziękuję, ale jeszcze postaram się tak pociągnąć trochę za język. To z innej strony, czy to będzie taka audycja, w której my jako ojcowie będziemy mogli siebie na nowo odkrywać?
2: Myślę, że tak. Myślę, że są takie rzeczy, których panowie o sobie nie wiedzą, panowie tatusiowie, albo gdzieś tam nie są uwidaczniane te rzeczy. Tu też duża rola partnerek, żon, żeby te rzeczy swoim mężom przedstawiać i o nich mówić, bo czasami wchodzimy w taki tryb, dobra, żyjemy sobie na co dzień, załatwiamy swoje sprawy i tak dalej. A czasami warto się zatrzymać, popatrzeć właśnie, docenić, dzisiaj zrobiliśmy to, zrobiliśmy tamto. Także zachęcam do takiego spokoju i panowie na pewno odkryją siebie na nowo.
1: Tuż po Dniu Ojca.
2: Tak.
1: Tatusiowie, tak trochę z naukowego punktu widzenia, jak słyszeliśmy, będą mogli siebie odkrywać. Przypomnijmy, o której?
2: Tak, po godzinie 22 się słyszymy, tuż po wiadomościach. Wiadomości też oczywiście proszę posłuchać, bo to zawsze na bieżąco wtedy jesteśmy. I tuż po 22 startujemy. Jak ktoś nie zdąży, to oczywiście zachęcam. Na naszej stronie też będzie podcast MP3, można sobie puścić w dowolnej chwili.
1: Do czego zachęcała Joanna Matlak? Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: twoje Radio Opole.
1: Bolesław Drohomirecki razem ze mną teraz w studiu. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Opolski Młodzieżowy Dom Kultury, kino, studio, pasjonat filmu, o dobrym kinie, o dobrych filmach nam opowiada. Jaki tytuł filmu tym razem?
2: Film, można powiedzieć, wpisujący się trochę w sytuację obecną na świecie, bo pamiętamy wojnę, która wybuchła w Iranie, taką niespodziewaną, co zaowocowało zamieszaniem na całym świecie, a my zdajemy sobie sprawę, że tam w Iranie dla kobiet szczególnie, no i dla tych ludzi, którzy nie zgadzają się z przywódcami irańskimi, nic się nie zmieniło. Oni będą dalej w tej samej sytuacji. I film, czytając Lolitę w Teheranie, wpisuje się troszeczkę w tą jakby irańską historię. Możemy zobaczyć rzeczywiście, jak tam wygląda, jak mają kobiety, mimo tego, że cofniemy się wiele lat do tyłu, wtedy kiedy w 1997 roku dokładnie władzę obejmują fundamentaliści, no i zaczyna się ostra jatka na uniwersytetach, szkołach, wszędzie. No, na ulicach pojawiają się strażnicy rewolucji, którzy sprawdzają, czy kobiety mają zakryte włosy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko Państwo znacie. Natomiast ten film, tak jak powiedziałem, czytając Lolitę w Teheranie, to jest film o żyjącej dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Zresztą ona wyemigrowała z Teheranu dokładnie w czerwcu 79 roku do Stanów Zjednoczonych. Mieszka tam do dziś, ma dzisiaj 70 lat, udziela wywiadów, bo ten film narobił trochę szumu wokół jej biografii, bo ona opisuje właśnie w tej książce i tytuł tego filmu, jak to wtedy było, że musiała opuścić uniwersytet, a to była pani profesor od literatury. I jak to było kiedyś na tajnych kompletach, nie, że czytało się książki, uczyło się matematyki, tak ona w Teheranie wtedy razem z 6 studentkami czytają książki zachodnie, wielki Gatsby, no i oczywiście Lolitę i inne amerykańskie, nie tylko książki, takie po prostu bestsellery światowe. Robią to, że tak powiem, w totalnej tajemnicy. Za coś takiego to groziły, kto wie, czy już nie mówię o chłoście, ale kto wie, czy w jej wypadku nawet kara śmierci. I całą tą historię tych właśnie tego czytania nocnego czy wieczornego, jej migracji, a później jak ta książka powstaje, to wszystko zobaczycie Państwo w filmie. Przypomnijcie sobie, jak to było i dlaczego ciągle mówi się, że ludzie w Iranie, szczególnie kobiety, mają ciężko i niewiele się zmieniło po tej wojnie.
1: Przypomnijmy jeszcze tylko tytuł tego filmu.
2: Tak, czytając Lolitę w Teheranie, przypomnę, że to nie jest film irański, to jest film izraelsko-włoski z 2024 roku, nakręcony przez Erana Riklisa.
1: O filmie tym opowiadał Bolesław Drohomirecki.
2: Dziękuję bardzo.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole. Powoli będziemy nasze spotkanie środowe kończyć, bowiem zbliża się godzina 19. O 19 oczywiście wiadomości, a potem, ja może tak hasłowo będę podpowiadał, po 19 audiokracja i halucynacje z Witkiem Sułkiem. Po godzinie 20 audycja Więcej Kultury i Obsesja z Katarzyną Zawadzką. Natomiast po 21, to już może nie będę tak tajemniczy, podpowiem trochę więcej. Będzie o tym, jak natura może wspierać edukację, rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Między innymi o tym Agnieszka Ziętarska w wieczornej części naszego programu. Maciej Dudek pozostaje za konsoletą realizatora. Ja dziękuję za uwagę, udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Do usłyszenia jutro po godzinie 15. Dawid Rajwa. Do jutra.

0: Radio Opole. W eterze i w sieci.
1: Reklama. 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 19, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. A w nich drugi dzień posiedzenia Konwentu Marszałków Województw. Zamiast przełomu w śledztwie milczenie i zapowiedź batalii w sądzie w sprawie warszawskiego lekarza. W wiadomościach także szef NATO w Waszyngtonie.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. Jak pozyskiwać pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, a także jaka jest rola samorządu lokalnego w budowaniu systemu ochrony ludności. O tym dyskutowano dziś podczas drugiego posiedzenia Konwentu Marszałków Województw. Rozmawiamy o sytuacji geopolitycznej w kontekście gospodarczym naszego regionu, mówi marszałek Szymon Ogładza.
3: Będziemy chcieli się pochwalić tą naszym pomysłem, czyli opolskim klastrem obronnym, żeby pokazać, że samorządy województw, mimo że same nie inwestują, nie posiadają takich zdolności, to mogą stwarzać ramy dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują w regionach, do tego, aby po prostu najzwyczajniej w świecie mogli skorzystać z tego, co jest na stole, a na stole, jak wiemy, przez program SAFE jest dosyć sporo.
2: A samorządowcy mogli również dowiedzieć się, na jakim etapie jest rozwijanie klastrów obronności oraz jakie fundusze szykuje Bank Gospodarstwa Krajowego.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Zamiast medialnego przełomu w śledztwie, milczenie i zapowiedź batalii w sądzie, były ordynacje Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski, który wstrząsnął opinią publiczną zarzutami o rzekomych zgonach pacjentów przez błędy lekarskie, odmówił dziś składania zeznań w prokuraturze bez obecności adwokata. Z kolei oskarżany przez niego medyk Dawid Kacprzyk zapowiada proces o zniesławienie.
4: Dr Emil Jędrzejewski stawił się u śledczych, ale na kilkadziesiąt pytań odpowiedział milczeniem. Świadek przyniósł jedynie kartkę z dwoma nazwiskami i nie miał przy sobie telefonu, na którym ma się znajdować wiadomość z ostrzeżeniem, jaką wysłał na komunikator do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba nie ukrywa rozczarowania postawą lekarza.
5: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
4: Z kolei mecenas Jacek Dibuła, reprezentujący Dawida Kacprzyka, odpiera zarzuty i przekonuje, że rewelacje byłego ordynatora to kłamstwa wynikające z dawnego konfliktu personalnego. Zapowiada też prywatny akt oskarżenia.
2: Był to materiał Piotra Durysa. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotka się wkrótce w gabinecie owalnym z prezydentem Trumpem. Przed wizytą w Białym Domu szef paktu pochwalił działania Trumpa wobec Iranu. Rutte liczy na złagodzenie krytyki prezydenta USA wobec NATO.
6: W wywiadzie dla telewizji Fox News Rutte powiedział, że Trump podjął w Iranie działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa sojusznikom NATO. Szef sojuszu odniósł się w ten sposób do rozczarowania prezydenta Stanów Zjednoczonych tym, co określa on jako brak wsparcia ze strony sojuszników. Uważam, że prezydent robi dokładnie to, co jest konieczne, osłabiając potencjał jądrowy Iranu. Spotkanie Rutte z Trumpem w gabinecie owalnym zaplanowano na 21 czasu polskiego. W czasie wizyty w Waszyngtonie Rutte ma też rozmawiać z członkami kongresu oraz innymi przedstawicielami amerykańskiej administracji.
2: A z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach powstaje nowe boisko. W przyszłym tygodniu powinna rozpocząć się procedura odbioru technicznego. Dzięki solidnemu wykonawcy inwestycje udało się szybko zrealizować, mówi starosta Anna Kobierska-Mróz.
7: Na pewno we wrześniu już dzieci, młodzież będą mogli z tego boiska korzystać. No jest to duży projekt, który w bardzo dużej mierze mamy sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu, bo prawie 90% tego dofinansowania i zawartej umowy realizujemy przy tym wsparciu zewnętrznym. Wartość całej inwestycji wyniesie prawie 1 400 000 zł łącznie z nadzorami. Także naprawdę bardzo znaczące dofinansowanie.
2: Nowe boisko powstało w miejscu dotychczasowego z asfaltową nawierzchnią. Oficjalne otwarcie planowane jest 1 września.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 28 stopni za oknami, a ciśnienie to 1018 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy bezchmurnie z temperaturami od 14 do 16 stopni, a jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane i temperatury od 29 do 30 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Drodzy Państwo, utwór, którego słuchaliście, ma tytuł K-Hole, a został skomponowany i wykonany przez zespół Halucynacje. Razem ze mną całych halucynacji nie ma, jest współzałożyciel, lider. Oczywiście za chwilę będziesz mówił, że więcej nas tam jest, tak. Ale no tak wychodzi, ktoś musi być tą głową. Jest tą głową, która na dodatek przyjechała do Radia Opole, żeby troszeczkę o zespole, o płycie porozmawiać. Kuba Mendelak. Cześć Kubo.
1: Dzień dobry.
0: Jak już usłyszeliście, utwór rozbudowany, blisko 8-minutowy. Śmiało można powiedzieć, że rock progresywny. Ja niespecjalnie lubię mówić neoprogresywny. Mhm. Szczęśliwie okazało się, Kubo, że ty też nie lubisz określenia neoprogresywny.
1: To prawda.
0: Jak zaczęliśmy tak sobie, zanim włączyliśmy mikrofony, kiedy piosenki słuchaliście rozmawiać, to okazało się, że mamy rzeczywiście dosyć zbieżny na ten temat pogląd. Oczywiście krytyka muzyczna, dziennikarze muzyczni, recenzenci potrzebują jakiejś etykiety. Przy czym dokładnie. Dla mnie, i nie wiem, czy się z tym zgodzisz, oczywiście jeden utwór, jak jedna jaskółka wiosny nie czyni, posłuchamy jeszcze innych i się o tym przekonacie, jak różnorodna, barwna i nieoczekiwana jest muzyka halucynacji, to neoprogresywne dla mnie jest czymś, co troszeczkę powiela i wraca do tych sprawdzonych patentów klasycznych grup progresywnych lat 70. Natomiast nie wyklucza to istnienia i moim zdaniem ciągle są takie zespoły i halucynacje są tego żywym dowodem, że ciągle można jednak grać rock progresywny przy bardzo sensownym rozumieniu tego słowa. Progresja, a więc szukanie nowych brzmień, szukanie nowych rozwiązań, niepowielanie utartych schematów, szukanie nowych dróg dla muzyki, sposobu wyrażenia siebie i tak dalej.
1: Tak jest, dokładnie. Bo to jest, można powiedzieć, że bardziej taka filozofia podejścia do muzyki niż konkretne jakieś podejście, jeżeli chodzi o metrum, czy o dźwięki, czy o riffy, tak? To jakby w tym kierunku poszło, że to jest jakaś stylistyka stricte muzyczna, a tak naprawdę nie jest to stylistyka stricte muzyczna, tylko to jest po prostu otwarte podejście do muzyki rockowej, czyli tak od początku było, tak? Od pierwszych albumów progresywnych, można powiedzieć, od Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, tak? Bo to jest uznawane za jeden z pierwszych takich albumów, czyli tam była mieszanka wielu stylów od początku, tak? I była muzyka indyjska, tak? Od George'a Harrisona i było dużo psychodelii, tak? Były no, już takie odjechane rzeczy jak tam For the Benefit of Mr. Kite. Także otwarta głowa generalnie, taka jest podstawa tej muzyki. To jest taka bardzo artystyczna muzyka, można powiedzieć odmiana rocka i taka bardziej abstrakcyjna. Podejście do sztuki.
0: No tak, ja przyznaję, że dla mnie rzeczywiście, bo to określenie kiedyś funkcjonowało, później go zaprzestano wykorzystywać, art rock, tak. A uważam, że art rock jest tutaj o wiele bardziej odpowiedni. Bo rzeczywiście rock artystyczny, niektórzy się oburzali, że to by wskazywało, że inne gatunki, inni muzycy grają jakąś taką pośrednią, gorszą muzykę, a prawdziwymi artystami są ci, którzy grają wysmakowane, wyrafinowane, pokombinowane dźwięki.
1: Tak.
0: A to też nie do końca. Artystyczne, czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z myśleniem i muzyką i całą resztą, bo to czy tylko muzyka, za chwilę do tego dojdziemy, jako dziele sztuki. Tak. Ja uważam, że artyści, tak jak ty, z zespołem jesteście artystami. To jest propozycja artystyczna, bo zakładam, że równie ważne są teledyski, strona wizualna, teksty, wszystko.
1: Okładki.
0: To ma tworzyć...
1: Tak, całość jest jakby jednolita, tak? Czyli jak patrzy się na ten album, to każdy element jest jakby w ten sposób obmyślony, tak? Klasycznie w albumach progresywnych, tak? Czyli jak robili Pink Floyd, jak robiło Genesis, tak? Tam okładki były też bardzo ważne, tak? Tytuły płyt, teksty były bardzo ważne, tak? Całość jakby się... To jest dzieło w całości skomponowane od A do Z i stworzone, tak? Taki album.
0: Chociaż i czasami bywało też tak, że taki album pozornie złożony z piosenek, żeby wspomnieć chociażby Moody Blues, słynną, tą najważniejszą płytę, pierwszą, której się wszystko zaczęło, Days of the Future Past, która też składa się z piosenek połączonych orkiestrą, ale właśnie w piękną suite, w piękną jedną opowieść. Czy takie są albumy halucynacji? O tym będziemy jeszcze rozmawiali za chwilę, ale damy wam teraz posłuchać kolejnych utworów, a za chwilę do was wrócimy.

0: Już do Was wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal Kuba Mendelak z zespołu Halucynacje. Mam nadzieję, że muzyka Wam się podoba. Ja też zauważyłem, że sporo jest elementów folkowych, co ja osobiście bardzo lubię. Ty już wspominając o Beatlesach, zaznaczyłeś Indie, inne kraje. Tak, i myślę, że dla Ciebie i dla zespołu jest bardzo ważne też czerpanie z muzyki szeroko rozumianej world, też innych dźwięków, bo to często też jak ktoś jest fachowcem, muzykiem, to wie, że to są też inne metrum, często zupełnie ciekawy muzyczny świat, który można adoptować.
1: Tak, tak, jak najbardziej. To jakby od strony folkowej też tutaj się inspirowaliśmy wieloma rzeczami, bo jest tutaj też utwór, który jest stricte tak naprawdę w stylu flamenco.
0: Właśnie ja go słuchałem, przed to jest ten sam zespół, bo wiesz, czasami w sieci się coś wyświetla, zbieżność nazwy i myślę, to na pewno halucynacje, czy ja mam halucynacje i o mamy słuchowe.
1: O to też chodzi jakby w całej tej przekazie, tak, że ta muzyka jest taka, jakby się miała halucynacje, tak, ona ma zaskakiwać trochę, tak, jakby ona ma w sobie ten element psychodeliczny, tak, w całości ten album, bo ma być taki nietypowy, właśnie po to, żeby słuchacz czuł się, jakby był troszeczkę w jakimś transie, tak, albo w jakichś halucynacjach, tak.
0: Tak, to bo też... ma około 10 minut nawet chyba z kawałeczkiem i też jest ciekawe, bo do około 6 minuty jest mniej więcej taki właśnie indyjski, orientalny, a później zaczyna się taki bardziej, no, w stronę powiedzmy tego, do czego bardziej progresywne ucho jest przyzwyczajone. I mi się to bardzo podobało. Przynajmniej, że byłem ciekaw. Oczywiście ta transowość jest dla mnie jak najbardziej wskazana, bo myślę, że w tego typu muzyce szczęśliwie nie musicie się ograniczać co do czasu trwania też utworów. Oczywiście ktoś powie, kłopot jest, żeby później taką muzykę grać w stacjach, prawda, w prime time, gdzie większość dzisiaj autorów, autorek piosenek komercyjnych stara się robić te utwory już po 2-2,5 minuty maksymalnie. I ktoś powie, no to ciężko będzie się z tym przebić. Ja myślę, że możemy obalić ten mit, bo są na szczęście audycje kulturalne wieczorne, taka jak ta, gdzie można zagrać tego typu rozbudowane utwory, a one i tak nigdy chyba do szerokiego mainstreamu nie trafią. Nie ma szans.
1: To jest niemożliwe. Jakby nie ma takiego założenia też tutaj, żeby trafiało do szerokiego mainstreamu. Tak? Bo znaczy tutaj zakładaliśmy pewne utwory, które są bardziej w formacie singlowym, tak? Bo jest ballada Love Will Always Smell Daffodils, która trwa tam 3 minuty z hakiem, tak? I to jest taka ballada w starym stylu, bardzo z lat 60., że tak powiem, romantyczna jakby w klimacie, ale tak naprawdę no, ma znaczenie, bardziej jest symboliczna tak naprawdę w słowach, tak? I jest też Guilty Pleasure, które też jest takie bardziej, było zawsze przemyślane jako singiel, to miał być singiel na ten utwór. Ale no i to tak jakby sobie wymyśliliśmy single, ale poza tym nie ograniczaliśmy się w ogóle, nie? Jeżeli chodzi o muzykę, bo jakby taka jest filozofia tego projektu i no nie sądzę, że to jest... W ogóle, jeżeli chodzi o podejście do sztuki, że to jest dobre, żeby robić coś generalnie dla rzesz ludzi. Sztukę, tak ja do tego podchodzę, że powinno się robić przede wszystkim dla siebie, tak? Że to jest coś indywidualistycznego, coś, co się wyraża samemu. A ludzie po prostu, którzy podobnie myślą, podobne mają filozofię, podobne gusta, tak? Podobny zakres, jakby łapią to, tak? I po prostu się w ten sposób komunikują, tak?
0: Albo ludzie też bardzo otwarci na sztukę, bo umówmy się, podobna sytuacja była, jeżeli chodzi o single, chociażby z Merillion, które nagrało Kaylee, stało się wtedy wielkim przebojem, które znają, lubią wszyscy. Nikt się nie zastanawiał, czy to jest rok progresywny, czy nie.
1: To prawda.
0: Więc da się to zrobić. Tak. A poza tym czasami też nie ma co na siłę przeciągać, rozciągać po to, żeby udowadniać swoje artystyczne zapędy. Dobra, ładna piosenka jest jak najbardziej na miejscu. Tak. Tych nie brakowało, tych wielkich. Tych
1: oczywiście. Rzeczy. Tak, tak. To w jedną czy w drugą stronę nie ma się co ograniczać. Generalnie, tak? To nie chodzi właśnie o to, żeby tutaj, tak jak powiedziałeś, udowadniać 25-minutowym utworem, jak to się świetnie potrafi grać, tak, i rozbudowane kompozycje robić, tylko jeżeli to jest dłuższy utwór, no to fajnie, że jest jakiś powód tego, że jest dłuższy, tak, po prostu, jakiś tam artystyczny, tak, a jeżeli jest krótszy, no to jak najbardziej też, nie, to żeby to wszystko było takie otwarte.
0: I czasami chyba, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, bo nie wiem, jak wygląda wasza praca nad utworami, bo 6 lat trzeba było czekać na nową płytę, ale czasami chyba jest tak, że taki 3-minutowy pozornie prosty utwór można dopieszczać i męczyć się z nim, w cudzysłowie męczyć pół roku, a długą, wielką suite, jako takie jam session, gdzie łapiecie flow, jest odjazd i właściwie na setkę można
1: nagrać. To jest prawda. To często jest właśnie na odwrót niż ludziom się wydaje, że to się robi tak długo, takie długie utwory. To czasem one się robi się dużo szybciej niż właśnie te krótsze, bo tam bardziej są istotne w tych krótszych takie, no są bardziej perfekcja w wykonaniu jest istotna, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiew, tak, o wokal, a też o poszczególne elementy, bo one wszystkie muszą być bardziej, że tak powiem, idealnie zagrane, tak, bo nie można sobie, nie ma tyle czasu na powielenia, tak, czy na improwizację, na rozbudowanie tych utworów, tylko one wszystkie są takie skondensowane, więc muszą być dobrze zrobione w każdym tym momencie, nie?
0: No tak, bo publiczność osłuchana w takiej muzyce wyłapie bardzo szybko, czy zaczyna zespół grać troszeczkę od czapy o 7 zbójach i tak mogliby przez godzinę, tylko co z tego wynika?
1: Tak.
0: Czy jednak jest to jakaś atmosfera, emocje, które widać, bo na koncertach jeszcze mamy tę stronę wizualną.
1: Tak.
0: I to widać, kiedy daliście się ponieść, kiedy między wami jest chemia, kiedy ta chemia udziela się publiczności.
1: Tak.
0: I wtedy utwór, który nawet na płycie trwał, a takich przypadków w muzyce było sporo, w studiu 3-4 minuty, nagle na koncercie trwa 20.
1: Tak jest. Tak.
0: Można wskazać Almanów chociażby, żeby nie trzymać się już tego bardzo kurczowo rocka progresywnego, ale przekornie, skoro Kuba wspomniał o tych nieco krótszych utworach, to teraz właśnie takich posłuchamy, a później do was jeszcze

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest Kuba Mendelak z zespołu Halucynacje, ale cały czas mówimy zespół, a więc ja bym bardzo chciał, bo uważam, że na to zasługują wszyscy inni, którzy zespół tworzą. Zespół Halucynacje ma bardzo dużo instrumentów, sporo się tam dzieje. Nie wiem, ilu ma członków, a czy zapraszacie też gości specjalnych?
1: Znaczy w obecnej inkarnacji zespół tworzę ja, bo się gram na gitarze oczywiście elektrycznej, ale też na tym albumie, na wielu innych gitarach. To tam jest i 12-strunowa, i akustyczna, i klasyczna, i buzuki. Także dużo tam jest gitar samych. Jest Krzysiek Cybulski, to jest właśnie współzałożyciel, razem założyliśmy zespół, on jest basistą, a też gra na różnego rodzaju basach, bo też na fretlessie tam gra i też na basie akustycznym. I obecnie jeszcze tworzy zespół taki stały skład Szymon Jaworski i to jest multiinstrumentalista, on gra na klawiszach, bardzo, bardzo dobrze gra właśnie na pianinie, na klawiszach, przede wszystkim jest saksofonistą na zespole, także na wszelkiego rodzaju saksofonach, ale też gra na flecie i też gra na klarnecie basowym na tym albumie, Wieczorze Dziwnych Dźwięków. Także no jest tego sporo. Poza tym mieliśmy właśnie muzyków sesyjnych, tak, który grał na perkusji Marceli Foltan i też masa różnych instrumentów perkusyjnych tutaj jest. Tutaj nie ma właśnie tylko perkusji, tylko są bongosy, no różne perkusjonalnie generalnie sporo tego jest. I Mike Ohio jest wokalistą też takim gościnnym.
0: Wiesz, celowo o to pytałem, dlatego że raz, że czekaliśmy 6 lat, już powiedziałeś, że były też zmiany, troszeczkę się w zespole nazmieniało. Ja akurat uważam, że w takiej muzyce, jaką gracie, jaką zaproponowaliście, zwłaszcza teraz, ktoś, no często mamy tak, że zwłaszcza wokalista, wokalistka, jeżeli się zmienia, no to tamten był fajniejszy, tak. Wiesz, jak to z panami różnie jest. Natomiast mam wrażenie, że przy takim projekcie bardzo otwartym, takim właśnie progresywnym, myśleniu artystycznym, można sobie pozwolić śladem chociażby Alana Parsona, czy wielu innych wykonawców, którzy tworzyli tego typu projekty, naprawdę na zapraszanie gości. To nie jest jakiś żaden kłopot, bo nie to moim zdaniem buduje tożsamość zespołu Halucynacje, żeby się przywiązać do jednego typu brzmienia gitary, albo do jednego brzmienia wokalu.
1: Tak jest.
0: Coś innego jest ważne.
1: Tak, tak. To jest tak naprawdę na swój sposób bardziej projekt niż taki stricte zespół, tak? Bo tak jakby za formę i kierunek artystyczny zespołu odpowiadamy głównie z Krzyśkiem, bo my jesteśmy współzałożycielami i no jakby zespół wyszedł od nas tak naprawdę, tak? Od tej relacji między nami. No Szymon jest takim kolejnym ważnym ogniwem muzycznym, tak? Bo to jest naprawdę świetny muzyk, multiinstrumentalista, także tak to jakby teraz wygląda, a jeżeli chodzi właśnie o gości, to też jest to, tak jak powiedziałeś, standard jakby w muzyce progresywnej, tak? Bo nawet jakby teraz sobie myślę o inkarnacji King Crimson tam w okresie Red, tak? To też było 3 muzyków tylko nagle w pewnym momencie, a wcześniej było ich 5 na poprzedniej płycie jeszcze, tak? I doszedł Cross, już był tak naprawdę gościnnie i jeszcze był Collins na saksofonie, wrócił, a wcześniej był na drugiej płycie. Także to jest takie podejście projektowe po prostu do muzyki, do zespołu, niż takie stricte, to jest tych 5 gości, którzy zawsze grają, tak, w tym samym składzie.
0: Natomiast bez wątpienia troszeczkę to komplikuje życie w momencie, kiedy trzeba zagrać koncerty. Jak się też tak zaprasza dużo gości, to później jak to teraz zagra się na koncercie, no bo wszystkich prosić trudno, zwłaszcza, że niektórzy mają też swoje zajęcia, swoje jakieś zespoły i nie zawsze jest to łatwo zrobić, ale też bardzo często, nie wiem jak jest w przypadku Halucynacji, bo zakładam, że część słuchaczy może teraz wejść na wasze social media, tak. I chcieć się dowiedzieć, chciałbym posłuchać ich na żywo, jak zobaczę, może gdzieś grają w okolicy, może jakiś koncert, wybiorę się. No i myślę, no dobra, jak mają tylu gości, jest ich właściwie 3, czy oni zagrają tak jak na płycie?
1: Na pewno, bo właśnie chcemy stworzyć skład koncertowy właśnie wokół tego składu, który grał na tej płycie, z tymi muzykami sesyjnymi, tak? I oni po prostu będą częścią składu koncertowego na promującego płytę.
0: No, a nawet jeżeli się zdarzy, że jakiś muzyk inny, który nie grał na płycie, ale zostanie zaproszony na koncert, ma jakiś swój oryginalny, charakterystyczny też patent i pomysł, to zakładam, że tylko i wyłącznie z pożytkiem.
1: Tak jest.
0: Bo utwór troszeczkę znowu w myśl tej progresywnej, artystycznej idei troszeczkę ewoluuje i wtedy będą fani mówili, kiedy płyta koncertowa.
1: Tak.
0: Bo, no tak to jest, w tym nurcie akurat tak często jest i wiemy, że Robert Fripp, jak już wspomniałeś o King Crimson, też długo się bronił, był bardzo niezadowolony z tych pierwszych bootlegowych wycieków, nagrań koncertowych, bardzo długo nie chciał, żeby to się w ogóle ukazywało. A jak później otworzył się worek, otworzyły się też nowe możliwości technologiczne, to właściwie rejestrował już prawie każdy występ.
1: Tak.
0: Tych koncertów jak nagle zrobiło się mnóstwo. No, szkoda, że też nie tych starszych, chociaż i starszych udało się troszeczkę szczęśliwie
1: zachować się.
0: Zachować, tak. I wydać. I to myślę też jest bardzo istotne. Ja przyznaję, że nie oczekuję zespołu, żeby grał nutka w nutkę to, co było w studiu na płycie studyjnej.
1: O, nawet nie zawsze powinien.
0: Chociaż tutaj w waszym przypadku to jeszcze pojawia się też określenie konceptualne.
1: Tak.
0: Album jest konceptualny, czyli on tworzy jakąś też spójną opowieść. Ja rzeczywiście patrząc, jak widzę te dwie małpki i to jest obraz, jakbyście wyciągnęli jakiegoś Vermeera albo kogoś takiego i nagle te dwie małpki są niestety przykute łańcuchami. I już zaczynam uruchamiać myśl.
1: Tak.
0: Jak to gra?
1: Dokładnie.
0: Jak to nawiązuje do tytułu, do tekstów? Tytuł mamy albumu The Day When Everything and Nothing Happened, więc trochę, ale to lubimy rozbudowanie.
1: Tak, to też jest takie progresywne.
0: A kto pisze teksty w ogóle? To jest ty? No bo mówiliśmy, kto na czym gra.
1: Tak. Głównie na tym albumie, no część tekstów ja napisałem, a część napisaliśmy z Krzyszkiem. I z reguły tak to wygląda właśnie. Że...
0: Album opisuje wewnętrzną podróż, przemianę tożsamości, opowieść o procesie filozoficznej, społecznej i osobistej przemiany. To był cytat oczywiście, ale uważam, że rzeczywiście tak, nie należy bać się filozofii, bo też prawdą jest, że jakkolwiek lubię piosenki o miłości, kto nie lubi, to jednak najczęściej w tego typu artystycznej muzyce też chodzi o jakąś głębszą opowieść, czasami jakąś fabułę i bardzo często wchodzenie w głąb psychiki.
1: Tak, dokładnie.
0: Jakieś metafory, nawiązania do dzieł literackich i innych.
1: Tak, i tutaj jak najbardziej mamy to wszystko razem zebrane. Także tutaj jest... tytuł w ogóle nawiązuje do artykułu odnośnie upadku Rzymu. To był taki artykuł, który znalazłem w internecie, który dokładnie tak się nazywał i chodziło o to... To jest ironiczny tytuł tak naprawdę, że często się uważa, że upadkiem jest jakiś określony dzień historycznie. Bo tak datę upadku Rzymu uznaje się za datę abdykacji ostatniego cesarza, tak? A Rzym upadał już lata wcześniej i jeszcze lata później tak naprawdę. To nie był taki bezpośredni upadek, tak? I tutaj chodzi jakby o proces tego, jak coś upada. Nie? To się nie dzieje z dnia na dzień, tylko to trwa długo. I tak samo zmiany trwają długo, tak? I to jest jakby taka myśl tutaj z jednej i z drugiej strony. Jak otworzymy płytę, to w środku jest rysunek Gustava Dora, który ma różne tytuły, bo on nie ma akurat z tego, co patrzyłem w internecie, jednego tytułu tylko. I jeden z tytułów to jest upadek właśnie. A przedstawia szatana, tak? W momencie, kiedy spadł z niebios i się zamienia jakby już tego szatana prawdziwego, tak? Czyli to jest też proces upadku, tak? A z drugiej strony mamy też pozytywne aspekty na tej płycie, czyli nie tylko w tą stronę negatywną zmiany, tylko zmianę też w stronę tą pozytywną i tutaj jest głównie chodzi o nawiązanie na przykład do sklepów cynamonowych, tak? Tutaj jakby...
0: Bruna Schulza oczywiście dodam.
1: Tak jest.
0: Ja zakładam, że ktoś młodszy pokolenie może słuchać i nie czytał na przykład jeszcze książki. Te nawiązania literackie bardzo, bardzo mi się podobają i bardzo się cieszę, że one są, bo zawsze jest tak, że poza słuchaniem muzyki jeszcze macie później, możecie sobie sięgnąć do tekstów i jeszcze się zastanowić, przemyśleć, sięgnąć też po książki,
1: tak
0: zobaczyć
1: jest.
0: Też dzieła, do których nawiązują, bo ten rzeczywiście proces upadku jest istotny. No i tu widzę też wspaniałą metaforę do współczesności, bo teraz bardzo wielu zastanawia się, czy nasza europejska cywilizacja upada, czy człowiek jako gatunek też upada, kończy się.
1: Dokładnie.
0: No, tutaj myślę, to są bardzo jasne nawiązania w przypadku tej właśnie płyty, więc ja osobiście od siebie bardzo gratuluję.
1: Dzięki
0: nie mówię, że czekam szybko na kolejną. Życzę wam teraz razy, żebyście mogli jak najczęściej występować, grać, bo pośpiechu, powodu do pośpiechu nie ma. 6 lat warto było czekać, tak, myślę, na ten nowy projekt, natomiast na żywo pewnie chciałbym was zobaczyć. Idealnie, gdybyście odwiedzili na przykład też Opole.
1: Oczywiście, bardzo chętnie byśmy zagrali w Opolu.
0: Czego wam życzę. No i Kuba, bardzo, bardzo ci dziękuję za spotkanie, wizytę w studio, teledyski, ilustracje możecie sobie zobaczyć. Też w mediach społecznościowych grupa jest też na Facebookach i innych. Bez trudu sobie to wszystko znajdziecie. Ja natomiast przypomnę, że Kuba Mendelak był moim i waszym gościem. Dzięki, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.
0: A zanim posłuchacie jeszcze kolejnego utworu, to ja też życzę wam już dobrego, spokojnego wieczoru i nocy i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Słuchają Państwo Radia Opole, jest 20, czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich wyróżnienie dla najlepszych uczniów w Opolu.
2: Przede wszystkim to jest docenienie tej wspaniałej pracy, wspaniałych osób, które mają talent, potrafią go rozwijać.
1: W Gdańsku podpisano deklarację o utworzeniu Koalicji Solidarności Odpornych Społeczności. W wiadomościach także o rekordowych upałach we Francji.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Ponad 90 najlepszych uczniów w stolicy regionu zostało wyróżnionych opolskimi orłami. To nagrody prezydenta Opola. Podczas uroczystej gali w Studenckim Centrum Kultury każdy z laureatów otrzymał znaczek w kształcie ptasiego pióra, czyli symbol opolskiego orła. Od 29 lat staramy się wyłonić to grono z największymi osiągnięciami za ostatni rok szkolny, mówi Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty w opolskim ratuszu.
3: Te osoby, które sięgnęły po laury olimpijskie, nie wystarczyło wystartować, ale było trzeba przejść aż 3 etapy i dojść do poziomu ogólnokrajowego. Są tutaj osoby, które z przyjemnością zmagają się ze swoją wiedzą i intelektem.
2: Przede wszystkim to jest docenienie tej wspaniałej pracy, wspaniałych osób, które mają talent, potrafią go rozwijać, potrafią go wykorzystywać. Chcemy to docenić.
1: Dodaje Maciej Wujec, wiceprezydent Opola, a to drugi rok, kiedy oprócz odznaczeń laureaci otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł.
0: To są Wiadomości Radio Opole.
1: W Gdańsku podpisano deklarację o utworzeniu Koalicji Solidarności Odpornych Społeczności. Ceremonia odbyła się podczas spotkania kobiet odbudowujących Ukrainę. Wydarzenie towarzyszy rozpoczynającej się jutro w Gdańsku międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Dokument podpisało kilkunastu przedstawicieli firm, banku, organizacji i administracji rządowej, mówi współorganizatorka wydarzenia Karolina Mzyk-Kalias.
4: Wszyscy chcemy współpracować przy tym, żeby odbudowywać Ukrainę. I z jednej strony nasi ukraińscy samorządowcy nam przekazali, jakie mają konkretne potrzeby. Z drugiej strony firmy takie jak moja mają niesamowite możliwości produkcyjne. Ukraińcy nie tylko myślą o odbudowie, ale oni myślą o odbudowie, która ma trwać na lata. Czyli takiej, która również chroni infrastrukturę krytyczną na dekady przed nami.
1: Deklaracja zakłada tworzenie rozwiązań niezawodnych i odpornych na wojenne i kryzysowe zakłócenia.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Nocna interwencja w jednym z parków w Wołczynie doprowadziła do zatrzymania 45-latka. Mężczyzna słuchał bardzo głośno muzyki, co zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Ponadto, kiedy policjanci podeszli do niego, zaczął się nerwowo zachowywać i wrzucił pod ławkę metalowy pojemnik. Policjanci sprawdzili jego zawartość i okazało się, że znajdują się w nim narkotyki, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
5: Podczas dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli w kieszeni mężczyzny susz roślinny. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do badań laboratoryjnych. W trakcie interwencji policjanci ustalili, że mężczyzna może posiadać przy sobie niebezpieczne przedmioty. Podczas sprawdzenia znaleźli przy nim ręczną piłkę do drewna. Ze względu na jego nerwowe i nienaturalne zachowanie oraz ujawnione substancje zabronione, funkcjonariusze zatrzymali 45-latka i przewieźli do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
1: Mężczyźnie za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Na koniec przenosimy się za granicę. Francja po raz drugi z rzędu przeżyła najcieplejszy dzień w historii pomiarów. Sytuacja meteorologiczna nad Sekwaną określana jest jako niemal bezprecedensowa. W wielu miejscach temperatura przekroczyła 40 stopni.
6: Wczoraj średnia temperatura we Francji po raz pierwszy wyniosła ponad 29 stopni. Rekord utrzymał się jednak zaledwie 24 godziny, bo dziś krajowa średnia sięgnęła około 30 stopni. Takich wartości nie odnotowano nigdy, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 80 lat. Od jutra czerwony alert obejmie niemal całą Francję, z wyjątkiem południowo-wschodnich departamentów. W sumie najwyższy stopień alarmowy będzie dotyczył 51 milionów Francuzów. Z powodu wysokich temperatur dochodzi do awarii sieci energetycznych, część pociągów nie kursuje, a około 8 tysięcy szkół jest całkowicie lub częściowo zamkniętych.
1: A z Paryża mówił Stefan Folzer.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: O 1 stopień mniej niż przed godziną, ale to wciąż 27 stopni. Ciśnienie 1018 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy także mało chmur i temperatury od 14 do 16 stopni. Wiatr będzie słaby, zachodni. A jutro w dzień zachmurzenie również małe i temperatury maksymalne od 29 do 30 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
8: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.

Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, audycja Więcej Kultury w Radiu Opole. Dzisiaj spotkanie z autorką bestsellerów, której książki sprzedawane są w ponad 50 krajach. Przetłumaczono je na ponad 40 języków i do tej pory rozprowadzono ponad 9 milionów egzemplarzy. Bea Paris, autorka z Wielkiej Brytanii, gościła w Opolu w ramach 10. Festiwalu Książki i wówczas ta rozmowa została zarejestrowana. Debiutowała w 2016 roku powieścią Za zamkniętymi drzwiami, która niemal od razu stała się bestsellerem. Później były kolejne książki: Na skraju załamania, Pozwól mi wrócić, Dylemat, Terapeutka, Uwięziona, Przyjaciółka i najnowsza książka pod tytułem Obsesja. O niej także rozmawiałyśmy na antenie Radia Opole. Rozmowę z Bea Paris tłumaczył Grzegorz Forc. To okazja, aby zapytać autorkę m.in. o to, czego się boi, pisząc książki z dreszczykiem, skąd czerpie pomysły i postacie, które pojawiają się w jej książkach. No i także o trochę przemocowych zachowaniach, które odsłaniają jej powieści i czy takie książki mogą być też pewnego rodzaju profilaktyką i zwiększaniem świadomości, jeśli chodzi o to, czym jest zdrowa relacja, a czym nie jest i kiedy następuje przekroczenie granic. O tym także dzisiaj w programie. A ja dodam, że to ostatnia przed wakacjami audycja Więcej Kultury, ponieważ w lipcu i sierpniu będziemy słyszeć się w programie pod tytułem Sezon Ogórkowy, a program Więcej Kultury powróci we wrześniu. Zapraszam do słuchania.

0: Naszą gościnią jest dzisiaj Bea Paris, autorka bestsellerów z Wielkiej Brytanii. It is a big pleasure to have you here and thank you for that a lot.
1: Thank you. I'm delighted to be back here in Poland and especially to be in Opola for the book festival this afternoon.
2: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę być ponownie w Polsce, a szczególnie w Opolu na Festiwalu Książki.
0: Twoje książki sprzedały się na świecie w nakładzie ponad 9 milionów egzemplarzy. Przetłumaczono je na ponad 40 języków w ponad 50 krajach. Jaką masz swoją odpowiedź na to, dlaczego tak bardzo zainteresowały publiczność, dlaczego są tak licznie i chętnie czytane na świecie?
1: Well, it's unbelievable. I still can't believe what has happened to me in the last 10 years.
2: To jest niewiarygodne. Odkąd zaczęłam pisać 10 lat temu, to była wspaniała przygoda, to była wspaniała podróż. Mam po prostu szczęście, że mam tak lojalnych czytelników. Myślę, że sukces polega na tym, że piszę, tworzę postacie, z którymi się można identyfikować, w które może wcielić się każdy z czytelników.
0: Twoja historia jest bardzo interesująca, bo debiutowałaś w wieku 50 lat, to jest 2016 rok, kiedy pojawia się powieść Za zamkniętymi drzwiami i właściwie od razu staje się hitem. Czy możesz opowiedzieć swoją bardzo ciekawą drogę właśnie rozpoczęcia tej kariery pisarskiej?
1: So the beginning of my career, I was 50, I started writing.
2: Miałam 50 lat, kiedy zaczęłam pisać. Próbowałam wcześniej publikować inne książki, ale dopiero w 2014 roku znalazłam

0: I think because it was my first book, it was a fascinating experience.
1: Tak, to była pierwsza książka i to było fascynujące przeżycie. Faktycznie pojawia się tam Jack i mogę powiedzieć, że on mnie opętał. Tak jakby on mówił do mnie, jakby on przemawiał do mnie, musisz stworzyć ze mną taką okropną postać, a właściwie jeszcze gorszą. Ale to nie odcisnęło na mnie jakiegoś piętna, tylko po prostu nie mogłam przestać pisać. To napisałam całą książkę w 3 miesiące.
2: To niesamowite. Zastanawiam się też, bardzo pomaga czytelnikowi też ta jedna postać, która się pojawia w pierwszej książce, to jest przyjaciółka Grace, która domyśla się, że ten idealny obrazek małżeństwa na zewnątrz nie może być do końca prawdziwy, tak, czy takie ma lekkie przeczucia i właściwie ona daje nadzieję, że jest jakaś szansa na uwolnienie głównej bohaterki, czy to była świadomie przemyślana strategia, że musi być jakaś drobna chociaż nadzieja, która pomoże czytelnikowi iść dalej tym tropem.
0: Yes. Absolutely. I always knew that Grace would escape from Jack.
1: Zawsze mam tam taką nadzieję, że Grace byłaby w stanie uciec, kiedy, że kobiety, które są w takich opresyjnych związkach, mają szansę się z nich uwolnić. To, co było takie satysfakcjonujące, to kiedy otrzymywałam później listy od kobiet, które mówiły, że po przeczytaniu tej książki odważyły się na zrobienie pierwszego kroku w tym kierunku.
2: Czy był jakiś pierwowzór tej postaci Jacka? Skąd wziął się w twojej głowie?
0: I met a man, the husband of a friend once.
1: Spotkałam kiedyś męża przyjaciółki. To była taka dalsza znajomość, nie bardzo bliska. Miałam takie odczucie, że to jest taki bardzo kontrolujący typ człowieka i pomyślałam sobie, że chciałabym napisać o tym kiedyś książkę.
2: Tam jest też ważny motyw w tej książce, że Grace nie może za bardzo uciec, kiedy jest w towarzystwie innych ludzi, ponieważ Jack kontroluje i przewiduje jej ruchy, więc ludzie myślą, że jest po prostu chora psychicznie. Ja mam taki znak międzynarodowy, którym mogą się posługiwać ofiary przemocy i kiedy nie mogą mówić, na przykład będąc w towarzystwie oprawcy, on wygląda tak. To jest znak, który mówi o tym, że potrzebna jest pomoc i myślę też o tym, jak ważne jest to, żeby nagłaśniać ten temat związany z przemocą.
0: Yes, I think that's very important. In the UK, and I'm not sure whether it is elsewhere in the world.
1: W Anglii mamy taki kod na to, którego można użyć, kiedy jest się w opresji, kiedy kobieta jest w opresji. To jest imię żeńskie. Teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak to imię brzmi, ale w każdym razie polega to na tym, że kiedy jesteśmy w kłopocie, kiedy kobieta jest w kłopocie, może przekazać informację, czy mogę rozmawiać z, i tutaj pada imię tej kobiety, której teraz imienia nie wspomnę, i to sygnalizuje tej osobie, że jesteśmy właśnie w kłopocie i potrzebujemy pomocy.
2: To bardzo ważny temat. Chciałabym przejść też do kolejnej książki, 2017 rok, Na skraju załamania. To też opowieść bardzo mrożąca krew w żyłach, kiedy główna bohaterka nie wie, czy może zaufać własnym myślom, własnej głowie. Kolejna przerażająca historia i taka, która też się doczekała ekranizacji. Jak to jest zobaczyć później swoją historię właśnie w wersji filmowej?
0: I think what fascinated me the most was that the characters...
1: To było niezwykłe przeżycie, bo słuchać aktorów, którzy wymawiają te linie, te zdania, które ja napisałam. Mimo, że w ekranizacji pojawia się taki element nadprzyrodzony, którego w mojej książce nie było, również zakończenie jest inne, ale dalej to było niesamowite przeżycie.
2: Dlaczego thriller jest takim uzależniającym gatunkiem dla czytelnika?
0: It's a really good question because we're always told this genre one day nobody will want to read it, but it's still.
1: Tak, mówi się, że thrillery są takim gatunkiem, któregoś dnia przestanie być w ogóle czytany, nie będzie już wzbudzał zainteresowania. Ale ja myślę, że jego popularność polega na tym, że możemy sobie wyobrażać te różne przerażające rzeczy, ale z pozycji bezpieczeństwa. To znaczy otrzymujemy dawkę strachu, ale dalej czujemy się bezpieczni, czyli to jest taki, dostajemy taki zastrzyk adrenaliny w bezpiecznym otoczeniu.
2: Słuchałam kiedyś takiego wywiadu ze Stephenem Kingiem, który mówi o swoich powieściach, także thrillerach czy horrorach, że dzięki temu czytelnicy mogą też mroczne obszary w bezpieczny sposób sami w sobie eksplorować. Czy myślisz, że każdy z nas ma takiego mrocznego pasażera, który jest właśnie ciekawy takiego świata, który jest przerażający, straszny, okrutny?
0: I think yes, I think it's just human. I think sometimes
1: Ja myślę, że to jest bardzo ludzkie, że to jest bardzo ludzkie. Czasami sami odczuwamy, że kurczę, miałabym ochotę kogoś zabić lub czymś rzucić. Takie mamy odczucia. To są takie instynkty, które się w nas pojawiają, ale to są instynkty, które są tylko na poziomie, że czy bylibyśmy

0: stanie taką rzecz zrobić. Czy mamy w sobie umiejętność, żeby dokonać morderstwa, żeby zabić? I myślę, że możliwe, że w przypadku, kiedy chcemy bronić naszych dzieci, nasze dzieci lub naszych bliskich, takie instynkty mogą dojść do zgłosu. To jest bardzo ciekawe pytanie.
1: A ja przypomnę, że Bea Paris, autorka bestsellerów, której książki sprzedają się w nakładzie ponad 9 milionów egzemplarzy, gości dzisiaj na antenie Radia Opole.

0: I powracamy jeszcze do rozmowy z Bia Paris na antenie Radia Opole w programie Więcej Kultury.
1: A czego się boi autorka thrillerów?
2: That's a really good question. I mean, I have stupid fears like heights. I don't like heights. But what do I really fear? Something happening to one of my children or, yes, somebody I love. I think that's my biggest fear.
3: Dobre pytanie. No mam takie głupie strachy. Na przykład boję się wysokości, ale też na pewno boję się, obawiam się o sytuację, kiedy coś by się mogło stać moim dzieciom lub moim bliskim.
1: Był taki filozof francuski Gaston Bachelard, który twierdził, że jakaś część naszej podświadomości, właściwie podświadomości twórcy aktywuje się w momencie, kiedy on pisze, że piszemy z jakiegoś miejsca, które jest nie nasze, a częściowo nasze, że ujawnia się coś, czego o sobie nie wiemy. Czy masz takie poczucie, że jakaś nieświadomość też się objawia, kiedy piszesz?
4: Do you agree with the thesis of...
2: Yes, I think that's very true. I think that every writer leaves something of themselves on the page.
3: Tak, mimo że uważam, że każdy autor zostawia część siebie na kartach książki, ale tak, zgadzam się z tym, że część podświadoma bierze udział w tym procesie. Na przykład, kiedy jest słoneczny dzień, ja piszę tekst w słoneczny dzień, ale fabuła czy treść wymaga, żebym sobie wyobraziła, że jest dzień deszczowy i wtedy faktycznie czuję się rzeczywiście, jakby padał deszcz, jakby był dzień deszczowy. Myślę, że faktycznie ten element podświadomy jest tutaj bardzo ważny. Inaczej nie bylibyśmy w stanie stworzyć wiarygodnych postaci.
1: A jak to jest z przyjemnością pisania? Czy można torturować swoich bohaterów i czerpać z tego przyjemność?
2: I don't torture my characters well. Psychologically maybe.
3: To znaczy, ja nie torturuję swoich postaci. W każdym razie, jeśli już, to tylko jakby na poziomie psychologicznym staram się umieszczać jakichś takich graficznych opisów takich męczarni. Jeśli już nawet muszę zabić bohatera, to robię to w szybki sposób, nożem, bez jakichś tam zbędnych szczegółów. Staram się bardziej jakby zrozumieć motywację do takich czynów i jakby stąd tą przyjemność czerpię. Zrozumienia tej motywacji.
2: And can I just add, when I torture my characters psychologically, for example, Grace in Behind Closed Doors, my justification is that I know she's going to succeed in getting away.
3: Nawet jeśli tylko dodam, że nawet jeśli muszę torturować psychologicznie swoich bohaterów, na przykład Grace, no to robię to ze świadomością, że ona ma drogę ucieczki, że na końcu się jej uda uciec z tej sytuacji.
1: Czy możemy jeszcze wrócić do początku twojego pisania, bo też jest fascynująca historia związana z tym, jak na początku wydawcy odrzucali twoje książki. J.K. Rowling też ma podobną historię, że na początku Harry Potter nie został przyjęty w ogóle, a potem stał się takim światowym hitem i bestsellerem. Ty też masz taką drogę, że potrzebny był upór i wytrwałość, żeby odnieść sukces.
2: I think very well. Because I would get the rejection.
3: Bo pozwalałem sobie wtedy na takie poczucie zawodu przez 2 minuty i później sobie postanawiałem, że ja im jeszcze pokażę i po prostu z uporem miałem takie wewnętrzne przekonanie, że uda mi się osiągnąć sukces, więc to mi pomagało przetrwać te wszystkie odrzucenia.
1: Dlaczego lubimy się bać i tego potrzebujemy? Słyszałam taką opinię, że na przykład kobiety czytają przykładowo historię true crime, żeby się na przykład zabezpieczyć, żeby w jakiś sposób przeanalizować, jak mogłyby działać, żeby być bezpieczne, że to może być też jedna z motywacji czytania książek. A jak ty to postrzegasz? Dlaczego my chcemy czytać te, na przykład, thrillery?
2: Gosh, I've never heard that it's to prepare themselves for something terrible happening. I think maybe it's to think, thank goodness that hasn't happened to me and I hope it will never happen to me.
3: Nie słyszałam nigdy, żeby czytać thrillery, czy true story, crime story, żeby się przygotować do takich sytuacji. Raczej miałabym wrażenie, że to wynika z tego, że czujemy taką ulgę, na szczęście to nie przytrafiło się mnie.
1: Porozmawiamy też o najnowszej książce, Obsesja. Tutaj mamy też ciekawy zabieg narracyjny, kiedy na początku wydaje się, że są dwie różne bohaterki, a później okazuje się, że to obsesja właściwie je łączy i opowiada o jednej z tej samej osobie, to się dość szybko okazuje. Jak się rodził pomysł na tę książkę i czy z każdą kolejną książką to jest trochę większe wyzwanie, żeby zaskoczyć czytelnika nową opowieścią?
2: I actually really like writing dual characters.
3: Ja lubię taką dualność, czy to w postaciach, czy jakby w linii czasowej, w linii chronologicznej. To pozwala im pokazywać jakby różne perspektywy, punkty postrzegania. Tak jak tutaj mamy pierwszą postać, która operuje z poziomu przeszłości, a drugą z poziomu teraźniejszości, czyli ta dualność.
1: Czy spotykasz się z tym, że twoje książki mają trochę inną recepcję, inny odbiór w różnych krajach, gdzie są czytane, na przykład w Wielkiej Brytanii, w Polsce albo w jeszcze innych miejscach na świecie?
2: Yes, absolutely. I have titles that are much more popular in one country.
3: Tak. Obserwuję to, że różne tytuły cieszą się różną popularnością w zależności od kraju. Na przykład wiem, że tutaj guest, czyli przyjaciółka, w Polsce jest popularna, natomiast w innych krajach niekoniecznie. Tak, to jest dziwne. Wydaje mi się, że to chodzi o jakby specyficzne preferencje czytelników w danym kraju.
1: Która z twoich powieści, jeśli można tak wybierać, wydaje ci się najbardziej przerażająca? Jesteś z niej najbardziej dumna?
2: I think Behind Closed Doors, because this is the book that changed my life.
3: Myślę, że to będzie książka Za zamkniętymi drzwiami, bo to była książka, która zmieniła moje życie i również sprzedała się w największej ilości egzemplarzy. Nawet dzisiaj otrzymuję wiadomości, kiedy ktoś pisze mi właśnie przeczytałam Za zamkniętymi drzwiami, mimo że ta książka już jest na rynku od 10 lat. To była książka, która spowodowała, że moja kariera rozkwitła.
1: A czy możesz powiedzieć, jak twoje życie się zmieniło, jak ono wygląda dzisiaj właśnie, jak wielka rewolucja nastąpiła?
2: It's incredible. Before I was just living in France, a quiet life.
3: Tak, życie się zmieniło i to bardzo. Prowadziłam sobie spokojne życie we Francji, wychowując swoje córki. Zaczęłam pisać jako hobby. Tak naprawdę to przyjaciel zachęcił mnie, żeby opublikować te swoje książki. Na przykład podróże. Myślę, że tutaj w Polsce jestem już 6 raz. Odwiedziłam Polskę, Stany Zjednoczone, Grację. Po prostu podróżuję, więc ta zmiana była ogromna.
0: I Bea Paris towarzyszy nam dzisiaj w Radiu Opole, a ta rozmowa będzie dostępna także w wersji wideo na YouTubie Radia Opole i na naszej stronie internetowej.

0: powracamy jeszcze do rozmowy z Bia Paris na antenie Radia Opole w programie Więcej Kultury.
1: To jest też ciekawe, że na początku zdecydowałaś się pisać pod pseudonimem, właściwie tak zostało. Czy możesz przypomnieć tę historię, dlaczego wybrałaś pseudonim?
2: Użyłam pseudonimu, zaczęłam pisać pod pseudonimem, bo na początku po prostu nie chciałam, żeby ludzie wiedzieli, że piszę. Bałam się, że ta książka się po prostu nie sprzeda. Wiedzieli tylko właściwie moje córki i mój mąż, nikomu więcej nie powiedziałam. Nawet po osiągnięciu tego sukcesu zostałam przy tym pseudonimie, bo wydaje mi się, że ciężko mi myśleć o sobie, jestem autorem, jestem autorką, bo dla mnie to brzmi tak pretensjonalnie. Wydaje mi się, że autorzy to są takie osoby, które piszą piękne literackie dzieła, a ja piszę thrillery.
1: Często się mówi, że kobiety właśnie są bardzo skromne, że mają ten syndrom oszusta. Jak sobie z tym radzić? Bo wydaje mi się, że tak jak wspomniałaś, dowód na to, że twoje książki są potrzebne, leży tutaj przed nami. W Polsce 3 miliony egzemplarzy książek się sprzedało już.
3: And I think there is a big difference between a lot of women writers and a lot of men writers who are very proud to say that they're authors.
2: Myślę, że tutaj różnica też jest między kobietami i mężczyznami w tym względzie, bo jakby wydaje mi się, że kobiety nie są przyzwyczajone do bycia docenianymi, chwalonymi. Pewnie inaczej jest też w młodszym pokoleniu, ale ja dalej mam poczucie tego syndromu oszusta, nawet jeśli ktoś mnie pyta, jaki zawód wykonuję, mówię, że pracuję w publikowaniu książek, nie mówię o sobie jako autorce.
1: Chciałabym jeszcze na koniec nawiązać do najnowszej książki Obsesja. Zastanawiam się, jak to zrobić, żeby nie zdradzić za dużo z fabuły i żeby czytelników, żeby nie mieli tego rozwiązania czy jakiejś podpowiedzi, która odbierze przyjemność czytania. Czy główna bohaterka miała jakiś swój pierwowzór może? To może tak zapytam.
3: Mm-hmm. Yes, the story started because my daughter witnessed a crime taking place outside her flat in London. And when she told me the story, I thought, I can use that.
2: Powiem kilka słów, jak to wyglądało. Moja córka była świadkiem kradzieży telefonu. Telefon został ukradziony jakiejś dziewczynie. Ktoś na motocyklu przyjechał i jej ten telefon wyrwał. I moja córka zainterweniowała. I w pewnym momencie pojawił się samochód. Obcy człowiek otworzył drzwi i powiedział do tej dziewczyny, wsiadaj. I odjechali. I moja córka, będąc świadkiem tej sytuacji i będąc szokowaną, zadzwoniła na policję i opowiedziała policji o całej tej sytuacji. Policja ją twierdziła, że zrobiła bardzo dobrze, że poinformowała, ale więcej na temat tej historii i co się później wydarzyło, córka już się nie dowiedziała. No i to tak by było główną inspiracją, bo ja się zastanawiałam wtedy, co gdyby tej dziewczynie po wejściu do tego pojazdu coś się wydarzyło. I to była właśnie ta inspiracja, ten model do tej historii.
1: Ta bohaterka też jest bardzo skromna i sobie nie daje prawa do szczęścia. Bardzo dużo się obwinia. Taki typ psychologiczny, mocno wrażliwy, jest ci bliski?
3: That's an interesting question. Yes, probably. I think that, well, because of what's happened in her past, we know within a few chapters that my character, everything goes very wrong for her.
2: Myślę, że to wynika z tego, jaką miała przeszłość. Po tym wydarzeniu, po tym incydencie wiele złego się dla niej wydarzyło. Nie układało się jej dobrze. Spędziła 12 lat w ukryciu i później okazuje się, że ma stalkera. Wydaje mi się, że wszyscy po prostu pewne rzeczy zachowujemy dla siebie, chowamy się. Dlatego tak, wydaje mi się, że to taka postać, która jest mi w pewien sposób bliska.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i za rozmowę z Tobą. To była ogromna przyjemność.
3: And thank you very much for your questions. They were really interesting, very different questions as well. And thank you for interpreting so well.
2: Dziękuję za pytania. Były bardzo interesujące, inne niż wszystkie pytania, które do tej pory otrzymałam. Dziękuję również za tłumaczenie.
1: Bardzo dziękuję. Bia Paris była dzisiaj gościnią naszego programu. Grzegorz Forc rozmowę tłumaczył. Bardzo dziękuję.
0: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Audycję zrealizował Maciej Dudek. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, dobrego wieczoru i potem będziemy się słyszeć o audycji Sezon Ogórkowy w lipcu i w sierpniu, a później we wrześniu Więcej Kultury powróci na antenę Radia Opole. Niebawem wiadomości. Do usłyszenia.

nocą na bulwarze. Na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę. Całą noc dla siebie mam. Łyk z butelki nie rozgrzeje. Mokry wiatr pod kurtkę wlazł. Na tym bulwarze zawsze wieje. Od kiedy razem nie ma nas. A może swoim życiem żyje. Komu tak szumi, ktoś to wie. Może rybakom, co mieszkają.

Latarnia puls mierzy uparcie. Stado żurawi w porcie śpi. Tylko falochron stoi na warcie. Czy ja to ja, czy mi się śni? W powietrzu czuć zapach bursztynu. Tak zawsze pachnie ojciec mój. Kiedy z morza wracał do domu, odespać marynarski znów. Tyle razy stąd uciekałem i powracałem razy z tobą. Pytam się sam, czy rację miałem.

to wiatr na zgliszczaka, może to sen schizofrenika, może wymyślam wszystko ja. Mokra twarz to pewnie od wiatru, gardle drapie ostatni łyk. Kiedyż w końcu zacumuję mój starany życiem bryk. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę, całą noc dla siebie mam. Zamiast tych ust butelkę całuję, ona też kłamie.

0: 774-541-541. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.
1: Już godzina 21, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Strażacy od kilku godzin walczą z pożarem składowiska śmieci w Chorzowie. W czasy w Turcji, Egipcie i Chorwacji to najpopularniejsze wakacyjne wybory Opolan. W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Strażacy walczą z pożarem składowiska śmieci w Chorzowie. Ogień objął obszar około 1000 m², ale nikt nie ucierpiał, mówił w Polskim Radiu 24 oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, kapitan Michał Adamek.
2: Na miejscu 32 zastępy Straży Pożarnej, około 100 strażaków walczy z żywiołem. Jego rozwój postępuje, cały czas działamy. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, to jest bardzo dobra wiadomość. Na tą chwilę również przeprowadzane są badania atmosfery, jeżeli chodzi o toksyczność. Pomimo braku na tą chwilę wyników, i tak zalecamy osoby mieszkające w okolicznych domach o zamykanie okien.
1: Do akcji chorzowskich strażaków dołączyła grupa chemiczna z Katowic, zabezpieczenie medyczne z Bytomia oraz pluton logistyczny z Piekar Śląskich. Białoruś wyłączyła przekaźniki używane do naprowadzania dronów wystrzeliwanych z Rosji na cele w Ukrainie, przekazał Wołodymyr Zełenski, powołując się na informacje ukraińskiego wywiadu. Wcześniej prezydent Ukrainy domagał się ich usunięcia od białoruskich władz. Zełenski podkreślił, że sprzęt przestał działać, ale nie wiadomo jeszcze, czy został zdemontowany.
0: To są wiadomości Radio Opole.
1: Dzięki dofinansowaniu z BGK Głubczyce przeprowadzą termomodernizację i odnowią 5 budynków komunalnych. Pierwszy z nich przy ulicy Koszarowej ma być gotowy do końca lipca. Otrzymaliśmy tak zwane premie mieszkaniowe zasobu gminy w wysokości ponad 3 600 000 zł. Dzięki tym środkom będziemy mogli przeprowadzić kompleksową termomodernizację, mówi Kazimierz Bedryj, wiceburmistrz Głubczyc.
3: Będziemy ją realizować etapowo. W tym roku zrealizujemy 2 obiekty. Pierwszy obiekt już mamy wyłonionego wykonawca, która termomodernizacja zostanie zakończona do końca lipca. Jest to największy nasz obiekt kubatorowo. Wartość w wyniku rozstrzygniętego przetargu to jest ponad 1 300 000 zł. Do końca roku przeprowadzimy także termomodernizację obiektu na ulicy Warszawskiej. Natomiast 3 pozostałe obiekty będą zrealizowane w przyszłym roku.
1: We wszystkich remontowanych budynkach gmina posiada 100% własności. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 6 milionów złotych.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Czasy all inclusive w Turcji, Egipcie i Chorwacji to najpopularniejsze wakacyjne wybory Opolan. O plany na spędzenie czasu zapytaliśmy mieszkańców stolicy regionu.
4: W tym roku podróż wycieczkowcem, statkiem z Genui poprzez basen Morza Śródziemnego, czyli zwiedzamy Francję, Hiszpanię i Włochy.
5: Na razie, no nie wiem, chyba Chorwacja. No rodzinnie. Wolę gdzieś nad morzem, kąpiel schnie.
6: Wybieram się do gorącej Hiszpanii.
7: W tym roku wakacje spędzamy w mieście.
1: Niezmiennie najbardziej popularne kierunki dotyczą basenu Morza Śródziemnego, mówi Iwona Pilarska, właścicielka biura podróży w Opolu.
8: Od kilku lat numerem jeden jest Turcja i Egipt, później mamy Grecję, później dołączyła Tunezja, Hiszpania i to jest taka czołówka wyborów Polaków. Niezmiennie tendencje to all inclusive, wypoczynek tygodniowy, wypoczynek dłuższy, 11-12-dniowy.
1: Jak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej, większość Polaków wyjedzie przynajmniej raz w czasie wakacji, a blisko 60% deklaruje, że spędzi wakacje w kraju. Na koniec siatkówka Liga Narodów, czyli druga część pojedynków, tym razem w Gliwicach. Od godziny trwa pojedynek Polska-Belgia. Obecny wynik to 2-0 w setach dla Belgów.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 21.
0: Sport w Radiu Opole.
9: Kuba Biel, dobry wieczór. Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej. Zdecydowali o tym radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Radny Piotr Ślusarczyk przypomniał w czasie sesji, że to właśnie w Dąbrowie Górniczej Maja Chwalińska stawiała pierwsze tenisowe kroki.
10: Wyjechała z Dąbrowy Górniczej, rozsławiła imię naszego miasta, będąc najlepszą ambasadorką Dąbrowy Górniczej w kraju, w Europie i na świecie. To dzięki Maji Chwalińskiej światowe media wypowiadały się w superlatywach, promując nasze miasto wszędzie, gdzie to tylko Możliwe, że tu się urodzą i rozwijają swój sportowy talent młodzi sportowcy.
9: Korty zlokalizowane na terenie Centrum Sportów Letnich zostały nazwane kortami tenisowymi imienia Mai Chwalińskiej. Piłkarską reprezentację Czech czeka na mundialu mecz o wszystko. W ostatniej kolejce fazy grupowej Czesi zagrają awans z jednym z gospodarzy turnieju, Meksykiem. Początek meczu grupy A na Estadio Azteca o godzinie 3 w nocy czasu w Polsce.
11: Mimo słabej postawy swoich podopiecznych w poprzednich spotkaniach, selekcjoner Mirosław Kołbek wierzy w cud. A cuda, jak podkreśla, w futbolu się zdarzają. Do meczu z faworyzowanym Meksykiem doświadczony szkoleniowiec podchodzi jak do barażowych spotkań w eliminacjach, w których Czesi pokonali po rzutach karnych najpierw Irlandię, a następnie Danię. Zebrane wówczas doświadczenie ma teraz zaprocentować. Mająca na koncie jeden punkt reprezentacja Czech nie może już kalkulować i aby myśleć o awansie musi wygrać. Przed nami rywal, który udowodnił swoją jakość w poprzednich dwóch meczach. Grają u siebie, poniesie ich doping kibiców i nie odpuszczą mimo pewnego awansu. Skoncentrujemy się na unieszkodliwieniu ich napastników i szukaniu luk w defensywie. Powiedział czeskiej telewizji kapitan reprezentacji Ladislav Krejci. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
9: A o 21:00 rozpoczęły się ostatnie spotkania faz grupowych. W grupie B Bośnia i Hercegowina mierzy się z Katarem, a Szwajcaria z Kanadą. O 3:00 wspomniany mecz Czechów z Meksykiem i RPA z Koreą Południową. Wcześniej, bo o północy, spotkania grupy C, Brazylia zagra ze Szkocją, a Maroko z Haiti. Piłkarze Pogoni Szczecin rozpoczęli przygotowania do rozgrywek o Mistrzostwo Polski pod wodzą nowego trenera Oscara Garcii, który wczoraj przeprowadził pierwszy trening. 53-letni Hiszpan to były piłkarz m.in. FC Barcelony, Espanyolu i Walencji. Jako trener pracował w Hiszpanii, Holandii, Grecji, Francji, Belgii, Austrii, Izraelu i Anglii. Z RB Salzburg zdobył dwukrotnie mistrzostwo i Puchar Austrii. Piłkarze Pogoni dokładnie za miesiąc, 24 lipca w Szczecinie, rozpoczną zmagania w nowym sezonie Ekstraklasy meczem z Legią Warszawa. Rozpoczęliśmy od tenisa i na tenisie skończymy. Katarzyna Kawa awansowała do finału kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego Wimbledonu. W spotkaniu o udział w turnieju głównym Polka zagra z Amerykanką Kylon Day, która w półfinale pokonała Rosjankę Erikę Andrijewą 6-2, 6-2.
0: Pogoda.
1: Tym razem większy skok temperatury w dół o 2 stopnie, czyli mamy 25 stopni Celsjusza, a ciśnienie stałe 1018 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy temperatury minimalne od 14 do 16 stopni, a jutro w dzień maksymalne w cieniu od 29 do 30 stopni. Także będzie na ogół mało chmur, wiatr będzie słaby, północno-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
13: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
14: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
13: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
15: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
16: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięcarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób natura może wspierać edukację, rozwój społeczny i emocjonalny nie tylko dzieci, ale też dorosłych, w zasadzie całych wspólnot, bo chcemy mówić o naturalnym wsparciu wspólnoty dla dzieci, dla rodziców. Już w studiu są gościnie. Katarzyna Krzyżanowska, psycholożka i twórczyni Fundacji Leśna Baza. Dobry wieczór. Oraz Gabriela Eliasz, fizjoterapeutka, psychotraumatolożka, terapeutka psychosomatyczna. Dobry wieczór.
1: Witam serdecznie.
0: No to powiedzmy w takim razie o tych projektach, które realizujecie. Zapewne słuchacze Radia Opole pamiętają głośny film Sławka Mielnika pod tytułem Wycieczka do lasu. To było w ramach projektu, który także realizowała Fundacja Leśna Baza. Naturalnie zaangażowani. Wspaniały projekt, który zapraszał młodych ludzi, dzieci, szkoły, rodziców do tego, by przez rok spotykali się w lesie, doświadczali tego lasu w bardzo ciekawy sposób. Powstał i o tym film, ale też były badania naukowe i badania, w jaki sposób las i w jaki sposób świadoma edukacja czy rozumienie lasu wpływa na dobrostan. A teraz realizujecie kolejny projekt.
2: Tak, no właśnie w tamtym poprzednim projekcie tych rodziców tak za dużo nie było, chociaż byli uwzględniani w tym procesie badawczym, jak oni obserwowali zachowania, zmian zachowań dzieci i tego, co one opowiadały o tych, po tych wyjazdach do lasu, ale uznaliśmy, że to jest taki ważny element, który też należy wprowadzić do naszych projektów społecznych, czyli zaangażowania rodziców i powspierania w ogóle rodziców razem z dziećmi. Stąd ten projekt Naturalne Wsparcie Wspólnoty, który już jest bardzo nakierowany na pracę z rodzicami i dziećmi, z tymi rodzicami po to, żeby budować właśnie taką wspólnotę rodziców, z dziećmi po to, żeby uczyć się ze sobą współpracować i być w przyrodzie, bo to działania dla dzieci głównie są prowadzone w przyrodzie. No i jeszcze dodatkowo ze specjalistami, którzy z tymi dziećmi pracują i chcieliby nauczyć się, doświadczyć, jak to można robić, żeby włączać tę przyrodę do swoich działań i żeby włączać też elementy związane z naszą taką regulacją naszych układów nerwowych, o czym może więcej Gabrysia.
0: Dzisiaj bardzo dużo mówi się o edukacji outdoorowej, to znaczy o tym, że są liczne badania, na przykład te, które badają kąpiele leśne, to jest też taka metoda bardzo mocno rozpowszechniona i w Norwegii, i w Japonii, które wpływają na dobrostan, które wzmacniają naszą odporność, a nawet przedłużają życie. I mówię teraz całkiem poważnie, bo są badania na ten temat. Wy pokazujecie, jak ta edukacja outdoorowa, jak rozumienie lasu czy bycia w lesie może przekładać je na funkcjonowanie wspólnoty. Wspólnoty takiej właśnie neurologicznej, takiej, która jest otwarta na bardzo dużą różnorodność i wiekową, ale też czerpie z tych mechanizmów, które są, no bo las się sam w jakiś sposób reguluje, wspiera nawzajem, Panie. Prawda? Drzewa się wspierają, też są badania naukowe, zresztą bardzo znana książka Petera Wellebena, o czym szumią drzewa, gdzie on bada te różne mechanizmy, które są, a wy w jakiś sposób także czerpiecie z tego, oczywiście teraz mocno upraszczam, ale pokazujecie, w jaki sposób można też myśleć o wspólnocie, jak można rozumieć te procesy, które zachodzą, no w tej takiej podstawowej komunikacji w rodzinie, czyli pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jak to wygląda? Jak można w ogóle myśleć o regulacji układu nerwowego?
1: No właśnie chyba od tego powinniśmy zacząć. Pewnego rodzaju edukacji siebie albo pewnego rodzaju obserwacji tego, jak reaguje mój układ nerwowy na różne sytuacje. Jeżeli zadbam o siebie jako dorosły, to będę łatwiej umiał regulować dzieci, będę umiał bardziej stworzyć tą wspólnotę, jaką jest rodzina, czy trochę większą wspólnotę wielu rodzin, czy większą wspólnotę, którą nazywamy środowiskiem. Jeżeli popatrzę na układ nerwowy, który jest wytrącany z równowagi przez miasto, przez dźwięki, przez stres, wszystkie te zakłócacze, to środowisko, jakim jest las, jest takim dobrym miejscem, gdzie mogę rozpakować ten układ nerwowy i trochę na zasadzie kontrastu przyjrzeć się temu. I w kontekście ilości bodźców, i w kontekście reakcji układu nerwowego, i w kontekście komunikacji, no i na wielu, wielu obszarach. Wychodzą nam te różne jakości właśnie w kontekście komunikacji, zarządzania sobą, zarządzania w sytuacjach stresowych, ale również w kontekście struktur, takimi jak jest na przykład szkoła, czy takimi, jakimi jest na przykład świetlica szkolna.
2: Tak, i też warto jest mieć taką świadomość dotyczącą tego i my chcemy taką świadomość budować u tych wszystkich dorosłych. Dzieciaków też, chociaż one to mają bardziej już naturalnie sposób reagowania na tą przyrodę. One po prostu tam wchodzą i nie rozkminiają, tak? I zaczyna się działanie, bo to jest bardzo ważne, że to takie adekwatne, żeby to było adekwatne do wieku, nie? Te działania w przyrodzie. Ciężko będzie dzieci 8-10-letnie wziąć na kąpiel leśną, no bo rozniesie je, prawda? One potrzebują innego rodzaju doświadczeń i wrażeń, które też są zatopione w przyrodzie, bo ta kąpiel leśna równie dobrze odbywa się wtedy, kiedy bawimy się w chowanego i ktoś siedzi schowany w kłodzie przez 15 minut, no i tam po prostu ma pełne spektrum doświadczeń przyrodniczych, nawet nie do końca świadomym, będąc tego świadomym, tak? Natomiast dorośli mamy już o tyle trudniej, że będąc w tym takim trybie bardzo często po prostu przetrwania, gdzie ten nasz układ nerwowy już jest na starcie rozregulowany, jest w tym trybie walki, ucieczki bądź zamrożenia, dużo częściej niż w trybie regulacji takiego spokoju, więc jak wchodzimy do lasu, gdzie tam ta regulacja po prostu nas, można powiedzieć, atakuje z każdej strony, otacza, to może być na początku trudne. Jak się nie wie o tym, że na początku to może być trudne, to człowiek bardzo szybko może powiedzieć sobie, o Boże, to nie dla mnie, a tutaj zwariuję, bo przecież to się nic nie dzieje. No tak. I to jest taki moment, przez który w którym też kąpiele leśne i te wszystkie oddziaływania, te wszystkie aktywności w kąpielach leśnych mają też pomóc ludziom wejść w tą relację z przyrodą i po prostu takie bycie, ale właśnie w świadomość tego, że tak, na początku tak może być i to jest normalne i tu się nic nie dzieje. Należy po prostu sobie dać chwilę czasu i że ten las potrzebuje tego czasu, żeby dotrzeć do nas, żeby zacząć oddziaływać na nasze zmysły tak, żebyśmy my rzeczywiście zaczęli to świadomie odczuwać. I

0: Jesteśmy.
1: Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia, tak mówi raport, bardzo głośny UNAWESA, aczkolwiek dyskutowano o tym, jakie były parametry tego badania, ale on się odbił bardzo szerokim echem w Polsce. Pokazuje też ten raport, dostępny na stronie internetowej, że stres dnia codziennego przerasta ponad 80% młodych ludzi. Mówimy tutaj o dzieciach i młodzieży. Czy las może być takim miejscem, gdzie młody człowiek rozładuje stres i nauczy się takiego myślenia o sobie w kategoriach dobrostanu?
2: Nie wiem, czy rozładuje, bo tutaj nawet samo słowo rozładuje już nam mówi o tym, że jest jakiś rodzaj czegoś, co rozładujemy. Czasami nie chodzi o rozładowanie, czasami chodzi o takie miejsce, gdzie ten układ nerwowy będzie w innym stanie, że będzie w miejscu bezpiecznym, że będzie w miejscu, które będzie go stymulował poprawnie, czy pozytywnie, czy w jakikolwiek sposób inny, niż robi to na przykład środowisko szkolne, czy środowisko miejskie, gdzie tych bodźców, czy tego timingu, czy tych różnych obowiązków jest dużo, dużo więcej. Więc bardzo często ta równowaga w układzie nerwowym bazuje również na tym, że jest ta inna przestrzeń. A leśna przestrzeń jest bardzo dostępna i bardzo łatwa do wykorzystania bez żadnych większych ingerencyjnych, że tak powiem, czy kosztowych, środowiskowych oddziaływań. Więc dlatego ten las tutaj z dostępności, z przyrody, łatwości do sięgania po niego.
0: Tak, ale mam potrzebę, żeby dopowiedzieć, że on może wspierać, natomiast na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów i że byłoby to dużym uproszczeniem, gdyby tak powiedzieć, że las jest remedium w ogóle na wszystko. Chodźmy wszyscy do lasu, to teraz już wszyscy będziemy dużo zdrowsi psychicznie i ten stres nas tak nie będzie dotyczył. On na pewno wspiera, natomiast to jest dużo bardziej złożone i tam jest dużo niuansów pod tymi wszystkimi wynikami, o których ty opowiadasz. No bo dobrze, co z tego, że ja pójdę sobie do lasu, jak wrócę potem do domu czy do szkoły, gdzie cały czas ten stres ze mną jest i ja muszę sobie też wypracować, nauczyć się sposobów na to, żeby jak się regulować w tych innych otoczeniach, po to, żeby właśnie harmonizować się tym lasem, nie? Żeby to rzeczywiście mi przynosiło takie ukojenie, a nie tylko takie chwilowe zrzucenie z siebie czegoś, nie? Tak, żeby to oddziaływało na dłuższą metę. Także no, to jak to w psychologii zależy i wszystko jest dużo bardziej złożone niż na pierwszy rzut oka wygląda.
1: No tak mówi psycholożka Katarzyna Krzyżanowska, ale rzeczywiście tak jest, wszystko zależy, nie ma jasnych rozwiązań. Na pewno las daje więcej zasobów do tego, żeby radzić sobie z różnymi problemami, bo daje więcej energii i odporności, ale wasz projekt właśnie łączy i pokazuje też, w jaki sposób można rozwiązywać te problemy, bo będą przecież i spotkania, i warsztaty ze specjalistami. Ten wasz projekt jest bardzo kompleksowy, naturalne wsparcie wspólnoty. Na czym on będzie polegał?
0: Ideą tego projektu jest właśnie próba stworzenia wspólnot, bo chcemy o tej regulacji u naszych układów nerwowych mówić i chcemy na to patrzeć w taki całościowy sposób, a nas reguluje również bycie w wspólnocie. Reguluje nas kontakt z przyrodą, reguluje nas taka nasza wewnętrzna świadomość, co nas jeszcze reguluje, Gabrysia?
2: Oj, wiele czynników nas reguluje, przede wszystkim świadomość tego, że potrzebuje być wyregulowana, albo ten rodzaj edukacji, która uczy samoobsługi, mogłabym powiedzieć. Więc moja działka właśnie ta fizjologiczna, czy taka somatyczna, tutaj się wbudowuje w to, o czym mówi teoria poliwagalna, tak? Stephen Porges, który opowiada o tym, że jeżeli ja jako jednostka jestem bardziej wyregulowana, to jestem bardziej dostępna dla najbliższych i w ten sposób buduję tą większą świadomość i tą większą pojemność środowisk, które będą umiały regulować na tym większym poziomie, o którym właśnie mówimy w projekcie. Budujemy tą kulturę tego.
0: Tak, dlatego chcemy zarówno z rodzicami, jak i z dziećmi. Mamy przewidziane takie wspólne wyjazdy, podczas których będziemy mieć taki czas właśnie nauczenie się tego, praktykowanie, doświadczenie tych praktyk takich regulacyjnych, budowania świadomości siebie i tego, jak właśnie rodzic oddziaływuje na dziecko, no bo jesteśmy w nieustannej koregulacji z tymi dziećmi i nasze układy są połączone takim Wi-Fi, które jest między dzieckiem i rodzicem i to dziecko potrzebuje rodzica do tego, żeby móc się wyregulować samo, więc jeśli rodzic jest niewyregulowany, to ciężko od dziecka oczekiwać, że ono się w ogóle tego nauczy, jak to robić. Także to jest szalenie ważne, żeby w ogóle ten aspekt był poruszany i żeby rodzice się budowali swoją świadomość na ten temat. Jak być dobrym rodzicem przede wszystkim, a inaczej, wystarczająco dobrym, nie idealnym.
1: Ale też jakim rodzicem chce być, prawda?
0: Chce być,
1: bo
0: tak.
1: To wiadomo, że no, trudno jest mówić o jakimś wzorcu rodzica albo ideale.
0: Dokładnie.
1: Natomiast to takie myślenie w relacji, jakim ja chcę być

0: ci rodzicem, a nie, ja mam takie doświadczenie, często jak rozmawiam z rodzicami, rodzice mówią, jakie chcą mieć dziecko, a ja wtedy odbijam piłeczkę i pytam, no ale jakim pan, pani chce być rodzicem, bo to jest, myślę, takie
1: no właśnie,
0: kluczowe.
1: A czasami nawet nie ma przestrzeni na to, żeby takie pytanie sobie zadać, nie, w obecnym czasie, w obecnych obowiązkach, w obecnej gonitwie.
0: Tak, bo jesteśmy w pędzie.
1: Dokładnie, więc czasami nawet na to pytanie, jakim ja jestem człowiekiem, a jakim chcę być rodzicem, może być po prostu bardzo trudne, bo jestem na przykład jakimś obolałym rodzicem, albo przepracowanym, albo w różnych obciążeniach, tak, stresowych.
0: Albo mam jakiś wzorzec z poprzednich pokoleń moich rodziców.
1: Dokładnie,
0: warto mieć ten kontakt.
1: Dokładnie. I to samo dotyczy również tego wyregulowanego nauczyciela, mogłabym wam powiedzieć, albo tego przewodnika, który zajmuje się naszymi dziećmi w obszarze szkolnym na przykład, gdzie nie jest ten rodzic jakby w dominacji, tak? Czyli też myślimy tutaj o specjalistach w kontekście całego tego projektu, żeby również tutaj ta edukacja była pochylona również nad tymi specjalistami w kontekście opieki nad dziećmi.
2: Mhm, ale wracając do tych działań, które są skierowane dla rodziców i dzieci, bo to właśnie część działań mamy wspólnych, mamy dwa wyjazdy, jeden na początek integracyjny, po to, żeby tę wspólnotę w ogóle zawiązać. Potem mamy cykl spotkań dla rodziców, które będą taki, miały taki charakter wspierająco-rozwojowy, wspólnotowy. Mamy też cykl spotkań, osobnych spotkań dla dzieci, żeby one doświadczały swojej własnej wspólnoty, czyli mamy wspólnotę dorosłych, wspólnotę dzieci, wspólnotę takich, gdzie są rodzice i dzieci w tym projekcie i mamy też takie zaproszenie tych rodziców, którzy będą chcieli się zaangażować jakoś bardziej do tego, żeby oni stworzyli swoje własne takie mikrodziałania, mikroinicjatywy na rzecz dzieci w swoich lokalnych środowiskach, nie? I to będą totalnie ich pomysły, to co oni sobie wymyślą, jak będą chcieli zrealizować. Mam na to przeznaczone jakieś tam środki, nie jakieś bardzo duże, ale są na to pieniądze, żeby oni mogli te swoje pomysły zrealizować. Cztery takie działania w projekcie są przewidziane po to, żeby też rodzicom dać poczucie sprawstwa tego, że nie, że to, że jak my się tutaj będziemy uczyć tego, jak co możemy ze sobą robić, jak możemy wspierać, to może pójść dalej, można się tym dzielić z innymi, ale też mogę jako rodzic być inspiracją dla innych rodziców, albo mogę coś wnieść od siebie. Mogę poczuć, że ja też kształtuję tę wspólnotę swoją już lokalną, nie tylko tą naszą projektową, chociaż nam bardzo zależy na tej naszej projektowej. Ja w ogóle bardzo już się nie mogę doczekać tych ludzi. Jestem bardzo ich ciekawa, kto do nas trafi i jak ta przygoda, bo to rok czasu będziemy ze sobą spędzać, jak to nas rozwinie i w jakim kierunku nas zaprowadzi. A cały projekt możemy realizować dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO. Także dziękujemy bardzo, że za zaufanie tej zacnej instytucji i że znaleźliśmy się w gronie tych organizacji, które na Opolszczyźnie realizują projekty FIO.
0: Czyli te osoby, które będą brały udział w projektach, będą mogły budować swoje sieci, też tworzyć nowe wspólnoty, tak jak mówicie, nie tylko z tego powodu, że no to jest takie ćwiczenie swojego sprawstwa, jest nam to wszystkim bardzo potrzebne, ale to też ta inicjatywa takiego myślenia naturalnego i wspieranie wspólnoty będzie mogła się dalej rozwijać. Do kogo skierowany jest ten projekt i czy są jeszcze wolne miejsca? Mówimy wakacyjnie, ale ten projekt rusza od...
2: Od jesieni.
0: Od jesieni.
2: Ruszamy od października tak naprawdę i on ma takie dwa filary. Jeden filar to są działania i cała ta część projektu skierowana do rodziców i dzieci, a drugi filar to są specjaliści, którzy pracują z dziećmi i rodzicami i rodzinami, ale głównie z dziećmi i młodzieżą. I ten pierwszy filar jest skierowany do rodziców i dzieci z naszego województwa, z Opolszczyzny całej, natomiast specjalistów zapraszamy z całej Polski, będziemy prowadzić te szkolenia, te nasze działania częściowo online, częściowo stacjonarnie. Więc i tutaj mamy jeszcze miejsca, więc bardzo zapraszamy i może być taka możliwość, żebyśmy się podlinkowali gdzieś z formularzem zgłoszeniowym, to z chęcią skorzystamy z tego.
0: Gdzie to jest na stronie internetowej?
2: Mamy osobny formularz i na Facebooku, na naszym profilu są na bieżąco.
0: Czyli Fundacja Leśna Baza.
2: Tak, dokładnie, Leśnej Bazy mamy na bieżąco informacje rzucane o projekcie i o tym, jakie tam konkretnie działania, w jakich terminach. Już też nawet mamy określone, także grupa się powoli gromadzi.
0: No to wspaniale i zachęcamy. To dla specjalistów, to znaczy dla, to jest dla nauczycieli, edukatorów, psychologów, pedagogów, jakich chcecie specjalistów wspierać, jak o tym myślicie? Dla każdego, kto pracuje z młodymi ludźmi, czy to są jakieś bardzo konkretne przestrzenie?
1: Nie mamy jakiejś tak mocno określonej bazy tych osób, specjalistów, których tak nazywamy. Myślimy tutaj o takich osobach, które są w bezpośrednim kontakcie z dziećmi. Bardzo dużo mamy takich sygnałów czy informacji od opiekunów dzieci w szkołach, nauczycieli wspierających, wspomagających, świetlicowych, gdzie ta przestrzeń może być wykorzystana również do tej części leśnej bazy, że tak powiem, wykorzystania tej natury. Myślimy o nauczycielach, myślimy o wszystkich osobach, które pracują z dziećmi na różnym poziomie, czy to są różnego rodzaju też fundacje, czy są to też również ośrodki, które zajmują się na przykład adopcjami i jest tam jakby też duży potencjał pracy.
0: Ale szkoły także, prawda?
1: Tak, oczywiście. Tak, nauczyciele, szkoły, dokładnie tak.
2: Cała pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Na jak najbardziej zapraszamy i nauczycieli, wychowawców ze szkół, z ośrodków, ale również myślę sobie tak, że nawet osoby, które gdzieś mają do czynienia z tymi dziećmi w takich okolicznościach właśnie typu organizacje pozarządowe, nie? Że realizują te projekty dla dzieci, mają z nimi kontakt i czasami może brakuje im jakichś narzędzi, no bo coś jest trudne, nie? To do budowania takiej świadomości tego, jak można sobie radzić i jak można siebie wspierać. I też ten moduł dla specjalistów powstał z takiego mojego, myślę, naszego osobistego doświadczenia i tego, jak bardzo te osoby pracujące z dziećmi, wspierające dzieci i młodzież są przeciążone. Jak wiele jest takich sytuacji już na pograniczu, a może nawet nie na pograniczu, tylko już osadzonych po prostu w wypaleniu zawodowym. I my też chcemy zaopiekować te tematy, dać tym ludziom takie wsparcie osobiste, nie terapeutyczne, ale natomiast takie zbudowania świadomości tego, jak można sobie samemu pomagać, jak ta wspólnota może wspierać, ponieważ w ramach projektu mamy i szkolenia, ale mamy też takie kręgi wspierające superwizyjne przewidziane, gdzie będzie można po prostu porozmawiać o tym, co się na bieżąco dzieje, pokonsultować, popytać, jak inni widzą, jakby robili w takich sytuacjach. No niestety nie jest to poza terapeutycznymi kręgami ludzi, którzy te superwizje mają wpisane jakby w swój zawód. To nie jest powszechna praktyka, a wydaje mi się bardzo potrzebna, żeby móc się tak poprzyglądać, jak ja mam, jak mają inni, jak inni sobie radzą, co mi kto pokaże w tej mojej trudności. Dlatego chcemy taki kawałek zaproponować. Również w ramach tego projektu mamy też taki wyjazd regeneracyjno-kreatywny, na którym będziemy się regenerować, doświadczać kąpieli leśnych i po prostu w totalnej głuszy, w ośrodku, pośrodku niczego, pośrodku lasu będziemy odpoczywać i czerpać z tej przyrody, uczyć się też tego kontaktu z przyrodą, ale też tworzyć w tym czasie grę. W ramach tego projektu powstanie we współpracy ze specjalistami gra, która właśnie do wykorzystania dla dzieci, dla młodzieży, która będzie o tej regulacji układu nerwowego, o odporności psychicznej. Będziemy tę grę potem jak najbardziej upowszechniać. Będzie możliwość pobrania sobie jej z naszych zasobów leśnej bazy i korzystania w takiej codziennej praktyce. No i też mamy w tym projekcie dla specjalistów taką zachętę do tego, żeby w swojej codziennej praktyce przetestowali, wypróbowali te narzędzia, których będziemy ich uczyć i potem, żebyśmy sobie też na tych naszych spotkaniach omawiali, nie? Jak to im zadziałało, jakie były efekty, co ich zaskoczyło, więc tak starałyśmy się do tego bardzo kompleksowo podejść, tak biorąc pod uwagę przede wszystkim nasze doświadczenia i to, czego nam brakuje i to, co my słyszymy od innych ludzi, że jest, jaka jest potrzeba. No i okazuje się, że potrzeba jest, bo ludzie pytają o ten projekt i interesują się już, także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
0: Masz także bardzo duże doświadczenie pracy w szkole i tak samo w Fundacji Laboratorium Zmiany, więc to jest takie bardzo szerokie spojrzenie na potrzeby też tych, którzy pracują z młodymi ludźmi, na wypalenie zawodowe nauczycieli, bo też o tym dzisiaj bardzo dużo mówimy i też jest mi bardzo bliskie to, o czym teraz wspomniałyście, o kręgach dla nauczycieli czy dla specjalistów. Wiem, że prowadzicie też kręgi dla kobiet. Potrzebujemy takich bezpiecznych miejsc, gdzie można porozmawiać o tym, co dobre, o sukcesach, ale też o porażkach, o frustracjach, o tym, co trudne, co się z nami dzieje, o emocjach, o tym, co nas porusza. A w tym biegu i pośpiechu często w pracy nie ma na to przestrzeni, nie ma takiego momentu, kiedy można usiąść i porozmawiać. No, te rozmowy oczywiście się pojawiają gdzieś na przerwach czy gdzieś przy kawie, ale takie bezpieczne miejsce, gdzie można po prostu z tym pobyć, posiedzieć i się temu tak bardzo swobodnie poprzyglądać. Dokładnie. Bo ta świadomość jest bardzo potrzebna, prawda? Las uczy też takiej świadomości i ciała, i swoich emocji.
2: Tak, i te kręgi, te spotkania takie wspierające, one właśnie takie chcemy, żeby miały charakter taki bardziej kręgowy, bo ma nasze doświadczenia kręgów kobiet przede wszystkim pokazują, jak ta przestrzeń budzi w ludziach zaufanie, jak daje taką możliwość do tego, żeby otworzyć się na tyle i na ile kto chce, oczywiście bez jakiegoś przymusu, ale że zadziewają się realne zmiany w życiach ludzi wręcz. Nie? Wtedy, kiedy pojawia się przestrzeń na taką po prostu refleksję, tak jak ty mówisz, pobycie z czymś.
1: Tak, i ta zmiana nie tylko dotyczy wymiany czy bycia w grupie, ale też ta zmiana dotyczy całego układu nerwowego, czyli jakby z mojej perspektywy mogłabym powiedzieć, że zmienia się problem z bólami różnego rodzaju, jest wsparcie, że więc nie musimy iść w somatykę, nie musimy iść jakby też w taką stronę no, najprostszych przykładów bólów somatycznych, bólów głowy, różnego rodzaju zespołów bólowych. Tylko nagle się okazuje, że będąc w kręgu, nikogo nic nie boli.
2: Tak, że to, co może być wypowiedziane, nie musi zatrzymać się w naszym ciele.
1: Jest też ten kawałek rozwoju też myślę, nie? Że jakby patrząc na nasze kręgi, właśnie jest potrzeba takiej wymiany, ale też okazuje się, że kroczek po kroczku, ze spotkania na spotkanie wchodzą tematy, które też powodują, że jest rodzaj takiego samego samorozwoju, czy jakiegoś takiego autorefleksji i zmian. Więc to też takie jest rozwojowe. I w przypadku kobiet, tych kręgów, które my prowadziłyśmy, więc też przekładamy to na projektowe tematy.
2: Tak, i z szacunkiem chcemy podchodzić do naszych układów nerwowych w tym projekcie, więc nie planujemy jakiegoś dużego natłoku tych wszystkich informacji. No właśnie po to, żeby można sobie było doświadczyć, jak to jest, kiedy to jest tak trochę w mniejszym tempie, trochę bardziej świadomie, w większej refleksyjności, bardziej w doświadczeniu niż w chłonięciu wiedzy, więc tak chcemy zaprosić Państwa do takich doświadczeń.
1: Somatycznie zaprosić.
0: Często jest tak, że chodzimy z kursu na kurs, ze szkolenia na szkolenie, a potem nie ma czasu, żeby to zintegrować.
2: Tak.
0: Chyba lepiej mniej i powolutku integrować i przyglądać się temu. I to jest też, tak mi się wydaje, w odpowiedzi na ten taki kapitalistyczny świat, gdzie dużo, często, jak najwięcej, jakiś taki rodzaj zachłanności się może zadziać i tak samo przebodźcowania, a potrzebny jest spokój.
2: Tak, a my nawet nie wiemy potem, dlaczego jesteśmy zmęczeni na przykład, nie? Dlaczego jesteśmy zirytowani? Bo przecież się rozwijamy, przecież robimy kolejne wartościowe rzeczy. No umówmy się, te rzeczy są wartościowe, to nie jest tak, że robimy głupoty, tak? Robimy fajne, wartościowe rzeczy, ale tak naprawdę nieświadomie możemy sobie szkodzić, a nie służyć, nie? Także...
0: I wydaje nam się, że mamy coraz mniej czasu, że nie mamy czasu na nic, a przecież tego czasu mamy więcej, no bo technologia nas mocno wspiera także i pozwala nam wykonywać więcej czynności każdego dnia, ale jednak to poczucie jest takie, że nie ma czasu na spotkania z przyjaciółmi, z bliskimi, ciągle jesteśmy w pośpiechu i w biegu. To także, o czym mówiłyście, też pokazuje, że jest taka bardzo ważna potrzeba bycia zauważonym, bycia ważnym i bycia widzianym. Zarówno dla specjalistów, jak i dla rodziców, no i przede wszystkim dla dzieci, bo to jest taka bardzo ważna potrzeba. Na pewno ten cykl na to pozwoli.
2: Tak.
1: Myślę, pomyślałam też o tym, że jakby mówimy tutaj o dzieciach i do dzieciak, ale sobie myślę też o tym, że ja jako dorosła też mam ten kawałek dziecka w sobie i bardzo często on jest jakoś niezauważony, niezaopiekowany albo też nie jest wyrażony, bo myślę też o tej, wiecie, inspiracji, o tej kreatywności, o tej chęci spędzenia, wyciągnięcia tej energii kreatywnej i nie ma na to przestrzeni, więc też ja jako dziecko w sobie myślę o zaopiekowaniu tego kawałka. O tej regulacji, która się ładnie nazywa.
2: Tak, zabawa też jest regulująca bardzo, nie? A w ogóle jak my To, ale to w ogóle osobny temat. Nawet nie zaczynajmy.
0: A ja trochę chcę podpytać, bo mi się też włączyło takie moje dziecko. Potrzebujemy zabawy. Zabawa jest takim też doświadczeniem trochę nawet metafizycznym, o tym pisze Huizinga w Homo Ludens. Potrzebujemy zabawy, która i rozładowuje nasze różne napięcia, lęki i niepokoje, ale jest też taką wspaniałą formą i możliwością eksperymentowania, doświadczenia rzeczywistości,
1: a wyrażania
0: emocji, też tak, przeżywania, przepuszczania tych emocji. Tak. A jakoś tak w kulturze się podziało, że jak się jest dorosłym albo nawet licealistą, no to już trzeba to życie brać tak bardzo poważnie.
2: Tak, to prawda. W projekcie ten komponent z tworzeniem gry na pewno będzie bardzo zabawowym momentem, więc i też zależy nam na tym, żeby ta gra była takim rodzajem zabawy, a nie czymś bardzo, bardzo poważnym.
0: A ona także będzie opublikowana i będą z niej mogły korzystać na przykład szkoły.
2: Dokładnie.
0: W takim, nie wiem, ostatnim tygodniu przed wakacjami albo wczesną jesienią, kiedy właśnie będzie można wyjść do lasu, czy na łąkę, czy do parku pobliskiego.
2: Tak, tak, taki jest pomysł. Natomiast tak wracając do tego, o czym powiedziałaś o tej zabawie, że mamy takie doświadczenie jako Leśna Baza, jak przyjeżdżają do nas na zajęcia szkoły, bo te zajęcia cały czas się dzieją.
0: Szkoły mogą się do Was zgłaszać.
2: Tak, Marek prowadzi zajęcia dla szkół w lesie.
0: Marek Krzyżanowski,
2: mój mąż, prowadzi zajęcia w lesie w ramach takich cyklów spotkań leśnych band. To jest cykl 4 spotkań w ciągu roku, w każdej porze roku dzieci mają wyjazd do lasu na takie zajęcia. No i tam na tych zajęciach różne rzeczy się dzieją. Dzieciaki budują z patyków różne rzeczy, budują szałasy i mamy taką obserwację, że co prawda no nie wszyscy, nie będę mówić, że wszyscy, no ale są nauczyciele, którzy świetnie się wtedy bawią i czasami nawet lepiej niż te dzieciaki. Te nauczyciele i nauczycielki, którzy z chęcią, głównie nauczycielki, bo to jednak panie w większości przyjeżdżają, którzy z chęcią ten swój szałas też zbudują i ubrudzą się tym błotem i przygotują z dziećmi coś do jedzenia na ognisku i w ogóle popcorn z ogniska to jest wow, nie? Więc, a wracając do tej zabawy, jest też bardzo duży głód zabawy u dzieci, Agnieszko. To nie jest tak, że to dorośli mają wycięte. Podziało się coś takiego, że nawet dzieci już mają to powycinane. Bo patrząc na to, co się dzieje wtedy, kiedy my na zajęciach leśnych właśnie u Marka dzieciaki przychodzą, jest taki moment, kiedy przychodzą na polanę i tam mają ognisko, przygotowują sobie tam coś do jedzenia na tym ognisku i potem jest taki moment, ta polana jest duża w lesie, porośnięta nawłocią i dzieciaki chcą po prostu biegać po tej nawłoci, chowają się w niej. I one czasami ciężko jest stamtąd zabrać, żeby pójść na dalszą część zajęć, bo one tak są już zanurzone w tej zabawie i w tym, co tam się między nimi dzieje spontanicznie, więc zauważam sobie, jak musi być ogromny głód tego, że wystarczy kawałek łąki porośniętej nawłocią, żeby tam już odpalały takie procesy, nie? Które się zadziewają u dzieci. Więc to jesteśmy w jakimś takim przedziwnym momencie, mam wrażenie, że rozwoju jako cywilizacja, gdzie te rzeczy, które były tak bardzo naturalne w naszym życiu, przestały takie być i powoli do tego wracamy. Mam nadzieję, że z innego punktu świadomości, że z tego, że już właśnie możemy z tego świadomie korzystać, że to nie jest coś, co nam się przydarza albo się nie przydarza. Jak się nie przydarza, no to jest kłopot, ale w sumie to nawet nikt o tym nie wie, że to jest kłopot, więc zaczynamy budować taką świadomość, która wprowadza nas w ten stan taki, gdzie już mogę z tego czerpać i wiem, że to mi służy.
0: Coraz mniej dzieci jest na podwórkach. Kiedyś to były trzepaki, kiedyś dzieci się bawiły na ulicach. Dzisiaj dużo mówimy o tym, że dzieci nam poznikały z takich przestrzeni zabawy. Nie ma ich na świeżym powietrzu, na dworze. Technologia oczywiście na to wpływa. Może też te takie szeroko rozumiane projekty zajęć dodatkowych, których jest bardzo dużo. I one oczywiście służą, bo rozwijają dzieci i młodzież, ale z drugiej strony zabierają właśnie też ten czas na taką spontaniczność i kreatywność, która jest
2: czas bez dorosłych,
0: który reguluje też bardzo ważne potrzeby norm społecznych. Dzieci się same regulują, prawda?
1: Właśnie, na wielu poziomach to reguluje, bo tak sobie o tym myślę, że nuda, ponudza się, to jedna z takich rzeczy, która jest pejoratywnie teraz określana, czy w kontekście dziecka, czy dorosłego, a to jest właśnie ten kawałek, gdzie ten układ nerwowy może się wyregulować. Więc tak troszkę zapraszając do tego, że są wakacje przed nami, ponudźmy się. i z dziećmi, i osobno, i pozwólmy, zróbmy taką przestrzeń, żeby można się było po prostu ponudzić, bo wtedy wypływa wszystko to, co o tym Kasia właśnie mówi, nie? Że to się zadziewa od środka spontanicznie i wychodzą te właśnie różne kawałki, które potrzebują być pokazane i ujawnione.
2: Wróćmy do literatury Astrid Lindgren, żeby sobie przypomnieć, tak, co to jest dzieciństwo. Do Muminków wróćmy, żeby zobaczyć, że jak się tam
1: nudzi,
2: człowiek,
1: to jest najbardziej
2: powiedzieć, jak stworzenie się nudzi, to tam się zadziewają różne inne ciekawe rzeczy i że te, w tych Muminkach naprawdę są opisy, w których oni się tam po prostu nudzą, nic się nie dzieje.
1: I nic się nie dzieje
2: i wszystko jest okej, nie? Więc no, potrzebujemy do tego wracać.
0: Z jednej strony nic się nie dzieje, ale z drugiej strony bardzo dużo. Ten obraz, który przywołałaś na początku naszej rozmowy, dziecka, które siedzi gdzieś w konarze drzewa, 15 minut, kiedy gra wychowanego, no przecież ile tam siedzi, ile tam jest dźwięków, ile tam jest mikroorganizmów, jakie tam są
1: różne
0: procesy.
1: Różnych nacisków. Tak. Mamy całą integrację sensoryczną i stymulację, właśnie której nam brakuje. Potem idziemy na specjalne zajęcia integracji somatycznej, czy integracji sensorycznej i znowuż ta sensoryka w błocie, które często tutaj przywołujesz, Kasiu, albo tych zielach różnych rodzajów, albo że ta pokrzywa mnie pokosi, nie? Jest nieco inna niż też ta integracja sensoryczna gabinetowa. Więc to też jest całkiem inna jakość bodźcu, które dostaje układ nerwowy.
0: I tak? Zapachy też.
2: Tak, a warto też zwrócić na to uwagę i też coś, co obserwujemy w zajęciach w lesie, że no jest coraz większy z tym problem, ponieważ zdarzają się już dzieci, które na przykład mają problem z wejściem pod górkę w takim nieszlakowym terenie, takim terenie, nie? Gdzie zabieramy ich tam gdzieś bardziej w las, schodzimy ze ścieżki, idziemy po prostu po lesie i trzeba pokonać taki trudniejszy teren i dzieci po prostu wchodzą niemalże na czworaka, bo nie potrafią tego zrobić tak normalnie na dwóch nogach, nie? Albo przewracają się, albo w ogóle są przerażone, jak trzeba przeskoczyć z kamienia na kamień, bo one tego nigdy nie robiły, po prostu, nie? Coś, co nam, naszemu pokoleniu wydaje się jakąś totalną abstrakcją, no niestety, proszę Państwa, takie mamy czasy, że to zaczyna być wyzwaniem. I to robi się już trochę poważniejszy, realniejszy problem. Nie?
0: Badania pokazują, że dzieci dzisiaj, przeciętny nastolatek skacze o połowę mniej w dal niż nastolatek w latach 70. To są badania naukowe, które akurat widziałam w czasie konferencji o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. To była konferencja, którą organizował Uniwersytet WSB Merito jesienią tamtego roku. No jest to zatrważające. Nasza psychomotoryka, no i wiadomo także i sposób funkcjonowania i układu odpornościowego i nerwowego, ale też mózgu będzie się zmieniał.
1: Ścięgna, powięzie, kości, jakby mamy tutaj cały przegląd tej integracji i myślę sobie też o tym, że jak ja zaczynałam pracę jako fizjoterapeuta 30 lat temu, to pewne jednostki chorobowe były przeznaczone dla 65+. Obecnie te same jednostki chorobowe są przeznaczone dla grupy 35+. Więc patrząc trochę właśnie na te dzieci, które nie umieją podejść pod tą górkę, to za chwilę będą kłopoty na wielu, wielu innych płaszczyznach. Tak? Nie tylko tej wydolności krążeniowo-oddechowej, ruchowej, różnego rodzaju zmian strukturalnych w mięśniach, w powięziach, w stawach, ale też takiej kultury fizycznej. A za tym idzie też zdolność całego układu nerwowego i tej naszej pamięci, koncentracji, wydolności intelektualnej.
0: Czy myślicie, że edukacja outdoorowa powinna być częścią edukacji systemowej?
1: W wielu państwach tak jest. Właśnie w wielu państwach jest to wplecione, jest to bardzo integralny kawałek, właśnie taki oddolny i ruchowy. Tak? U nas jakoś to trochę mocno poszło w ławeczki i w strukturę.
0: Ale wasze działania zachęcają do tego, żeby w miarę możliwości jednak takie działania realizować, no bo przecież dużo też zależy od nauczycieli, w jaki sposób będą realizować lekcje, leksykografii, biologii, języka polskiego, czy też inne. Można przecież realizować w lesie. Trzeba to sobie wszystko tylko poukładać.
2: Tak, ale z jednej strony tak, a z drugiej strony mam taką myśl, że to jest dużo bardziej złożony problem i tak sobie myślę, że nauczyciele, nie zazdroszczę, mają trudno w natoku tych wszystkich oczekiwań, które są wobec nich i jakoś empatyzuję z tym, że no może im się nie chcieć dokładać sobie dodatkowych trudności, bo nie ukrywajmy, to nie jest tak, że to jest takie łatwe i przyjemne, tak jak mówisz, to trzeba włożyć wysiłek, czas, zaangażowanie w to, żeby to zrobić, a są jeszcze cała masa innych rzeczy, które wisi, które są do zrobienia tak sobie wyobrażam, że nie jest sztuką powiedzieć nauczycielom, to teraz proszę Państwa, drodzy Państwo, to jest ważne, potrzebne. Macie jeszcze taki dodatkowy kawałek, róbcie, nie wiem, 10 godzin w przeciągu semestru, a obowiązkowo w outdoorze. Jak sobie z tym poradzić, to jest wasz problem, nie? Wasza sprawa. Możecie to zrobić jakkolwiek. No, no nie, to jakby cała struktura systemowa, no trochę o tym wiem, bo pracowałam w szkole prawie 15 lat, więc trochę doświadczyłam tego, jak ta struktura systemowa też no nie ułatwia, mówiąc tak kolokwialnie, pewnych rzeczy i jak wiele należałoby pozmieniać, żeby zrobiła się po prostu na to przestrzeń. Tak jak na te wyjścia do teatru.
0: Ale kiedy ma się taką wewnętrzną potrzebę robienia czegoś dla siebie, to przekłada się to też na jakieś swoje kierunki i w pracy zawodowej, i rodzinnej, bo tak samo chyba trudno jest przekonać też rodziców do tego, żeby zabierali dzieci do lasu. Też to nie jest łatwe, też mają bardzo dużo różnych zabiegów. Jeśli sami tego nie czują, jeśli to dla nich nie jest ważne, jeśli nie przeżywają tych procesów, o których tutaj opowiadałyście, no to też powiedzieć im, dla waszych dzieci dobre jest, żebyście chodzili do lasu i integrowali sensorycznie ich ciała.
1: Myślę sobie o tym, że trochę tak jak wspomniane zajęcia dodatkowe. Jeżeli jest jakaś ścieżka, która tego rodzica zmotywuje do takiego działania, choćby patrząc na dobro tego dziecka, to okej, to wykorzystajmy to narzędzie. Jeżeli to jest chęć biologiczna tego rodzica, i nie ma wsparcia, które my dajemy w ramach projektu takiego, wiecie, psychologicznego czy edukacyjnego, to też wspieramy i to też jest grupa do tego, żeby to zadziałało. Czyli myślę, że ten czynnik rekrutacyjny może być też tym palcem, ty musisz. Może być to jedna z tych ofert, ale może być też ta oferta skierowana na zasadzie mamy przestrzeń, mamy czas, zapraszamy do współpracy. Nigdy tego nie robiłeś, nic się nie martw, pomożemy ci, pokażemy ci.
2: Ale też tak sobie myślę, że jeszcze jesteśmy takim pokoleniem rodziców, którzy mają to doświadczenie ze swojego dzieciństwa i jakoś warto o tym mówić, żeby sobie to przypominać i budować taką świadomość właśnie tego, co to robiło nam jako dzieciom, w jakim dzięki temu byliśmy miejscu w rozwoju takim społecznym, właśnie swoim osobistym, żebyśmy my... Bo ulegliśmy jako rodzice, sama też mam takie momenty, gdzie tak sobie myślę, Boże, może moje dzieci powinny pójść na takie zajęcia czy na takie, a nie tam latać po tym podwórku, no bo oni są mocno podwórkowi, moi chłopcy. I łapię się na tym, ale czy oni tego naprawdę potrzebują, to jeszcze jednych dodatkowych zajęć, nie? Czy to jest to, o czym ty powiedziałaś, Agnieszko, że jakie ja chcę mieć dziecko? Czy ja w ogóle, czy ja rozpoznaję, jakie ja mam dziecko, a nie jakie ja chcę mieć dziecko, nie? I jakoś jak ja je w związku z tym mogę wspierać w tym, jakie ono jest, jak ono może rozwijać ten swój potencjał z tym, jakie jest, a nie z tym, jakie ja chcę je stworzyć. I to jest subtelna, aczkolwiek znacząca różnica. I no tak, to nie jest tak, że my tych rodziców jesteśmy w stanie jakoś zmusić tak odgórnie jakimiś dyrektywami. No po prostu zachęcać i trochę bazować może na takim sentymencie do tego, co było, nie? Że, i że to jest dostępne i że to jest za darmo. To w ogóle.
1: Tak,
2: proszę Państwa, nie trzeba za to płacić, naprawdę.
0: Warto skorzystać, na pewno. Mnie jeszcze przekonuje to, że ten cały projekt skończy się badaniami naukowymi, czyli to będą takie też twarde dane obserwacyjne. Będzie można się zapoznać z tym, bo też to, co robi Fundacja Leśna Baza, jest niezwykle ciekawe. To znaczy to, że to są wypracowane bardzo konkretne narzędzia dla nauczycieli, dla rodziców, świadomość procesu, ale też zwieńczone jest to badaniami, opracowaniami, które mogą posłużyć kolejnym
2: tak, badania mamy w ramach ewaluacji. Nie mamy zespołu naukowego, który będziemy je robić własnymi siłami i zasobami, natomiast na pewno będziemy się dzielić tym, no bo to właśnie może być jeden z tych argumentów, który przekona tych rodziców czy nauczycieli do tego, żeby jednak z tego korzystać, nie?
0: No tak, ale zasoby macie. Jesteś psycholożką,
2: tak,
0: więc ta
2: tak,
0: metodyka
2: tak.
0: Przecież jest jasno określona, w jaki sposób robić badania. Na koniec jeszcze chcę podjąć taki temat współpracy rodziców z nauczycielami, bo też myślę, że ten projekt służy temu, żeby zacząć budować też takie sieci wspólnotowe, to znaczy, żeby wrócić do tego, że proces edukacyjny, nawet jeśli on jest systemowy, to jest nasza wspólna sprawa. Rodziców, nauczycieli. Kiedyś mówiło się, że wychowuje cała wioska, ale przecież można budować takie projekty czy wycieczki, gdzie ta społeczność jest dużo większa, albo pewne rzeczy też proponować i wskazywać na cenność tego. Zachęcamy też rodziców, żeby się zaangażowali do tego, żeby zachęcać, czy też jeździć z nauczycielami na takie różne spotkania do lasu.
2: Tak, zdarza się to i bardzo często w działaniach leśnej bazy jest tak, że to właśnie rodzice przychodzą do nauczycieli i mówią, że są takie wyjazdy do lasu dla dzieci, czy klasa mogłaby jeździć, żeby pani tam zobaczyła, bo rodzice słyszeli. I to jest super, bo wtedy ten nauczyciel ma takie oparcie, że rodzice tego chcą, mam zielone światło, mogę to robić. Nie? Więc tak, zadziewa się to na jakąś bardzo dużą skalę, ale zadziewa się to i fajnie, że to się tak zadziewa oddolnie. Natomiast sama współpraca rodziców na tej linii rodzice i nauczyciele, no jest to duże wyzwanie, bo mam wrażenie, że jest dużo polaryzacji, dużo niezrozumienia, takiego okopywania się czasem na własnych stanowiskach, bycia w różnych trudnych, czasami konfliktowych sytuacjach. Dla mnie najtrudniejsze jest to, że w tym wszystkim czasem po prostu gubią się dzieci. I dla mnie jako osoby, która pracuje też w gabinecie z tymi dziećmi właśnie, że jakoś te racje dorosłych potrafią zabrać dziecku przestrzeń. I to jest takie, to może to jest coś takiego, co powinno nas przywoływać do porządku jako dorosłych, nie? Że kogo my tutaj widzimy na środku, czy tam w ogóle ktoś jest, czy jesteśmy tylko w kontrze do siebie, nie? Ale to nie jest tak, że to jest jedyna przestrzeń. Nie? Są też takie sytuacje, w których się fajne współprace zadziewają.
0: Naturalne wsparcie wspólnoty może być taką przestrzenią, gdzie no właśnie każdy będzie widziany i wrócimy do tych takich podstawowych, regulujących nas elementów. Antony Giddens, jeden z badaczy socjologów, mówi o tym, że dzisiaj jesteśmy taką społecznością terapeutyczną, bo rozwiązujemy nasze problemy u terapeuty, a może warto poszukać takich wspólnot, które są wspólnotami tematycznymi, albo naturalnymi, albo środowiskowymi. Oczywiście to nie o to chodzi, żeby rezygnować z wsparcia terapeutycznego, tylko żeby widzieć, że ta dynamika jest dużo szersza, że te zasoby i wsparcie i regulacje we wspólnotach można odnaleźć.
2: Te terapeutyczne procesy tam się po prostu będą dziać.
0: Będą pokazywać i na pewno będą też utrwalać i integrować te wypracowane w gabinecie. Te wszystkie elementy są nam bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę i zachęcamy. Fundacja Leśna Baza na stronach internetowych, w mediach społecznościowych tam można informacje i kontakt do Was znaleźć.
2: Tak, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, na bieżąco wszystko się tam zadziewa.
0: Przypominam, że rozmawiałyśmy z Katarzyną Krzyżanowską, psycholożką z Fundacji Leśna Baza i Gabrielą Eliasz, fizjoterapeutką, psychotraumatolożką, terapeutką psychosomatyczną.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo i dobrego wieczoru dla Państwa.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 22. Czas na wiadomości. Zapraszam. Uwaga na upał, przed nami kilka bardzo gorących dni. Europa szykuje się do większych wydatków na obronność. W wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Do Polski od zachodu naciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Służby apelują o rozwagę.
2: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
3: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej operowało między godziną 12, a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne.
2: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił w Radiu Katowice dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego Łukasz Pach.
4: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
2: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie. Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów.
0: A przed upałem ostrzegał Mariusz Pieśniewski.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Opolscy społecznicy założyli stowarzyszenie Opole Działa. W jego skład wchodzą przedstawiciele niemal wszystkich dzielnic, a także osoby działające na rzecz różnych środowisk. Nie chcą działać politycznie, a społecznie. Ich głównym celem jest współpraca z mieszkańcami i realizacja ciekawych pomysłów. Kilka już mają.
5: Pole kempingowe na wyspie Bolko, toalety miejskie w centrum miasta, nowe drzewa w parku na Armii Krajowej, opolski wielki test zdrowia, zielone wiaty przystankowe z ładowarkami USB, więc tych pomysłów jest bardzo dużo i one nie wynikają z tego, że ktoś je kiedyś wymyślił, tylko my odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, którzy to zgłaszają nam, naszym członkom.
0: Będziemy się wzajemnie wspierać m.in. w projektach do budżetu obywatelskiego, wyjaśnił Paweł Kampa, prezes zarządu Stowarzyszenia Opole Działa.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Przywódcy Grupy E5 spotkali się w Berlinie, by uzgodnić wspólne stanowisko przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze. Jednym z głównych tematów były oczekiwania wobec europejskich sojuszników dotyczące większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu.
6: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślał, że państwa europejskie chcą przejść od deklaracji do realizacji zobowiązań podjętych podczas ubiegłorocznego szczytu NATO. Chcemy odnowić sojusz, wzmacniamy jego europejski filar, zwiększamy nasze wydatki na obronę do 3,5%. Rozmowy dotyczyły również relacji między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Premier Donald Tusk przekonywał, że mimo sporów i napięć po obu stronach Atlantyku, najważniejsze pozostaje utrzymanie wspólnego frontu wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa.
7: Przyszłość Europy, przyszłość zachodniego świata, przyszłość Ukrainy w tym dramatycznym dla niej momencie będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką.
6: Liderzy E5 zapowiedzieli dalszą koordynację działań przed szczytem NATO.
0: Był to materiał Jana Oleńskiego. Wracamy do regionu. Start sezonu wakacyjnego. Nad jeziorem Nyskim zapasem tradycyjnie nie zabraknie imprez promujących region i bezpieczne zachowania nad wodą. Będą także nasze festiwale, ale poczyniliśmy też kilka nowych inwestycji, tłumaczy Łukasz Bogdanowski, menedżer w Nyskiej Akwamarinie.
8: Powstał park wodny, z którego będzie można skorzystać w tym roku. Jest to zupełna nowość. Oczywiście na adekwatem skuter i deski SUP. Bardzo dużo takich, można powiedzieć, zabawek wodnych, z których można skorzystać, ale również chcemy zorganizować bardzo dużo wydarzeń. Już właściwie w lipcu rozpoczynamy, spotykamy się z motocyklistami, Festiwal Ognia i Wody. W tym roku wystąpi zespół Iraj Sibul.
0: Dodajmy, że nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać ratownicy zatrudnieni przez akwamarinę, ale tylko w obrębie strzeżonej plaży. Reszta akwenu będą patrolować ratownicy WOPR i policjanci z ogniwa wodnego. Na koniec sprawdzamy wyniki spotkania siatkarskiego i piłkarskich. Na początek Liga Narodów i mecz Polska-Belgia w Gliwicach. Tu zapowiadało się groźnie, ale jest nadzieja na 2-2 w setach. Teraz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pojedynek Bośnia i Hercegowina kontra Katar. Wynik po pierwszej połowie 2-1 dla Bośni i Szwajcaria-Kanada. Tu także przerwa i remis 0-0.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: A teraz już 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
9: W studii pracuje Олександра Піаста. Вітаю. Про головне українською мовою до вашої уваги. Сьогодні вночі підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України завдали удару по двох важливих промислових об'єктах Росії в Оренбурзькій області. За інформацією ССО, уражено газопереробний завод та гелієвий. Операцію, як повідомляється, провели у взаємодії з повстанським рухом «Чорна іскра» на території Росії. Українські військові наголошують, що ці підприємства мають стратегічне значення. Газопереробний завод є одним із найбільших у Росії, а гелієвий завод забезпечує виробництво ресурсу, який використовується, зокрема, у високотехнологічній та ракетній галузях. Завтра у Гданську стартує конференція з питань відновлення України, яку спільно організовують Польща та Україна. Головна мета форуму – посилення міжнародної підтримки відбудови України та залучення інвестицій в українську економіку. Аналітики прогнозують укладення на полях конференції багатомільйонних контрактів. Основна увага буде зосереджена на енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці. Президент України Володимир Зеленський не братиме участь у форумі. Втім, українську делегацію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, команда налаштована досягти конкретних домовленостей щодо зміцнення енергетики, обороноздатності та розширення економічної співпраці з міжнародними партнерами. У Києві завершилися ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху у Успенського собору Києво-Печерської лаври. Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник. За його словами, усі заплановані роботи виконано в повному обсязі. Наразі на об'єкті продовжують працювати теплові гармати, які допомагають осушити будівельні конструкції та внутрішні приміщення собору. Нагадаю, у ніч на 15 червня російські окупанти поцілили дроном в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Одразу після удару розпочалися аварійно-відновлювальні роботи, щоб убезпечити пам'ятку від подальших руйнувань і зберегти її для майбутніх поколінь. І до локальних новин. В Ополі стартує літній купальний сезон. Вже 26 червня для відвідувачів відкриють міські купальні «Болко», «Маліна», літній басейн «Блакитна хвиля» та аквапарк на мікрорайоні Армії Крайової. У міському центрі спорту та рекреації повідомляють, усі об'єкти готові до прийому відпочивальників, а за безпекою стежитимуть рятувальники. Цьогоріч на «Блакитній хвилі» облаштували нову зону відпочинку з лежаками, музикою та фуд-зоною. Басейн працюватиме щодня до 19-ї. Тим часом санітарна служба вже дозволила купання на кількох водоймах регіону. Водночас водойма у Ключборку залишається закритою через цвітіння води. І цією інформацією завершуємо наш випуск. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.
0: Pogoda. 23 stopnie taka temperatura, ciśnienie ani drgnie, 1018 hektopaskali, w nocy w regionie temperatury minimalne od 14 do 16 stopni, a jutro w dzień, przypominam, od 29 do 30 stopni w cieniu, no wiatr będzie tylko słaby, północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Dobry wieczór, kłania się Państwu Joanna Matlak. Rozpoczynamy nasz program o matko. Jak co środę rozmawiamy o sprawach rodzicielskich, a dzisiaj temat, myślę, wyjątkowy. Jesteśmy po dniu ojca, wyjątkowej postaci tak naprawdę, myślę, dla każdego z nas. No nie każdy też tatę ma i tatę doświadczył tak naprawdę w swoim dzieciństwie, ale myślę, że audycję poświęconą ojcu na pewno musimy zrobić i dlatego też zaprosiłam do studia pana doktora Przemysława Kanioka z Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
0: Panie doktorze, no właśnie, jak się okazuje, temat ojców też może być dobrze zbadany. Czym się pan zajmuje tak zawodowo, powiedzmy?
1: Można powiedzieć, że takim wiodącym wątkiem przez ostatnie 20 lat było właśnie ojcostwo i jakość relacji małżeńskich z perspektywy pedagoga społecznego. Ojcostwo to bardzo ciekawy temat, nie tylko prywatnie, bo sam jestem ojcem, ale przede wszystkim również z tej perspektywy naukowej. Badania, które przeprowadziłem ponad 10 lat temu, bardzo pomogły mi też zrozumieć, na czym polega istota rodzicielstwa. Ono nie było pomijane na przełomie XIX i XX wieku. Ono było wyraźnie zaznaczane przez naukowców z psychologii, z socjologii, ale gdzieś tam, można powiedzieć, bardziej nie zaistniały w takich konkretnych wynikach badań. I to mnie też skłoniło do tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie w XX wieku po raz pierwszy tak naprawdę usystematyzowano wiedzę na temat ojcostwa i mogłaby mieć właśnie takie praktyczne zastosowanie dla przeciętnego ojca. Mhm. Jak popatrzymy z perspektywy ostatniego XX wieku, to ten ojciec był bardzo ważną postacią. No, w tej teorii chociażby, którą zaimplementował Sigmund Freud, który twierdził, że ojciec jest odpowiedzialny za tak zwaną najważniejszą warstwę rozwoju dziecka, czyli superego, czyli moralność, sumienie, idee społeczne. Potem mamy teorię psychospołecznego rozwoju Erika Eriksona i tutaj podkreślał dojrzałość do ojcostwa, że tak naprawdę ona jest dostrzegalna w czwartej fazie rozwoju psychospołecznego, intymność versus izolacja, gdzie pomyślność w wypełnianiu właśnie przez ojca tej funkcji wychowawczej objawia się tak zwaną skonsolidowaną tożsamością, która stanowi taki konsensus dla, można powiedzieć, rozwiązywania wszelkich kryzysów rozwojowych w rodzinie. Bardzo ważną rzecz powiedział także Erich Fromm w swojej cieniutkiej książce o sztuce miłości, gdzie tak naprawdę ojciec obdarza dziecko miłością warunkującą. Matka z kolei jest odpowiedzialna za tą funkcję bezgranicznej miłości, pełnego zaufania, pełnego oddania. I później pojawia się amerykański socjolog Talcott Parsons, który wprowadził teorię funkcjonalizmu strukturalnego i zwrócił uwagę na role pełnione w rodzinie. I zwrócił uwagę na ojca, który jest odpowiedzialny za realizację funkcji instrumentalnej, a mama za realizację funkcji ekspresyjnej. Mogłoby się wydawać, że ta funkcja instrumentalna to tak naprawdę funkcja, która nie odgrywa takiej wiodącej roli, ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że dziecko obserwując realizację tej funkcji instrumentalnej, czyli odpowiedzialność za codzienne sprawunki, przywożenie, zawożenie dziecka, również i wykonywanie tych męskich ról, w pewnym czasie ojciec staje się dla dziecka symbolem. I można powiedzieć, że ten symbol, on ma bardzo duże znaczenie dla identyfikacji dziecka w obszarze pełnionych ról rodzicielskich w dorosłym życiu. I tu chodziło przede wszystkim o pełnione role społeczne. I tu muszę powiedzieć, że ostatnie dwie dekady troszeczkę zrewolucjonizowały pojęcie ojcostwa, ponieważ, troszeczkę wyprzedzając, mogę zdradzić, że osobą, która dokonała swoistego przełomu w badaniach nad ojcostwem, był profesor Michael Lamb, psycholog rozwojowy, który w latach 80. podjął jeszcze raz ten wątek. Zrobił go bardzo nietypowo, zrealizował ten wątek z perspektywy teorii ewolucjonizmu, potraktowania człowieka i ojca jako przedstawiciela gatunku ludzkiego, czyli zachowań, które można by przypisać mężczyźnie. Swoje wyniki badań opublikował w czasopiśmie Amerykański Zoolog. Razem z profesorem Josephem Pleckiem stworzyli tak zwany konstrukt, właściwie obszary, w których ojciec się udziela, i wyróżnili takie trzy obszary. Pierwszym obszarem jest dostępność, to znaczy, że ojciec jest po prostu na zawołanie dziecka, jest po jego pobliżu, wcale nie musi wchodzić w interakcję, ale dziecko wie, że...
0: Ważne, żeby był obok.
1: Dokładnie. Mhm. Drugim jest interakcja obszarem. Rzeczywiście ojciec wchodzi w interakcję z dzieckiem, interesuje się jego problemami, ma bezpośredni kontakt z dzieckiem. I trzecim obszarem jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za dziecko, za terminy wizyt, za odrabianie lekcji, za aktywny udział właśnie w przygotowywaniu dziecka do zajęć. I to te trzy obszary zostały na samym wstępie wyróżnione i one praktycznie stanowiły podstawę do konstruowania narzędzi badawczych, które później się pojawiały w literaturze przedmiotu. No i można powiedzieć, że profesor Lamb dzisiaj zrewolucjonizował sposób patrzenia na ojcostwo i usytuował to ojcostwo w ścisłym związku z jakością relacji małżeńskich. Lamb zakwestionował, że dobrostan psychofizyczny dziecka zależy od struktury rodziny. Stwierdził, że fundamentem funkcjonowania dziecka w rodzinie, jego prawidłowego funkcjonowania, jest to, czy między rodzicami jest okej, że układa im się w tym związku. Właściwie można powiedzieć, że takim akceleratorem bycia dobrym ojcem jest to, czy jest spełnionym mężczyzną też w związku małżeńskim, ale tu paradoksalnie nie chodzi tylko i wyłącznie o sferę fizyczną. Tu chodzi o te głębsze relacje, więzi, które się wytwarzają i trwają tak naprawdę jeszcze przed poczęciem dziecka. Mhm. Więc dzisiaj mówimy o ojcach dojrzałych, mówimy o ojcach zaangażowanych, ale to wynika też z kilku czynników, o których warto powiedzieć. Pierwszym czynnikiem jest niewątpliwie wiek.
0: No właśnie, ten wiek, prawda? Bo wiek wejścia w macierzyństwo z zostaniem mamą też się nam przesunął. No i co za tym idzie, ojcostwo też.
1: Również. To jest bardzo świadome ojcostwo. Jak popatrzymy na dane statystyczne GUS-u, 2010 rok to mniej więcej 24-29-latkowie, największa populacja mężczyzn, a dziś mówimy o 34-39-latkach i zmierzamy w kierunku, a drugą grupą wiekową już są 40-latkowie. Są bardzo dojrzali mężczyźni, dla których podjęcie decyzji o posiadaniu dzieci, posiadaniu dziecka

0: jedno dziecko w rodzinie. Kryteriami też, które przemawiają za tym, żeby stać się rodzicem, to przede wszystkim właśnie wykształcenie i przede wszystkim zaplecze ekonomiczne. Chcemy zapewniać dobre warunki, jeśli chodzi o funkcjonowanie dzieci w rodzinie i ten czynnik ekonomiczny jest wymieniany również i w badaniach przez profesora Lamba jako jeden z kluczowych czynników, dla których dziecko jest szczęśliwe w rodzinie.
1: Ja tak sobie myślę, to świadome rodzicielstwo to jest nic złego, warto to też pochwalić, prawda, że świadomie odpowiedzialnie podejmują decyzje, tylko no właśnie, co z tym niżem tak naprawdę? Czy to się przekłada na to, że tych dzieci jest więcej? Wydaje mi się, że nie.
0: Ten proces wydaje się być już nie do zatrzymania. To jest proces bardzo złożony i on dotyczy no przede wszystkim zmiany w postrzeganiu rodziny. Dawniej rodzina była przede wszystkim grupą pierwotną, która realizowała swoje własne cele. Później doszła rodzina jako grupa społeczna, że jesteśmy częścią wielkiego systemu. Dzisiaj praktycznie zmierzamy w kierunku rodziny jako instytucji społecznej, wychowującej do życia w społeczeństwie. Pod najprostszą definicją wychowanie jest wdrażanie dziecka do życia w społeczeństwie. I chyba też, no jeszcze raz powtórzę, ta świadomość młodych ludzi, często rozmawiam ze studentami na ten temat, to oni bardzo chętnie podjęliby się tego wyzwania, ale mając umowę na czas nieokreślony, odpowiednie wynagrodzenie i to rzeczywiście...
1: Pewnie też mieszkanie.
0: Jak najbardziej. Więc to rzeczywiście nie jest już liczba dzieci w rodzinie, tylko rzeczywiście jakość tego rodzicielstwa. Niestety też z ubolewaniem, bo przecież jak popatrzymy na historię dzieciństwa i popatrzymy na średniowiecze, gdzie rodziło się w rodzinach, rodziła się po 8-9 dzieci, z czego 4 dożywała 18
1: roku. No właśnie, przeżywalność też była inna, prawda?
0: Dzisiaj mamy kilka problemów. Niż demograficzny, też mamy wzrost dzieci rodzących się z różnego rodzaju zaburzeniami, bo przeżywalność podczas porodu jest większa. Również też i poziom diagnostyki tych dzieci. To rzeczywiście dochodzimy do ważnego punktu też również i niepełnosprawności, ponieważ można powiedzieć, drugim obszarem moich zainteresowań jest pedagogika specjalna. I nie ukrywam, że rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności, choroby jest takim wyjątkowym tematem, którego zapewne dzisiaj nie poruszymy, ale też wyzwaniem. I mężczyźni, którzy decydują się trwać przy żonie i wspierać ją, również uczestniczyć aktywnie w wychowaniu dzieci, są takimi cichymi bohaterami drugiego planu bardzo często też, bo często...
1: To ja nie mogę nie zapytać, panie doktorze, bo w poprzednich audycjach też bardzo często poruszałam temat niepełnosprawności. Miałam tutaj panie z hospicjum. To naprawdę były trudne, ciężkie przypadki wtedy, kiedy rodzina no, mierzy się z perspektywą śmierci albo po prostu długiej walki o zdrowie dziecka. No i wyłania się taki obraz niezbyt korzystny też dla panów, że często ta kobieta zostaje jednak sama. Dlaczego tak się dzieje?
0: Myślę, że jednym z powodów, dla których mężczyźni odchodzą, właściwie niepełnosprawność jest takim, można powiedzieć, bardzo radykalnym powodem, dla którego odchodzą. Odchodzą też...
1: Czytałam, że to gdzieś ma związek z ewolucją, że tam mężczyzna ewolucyjnie porzuca słabe stado, to w dużym cudzysłów biorę, ale...
0: Nie wytrzymuje psychicznie też. Mhm. Trzeba przyznać, kobiety są zdecydowanie bardziej odporne psychicznie na różnego rodzaju przeciwności losu. To widzimy po feminizacji zawodu pedagoga specjalnego. Widzimy, kto pracuje w hospicjach, widzimy, kto pracuje w domach pomocy społecznej i to nie jest profesja zarezerwowana dla kobiet. Po prostu wykazują się takimi predyspozycjami, a później też kompetencjami, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Znam relatywnie niewielu mężczyzn, którzy podejmują się pracy w tego typu placówkach, a muszę podkreślić, że to są kobiety, które często prowadzą gospodarstwa domowe, które mają rodziny, które potrafią odbierać telefon, instruować męża, że ma obiad przygotowany i jednocześnie realizować swoje obowiązki w pracy. I to są też supermenki, które stanowią taki ważny element tej układanki, jeśli chodzi o relacje rodzinne. Wydaje mi się, że jednym z powodów, dla których mężczyźni odchodzą, bo nie ukrywajmy, mężczyźni lubią być chwaleni. zresztą jak każdy człowiek, ale dla

0: mężczyzn jakakolwiek nagroda taka w postaci właśnie pochwalenia też za to, jak się angażują, jakimi są ojcami, jest bardzo takim mocnym, pozytywnym wzmocnieniem dla ich dalszego działania.
1: Taki motor napędowy trochę
0: dokładnie.
1: Dla mężczyzny.
0: I jeśli tego zabraknie, często też mężczyźni deklarują, że są zaniedbywani, szczególnie jedynacy, dla których ta uwaga jest bardzo istotna, w momencie, kiedy dochodzi do tego, że matka jednak całą swoją uwagę skupia na dziecku z niepełnosprawnością czy w chorobie, ojciec wtedy, wiadomo, jego potrzeby schodzą na drugi plan. I to jest jeden
1: z... Nie każdy się chce z tym pogodzić.
0: Dokładnie.
1: Po prostu.
0: Ale wiemy, że relacje małżeńskie są kluczowym czynnikiem dla realizacji roli ojca w rodzinie. Wiemy, że mama, żona, która potrafi pozytywnie ocenić pracę ojca, zresztą postrzega go, to jest główny też czynnik i jedno z głównych kryteriów oceny mężczyzny w związku, jakim jest ojcem. I nawet jeśli ich pożycie seksualne, jeśli ich relacje intymne są usytuowane niżej w tej hierarchii, to zawsze kobieta podkreśli, że jest fantastycznym ojcem i mężem również, jakby rekompensując braki w pozostałych obszarach. To jest bardzo ważne i ten cykl się zapętla, bo kiedy mężczyzna otrzymuje...
1: Im więcej pochwał, tym bardziej się stara, tak to
0: dokładnie
1: wygląda?
0: I wpływa to też na ocenę związku przez małżonki. Mamy tendencję jako mężczyźni do przeceniania siebie i tego, jaką rolę pełnimy. Takim najlepszym, może najsurowszym, bym nie powiedział, recenzentem są małżonki, są żony, dlatego że właśnie wtedy otrzymujemy ten obiektywny obraz. Nakładamy obraz deklarowanej opieki i wychowania ze strony ojca, ale też otrzymujemy odpowiedź zwrotną ze strony matek i wtedy rzeczywiście widzimy ten obiektywny obraz zaangażowania ojców w życie dzieci. To jest bardzo ciekawe, że im wcześniej damy sobie szansę na to, żeby wczuć się w rolę ojca, bo nie mamy instynktu macierzyńskiego, ale jesteśmy w stanie sobie to zwizualizować. I żeby to zrobić, najlepiej jest bardzo wcześnie zaangażować się w pojawienie się małego człowieka na świecie, jeszcze zanim przyjdzie na świat.
1: No właśnie, bo to jest ważna ta rola ojca na tym bardzo wczesnym etapie, bo no, wydaje się być może z perspektywy mężczyzny nic się nie dzieje, nie jestem potrzebny, przecież no jak mam przez ten brzuch, powiedzmy, tam dotrzeć do tego jeszcze kształtującego się człowieka, tu się okazuje, że na przykład dzieci słyszą głos, prawda,
0: słyszą.
1: Później mogą go poznać.
0: Słyszą głos i jest to bardzo ciekawe zagadnienie też, bo osoby, które podjęły próbę kwestionowania tego, na pewno zwracają uwagę też na badania ultrasonograficzne i na to, że dzieci nie lubią tych badań, jeszcze będąc w łonie matki, dlatego że te fale są odbierane przez nie jako zagrażające ich dobrostanowi, dlatego że odwracają się bardzo często, szczególnie przy badaniach w celu ustalenia płci. Jest to bardzo trudne, dziecko potrafi się obrócić. To nie jest przypadek. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że one są potrzebne, również te badania, dlatego że uczestnictwo ojca, jakby matka czuje obecność dziecka w swoim ciele. Ojciec potrzebuje do tego obrazu. Nie tylko dotyku, przytulenia, on jest niezwykle ważny. Dotyk, przytulenie, bliskość jest podstawą tworzenia się więzi, ale również i wizualizacja. Stąd też bardzo często mężczyźni, którzy są zabierani na badania właśnie prenatalne, oni mają kluczową rolę do odegrania właśnie też w uświadomieniu sobie tego, że będą ojcami i że niebawem pojawi się
1: taki moment przełomowy. Zobaczyłem, więc faktycznie to się dzieje.
0: Tak,
1: będę tatą.
0: I to towarzyszenie kobiecie w czasie ciąży przekłada się na zmniejszenie się prawdopodobieństwa ryzyka zachorowania kobiety na postpartum, czyli na baby blues, czyli depresję poporodową. Wiemy, że kobieta, która ma wsparcie w mężczyźnie, ma mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na depresję czy na stany lękowe po urodzinach dziecka. To jest bardzo ważne.
1: Panie doktorze, chciałabym zapytać, jaki tata dla syna, jaki tata dla córki.
0: Jaki tata dla syna, jaki tata dla córki. Chyba najlepiej...
1: Mimo tej samej osobie.
0: Tak jest.
1: Ale no właśnie, te role chyba różnią się, istotne. Powinny się różnić?
0: Są zdecydowanie istotne. To zależy, z jakiej perspektywy popatrzymy. Z perspektywy dziecka dla syna ojciec jest przede wszystkim tym wzorem, ponieważ dziecko uczy się w toku trzech procesów. Identyfikacji, naśladownictwa i modelowania. To są te trzy kluczowe procesy, które towarzyszą dziecku podczas całego jego rozwoju, a jak wiemy z teorii też rozwoju psychospołecznego, uczymy się, jakby kształtuje się, rozwijamy się przez całe nasze życie, ale ten okres, kiedy jest ta relacja właśnie syn, ojciec, on uczy się ról, jakie później będzie sam realizował w rodzinie. To jest jedna rzecz. W przypadku córki zwykło się też mawiać, że kobiety wybierają sobie mężów, którzy poniekąd mają
1: przypominają
0: sobie,
1: ich dokładnie, ojców.
0: I to samo z mężczyznami. I proszę popatrzeć, że rzeczywiście w tych rodzinach, gdzie rzeczywiście ta realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej i wielu innych była realizowana w sposób prawidłowy, ten międzypokoleniowa właśnie ten przekaz ról, on przebiega w większości przypadków prawidłowo. Rzeczywiście kobiecie jest potrzebny ten wzór mężczyzny i można powiedzieć, profesor Maria Ziemska to wielokrotnie powtarzała, że brak tego przykładu ojca, jeśli chodzi o synów, poważnie zaburzy realizację tej funkcji, tej roli w swoim dorosłym życiu. To niewątpliwie. To samo, jeśli chodzi o dziewczynki.
1: Czyli chłopiec może nie chcieć zostać ojcem, jeśli ma niedobre relacje ze swoim ojcem, albo w ogóle go nie doświadczył, nie miał dobrego wzorca.
0: Może nie chcieć, albo też nie będzie w stanie realizować tej funkcji w sposób prawidłowy. To się bardzo często zdarza i te przypadki jak najbardziej mają miejsce. Dlatego zwracamy na to uwagę też, kiedy jakby rodzina jest środowiskiem życia. Rodzina nie jest stricte środowiskiem wychowawczym, bo popełniamy błędy, nie jesteśmy idealnymi rodzicami, ale jednak w tym przekazie ról, jakie pełnimy, istotną rolę odgrywa właśnie ten proces identyfikacji, naśladownictwa i modelowania, bo dziecko jest doskonałym obserwatorem, jest też świetnym recenzentem rodziców, potrafi ich ocenić i chłonie wszystko, co dzieje się w rodzinie. Później takim miejscem, w którym ewidentnie widać te wszystkie deficyty i braki, jest szkoła. I można powiedzieć, mówimy dzisiaj o takim ojcostwie, no może nie idealnym, ale takim świadomym, też zaangażowanym. Ale też trzeba podwiedzić, i to bardzo wiele osób podkreślało, i naukowców, profesor Wiesław Łukaszewski, wybitny polski psycholog społeczny, że obok tego ojcostwa, które jest takie piękne i chętnie o nim mówimy, jest też to ojcostwo, gdzie dochodzi do przemocy, nawet niekoniecznie tej fizycznej, ale wystarczy tej formie zaniedbania dziecka. I to chyba widać bardzo też wyraźnie w polskich szkołach, gdzie dzieci mają deficyt właśnie jeśli chodzi o rozwój emocjonalny, o dopilnowanie, o zadbanie, mamy świadomość, że to są dzieci, które mają w sobie duży potencjał. Często są to dzieci uzdolnione.
1: Ale nie mają poczucia obowiązku na przykład?
0: Nie mają poczucia bezpieczeństwa w rodzinie. Są jakby pozostawione samym sobie. Często też mówimy o rodzinach, które mają dobre warunki ekonomiczne, ale nie mają czasu dla swoich dzieci. Dlatego też warto podkreślić, że takim jednym z czynników, kluczowych czynników, jest spędzanie z dzieckiem czasu, jak największej ilości czasu, rozmawianie z nim, wchodzenie w interakcje, wyjaśnianie mu zjawisk, które zachodzą wokół niego. To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście dziecko, z którym się rozmawia, dojrzewa i w momencie, kiedy jest narażone na różnego rodzaju sytuacje typu zjawisko samookaleczania się wśród rówieśników, które występuje, jest też aspektem takim po prostu manifestowania tych braków, deficytów, braku zwracania uwagi na dziecko, poświęcania mu czasu, potrafi to zinterpretować, często jednoznacznie oceniając, że to mogłoby stanowić dla niego samego zagrożenie w momencie, kiedy pozostałby w relacji z rówieśnikiem, który nie potrafi sobie poradzić z emocjami, często próbuje też wciągnąć dziecko w bardzo niebezpieczną grę i praktyki związane z samookaleczaniem czy próbami samobójczymi. Więc dziecko, które ma oparcie w swoich rodzicach, dla którego rodzice są fundamentem i oparciem w różnych sytuacjach i są w sumie takimi przyjaciółmi, przewodnikami, którzy pozwalają też mu zinterpretować pewne rzeczy, które widzi w szkole, w środowisku szkolnym. Te dzieci mają niezaburzone poczucie własnej wartości, niczym nie zaburzone.
1: Mają swój kręgosłup, może nie przyjmują takich trendów, które gdzieś świat narzuca, tylko mają swoją ścieżkę.
0: Dokładnie tak. Potrafią popatrzeć bardzo krytycznie na nauczycieli, którzy często mogą nawet w sposób nieintencjonalny skrzywdzić dziecko, dając, załóżmy, niższą ocenę albo nie zwracając na ich postępy w nauce, albo po prostu zachowując się w jakiś bardzo charakterystyczny sposób. Takim trendem w szkołach jest obecnie też, trzeba powiedzieć, jakby może nie zmuszanie, ale inicjowanie przyjaźni między rówieśnikami, wręcz wydaje mi się też zmuszanie dzieci do tej przyjaźni. A to jest bardzo szkodliwe dla rozwoju dzieci, ponieważ fundamentem pracy z dzieckiem jest przede wszystkim akceptowanie jego podmiotowości. Dziecko nie jest naszą własnością, jest podmiotem, któremu powinniśmy okazywać szacunek, uczyć go tego wzajemnego poszanowania właśnie w rodzinie i wyznaczania też granic tego, co inni mogą względem naszego dziecka robić. I rzeczywiście...
1: Czyli po prostu liczyć się też ze zdaniem swojego dziecka.
0: Oczywiście.
1: W zdroworozsądkowych normach oczywiście. Bo zaraz się pojawi argument, że dziecko rządzi rodzicami.
0: Oczywiście.
1: Robi to chce.
0: Bezstresowe wychowanie się nie sprawdziło, to wiemy, że rzeczywiście to nie jest dobra droga. Natomiast jeśli chodzi o karanie i nagradzanie, to wiadomo, że tutaj już dawno odeszliśmy od kar fizycznych, czy raczej wyrażamy dzisiaj naszą dezaprobatę na zachowanie dziecka. Rzeczywiście to jest bardzo kluczowy element uświadamiania dziecku, co było złe w jego postępowaniu. W szkole i w wielu środowiskach dzieci są oceniane i bardzo często odbierają jakąkolwiek krytykę bezpośrednio pod swoim adresem, jako osoby, jako podmiotu. To nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że powinniśmy raczej uświadamiać dzieciom, co było złego w ich
1: zachowaniu.
0: Jeśli nauczyciel...
1: Czyli nie mówić, jesteś niegrzeczny, tylko zachowałeś się niegrzecznie.
0: Dokładnie. Ponieważ... myślę, że...
1: I twoja niegrzeczność cię nie definiuje?
0: Dokładnie. Bardzo często, może nie bardzo często, ale jednak zdarza się w środowisku szkolnym, że nauczycielowi gdzieś tam może się wysunąć taki komunikat bezpośrednio adresowany do dziecka. I myślę, że to nie jest jakieś nowum, że... Często, że nauczycielom zdarza się taki komunikat zapodać i najczęściej, no niestety on nie jest przyjemny, nawet dla samych rodziców, bo on bezpośrednio dotyczy samego dziecka, czyli już jego cech, jego osobowości. Popatrz, jaki jesteś beznadziejny, czy... To są komunikaty, które deprecjonują dziecko. Wpisują go w taką narrację, którą później przyjmie i siebie określi.
1: No to jest taki głos w głowie, który gdzieś może cały czas z tyłu być, prawda? I przy okazji podejmowania różnych działań, aktywności, cały czas z tyłu głowy słyszę, przecież jestem beznadziejny.
0: Dokładnie. I my potrafimy zachowywać się w taki właśnie określony sposób, później trzymając się właśnie tej jednej narracji. Jeśli nie ma wsparcia w rodzicach takie dziecko, to rzeczywiście ono zaistnieje później w takiej przestrzeni właśnie grupy konkurencyjnej, rówieśniczej, która pozwoli mu właśnie na wykazanie się, no niestety w takim już negatywnym wymiarze, wchodząc w konflikt z prawem. I to rzeczywiście ma znaczenie, ponieważ to rodzic wzbudza w dziecku zainteresowanie do różnego rodzaju aktywności pozalekcyjnych, również pasji do języków obcych. To wszystko rodzi się na tym etapie, kiedy dziecko widzi, że rodzic sam realizuje się właśnie w tego typu zainteresowaniach i próbuje go naśladować i siebie realizować w tych aktywnościach. To jest też bardzo istotne. Więc rodzice, rola rodziców, rola ojca jest dzisiaj niezwykle ważna, ponieważ zauważalny jest przede wszystkim kryzys autorytetów, kryzys relatywizacja wartości. Jako pedagog społeczny mogę powiedzieć, że 100 lat temu było to bardzo proste, bo żyliśmy w innych czasach. Wszystko było może nie tyle co proste, ale jednak kierowaliśmy się wspólnymi wartościami, które jakby też pozwalały nam na prowadzenie dialogu, wzajemnego poszanowania. Dziś mamy relatywizację wartości. To nie oznacza, że...
1: Dziś autorytetem dziecka może być ktoś w internecie, ktokolwiek.
0: Dokładnie. Zaburzenia w zakresie więzi rodzinnych, jeśli chodzi o relacje rodzic-dziecko, ojciec-dziecko, przetransponowują się na relacje rówieśnicze. Bardzo często dzieci fascynują się szkołami w chmurze, które są takim niepokojącym zjawiskiem, które umożliwia, daje przestrzeń dzieciom, które mają właśnie zaburzenia w komunikowaniu się z rówieśnikami, są bardzo inteligentne, bardzo mądre, na realizowanie podstaw programowych w formie zdalnej, gdzie wiemy, że tak naprawdę tym takim fundamentem rozwoju psychospołecznego dziecka jest budowanie prawidłowych relacji społecznych. Jeśli odetniemy dziecko tych relacji społecznych, to nie oczekujmy później, że w dorosłym życiu dziecko będzie w stanie budować takie relacje w sposób prawidłowy. To jest też bardzo ważna rzecz. Dziś mamy bardzo wielu młodych ludzi, u których diagnozuje się spektrum autyzmu. To są często osoby wysoko funkcjonujące, które mają problem z budowaniem relacji społecznych. I rzeczywiście też trzeba powiedzieć, że to jest bardzo złożona kwestia, bo jako społeczeństwo staramy się tworzyć przestrzeń przyjazną wszystkim. Stąd też tworzymy miejsca, w których te osoby po prostu nie są przebodźcowane. To też jest bardzo istotne, ale jednocześnie jednak podejmujemy próby ich socjalizacji ze społeczeństwem, bo to jest bardzo ważny element. Oczywiście w szkołach bywa z tym różnie, bo niestety realizacja włączania tego typu dzieci często odbywa się bez uprzedniego przygotowania nauczycieli, personelu pedagogicznego.
1: Nie każda też placówka jest przygotowana mimo starań.
0: Dokładnie. I to powoduje, że tak naprawdę bardzo wiele zależy od rodziców. Znowu, to jest powrót do tego, jak rodzice to widzą i jak pomogą temu dziecku w budowaniu tych relacji. Często takie dzieci, które mają stwierdzone spektrum autyzmu, podejmują decyzję o przekierowaniu dziecka do nauki w chmurze, ale muszą mieć też na uwadze to, że to nie rozwiąże problemów w przyszłości.
1: Panie doktorze, to dopytam trochę, bo wspomniał pan o tym braku autorytetów w dzisiejszych czasach, albo bardzo takich nieoczywistych autorytetach. Chodzi mi po głowie takie pytanie, czy mamy kryzys męskości? Czy co doktor myśli na ten temat, kiedy słyszy? To jest termin jakiś ubrany w badania naukowe? Można to jakoś...
0: Można powiedzieć, że...
1: Bo to też się wiąże z tą rolą mężczyzny w rodzinie, rolą ojca przecież w rodzinie, prawda?
0: Dokładnie. Można powiedzieć tak, że w badaniach ten wątek jest często wątkiem pośrednio podejmowanym przez naukowców, ale to też wynika z tego, że rzeczywiście dzisiaj ten żywiciel rodziny on już nie walczy tak o przetrwanie, tylko żyjemy w takich właśnie czasach, które pozwalają na większy komfort i sprowadzają realizację tej funkcji opiekuńczo-wychowawczej bardziej właśnie do takiego rodzica, ojca, przewodnika, który uczy dziecko tego, co jego zdaniem jest najistotniejsze w życiu.
1: Bo też wydaje mi się, że żeby powiedzieć o kryzysie męskości, trzeba by powiedzieć, czym ta męskość w ogóle się objawia. Czyli takie, nie wiem, może tradycyjne podejście, albo może, nie wiem, popularne, takie, o którym od razu myślimy, czyli to zapewnienie bytu rodzinie.
0: Tak, tak? Funkcja instrumentalna, jak najbardziej. To było poniekąd też troszeczkę, no z jednej strony krzywdzące, bo dlatego, że okazuje się, że te najnowsze wyniki badań pozwalają nam stwierdzić, że mężczyzna troszeczkę w momencie, kiedy staje się ojcem, zaczyna utożsamiać się z całą sytuacją, przede wszystkim z żoną, która urodziła dziecko. I takie, co jest też bardzo interesujące, natrafiłem na wyniki badań, w których stwierdzono rzeczywiście, że do tego stopnia mężczyzna utożsamia się z kobietą i z jej stanem, że potrafi w jego organizmie dojść do wzrostu oksytocyny, która jest niezbędna przy porodzie, i spadku testosteronu. To też ma znaczenie. Jeśli chodzi o zmianę też mężczyzny i jego męskości też, można powiedzieć, że bardzo ważnym czynnikiem jest też dieta, aktywność fizyczna, to, co robimy na co dzień, nasz styl życia, który powoduje, że często mężczyźni jakby no nie dbają, nie zwracają szczególnej uwagi na te aspekty, a one są bardzo kluczowe też dla właśnie utrzymania odpowiedniego poziomu testosteronu, który jednak jest jednym z takich czynników biochemicznych.
1: Czyli mężczyzna w dobrej formie, wysportowany, dbający o swoje samopoczucie, zdrowie i tak dalej, wzmacnia swoją męskość, tak?
0: Dokładnie,
1: upraszczając.
0: Jak najbardziej tak. I też przekłada się to
1: na ego, jakieś na poczucie ego, pewności siebie, coś takiego?
0: I na zdolność poczęcia dziecka, bo jest to jeden z warunków sine qua non, te problemy związane często z bezpłodnością, one między innymi też mają swoje podstawy właśnie w tym stylu życia, który jest z jednej strony szybki, dzisiaj szybko funkcjonujemy, zapominamy o często zasadach regularnego odżywiania się, a jeśli jemy, to jemy
1: szybko i byle co.
0: Dokładnie. I to też ma przełożenie. Więc rzeczywiście to jest jakby też taki element, jeden z czynników, który może nie do końca determinuje, ale jednak ma wpływ na, warunkuje to, jak dzisiaj mężczyźni są odbierani. To też niewątpliwie ma znaczenie.
1: A czy do kryzysu męskości przyczyniły się kobiety?
0: Nie wydaje mi się. Dzisiaj...
1: Trochę uciekliśmy od tematu ojca, ale bardzo mnie to interesuje. Ale to też się łączy.
0: Jak najbardziej. Przez wieki rzeczywiście dominował model patriarchalny mężczyzny, pana życia i śmierci, człowieka, osoby kluczowej dla życia rodziny. Dzisiaj weszły w życie przesłanki partnerstwa. Myślę, że mężczyzna w pewnym sensie się to podoba, dlatego że dzielimy się obowiązkami. Cieszymy się, jeśli kobiety realizują się zawodowo, jeśli zarabiają nawet więcej aniżeli mężczyźni. I realizujemy się na różnych polach, już niekoniecznie przypisanych tylko i wyłącznie mężczyznom, ponieważ jesteśmy też między innymi później, patrz, punkt pierwszy, chwaleni za ten udział w życiu rodzinnym. To jest też ważny element tego, czy człowiek czuje się spełniony jako ojciec, jako mężczyzna. I to stanowi też taki motor napędowy niewątpliwie dla mężczyzn. I jeszcze raz powrócę, bo to rzeczywiście dzisiaj jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście dziś w nauce stawiamy na jakość relacji. To też ma przełożenie na te najnowsze badania, które dotyczą tych nietradycyjnych środowisk rodzinnych. Rzeczywiście budujemy od samego początku, krok po kroku, relacje z drugą osobą, z partnerką, z żoną i one mają być fundamentem później, na którym, który będzie nam służył za podstawę do przezwyciężania kryzysów, konfliktów. Może też poniekąd stanowić takie lekarstwo na ten trend braku cierpliwości do rozwiązywania właśnie konfliktów małżeńskich. Małżeństwo jest jak zjawisko atmosferyczne. Są wyładowania atmosferyczne, są różnego rodzaju burze, ale ważne jest, żeby rzeczywiście, służą też, mają konkretne zadanie rozładowywania napięć w relacjach międzyludzkich, a po burzy przychodzi słońce. I to jest bardzo istotne, że rzeczywiście przepracowanie bardzo wielu rzeczy też właśnie w formie rozmowy. Też to jest jeden z aspektów. Rozmowa jest kluczem też do tego, jak się lepiej poznać i czego oczekujemy od drugiej osoby i co możemy jej dać. I rzeczywiście związki też z dużym stażem małżeńskim podkreślają, że to, że przeżyli ze sobą 50-60 lat było możliwe dzięki temu, że cały czas ze sobą rozmawiali. Bo rzeczywiście wszystko dosyć...
1: Nie doprowadzali do pewnych ekstremów, które mogłyby dokładnie później powodować ekstremalne decyzje?
0: Dokładnie. Do podejmowania i obracania się na pięcie, że przysłowiowe pięcie, że nie jest nam już po drodze ze sobą i nie patrzymy na dobro dzieci i nie patrzymy na to, co wcześniej zbudowaliśmy i podejmujemy...
1: Tylko w 5 minut... Możemy coś zakończyć.
0: Zamykamy rozdział, który był niezwykle ważny.
1: A temu sprzyja, umówmy się, brak małżeństwa, czyli tak, ta relacja jednak partnerska, jakby nieoficjalna, dokładnie, nieformalna.
0: Dokładnie. To jest bardzo ciekawe, że młodzi ludzie decydują się na alternatywną formę życia małżeńsko-rodzinnego. Dzisiaj są bardzo modne formy. To też dobrze, że pani redaktor to zaznaczyła, że jest kohabitacja, że są związki LAT, czyli Living Apart Together, czyli jakby życie na odległość, na dwa domy. Wychowując dzieci, czy można stworzyć głęboką więź, mocne relacje z dziećmi, z żoną? Możemy pozostawić bez odpowiedzi, a myślę, każdy z Państwa sobie odpowie na to pytanie. To są takie dzisiaj współczesne formy też tworzenia związków i o ile często studenci pytają mnie, no właśnie, dlaczego ludzie, którzy ze sobą byli 6-7 lat w związku nieformalnym, kiedy podejmą decyzję o zawarciu już oficjalnego związku małżeńskiego, ten związek często
1: rozpada się.
0: Dlatego, że oni już przechodzili wszystkie fazy charakterystyczne dla związku małżeńskiego i to zawarcie tego związku na tym etapie już nie będzie lekarstwem i antidotum na wyleczenie ich problemów, z którymi się dotychczas borykali. Dlatego myślę, że wśród młodych ludzi warto promować otwartość na rozmowę z drugim człowiekiem, na budowanie tego na tym, co potrwa i będzie paliwem na przetrwanie ich związku. Mhm. Nie fizyczność, która jest bardzo teraz atrakcyjna. To dotyczy bardzo wielu sfer życia człowieka. Jakoś cieszę się, że pani redaktor też porusza w programie, poruszają państwo kwestie opieki hospicyjnej, bo to są tematy raz, że niełatwe, a dwa trudne do, może nieodpowiednie słowo zareklamowanie, ale propagowania w przestrzeni społecznej na co dzień, ponieważ w powszechnym przekazie społecznym jest piękno, jest atrakcja, jest atrakcyjność człowieka, są same piękne cechy. A mało zwraca się uwagi przede wszystkim na to, co człowiek ma w sobie samym i co odkrywamy w momencie, kiedy nawiązujemy więź na właśnie bazie rozmowy. Czyli tego, co pozostanie bardzo często już w jesieni naszego życia, razem z towarzyszką, którą dalej potrafimy się fascynować, przez wzgląd
1: odkrywamy na nowo ciągle.
0: Dokładnie. I potrafimy odkrywać w sobie pasje, zainteresowania i jednocześnie wzajemnie się kochając, obdarzając się miłością. To jest bardzo ważne. I to zaczyna się, pani redaktor zapytała też o te relacje, czym się różnią właśnie pomiędzy ojcem a córką, ojcem a synem. Profesor Wiesław Łukaszewski wspominał, że kluczowym takim czynnikiem jest to, żeby przekazać córce miłość, szacunek, również też troszeczkę tej swobody takiej właśnie odskoczni od tej takiego konsekwentnego wychowania i implementowania nakazów i zakazów, czyli przymykania troszeczkę też oka, ponieważ miłość i wzajemne poszanowanie, też uczenie dziecka do wolności, rozumiane jako odpowiedzialność za siebie i za drugiego człowieka, będzie procentowało w przyszłości. Mhm. Takie osoby długo będą wybierać spośród kandydatów na swojego przyszłego małżonka czy żonę, ale to są często ludzie, którzy jak raz podejmą decyzję.
1: Jak już się zaangażują, to na 100%.
0: I nie zawiodą się na
1: to.
0: To jest bardzo ważne. I jeśli mogę tylko dodać jeszcze, pani redaktor, na koniec też to, że ojcowie i zarówno też i mamy wychowują przede wszystkim też właśnie do życia w społeczeństwie te dzieci, ucząc ich tych podstawowych form i zasad. I dzisiaj, kiedy niestety dziecko wchodzi w środowisko szkolne, zderza się z rzeczywistością różnych środowisk rodzinnych. I to troszeczkę też jest smutne, że nie każda rodzina uczy podstawowych zasad współżycia społecznego. Mhm. Prostych słów.
1: Skupiamy się może za bardzo na tym, żeby dziecko było pięknie ubrane, potrafiło obsługiwać różne maszyny i narzędzia, ale jeśli chodzi o rozmowę, jakąś empatię i rozpoznanie tego, co się w społeczeństwie dzieje z kolegą, z rówieśnikiem, to tu już mamy trochę kłopot.
0: Mamy problem. Mhm. Brakuje tej kultury życia społecznego, szczególnie właśnie w tym obszarze też i dzieci, gdzie rodzice stawiają na, tak jak pani redaktor powiedziała, na kwestie materialne, zapominając o tym, że niezależnie od statusu materialnego dziecko ma prawo, ma obowiązek okazywać każdemu szacunek, niezależnie od tego, w jakim środowisku.
1: Nie dbajmy tylko o tę obudowę, że się tak wyrażę, ale też o wnętrze. Pięknie. Pani doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Nie tylko wątek ojcostwa się pojawił, ale tak jak właśnie się spodziewałam, też relacji, małżeństwa. Och, może moglibyśmy przegadać jeszcze kolejną godzinę, ale myślę, że się jeszcze spotkamy. Ja bardzo chętnie. Dziękuję pięknie. Doktor Przemysław Kaniok był gościem Radia Opole i z takimi refleksjami Państwa zostawiamy teraz w ten wieczór. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: już godzina 23, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. A w nich o kontrowersjach wokół funduszy na remont pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Bez przełomu w sprawie 21 pakietu sankcji na Rosję. Powiemy także o wygranej polskich siatkarzy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty na Opolszczyźnie zapowiedział przeznaczenie 16 milionów złotych na remont pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Inwestycja nie obejmie amfiteatru. Do tej decyzji odniósł się poseł PiS Marcin Ociepa. Według niego za rządów Zjednoczonej Prawicy na rewitalizację całego kompleksu zabezpieczono 40 milionów złotych. Polityk zapowiada interpelację do MON oraz pytania dotyczące środków, które jego zdaniem zostały usunięte z planu inwestycyjnego.
2: Ja się pytam, gdzie trafiło 26 milionów złotych. Musiał gdzieś zostać w wyniku tej korekty przesunięte, więc to mnie bardzo interesuje. Jako ktoś, kto się zajmował budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej, bo nadzorowałem Departament Budżetowy, wiem, że to jest inna kieszonka, bo czymś innym są pieniądze na pamięć historyczną, na tak zwane dziedzictwo i kulturę, a czymś innym pieniądze na zbrojenie, więc te pieniądze nie poszły na zbrojenie, więc pytanie, gdzie poszły te pieniądze? Co będzie przedmiotem mojej interpelacji poselskiej? Gdzie poszły pieniądze, które były dla Opolszczyzny przeznaczone, a zniknęły.
0: Zarzuty odrzucają politycy PSL. Lider Opolskich Ludowców Marcin Oszańca podkreśla, że mieszkańcy bardziej od politycznych sporów interesuje rozpoczęcie prac.
3: Przez lata nie bito tam nawet jednej łopaty. Nie rozpoczęto remontu, ani pomnika, ani amfiteatru. Dzisiaj mamy konkretną decyzję ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. 16 milionów zaplanowanych na ten remont i to są fakty, a nie prezentacje, zapowiedzi i konferencje prasowe.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Od 1 lipca busy realizujące transport rzeczy w Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w tachograf. Chodzi o samochody, których masa całkowita wynosi od 2,5 do 3,5 tony. To efekty przyjętych przepisów w ramach pakietu mobilności. O tym rozmawiano podczas konferencji Mały pojazd, duże obowiązki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu. Chcemy podkreślić, że zmiany te nie są skierowane przeciw kierowcom ani przeciw przedsiębiorcom, mówi Marek Januszkiewicz.
4: Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w obszarze transportu, poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach, a jednocześnie zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku, bo dotychczasowi przewoźnicy duzi, tak zwani powyżej 3,5 tony, musieli spełnić szereg wymogów, aby uzyskać licencję transportową. To są koszty, więc tutaj mamy takie wyrównanie szans.
0: A mówiła Anna Łysy-Opolski, wojewódzki inspektor transportu drogowego. Dodajmy, że kierowcy m.in. będą musieli przestrzegać przepisów o czasie jazdy, przerwach, odpoczynku, czyli takie same przepisy, jak do tej pory przestrzegają cały czas kierowcy ciężarówek.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Bez przełomu na razie w Unii w sprawie 21 pakietu sankcji na Rosję. Jak informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, najnowszymi propozycjami restrykcji zajęli się dziś ambasadorowie unijnych krajów.
5: Cypryjska prezydencja jeszcze chce wrócić do dyskusji w piątek, ale w przyszłym tygodniu przekaże już sankcje Irlandii, która od 1 lipca obejmie przewodnictwo w Unii. O sankcjach rozmawiali w ubiegłym tygodniu na szczycie europejscy przywódcy. Jak relacjonował później premier Donald Tusk, zgoda była co do koniecznych sankcji na rosyjską flotę cieni. Stare zdezelowane jednostki, które przewożą rosyjską ropę, także stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa na Bałtyku.
6: Będziemy szukali skutecznych sposobów uderzenia i paraliżowania tego typu działań.
5: Zgoda była też co do sankcji na firmy spoza Unii z rynku kryptowalut, które pomagają Rosji w prowadzeniu wojny na Ukrainie.
0: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka. I jeszcze sport. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Belgią 3-2 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanych w Gliwicach. Najwięcej punktów dla Polski 24 zdobył Bartłomiej Połądź. I jeszcze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1, a Bośnia i Hercegowina z Katarem 3-1.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 20 stopni za oknami, a ciśnienie troszkę do góry, 1019 hektopaskali. W nocy w regionie temperatura minimalna od 14 do 16 stopni, wiatr słaby, zachodni, a jutro w dzień mało chmur i przypominamy, bardzo upalnie. Temperatury maksymalne w cieniu od 29 do 30 stopni, wiatr będzie słaby, północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. klasyka wieczorową porą.

Taniec miłosny Roma i Julii z baletu Sergiusza Prokofiewa grała Bostońska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Seiji Ozawy. Dobry wieczór, witamy serdecznie w programie nocnym. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie przed urlopem Marzena Milcarek. Dmitr Szostakowicz skomponował muzykę do sztuki Wyszot, czyli Wystrzał. W 1929 roku, w okresie swojej młodości artystycznej. Utwór powstał jako muzyka sceniczna do awangardowej komedii wierszowanej autorstwa Aleksandra Bezymenskiego, wystawianej przez eksperymentalny teatr młodzieżowy Tram w Leningradzie. Był to czas, gdy młody kompozytor intensywnie poszukiwał nowych środków wyrazu i chętnie angażował się w projekty teatralne o charakterze społecznym i politycznym. Muzyka Wyszot, op. 24, odzwierciedla atmosferę radzieckiej awangardy końca lat 20. Szostakowicz wykorzystuje krótkie, wyraziste epizody, marsze, fanfary oraz partie churalne, tworząc brzmienie pełne energii, ironii i teatralnego humoru. Kompozytor nie ogranicza się jednak do prostego ilustrowania akcji scenicznej. W wielu fragmentach słychać charakterystyczną dla niego groteskę oraz subtelną satyrę, które później staną się jednymi z najważniejszych cech jego stylu. Szczególnie interesujące jest połączenie propagandowej tematyki sztuki z nowoczesnym językiem muzycznym. Szostakowicz eksperymentuje z nietypową instrumentacją i kontrastami rytmicznymi, no a niektóre fragmenty mają wręcz charakter parodii. Dzięki temu muzyka nie jest jedynie dodatkiem do spektaklu, lecz samodzielnym dziełem artystycznym, ukazującym kreatywność młodego twórcy. Choć Wyszot nie należy dziś do najbardziej znanych kompozycji Dmitra Szostakowicza, utwór ma duże znaczenie dla zrozumienia jego rozwoju artystycznego. Pokazuje fascynację teatrem, eksperymentem i nowoczesnością, które ukształtowały późniejszego autora słynnych symfonii. Muzyka Wyszot op. 24 pozostaje cennym świadectwem kultury radzieckiej lat 20. oraz talentu kompozytora już na początku jego kariery. Słuchamy tego utworu w interpretacji Malmö Opera Chór i Orkiestra pod dyrekcją Marka Fitzgeralda.

To była muzyka do sztuki The Shot Dmitra Szostakowicza. A teraz ósmy kwartet smyczkowy C-moll op. 110 tego samego kompozytora. Utwór jest niezwykle emocjonalny. Przeplatają się w nim dramatyczne, pełne napięcia fragmenty z momentami refleksji i smutku. Słuchacz może odczuć atmosferę cierpienia, lęku oraz beznadziei, ale także głębokiej zadumy nad losem człowieka. Szczególnie poruszające są gwałtowne kontrasty dynamiczne oraz intensywna ekspresja wszystkich instrumentów. Dzieło często interpretuje się jako reakcję kompozytora na tragedię wojny, represje polityczne i własne doświadczenia życiowe. Powstało ono w okresie, gdy Szostakowicz zmagał się z presją władz radzieckich oraz problemami osobistymi. Dzięki temu kwartet nabiera uniwersalnego znaczenia i staje się świadectwem ludzkiego cierpienia w obliczu historii. Ósmy kwartet smyczkowy pozostaje jednym z najbardziej przejmujących utworów Dmitra Szostakowicza. Łączy mistrzowską konstrukcję muzyczną z głębokim ładunkiem emocjonalnym, dzięki czemu do dziś porusza słuchaczy na całym świecie. A my słuchamy tego utworu w znakomitej interpretacji kwartetu Rubio.

To był 8 kwartet smyczkowy, c-moll, opus 110 Dmitra Szostakowicza w wykonaniu kwartetu Rubio. A na koniec powracamy do baletu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa. Posłuchajmy dwóch ostatnich części: pogrzebu Julii i śmierci Romea oraz śmierć Julii. Bostońską Orkiestrą Symfoniczną dyryguje Seiji Ozawa.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób natura może wspierać edukację, rozwój społeczny i emocjonalny nie tylko dzieci, ale też dorosłych, w zasadzie całych wspólnot, bo chcemy mówić o naturalnym wsparciu wspólnoty dla dzieci, dla rodziców. Już w studiu są gościnie. Katarzyna Krzyżanowska, psycholożka i twórczyni Fundacji Leśna Baza. Dobry wieczór. Oraz Gabriela Eliasz, fizjoterapeutka, psychotraumatolożka, terapeutka psychosomatyczna. Dobry wieczór.
1: Witam serdecznie.
0: No to powiedzmy w takim razie o tych projektach, które realizujecie. Zapewne słuchacze Radia Opole pamiętają głośny film Sławka Mielnika pod tytułem Wycieczka do lasu. To było w ramach projektu, który także realizowała Fundacja Leśna Baza, naturalnie zaangażowani. Wspaniały projekt, który zapraszał młodych ludzi, dzieci, szkoły, rodziców do tego, by przez rok spotykali się w lesie, doświadczali tego lasu w bardzo ciekawy sposób. Powstał i o tym film, ale też były badania naukowe i badania, w jaki sposób las i w jaki sposób świadoma edukacja czy rozumienie lasu wpływa na dobrostan. A teraz realizujecie kolejny projekt.
2: Tak, no właśnie w tamtym poprzednim projekcie tych rodziców tak za dużo nie było, chociaż byli uwzględniani w tym procesie badawczym, jak oni obserwowali zachowanie, zmian zachowań dzieci i tego, co one opowiadały o tych, po tych wyjazdach do lasu, ale uznaliśmy, że to jest taki ważny element, który też należy wprowadzić do naszych projektów społecznych, czyli zaangażowania rodziców i powspierania w ogóle rodziców razem z dziećmi, stąd ten projekt Naturalne Wsparcie Wspólnoty, który już jest bardzo nakierowany na pracę z rodzicami i dziećmi, z tymi rodzicami po to, żeby budować właśnie taką wspólnotę rodziców, z dziećmi po to, żeby uczyć się ze sobą współpracować i być w przyrodzie, bo to działania dla dzieci głównie są prowadzone w przyrodzie. No i jeszcze dodatkowo ze specjalistami, którzy z tymi dziećmi pracują i chcieliby nauczyć się, doświadczyć, jak to można robić, żeby włączać tę przyrodę do swoich działań i żeby włączać też elementy związane z naszą taką regulacją naszych układów nerwowych, o czym może więcej Gabrysia.
0: Dzisiaj bardzo dużo mówi się o edukacji outdoorowej, to znaczy o tym, że są liczne badania, na przykład te, które badają kąpiele leśne, to jest też taka metoda bardzo mocno rozpowszechniona i w Norwegii, i w Japonii, które wpływają na dobrostan, które wzmacniają naszą odporność, a nawet przedłużają życie. I mówię teraz całkiem poważnie, bo są badania na ten temat. Wy pokazujecie, jak ta edukacja outdoorowa, jak rozumienie lasu czy bycia w lesie może przekładać je na funkcjonowanie wspólnoty. Wspólnoty takiej właśnie neurologicznej, takiej, która jest otwarta na bardzo dużą różnorodność i wiekową, ale też czerpie z tych mechanizmów, które są, no bo las się sam w jakiś sposób reguluje, wspiera nawzajem, Panie. Prawda? Drzewa się wspierają, też są badania naukowe, zresztą bardzo znana książka Petera Wellebena, o czym szumią drzewa, gdzie on bada te różne mechanizmy, które są, a wy w jakiś sposób także czerpiecie z tego, oczywiście teraz mocno upraszczam, ale pokazujecie, w jaki sposób można też myśleć o wspólnocie, jak można rozumieć te procesy, które zachodzą, no w tej takiej podstawowej komórce w rodzinie, czyli pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jak to wygląda? Jak można w ogóle myśleć o regulacji układu nerwowego?
1: No właśnie, chyba od tego powinniśmy zacząć. Pewnego rodzaju edukacji siebie albo pewnego rodzaju obserwacji tego, jak reaguje mój układ nerwowy na różne sytuacje. Jeżeli zadbam o siebie jako dorosły, to będę łatwiej umiał regulować dzieci, będę umiał bardziej stworzyć tą wspólnotę, jaką jest rodzina, czy trochę większą wspólnotę wielu rodzin, czy większą wspólnotę, którą nazywamy środowiskiem. Jeżeli popatrzę na układ nerwowy, który jest wytrącany z równowagi przez miasto, przez dźwięki, przez stres, wszystkie te zakłócacze, to środowisko, jakim jest las, jest takim dobrym miejscem, gdzie mogę rozpakować ten układ nerwowy i trochę na zasadzie kontrastu przyjrzeć się temu. I w kontekście ilości bodźców, i w kontekście reakcji układu nerwowego, i w kontekście komunikacji, no i na wielu, wielu obszarach. Wychodzą nam te różne jakości właśnie w kontekście komunikacji, zarządzania sobą, zarządzania w sytuacjach stresowych, ale również w kontekście struktur, takimi jak jest na przykład szkoła, czy takimi, jakimi jest na przykład świetlica szkolna.
2: Tak, i też warto jest mieć taką świadomość dotyczącą tego i my chcemy taką świadomość budować u tych wszystkich dorosłych. Dzieciaków też, chociaż one to mają bardziej już naturalnie sposób reagowania na tą przyrodę. One po prostu tam wchodzą i nie rozkminiają, tak? I zaczyna się działanie, bo to jest bardzo ważne, że to takie adekwatne, żeby to było adekwatne do wieku, nie? Te działania w przyrodzie. Ciężko będzie dzieci 8-10-letnie wziąć na kąpiel leśną, no bo rozniesie je, prawda? One potrzebują innego rodzaju doświadczeń i wrażeń, które też są zatopione w przyrodzie, bo ta kąpiel leśna równie dobrze odbywa się wtedy, kiedy bawimy się w chowanego i ktoś siedzi schowany w kłodzie przez 15 minut, no i tam po prostu ma pełne spektrum doświadczeń przyrodniczych, nawet nie do końca świadomy, będąc tego świadomym, tak? Natomiast dorośli mamy już o tyle trudniej, że będąc w tym takim trybie bardzo często po prostu przetrwania, gdzie ten nasz układ nerwowy już jest na starcie rozregulowany, jest w tym trybie walki, ucieczki bądź zamrożenia, dużo częściej niż w trybie regulacji takiego spokoju, więc jak wchodzimy do lasu, gdzie tam ta regulacja po prostu nas atakuje z każdej strony, otacza, to może być na początku trudne. Jak się nie wie o tym, że na początku to może być trudne, to człowiek bardzo szybko może powiedzieć sobie, o Boże, to nie dla mnie, a tutaj zwariuję, bo przecież to się nic nie dzieje. No tak. I to jest taki moment, przez który w którym też kąpiele leśne i te wszystkie oddziaływania, te wszystkie aktywności w kąpielach leśnych mają też pomóc ludziom wejść w tą relację z przyrodą i po prostu takie bycie, ale właśnie w świadomość tego, że tak, na początku tak może być i to jest normalne i tu się nic nie dzieje. Należy po prostu sobie dać chwilę czasu i że ten las potrzebuje tego czasu, żeby dotrzeć do nas, żeby zacząć oddziaływać na nasze zmysły tak, żebyśmy my rzeczywiście zaczęli to świadomie odczuwać. To jest, mam takie wrażenie, niezmiernie ważne teraz dla współczesnego człowieka, który jest tak nastawiony na konsumpcję różnych rzeczy. Również ten las chciałby tak po prostu łatwo skonsumować i szybko, a to się tak nie da. Nie? To tam w ogóle jest inne tempo i trzeba nauczyć się w nie wchodzić. Nie? Trzeba nauczyć się dawać sobie czas po to, żeby ten las mógł nam zrobić to wszystko dobre, co nam może przynieść.
0: Czyli lasu się trzeba nauczyć, trzeba wiedzieć, jak go chłonąć, jak go obserwować i chyba też wejść w taki proces bycia częścią natury, bo my też bardzo kulturowo jesteśmy oddzieleni, człowiek i natura, przecież człowiek jest częścią natury, jesteśmy też takim elementem, który możemy rozumieć w taki sposób jak las.
2: Tak, jesteśmy.
0: Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia, tak mówi raport, bardzo głośny UNAWESA, aczkolwiek dyskutowano o tym, jakie były parametry tego badania, ale on się odbił bardzo szerokim echem w Polsce. Pokazuje też ten raport dostępny na stronie internetowej, że stres dnia codziennego przerasta ponad 80% młodych ludzi. Mówimy tutaj o dzieciach i młodzieży. Czy las może być takim miejscem, gdzie młody człowiek rozładuje stres i nauczy się takiego myślenia o sobie w kategoriach dobrostanu?
1: Nie wiem, czy rozładuje, bo tutaj nawet samo słowo rozładuje już nam mówi o tym, że jest jakiś rodzaj czegoś, co rozładujemy. Czasami nie chodzi o rozładowanie, czasami chodzi o takie miejsce, gdzie ten układ nerwowy będzie w innym stanie, że będzie w miejscu bezpiecznym, że będzie w miejscu, które będzie go stymulowało poprawnie, czy pozytywnie, czy w jakikolwiek sposób inny, niż robi to na przykład

0: potrzebę, żeby dopowiedzieć, że on może wspierać, natomiast na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów i że byłoby to dużym uproszczeniem, gdyby tak powiedzieć, że las jest remedium w ogóle na wszystko. Chodźmy wszyscy do lasu, to teraz już wszyscy będziemy dużo zdrowsi psychicznie i ten stres nas tak nie będzie dotyczył. On na pewno wspiera, natomiast to jest dużo bardziej złożone i tam jest dużo niuansów pod tymi wszystkimi wynikami, o których ty opowiadasz. No bo dobrze, co z tego, że ja pójdę sobie do lasu, jak wrócę potem do domu czy do szkoły, gdzie cały czas ten stres ze mną jest. I ja muszę sobie też wypracować, nauczyć się sposobów na to, żeby jak się regulować w tych innych otoczeniach, po to, żeby właśnie harmonizować się tym lasem, nie? Żeby to rzeczywiście mi przynosiło takie ukojenie, a nie tylko takie chwilowe zrzucenie z siebie czegoś, nie? Tak, żeby to oddziaływało na dłuższą metę. Także no, to jak to w psychologii zależy i wszystko jest dużo bardziej złożone niż na pierwszy rzut oka wygląda.
1: No tak mówi psycholożka Katarzyna Krzyżanowska, ale rzeczywiście tak jest, wszystko zależy, nie ma jasnych rozwiązań. Na pewno las daje więcej zasobów do tego, żeby radzić sobie z różnymi problemami, bo daje więcej energii i odporności, ale wasz projekt właśnie łączy i pokazuje też, w jaki sposób można rozwiązywać te problemy, bo będą przecież i spotkania, i warsztaty ze specjalistami. Ten wasz projekt jest bardzo kompleksowy, naturalne wsparcie wspólnoty. Na czym on będzie polegał?
0: Ideą tego projektu jest właśnie próba stworzenia wspólnot, bo chcemy o tej regulacji u naszych układów nerwowych mówić i chcemy na to patrzeć w taki całościowy sposób, a nas reguluje również bycie w wspólnocie. Reguluje nas kontakt z przyrodą, reguluje nas taka nasza wewnętrzna świadomość, co nas jeszcze reguluje, Gabrysia?
2: Oj, wiele czynników nas reguluje, przede wszystkim świadomość tego, że potrzebuje być wyregulowana, albo ten rodzaj edukacji, która uczy samoobsługi, mogłabym powiedzieć. Więc moja działka właśnie ta fizjologiczna, czy taka somatyczna, tutaj się wbudowuje w to, o czym mówi teoria poliwagalna, tak? Stephen Porges, który opowiada o tym, że jeżeli ja jako jednostka jestem bardziej wyregulowana, to jestem bardziej dostępna dla najbliższych i w ten sposób buduje tą większą świadomość i tą większą pojemność środowisk, które będą umiały regulować na tym większym poziomie, o którym właśnie mówimy w projekcie. Budujemy tą kulturę tego.
0: Tak, dlatego chcemy zarówno z rodzicami, jak i z dziećmi, mamy przewidziane takie wspólne wyjazdy, podczas których będziemy mieć taki czas właśnie nauczenie się tego, praktykowanie, doświadczenie tych praktyk takich regulacyjnych, budowania świadomości siebie i tego, jak właśnie rodzic oddziaływuje na dziecko, no bo jesteśmy w nieustannej koregulacji z tymi dziećmi i nasze układy są połączone takim Wi-Fi, które jest między dzieckiem i rodzicem i to dziecko potrzebuje rodzica do tego, żeby móc się wyregulować samo, więc jeśli rodzic jest niewyregulowany, to ciężko od dziecka oczekiwać, że ono się w ogóle tego nauczy, jak to robić. Także to jest szalenie ważne, żeby w ogóle ten aspekt był poruszany i żeby rodzice się budowali swoją świadomość na ten temat. Jak być dobrym rodzicem przede wszystkim, wystarczająco dobrym, wystarczająco dobrym, nie idealnym.
1: Ale też jakim rodzicem chce być,
0: tak.
1: Bo to wiadomo, że no, trudno jest mówić o jakimś wzorcu rodzica albo ideale.
0: Dokładnie.
1: Natomiast to takie myślenie w relacji, jakim ja chcę być rodzicem, a nie ja mam takie doświadczenie, często jak rozmawiam z rodzicami, rodzice mówią, jakie chcą mieć dziecko. A ja wtedy odbijam piłeczkę i pytam, no ale jakim pani chce być rodzicem, bo to jest, myślę, takie
2: No właśnie,
1: kluczowe.
2: A czasami nawet nie ma przestrzeni na to, żeby takie pytanie sobie zadać, nie? W obecnym czasie, w obecnych obowiązkach, w obecnej gonitwie.
1: Tak, bo jesteśmy w pędzie.
2: Dokładnie, więc czasami nawet na to pytanie, jakim ja jestem człowiekiem, a jakim chcę być rodzicem, może być po prostu bardzo trudne, bo jestem na przykład jakimś obolałym rodzicem, albo przepracowanym, albo w różnych obciążeniach, tak, stresowych.
1: Albo mam jakiś wzorzec z poprzednich pokoleń moich rodziców.
2: Dokładnie,
1: no, warto mieć ten kontakt.
0: Dokładnie.
2: I to samo dotyczy również tego wyregulowanego nauczyciela, mogłabym wam powiedzieć, albo tego przewodnika, który zajmuje się naszymi dziećmi w obszarze szkolnym na przykład, gdzie nie jest ten rodzic jakby w dominacji, tak? Czyli też myślimy tutaj o specjalistach w kontekście całego tego projektu, żeby również tutaj ta edukacja była pochylona również nad tymi specjalistami w kontekście opieki nad dziećmi.
0: Mhm, ale wracając do tych działań, które są skierowane dla rodziców i dzieci, no to właśnie część działań mamy wspólnych, mamy dwa wyjazdy, jeden na początek integracyjny, po to, żeby tę wspólnotę w ogóle zawiązać. Potem mamy cykl spotkań dla rodziców, które będą miały taki charakter wspierająco-rozwojowy, wspólnotowy. Mamy też cykl spotkań, osobnych spotkań dla dzieci, żeby one doświadczały swojej własnej wspólnoty, czyli mamy wspólnotę dorosłych, wspólnotę dzieci, wspólnotę takich, gdzie są rodzice i dzieci w tym projekcie.

0: I mamy też takie zaproszenie tych rodziców, którzy będą chcieli się zaangażować jakoś bardziej do tego, żeby oni stworzyli swoje własne takie mikrodziałania, mikroinicjatywy na rzecz dzieci w swoich lokalnych środowiskach, nie? I to będą totalnie ich pomysły, to co oni sobie wymyślą, jak będą chcieli zrealizować. Mamy na to przeznaczone jakieś tam środki, nie jakieś bardzo duże, ale są na to pieniądze, żeby oni mogli te swoje pomysły zrealizować. 4 takie działania w projekcie są przewidziane po to, żeby też rodzicom dać poczucie sprawstwa tego, że nie, że to, że jak my się tutaj będziemy uczyć tego, jak co możemy ze sobą robić, jak możemy wspierać, to może pójść dalej, można się tym dzielić z innymi, ale też mogę jako rodzic być inspiracją dla innych rodziców, albo mogę coś wnieść od siebie, mogę poczuć, że ja też kształtuję tę wspólnotę swoją już lokalną, nie tylko tą naszą projektową, chociaż nam bardzo zależy na tej naszej projektowej. Ja w ogóle bardzo już się nie mogę doczekać tych ludzi, jestem bardzo ich ciekawa, kto do nas trafi i jak ta przygoda, bo to rok czasu będziemy ze sobą spędzać, jak to nas rozwinie i w jakim kierunku nas zaprowadzi. A cały projekt możemy realizować dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO. Także dziękujemy bardzo, że za zaufanie tej zacnej instytucji i że znaleźliśmy się w gronie tych organizacji, które na Opolszczyźnie realizują projekty FIO.
1: Czyli te osoby, które będą brały udział w projektach, będą mogły budować swoje sieci, też tworzyć nowe wspólnoty, tak jak mówicie, nie tylko z tego powodu, że no to jest takie ćwiczenie swojego sprawstwa, jest nam to wszystkim bardzo potrzebne, ale to też ta inicjatywa takiego myślenia naturalnego i wspieranie wspólnoty będzie mogła się dalej rozwijać. Do kogo skierowany jest ten projekt i czy są jeszcze wolne miejsca? Mówimy wakacyjnie, ale ten projekt rusza od
0: jesieni. Ruszamy od października tak naprawdę i on ma takie dwa filary. Jeden filar to są działania i cała ta część projektu skierowana do rodziców i dzieci, a drugi filar to są specjaliści, którzy pracują z dziećmi i rodzicami i rodzinami, ale głównie z dziećmi i młodzieżą. I ten pierwszy filar jest skierowany do rodziców i dzieci z naszego województwa, z Opolszczyzny całej, natomiast specjalistów zapraszamy z całej Polski, będziemy prowadzić te szkolenia do nasze działania częściowo online, częściowo stacjonarnie, więc i tutaj mamy jeszcze miejsca, więc bardzo zapraszamy i może być taka możliwość, żebyśmy się podlinkowali gdzieś z formularzem zgłoszeniowym, to z chęcią skorzystamy z tego.
1: Gdzie to jest na stronie internetowej?
0: Mamy osobny formularz i na Facebooku, na naszym profilu są na bieżąco.
1: Czyli Fundacja Leśna Baza.
0: Tak, dokładnie, Leśnej Bazy mamy na bieżąco informacje rzucane o projekcie i o tym, jakie tam konkretnie działania, w jakich terminach, już też nawet mamy określone, także grupa się powoli gromadzi.
1: No to wspaniale i zachęcamy. To dla specjalistów, to znaczy to jest dla nauczycieli, edukatorów, psychologów, pedagogów, jakich chcecie specjalistów wspierać, jak o tym myślicie? Dla każdego, kto pracuje z młodymi ludźmi, czy to są jakieś bardzo konkretne przestrzenie?
2: Nie mamy jakiejś tak mocno określonej bazy tych osób, specjalistów, których tak nazywamy. Myślimy tutaj o takich osobach, które są w bezpośrednim kontakcie z dziećmi. Bardzo dużo mamy takich sygnałów czy informacji od opiekunów dzieci w szkołach, nauczycieli wspierających, wspomagających, świetlicowych, gdzie ta przestrzeń może być wykorzystana również do tej części leśnej bazy, że tak powiem, wykorzystania tej natury. Myślimy o nauczycielach, myślimy o wszystkich osobach, które pracują z dziećmi na różnym poziomie, czy to są różnego rodzaju też fundacje, czy są to też również ośrodki, które zajmują się na przykład adopcjami i jest tam jakby też duży potencjał pracy.
1: Ale szkoły także, prawda?
2: Tak, oczywiście. Tak, nauczyciele, szkoły, dokładnie tak.
0: Cała pomoc psychologiczna, pedagogiczna, jak najbardziej zapraszamy i nauczycieli, wychowawców ze szkół, z ośrodków, ale również myślę sobie tak, że nawet osoby, które gdzieś mają do czynienia z tymi dziećmi w takich okolicznościach właśnie typu organizacje pozarządowe, nie? Że realizują te projekty dla dzieci, mają z nimi kontakt i czasami może brakuje im jakichś narzędzi, no bo coś jest trudne, nie? To budowanie takiej świadomości tego, jak można sobie radzić i jak można siebie wspierać. I też ten moduł dla specjalistów powstał takiego no, mojego, myślę, naszego osobistego doświadczenia i tego, jak bardzo te osoby pracujące z dziećmi, wspierające dzieci i młodzież są przeciążone. Jak wiele jest takich sytuacji już na pograniczu, a może nawet nie na pograniczu, tylko już osadzonych po prostu w wypaleniu zawodowym. I my też chcemy zaopiekować te tematy, dać tym ludziom takie wsparcie osobiste, nie terapeutyczne, ale natomiast takie zbudowania świadomości tego, jak można sobie samemu pomagać, jak ta wspólnota może wspierać, ponieważ w ramach projektu mamy i szkolenia, ale mamy też takie kręgi wspierająco-superwizyjne przewidziane, gdzie będzie można po prostu porozmawiać o tym, co się na bieżąco dzieje, pokonsultować, popytać, jak inni widzą, jakby robili w takich sytuacjach. No niestety nie jest to poza terapeutycznymi kręgami ludzi, którzy te superwizje mają wpisane jakby w swój zawód. To nie jest powszechna praktyka, a wydaje mi się bardzo potrzebna, żeby móc się tak poprzyglądać, jak ja mam, jak mają inni, jak inni sobie radzą, co mi kto pokaże w tej mojej trudności. Dlatego chcemy taki kawałek zaproponować. Również w ramach tego projektu mamy też taki wyjazd regeneracyjno-kreatywny, na którym będziemy się regenerować, doświadczać kąpieli leśnych i po prostu w totalnej głuszy, w ośrodku, pośrodku niczego, pośrodku lasu będziemy odpoczywać i czerpać z tej przyrody, uczyć się też tego kontaktu z przyrodą, ale też tworzyć w tym czasie grę. W ramach tego projektu powstanie we współpracy ze specjalistami gra, która właśnie do wykorzystania dla dzieci, dla młodzieży, która będzie o tej regulacji układu nerwowego, o odporności psychicznej. Będziemy tę grę potem jak najbardziej upowszechniać. Będzie możliwość pobrania sobie jej z naszych zasobów leśnej bazy i korzystania w takiej codziennej praktyce. No i też mamy w tym projekcie dla specjalistów taką zachętę do tego, żeby w swojej codziennej praktyce przetestowali, wypróbowali te narzędzia, których będziemy ich uczyć i potem, żebyśmy sobie też na tych naszych spotkaniach omawiali, nie? Jak to im zadziałało, jakie były efekty, co ich zaskoczyło, więc tak no, starałyśmy się do tego bardzo kompleksowo podejść, tak biorąc pod uwagę przede wszystkim nasze doświadczenia i to, czego nam brakuje i to, co my słyszymy od innych ludzi, że jest, jaka jest potrzeba. A no i okazuje się, że potrzeba jest, bo ludzie pytają o ten projekt i interesują się już, także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
1: Masz także bardzo duże doświadczenie pracy w szkole i tak samo w Fundacji Laboratorium Zmiany, więc to jest takie bardzo szerokie spojrzenie na potrzeby też tych, którzy pracują z młodymi ludźmi, na wypalenie zawodowe nauczycieli, bo też o tym dzisiaj bardzo dużo mówimy i też jest mi bardzo bliskie to, o czym teraz wspomniałyście, o kręgach dla nauczycieli czy dla specjalistów. Wiem, że prowadzicie też kręgi dla kobiet. Potrzebujemy takich bezpiecznych miejsc, gdzie można porozmawiać o tym, co dobre, o sukcesach, ale też o porażkach, o frustracjach, o tym, co trudne, co się z nami dzieje, o emocjach, o tym, co nas porusza. A w tym biegu i pośpiechu często w pracy nie ma na to przestrzeni, nie ma takiego momentu, kiedy można usiąść i porozmawiać. No, te rozmowy oczywiście się pojawiają gdzieś na przerwach czy gdzieś przy kawie, ale takie bezpieczne miejsce, gdzie można po prostu z tym pobyć, posiedzieć i się temu tak bardzo swobodnie poprzyglądać. Dokładnie. Bo ta świadomość jest bardzo potrzebna, prawda? Las uczy też takiej świadomości i ciała, i swoich emocji.
0: Tak, i te kręgi, te spotkania takie wspierające, one właśnie takie chcemy, żeby miały charakter taki bardziej kręgowy, bo ma nasze doświadczenia kręgów kobiet przede wszystkim pokazują, jak ta przestrzeń budzi w ludziach zaufanie, jak daje taką możliwość do tego, żeby otworzyć się na tyle i na ile kto chce, oczywiście bez jakiegoś przymusu, ale że zadziewają się realne zmiany w życiach ludzi wręcz. Nie? Wtedy, kiedy pojawia się przestrzeń na taką po prostu refleksję, tak jak ty mówisz, pobycie z czymś.
2: Tak, i ta zmiana nie tylko dotyczy wymiany czy bycia w grupie, ale też ta zmiana dotyczy całego układu nerwowego, czyli jakby z mojej perspektywy mogłabym powiedzieć, że zmienia się problem z bólami różnego rodzaju, jest wsparcie, że więc nie musimy iść w somatykę, nie musimy iść jakby też w taką stronę no, najprostszych przykładów bólów somatycznych, bólów głowy, różnego rodzaju zespołów bólowych. Tylko nagle się okazuje, że będąc w kręgu, nikogo nic nie boli.
0: Tak, że to, co może być wypowiedziane, nie musi zatrzymać się w naszym ciele.
2: jest też ten kawałek rozwoju też, myślę, nie? Że jakby patrząc na nasze kręgi, właśnie jest potrzeby takiej wymiany, ale też okazuje się, że kroczek po kroczku, ze spotkania na spotkanie wchodzą tematy, które też powodują, że jest rodzaj takiego samego samorozwoju, czy jakiegoś takiego autorefleksji i zmian. Więc to też takie jest rozwojowe. I w przypadku kobiet, tych kręgów, które my prowadziłyśmy, więc też przekładamy to na projektowe tematy.
0: Tak, i z szacunkiem chcemy podchodzić do naszych układów nerwowych w tym projekcie, więc nie planujemy jakiegoś dużego natłoku tych wszystkich informacji. No właśnie po to, żeby można sobie było doświadczyć, jak to jest, kiedy to jest tak trochę w mniejszym tempie, trochę bardziej świadomie, w większej refleksyjności, bardziej w doświadczeniu niż w chłonięciu wiedzy, więc tak chcemy zaprosić Państwa do takich doświadczeń.
2: Somatycznie zaprosić.
1: Często jest tak, że chodzimy z kursu na kurs, ze szkolenia na szkolenie, a potem nie ma czasu, żeby to zintegrować.
0: Tak.
1: Chyba lepiej mniej i powolutku integrować i przyglądać się temu. I to jest też, tak mi się wydaje, w odpowiedzi na ten taki kapitalistyczny świat, gdzie dużo, często, jak najwięcej, jakiś taki rodzaj zachłanności się może zadziać i tak samo przebodźcowania, a potrzebny jest spokój.
0: Tak, a my nawet nie wiemy potem, dlaczego jesteśmy zmęczeni na przykład, nie? Dlaczego jesteśmy zirytowani? Bo przecież się rozwijamy, przecież robimy kolejne wartościowe rzeczy. No umówmy się, te rzeczy są wartościowe, to nie jest tak, że robimy głupoty, tak? Robimy fajne, wartościowe rzeczy, ale tak naprawdę nieświadomie możemy sobie szkodzić, a nie służyć, nie? Także...
1: I wydaje nam się, że mamy coraz mniej czasu, że nie mamy czasu na nic, a przecież tego czasu mamy więcej, no bo technologia nas mocno wspiera także i pozwala nam wykonywać więcej czynności każdego dnia, ale jednak to poczucie jest takie, że nie ma czasu na spotkania z przyjaciółmi, z bliskimi, ciągle jesteśmy w pośpiechu i w biegu. To także, o czym mówiłyście, też pokazuje, że jest taka bardzo ważna potrzeba bycia zauważonym, bycia ważnym i bycia widzianym. Zarówno dla specjalistów, jak i dla rodziców, no i przede wszystkim dla dzieci, bo to jest taka bardzo ważna potrzeba. Na pewno ten cykl na to pozwoli.
0: Tak.
2: Myślę, pomyślałam też o tym, że jakby mówimy tutaj o dzieciach i do dzieciak, ale sobie myślę też o tym, że ja jako dorosła też mam ten kawałek dziecka w sobie i bardzo często on jest jakoś niezauważony, niezaopiekowany albo też nie jest wyrażony, bo myślę też o tej, wiecie, inspiracji, o tej kreatywności, o tej chęci spędzenia, wyciągnięcia tej energii kreatywnej i nie ma na to przestrzeni, więc też ja jako dziecko w sobie myślę o zaopiekowaniu tego kawałka, o tej regulacji, która się ładnie nazywa.
0: Tak, zabawa też jest regulująca bardzo, nie? A w ogóle jak my, to ale to w ogóle osobny temat o zabawie, nawet nie zaczynajmy.
1: A ja trochę chcę podpytać, bo mi się też włączyło takie moje dziecko. Potrzebujemy zabawy. Zabawa jest takim też doświadczeniem trochę nawet metafizycznym, o tym pisze Huizinga w Homo Ludens. Potrzebujemy zabawy, która i rozładowuje nasze różne napięcia, lęki i niepokoje, ale jest też taką wspaniałą formą i możliwością eksperymentowania, doświadczenia rzeczywistości,
2: a my
1: wyrażania emocji, też przeżywania, przepuszczania tych emocji. Tak. A jakoś tak w kulturze się podziało, że jak się jest dorosłym albo nawet licealistą, no to już trzeba to życie brać tak bardzo poważnie.
0: Tak, to prawda. W projekcie ten komponent z tworzeniem gry na pewno będzie bardzo zabawowym momentem, więc i też zależy nam na tym, żeby ta gra była takim rodzajem zabawy, a nie czymś bardzo, bardzo poważnym.
1: A ona także będzie opublikowana i będą z niej mogły korzystać na przykład szkoły.
0: Dokładnie.
1: W takim, nie wiem, ostatnim tygodniu przed wakacjami albo wczesną jesienią, kiedy właśnie będzie można wyjść do lasu, czy na łąkę, czy do parku pobliskiego.
0: Tak, tak jest pomysł, natomiast tak wracając do tego, o czym powiedziałaś o tej zabawie, że mamy takie doświadczenie jako Leśna Baza, jak przyjeżdżają do nas na zajęcia szkoły, bo te zajęcia cały czas się dzieją.
1: Szkoły mogą się do Was zgłaszać.
0: Tak, Marek prowadzi zajęcia dla szkół w lesie.
1: Marek Krzyżanowski,
0: mój mąż, prowadzi zajęcia w lesie w ramach takich cyklów spotkań leśnych band. To jest cykl 4 spotkań w ciągu roku, w każdej porze roku dzieci mają wyjazd do lasu na takie zajęcia. I tam na tych zajęciach różne rzeczy się dzieją. Dzieciaki budują z patyków różne rzeczy, budują szałasy i mamy taką obserwację, że co prawda no nie wszyscy, nie będę mówić, że wszyscy, no ale są nauczyciele, którzy świetnie się wtedy bawią i czasami nawet lepiej niż te dzieciaki. Te nauczyciele i nauczycielki, którzy z chęcią, głównie nauczycielki, bo to jednak panie w większości przyjeżdżają, którzy z chęcią ten swój szałas też zbudują i ubrudzą się tym błotem przygotują z dziećmi coś do jedzenia na ognisku i w ogóle popcorn z ogniska to jest wow, nie? Więc, a wracając do tej zabawy, jest też bardzo duży głód zabawy u dzieci, Agnieszko. To nie jest tak, że to dorośli mają wycięte. Podziało się coś takiego, że nawet dzieci już mają to powycinane. Bo patrząc na to, co się dzieje wtedy, kiedy my na zajęciach leśnych właśnie u Marka dzieciaki przychodzą, jest taki moment, kiedy przychodzą na polanę i tam mają ognisko, przygotowują sobie tam coś do jedzenia na tym ognisku i potem jest taki moment, ta polana jest duża w lesie, porośnięta nawłocią i dzieciaki chcą po prostu biegać po tej nawłoci, chowają się w niej. I one czasami ciężko jest stamtąd zabrać, żeby pójść na dalszą część zajęć, bo one tak są już zanurzone w tej zabawie i w tym, co tam się między nimi dzieje spontanicznie, więc zauważam sobie, jak musi być ogromny głód tego, że wystarczy kawałek łąki porośniętej nawłocią, żeby tam już odpalały takie procesy, nie? Które się zadziewają u dzieci. Więc to jesteśmy w jakimś takim przedziwnym momencie, mam wrażenie, że rozwoju jako cywilizacja, gdzie te rzeczy, które były tak bardzo naturalne w naszym życiu, przestały takie być i powoli do tego wracamy. Mam nadzieję, że z innego punktu świadomości, że z tego, że już właśnie możemy z tego świadomie korzystać, że to nie jest coś, co nam się przydarza albo się nie przydarza. Jak się nie przydarza, no to jest kłopot, ale w sumie to nawet nikt o tym nie wie, że to jest kłopot, więc zaczynamy budować taką świadomość, która wprowadza nas w ten stan taki, gdzie już mogę z tego czerpać i wiem, że to mi służy.
1: Coraz mniej dzieci jest na podwórkach. Kiedyś to były trzepaki, kiedyś dzieci się bawiły na ulicach. Dzisiaj dużo mówimy o tym, że dzieci nam poznikały z takich przestrzeni zabawy. Nie ma ich na świeżym powietrzu, na dworze. Technologia oczywiście na to wpływa, może też te takie szeroko rozumiane projekty zajęć dodatkowych, których jest bardzo dużo. I one oczywiście służą, bo rozwijają dzieci i młodzież, ale z drugiej strony zabierają właśnie też ten czas na taką spontaniczność i kreatywność, która jest też
0: Czas bez dorosłych,
1: który reguluje też bardzo ważne potrzeby norm społecznych. Dzieci się same regulują,
2: prawda? Właśnie, na wielu poziomach to reguluje, bo tak sobie o tym myślę, że nuda, ponudza się, to jedna z takich rzeczy, która jest pejoratywnie teraz określana, czy w kontekście dziecka, czy dorosłego, a to jest właśnie ten kawałek, gdzie ten układ nerwowy może się wyregulować. Więc tak troszkę zapraszając do tego, że są wakacje przed nami, ponudźmy się. I z dziećmi, i osobno, i pozwólmy, zróbmy taką przestrzeń, żeby można się było po prostu ponudzić, bo wtedy wypływa wszystko to, co o tym Kasia właśnie mówi, nie? Że to się zadziewa od środka spontanicznie i wychodzą te właśnie różne kawałki, które potrzebują być pokazane i ujawnione.
0: Wróćmy do literatury Astrid Lindgren, żeby sobie przypomnieć, tak. Co to jest dzieciństwo. Do Muminków wróćmy, żeby zobaczyć, że jak się tam człowiek chciałam powiedzieć, jak stworzenie się nudzi, to tam się zadziewają różne inne ciekawe rzeczy i że w tych Muminkach naprawdę są opisy, w których oni się tam po prostu nudzą, nic się nie dzieje.
2: I nic się nie dzieje
0: i wszystko jest okej, nie? Więc potrzebujemy do tego wracać.
1: Z jednej strony nic się nie dzieje, ale z drugiej strony bardzo dużo. Ten obraz, który przywołałaś na początku naszej rozmowy, dziecka, które siedzi gdzieś w konarze drzewa, 15 minut, kiedy gra wychowanego, no przecież ile tam siedzi, ile tam jest dźwięków, ile tam jest mikroorganizmów, jakie tam są
2: różne
1: procesy.
2: Różnych nacisków. Tak. Mamy całą integrację sensoryczną i stymulację, właśnie której nam brakuje. Potem idziemy na specjalne zajęcia integracji somatycznej, czy integracji sensorycznej i znowuż ta sensoryka w błocie, które często tutaj przywołujesz, Kasiu, albo tych zielach różnych rodzajów, albo że ta pokrzywa mnie pokosi, nie? Jest nieco inna niż też ta integracja sensoryczna gabinetowa. Więc to też jest całkiem inna jakość bodźców, które dostaje układ nerwowy.
1: I zapachy też.
0: Tak, a warto też zwrócić na to uwagę i też co obserwujemy w zajęciach w lesie, że jest coraz większy z tym problem, ponieważ zdarzają się już dzieci, które na przykład mają problem z wejściem pod górkę w takim nieszlakowym terenie. takim terenie, nie? Gdzie zabieramy ich tam gdzieś bardziej w las, schodzimy ze ścieżki, idziemy po prostu po lesie i trzeba pokonać taki trudniejszy teren i dzieci po prostu wchodzą niemalże na czworaka, bo nie potrafią tego zrobić tak normalnie na dwóch nogach, nie? Albo przewracają się, albo w ogóle są przerażone, jak trzeba przeskoczyć z kamienia na kamień, bo one tego nigdy nie robiły, po prostu, nie? Coś, co nam, na naszym pokoleniu wydaje się jakąś totalną abstrakcją, no niestety, proszę Państwa, takie mamy czasy, że to zaczyna być wyzwaniem. I to robi się już trochę poważniejszy, realniejszy problem. Nie?
1: Badania pokazują, że dzieci dzisiaj, przeciętny nastolatek skacze o połowę mniej w dal niż nastolatek w latach 70. To są badania naukowe, które akurat widziałam w czasie konferencji o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. To była konferencja, którą organizował Uniwersytet WSB Merito jesienią tamtego roku. No jest to zatrważające. Nasza psychomotoryka, no i wiadomo także i sposób funkcjonowania i układu odpornościowego i nerwowego, ale też mózgu
2: będzie się zmieniał. Ścięgna, powięzie, kości, jakby mamy tutaj cały przegląd tej integracji i myślę sobie też o tym, że jak ja zaczynałam pracę jako fizjoterapeuta 30 lat temu, to pewne jednostki chorobowe były przeznaczone dla 65+. Obecnie te same jednostki chorobowe są przeznaczone dla grupy 35+. Więc patrząc trochę właśnie na te dzieci, które nie umieją podejść pod tą górkę, to za chwilę będą kłopoty na wielu, wielu innych płaszczyznach. Tak? Nie tylko tej wydolności krążeniowo-oddechowej, ruchowej, różnego rodzaju zmian strukturalnych w mięśniach, w powięziach, w stawach, ale też takiej kultury fizycznej. A za tym idzie też zdolność całego układu nerwowego i tej naszej pamięci, koncentracji, wydolności intelektualnej.
1: Czy myślicie, że edukacja outdoorowa powinna być częścią edukacji systemowej?
2: W wielu państwach tak jest. Właśnie w wielu państwach jest to wplecione, jest to bardzo integralny kawałek, właśnie taki oddolny i ruchowy. Tak? U nas jakoś to trochę mocno poszło w ławeczki i w strukturę.
1: Ale wasze działania zachęcają do tego, żeby w miarę możliwości jednak takie działania realizować, no bo przecież dużo też zależy od nauczycieli, w jaki sposób będą realizować lekcje, leksykografii, biologii, języka polskiego, czy też inne. Można przecież realizować w lesie. Trzeba to sobie wszystko tylko poukładać.
0: Tak, ale z jednej strony tak, a z drugiej strony mam taką myśl, że to jest dużo bardziej złożony problem i tak sobie myślę, że nauczyciele, nie zazdroszczę, mają trudno w natłoku tych wszystkich oczekiwań, które są wobec nich i jakoś empatyzuję z tym, że no mogą, może im się nie chcieć dokładać sobie dodatkowych trudności, bo nie ukrywajmy, to nie jest tak, że to jest takie łatwe i przyjemne, tak jak mówisz, to trzeba włożyć wysiłek, czas, zaangażowanie w to, żeby to zrobić, a są jeszcze cała masa innych rzeczy, które wisi, które są do zrobienia tak sobie wyobrażam, że żeby to, że nie jest sztuką powiedzieć nauczycielom, to teraz proszę Państwa, drodzy Państwo, to jest ważne, potrzebne, macie jeszcze taki dodatkowy kawałek, róbcie, nie wiem, 10 godzin w przeciągu semestru, a obowiązkowo w outdoorze. Jak sobie z tym poradzić, to jest wasz problem, nie? Wasza sprawa. Możecie to zrobić jakkolwiek. No nie, to jakby cała struktura systemowa, no trochę o tym wiem, bo pracowałam w szkole prawie 15 lat, więc trochę doświadczyłam tego, jak ta struktura systemowa też no nie ułatwia, mówiąc tak kolokwialnie, pewnych rzeczy i jak wiele należałoby pozmieniać, żeby zrobiła się po prostu na to przestrzeń. Tak jak na te wyjścia do teatru.
1: Ale kiedy ma się taką wewnętrzną potrzebę robienia czegoś dla siebie, to przekłada się to też na jakieś swoje kierunki i w pracy zawodowej i rodzinnej, bo tak samo chyba trudno jest przekonać też rodziców do tego, żeby zabierali dzieci do lasu. Też to nie jest łatwe, też mają bardzo dużo różnych zabiegów. Jeśli sami tego nie czują, jeśli to dla nich nie jest ważne, jeśli nie przeżywają tych procesów, o których tutaj opowiadałyście, no to też powiedzieć im, dla waszych dzieci dobre jest, żebyście chodzili do lasu i integrowali sensorycznie ich ciała.
2: Myślę sobie o tym, że trochę tak jak wspomniane zajęcia dodatkowe. Jeżeli jest jakaś ścieżka, która tego rodzica zmotywuje do takiego działania, choćby patrząc na dobro tego dziecka, to okej, to wykorzystajmy to narzędzie. Jeżeli to jest chęć biologiczna tego rodzica, i nie ma wsparcia, które my dajemy w ramach projektu takiego, wiecie, psychologicznego czy edukacyjnego, to też wspieramy i to też jest grupa do tego, żeby to zadziałało. Czyli myślę, że ten czynnik rekrutacyjny może być też tym palcem, ty musisz. Może być to jedna z tych ofert, ale może być też ta oferta skierowana na zasadzie mamy przestrzeń, mamy czas, zapraszamy do współpracy. Nigdy tego nie robiłeś, nic się nie martw, pomożemy ci, pokażemy ci.
0: Ale też tak sobie myślę, że jeszcze jesteśmy takim pokoleniem rodziców, którzy mają to doświadczenie ze swojego dzieciństwa i jakoś warto o tym mówić, żeby sobie to przypominać i budować taką świadomość właśnie tego, co to robiło nam jako dzieciom, w jakim dzięki temu byliśmy miejscu w rozwoju, takim społecznym, właśnie swoim, osobistym, żebyśmy my, bo ulegliśmy jako rodzice, sama też mam takie momenty, gdzie tak sobie myślę, Boże, a może moje dzieci powinny pójść na takie zajęcia czy na takie, a nie tam latać po tym podwórku, no bo oni są mocno podwórkowi, moi chłopcy. I łapię się na tym, ale czy oni tego naprawdę potrzebują, te jeszcze dodatkowe, jeszcze jednych dodatkowych zajęć, nie? Czy to jest to, o czym ty powiedziałaś, Agnieszko, że jakie ja chcę mieć dziecko? Czy ja w ogóle, czy ja rozpoznaję, jakie ja mam dziecko, a nie jakie ja chcę mieć dziecko, nie? I jakoś, jak ja je w związku z tym mogę wspierać w tym, jakie ono jest, jak ono może rozwijać ten swój potencjał z tym, jakie jest, a nie z tym, jakie ja chcę je stworzyć. I to jest subtelna, aczkolwiek znacząca różnica. I no tak, to nie jest tak, że my tych rodziców jesteśmy w stanie jakoś zmusić tak odgórnie jakimiś dyrektywami. No po prostu zachęcać i trochę bazować może na takim sentymencie do tego, co było, nie? Że, i że to jest dostępne i że to jest za darmo. To w ogóle.
2: Tak,
0: proszę Państwa, nie trzeba za to płacić, naprawdę.
1: Warto skorzystać, na pewno. Mnie jeszcze przekonuje to, że ten cały projekt skończy się badaniami naukowymi, czyli to będą takie też twarde dane obserwacyjne. Będzie można się zapoznać z tym, bo też to, co robi Fundacja Leśna Baza, jest niezwykle ciekawe. To znaczy to, że to są wypracowane bardzo konkretne narzędzia dla nauczycieli, dla rodziców, świadomość procesu, ale też zwieńczone jest to badaniami, opracowaniami, które mogą posłużyć kolejnym
0: analizom. Badania mamy w ramach ewaluacji. Nie mamy zespołu naukowego, który będziemy je robić własnymi siłami i zasobami, natomiast na pewno będziemy się dzielić tym, no bo to właśnie może być jeden z tych argumentów, który przekona tych rodziców czy nauczycieli do tego, żeby jednak z tego korzystać, nie?
1: No tak, ale zasoby macie. Jesteś psycholożką, tak, więc ta metodyka przecież jest jasno określona, w jaki sposób robić badania. Na koniec jeszcze chcę podjąć taki temat współpracy rodziców z nauczycielami, bo też myślę, że ten projekt służy temu, żeby zacząć budować też takie sieci wspólnotowe, to znaczy, żeby wrócić do tego, że proces edukacyjny, nawet jeśli on jest systemowy, to jest nasza wspólna sprawa. Rodziców, nauczycieli. Kiedyś mówiło się, że wychowuje cała wioska, ale przecież można budować takie projekty czy wycieczki, gdzie ta społeczność jest dużo większa, albo pewne rzeczy też proponować i wskazywać na cenność tego. Zachęcamy też rodziców, żeby się zaangażowali do tego, żeby zachęcać, czy też jeździć z nauczycielami na takie różne spotkania do lasu.
0: Tak, zdarza się to i bardzo często w działaniach Leśnej Bazy jest tak, że to właśnie rodzice przychodzą do nauczycieli i mówią, że są takie wyjazdy do lasu dla dzieci, czy klasa mogłaby jeździć, żeby pani tam zobaczyła, bo rodzice słyszeli. I to jest super, bo wtedy ten nauczyciel ma takie oparcie, że rodzice tego chcą, mam zielone światło, mogę to robić. Nie? Więc tak, zadziewa się to na jakąś bardzo dużą skalę, ale zadziewa się to i fajnie, że to się tak zadziewa oddolnie. Natomiast sama współpraca rodziców na tej linii rodzice i nauczyciele, no jest to duże wyzwanie, bo mam wrażenie, że jest dużo polaryzacji, dużo niezrozumienia, takiego okopywania się czasem na własnych stanowiskach, bycia w różnych trudnych, czasami konfliktowych sytuacjach. Dla mnie najtrudniejsze jest to, że w tym wszystkim czasem po prostu gubią się dzieci. I dla mnie jako osoby, która pracuje też w gabinecie z tymi dziećmi właśnie, że jakoś te racje dorosłych potrafią zabrać dziecku przestrzeń. I to jest takie, to może to jest coś takiego, co powinno nas przywoływać do porządku jako dorosłych, nie? Że kogo my tutaj widzimy na środku, czy tam w ogóle ktoś jest, czy jesteśmy tylko w kontrze do siebie, nie? Ale to nie jest tak, że to jest jedyna przestrzeń, nie? Są też takie sytuacje, w których się fajne współprace zadziewają.
1: Naturalne wsparcie wspólnoty może być taką przestrzenią, gdzie no właśnie każdy będzie widziany i wrócimy do tych takich podstawowych, regulujących nas elementów. Antony Giddens, jeden z badaczy socjologów, mówi o tym, że dzisiaj jesteśmy taką społecznością terapeutyczną, bo rozwiązujemy nasze problemy u terapeuty, a może warto poszukać takich wspólnot, które są wspólnotami tematycznymi, albo naturalnymi, albo środowiskowymi. Oczywiście to nie o to chodzi, żeby rezygnować z wsparcia terapeutycznego, tylko żeby widzieć, że ta dynamika jest dużo szersza, że te zasoby i wsparcie i regulacje we wspólnotach można odnaleźć.
0: Te terapeutyczne procesy tam się po prostu będą dziać.
1: Będą pokazywać i na pewno będą też utrwalać i integrować te wypracowane w gabinecie. Te wszystkie elementy są nam bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę i zachęcamy. Fundacja Leśna Baza na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, tam można informacje i kontakt do Was znaleźć.
0: Tak, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, na bieżąco wszystko się tam zadziewa.
1: Przypominam, że rozmawiałyśmy z Katarzyną Krzyżanowską, psycholożką z Fundacji Leśna Baza i Gabrielą Eliasz, fizjoterapeutką, psychotraumatolożką, terapeutką psychosomatyczną.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo i dobrego wieczoru dla Państwa.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór, kłania się Państwu Joanna Matlak. Rozpoczynamy nasz program o matko. Jak co środę rozmawiamy o sprawach rodzicielskich, a dzisiaj temat, myślę, wyjątkowy. Jesteśmy po dniu ojca, wyjątkowej postaci tak naprawdę, myślę, dla każdego z nas. No nie każdy też tatę ma i tatę doświadczył tak naprawdę w swoim dzieciństwie, ale myślę, że audycję poświęconą ojcu na pewno musimy zrobić i dlatego też zaprosiłam do studia pana doktora Przemysława Kanioka z Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
1: Panie doktorze, no właśnie, jak się okazuje, temat ojców też może być dobrze zbadany. Czym się pan zajmuje tak zawodowo, powiedzmy?
2: Można powiedzieć, że takim wiodącym wątkiem przez ostatnie 20 lat było właśnie ojcostwo i jakość relacji małżeńskich z perspektywy pedagoga społecznego. Ojcostwo to bardzo ciekawy temat, nie tylko prywatnie, bo sam jestem ojcem, ale przede wszystkim również z tej perspektywy naukowej. Badania, które przeprowadziłem ponad 10 lat temu, bardzo pomogły mi też zrozumieć, na czym polega istota rodzicielstwa. Ono nie było pomijane na przełomie XIX i XX wieku. Ono było wyraźnie zaznaczane przez naukowców z psychologii, socjologii, ale gdzieś tam, można powiedzieć, bardziej nie zaistniały w takich konkretnych wynikach badań. I to mnie też skłoniło do tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie w XX wieku po raz pierwszy tak naprawdę usystematyzowano wiedzę na temat ojcostwa i mogłabym mieć właśnie takie praktyczne zastosowanie dla przeciętnego ojca. Mhm. Jak popatrzymy z perspektywy ostatniego XX wieku, to ten ojciec był bardzo ważną postacią. No, w tej teorii chociażby, którą zaimplementował Sigmund Freud, który twierdził, że ojciec jest odpowiedzialny za tak zwaną najważniejszą warstwę rozwoju dziecka, czyli superego, czyli moralność, sumienie, idee społeczne. Potem mamy teorię psychospołecznego rozwoju Erika Eriksona i tutaj podkreślał dojrzałość do ojcostwa, że tak naprawdę ona jest dostrzegalna w czwartej fazie rozwoju psychospołecznego, intymność versus izolacja, gdzie pomyślność w wypełnianiu właśnie przez ojca tej funkcji wychowawczej objawia się tak zwaną skonsolidowaną tożsamością, która stanowi taki konsensus dla, można powiedzieć, rozwiązywania wszelkich kryzysów rozwojowych w rodzinie. Bardzo ważną rzecz powiedział także Erich Fromm w swojej cieniutkiej książce o sztuce miłości, gdzie tak naprawdę ojciec obdarza dziecko miłością warunkującą. Matka z kolei jest odpowiedzialna za tą funkcję bezgranicznej miłości, pełnego zaufania, pełnego oddania. I później pojawia się amerykański socjolog Talcott Parsons, który wprowadził teorię funkcjonalizmu strukturalnego i zwrócił uwagę na role pełnione w rodzinie. I zwrócił uwagę na ojca, który jest odpowiedzialny za realizację funkcji instrumentalnej, a mama za realizację funkcji ekspresyjnej. Mogłoby się wydawać, że ta funkcja instrumentalna to tak naprawdę funkcja, która nie odgrywa takiej wiodącej roli, ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że dziecko obserwując realizację tej funkcji instrumentalnej, czyli odpowiedzialność za codzienne sprawunki, przywożenie, zawożenie dziecka, również i wykonywanie tych męskich ról, w pewnym czasie ojciec staje się dla dziecka symbolem. I można powiedzieć, że ten symbol, on ma bardzo duże znaczenie dla identyfikacji dziecka w obszarze pełnionych ról rodzicielskich w dorosłym życiu. I tu chodziło przede wszystkim o pełnione role społeczne. I tu muszę powiedzieć, że ostatnie dwie dekady troszeczkę zrewolucjonizowały pojęcie ojcostwa, ponieważ troszeczkę wyprzedzając mogę zdradzić, że osobą, która dokonała swoistego przełomu w badaniach nad ojcostwem był profesor Michael Lamb, psycholog rozwojowy, który w latach 80. podjął jeszcze raz ten wątek. Zrobił go bardzo nietypowo, zrealizował ten wątek z perspektywy teorii ewolucjonizmu, potraktowania człowieka i ojca jako przedstawiciela gatunku ludzkiego, czyli zachowań, które można by przypisać mężczyźnie. Swoje wyniki badań opublikował w czasopiśmie Amerykański Zoolog. Razem z profesorem Josephem Pleckiem stworzyli tak zwany konstrukt, właściwie obszary, w których ojciec się udziela, i wyróżnili takie trzy obszary. Pierwszym obszarem jest dostępność, to znaczy, że ojciec jest po prostu na zawołanie dziecka, jest po jego pobliżu, wcale nie musi wchodzić w interakcję, ale dziecko wie, że...
1: Ważne, żeby był obok.
2: Dokładnie. Mhm. Drugim jest interakcja obszarem. Rzeczywiście ojciec wchodzi w interakcję z dzieckiem, interesuje się jego problemami, ma bezpośredni kontakt z dzieckiem. I trzecim obszarem jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za dziecko, za terminy wizyt, za odrabianie lekcji, za aktywny udział właśnie w przygotowywaniu dziecka do zajęć. I to te trzy obszary zostały na samym wstępie wyróżnione i one praktycznie stanowiły podstawę do konstruowania narzędzi badawczych, które później się pojawiały w literaturze przedmiotu. No i można powiedzieć, że profesor Lamb dzisiaj zrewolucjonizował sposób patrzenia na ojcostwo i usytuował to ojcostwo w ścisłym związku z jakością relacji małżeńskich. Lamb zakwestionował, że dobrostan psychofizyczny dziecka zależy od struktury rodziny. Stwierdził, że fundamentem funkcjonowania dziecka w rodzinie, jego prawidłowego funkcjonowania, jest to, czy między rodzicami jest okej, że układa im się w tym związku. Właściwie można powiedzieć, że takim akceleratorem bycia dobrym ojcem jest to, czy jest spełnionym mężczyzną też w związku małżeńskim, ale tu paradoksalnie nie chodzi tylko i wyłącznie o sferę fizyczną. Tu chodzi o te głębsze relacje, więzi, które się wytwarzają i trwają tak naprawdę jeszcze przed poczęciem dziecka. Mhm. Więc dzisiaj mówimy o ojcach dojrzałych, mówimy o ojcach zaangażowanych, ale to wynika też z kilku czynników, o których warto powiedzieć. Pierwszym czynnikiem jest niewątpliwie wiek.
1: No właśnie, ten wiek, prawda? Bo wiek wejścia w macierzyństwo z zostaniem mamą też się nam przesunął. No i co za tym idzie, ojcostwo też.
2: Również. To jest bardzo świadome ojcostwo. Jak popatrzymy na dane statystyczne GUS-u, 2010 rok to mniej więcej 24-29-latkowie, największa populacja mężczyzn, a dziś mówimy o 34-39-latkach i zmierzamy w kierunku, a drugą grupą wiekową już są 40-latkowie. Są bardzo dojrzali mężczyźni, dla których podjęcie decyzji o posiadaniu dzieci, posiadaniu dziecka jest kluczową dla ich również samostanowienia.
1: Ale mogą też podejmować świadomie decyzję, że nie chcą być ojcami.
2: Oczywiście, zdecydowanie tak. I to rzeczywiście jest taki element, który również decyduje o tym, że dziś mówimy o świadomym rodzicielstwie. Mój przyjaciel profesor Malcolm Payne 20 lat temu powiedział, co jest przyczyną też niżu demograficznego. Właśnie sztuczna regulacja urodzeń, czyli też jednocześnie to świadome rodzicielstwo. Takim modelem, można powiedzieć, optymalnym jest dwójka dzieci, już teraz nawet jedno dziecko w rodzinie. Kryteriami też, które przemawiają za tym, żeby stać się rodzicem, to przede wszystkim właśnie wykształcenie i przede wszystkim zaplecze ekonomiczne. Chcemy zapewniać dobre warunki, jeśli chodzi o funkcjonowanie dzieci w rodzinie, i ten czynnik ekonomiczny jest wymieniany również i w badaniach przez profesora Lamba, mhm, jako jeden z kluczowych czynników, dla których dziecko jest szczęśliwe w rodzinie.
1: Ja tak sobie myślę, to świadome rodzicielstwo to jest nic złego, warto to też pochwalić, prawda, że tak, świadomie odpowiedzialnie podejmują decyzje, tylko no właśnie, co z tym niżem tak naprawdę? Czy to się przekłada na to, że tych dzieci jest więcej? Wydaje wydaje mi się, że nie.
2: Ten proces wydaje się być już nie do zatrzymania. To jest proces bardzo złożony i on dotyczy przede wszystkim zmiany w postrzeganiu rodziny. Dawniej rodzina była przede wszystkim grupą pierwotną, która realizowała swoje własne cele. Później doszła rodzina jako grupa społeczna, że jesteśmy częścią wielkiego systemu. Dzisiaj praktycznie zmierzamy w kierunku rodziny jako instytucji społecznej, wychowującej do życia w społeczeństwie. Pod najprostszą definicją wychowanie jest wdrażanie dziecka do życia w społeczeństwie. I chyba też, jeszcze raz powtórzę, ta świadomość młodych ludzi, często rozmawiam ze studentami na ten temat, to oni bardzo chętnie podjęliby się tego wyzwania, ale mając umowę na czas nieokreślony, odpowiednie wynagrodzenie i to rzeczywiście...
1: Pewnie też mieszkanie.
2: Jak najbardziej. Więc to rzeczywiście nie jest już liczba dzieci w rodzinie, tylko rzeczywiście jakość tego rodzicielstwa. Niestety też z ubolewaniem, bo przecież jak popatrzymy na historię dzieciństwa i popatrzymy na średniowiecze, gdzie rodziło się w rodzinach, rodziła się po 8-9 dzieci, z czego 4 dożywała 18
1: roku. No właśnie, przeżywalność też była inna, prawda?
2: Dzisiaj mamy kilka problemów. Niż demograficzny, też mamy wzrost dzieci rodzących się z różnego rodzaju zaburzeniami, bo przeżywalność podczas porodu jest większa, również też i poziom diagnostyki.

0: Mogę nie zapytać, panie doktorze, bo w poprzednich audycjach też bardzo często poruszałam temat niepełnosprawności. Miałam tutaj panie z hospicjum. To naprawdę były trudne, ciężkie przypadki wtedy, kiedy rodzina no, mierzy się z perspektywą śmierci albo po prostu długiej walki o zdrowie dziecka. No i wyłania się taki obraz niezbyt korzystny też dla panów, że często ta kobieta zostaje jednak sama. Dlaczego tak się dzieje?
1: Myślę, że jednym z powodów, dla których mężczyźni odchodzą, właściwie niepełnosprawność jest takim, można powiedzieć, bardzo radykalnym powodem, dla którego odchodzą. Odchodzą też...
0: Czytałam, że to gdzieś ma związek z ewolucją, że tam mężczyzna ewolucyjnie porzuca słabe stado, to w dużym cudzysłów biorę, ale...
1: Nie wytrzymuje psychicznie też. Mhm. Trzeba przyznać, kobiety są zdecydowanie bardziej odporne psychicznie na różnego rodzaju przeciwności losu. To widzimy po feminizacji zawodu pedagoga specjalnego. Widzimy, kto pracuje w hospicjach, widzimy, kto pracuje w domach pomocy społecznej i to nie jest profesja zarezerwowana dla kobiet. Po prostu wykazują się takimi predyspozycjami, a później też kompetencjami, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Znam relatywnie niewielu mężczyzn, którzy podejmują się pracy w tego typu placówkach, a muszę podkreślić, że to są kobiety, które często prowadzą gospodarstwa domowe, które mają rodziny, które potrafią odbierać telefon, instruować męża, że ma obiad przygotowany i jednocześnie realizować swoje obowiązki w pracy. I to są też supermenki, które stanowią taki ważny element tej układanki, jeśli chodzi o relacje rodzinne. Wydaje mi się, że jednym z powodów, dla których mężczyźni odchodzą, bo nie ukrywajmy, mężczyźni są, lubią być chwaleni. Zresztą jak każdy człowiek, ale dla mężczyzn jakakolwiek nagroda taka w postaci właśnie pochwalenia też za to, jak się angażują, jakimi są ojcami, jest bardzo takim mocnym, pozytywnym wzmocnieniem dla ich dalszego działania.
0: Taki motor napędowy trochę dla mężczyzny?
1: I jeśli tego zabraknie, często też mężczyźni deklarują, że są zaniedbywani, szczególnie jedynacy, dla których ta uwaga jest bardzo istotna, w momencie, kiedy dochodzi do tego, że matka jednak całą swoją uwagę skupia na dziecku z niepełnosprawnością czy w chorobie, ojciec wtedy, wiadomo, jego potrzeby schodzą na drugi plan. I to jest jeden z...
0: Nie każdy się chce z tym pogodzić.
1: Dokładnie.
0: Po prostu.
1: Ale wiemy, że relacje małżeńskie są kluczowym czynnikiem dla realizacji roli ojca w rodzinie. Wiemy, że mama, żona, która potrafi pozytywnie ocenić pracę ojca, zresztą postrzega go, to jest główny też czynnik i jedno z głównych kryteriów oceny mężczyzny w związku, jakim jest ojcem. I nawet jeśli ich pożycie seksualne, jeśli ich relacje intymne są usytuowane niżej w tej hierarchii, to zawsze kobieta podkreśli, że jest fantastycznym ojcem i mężem również, jakby rekompensując braki w pozostałych obszarach. To jest bardzo ważne i ten cykl się zapętla, bo kiedy mężczyzna
0: Im więcej pochwał, tym bardziej się stara, tak to
1: dokładnie
0: wygląda?
1: I wpływa to też na ocenę związku przez małżonki. Mamy tendencję jako mężczyźni do przeceniania siebie i tego, jaką rolę pełnimy. Takim najlepszym, może najsurowszym, bym nie powiedział, recenzentem są małżonki, są żony, dlatego że właśnie wtedy otrzymujemy ten obiektywny obraz. Nakładamy obraz deklarowanej opieki i wychowania ze strony ojca, ale też otrzymujemy odpowiedź zwrotną ze strony matek i wtedy rzeczywiście widzimy ten obiektywny obraz zaangażowania ojców w życie dzieci. To jest bardzo ciekawe, że im wcześniej damy sobie szansę na to, żeby wczuć się w rolę ojca, bo nie mamy instynktu macierzyńskiego, ale jesteśmy w stanie sobie to zwizualizować. I żeby to zrobić, najlepiej jest bardzo wcześnie zaangażować się w pojawienie się małego człowieka na świecie, jeszcze zanim przyjdzie na świat.
0: No właśnie, bo to jest ważna ta rola ojca na tym bardzo wczesnym etapie, bo

0: No wydaje się być może z perspektywy mężczyzny nic się nie dzieje, nie jestem potrzebny, przecież no jak mam przez ten brzuch powiedzmy tam dotrzeć do tego jeszcze kształtującego się człowieka, tu się okazuje, że na przykład dzieci słyszą głos, prawda, słyszą. Później mogą go poznać.
1: Słyszą głos i jest to bardzo ciekawe zagadnienie też, bo osoby, które podjęły próbę kwestionowania tego, na pewno zwracają uwagę też na badania ultrasonograficzne i na to, że dzieci nie lubią tych badań jeszcze będąc w łonie matki, dlatego, że te fale są odbierane przez nie jako zagrażające ich dobrostanowi, dlatego, że odwracają się bardzo często, szczególnie przy badaniach w celu ustalenia płci. Jest to bardzo trudne, dziecko potrafi się obrócić. To nie jest przypadek. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że one są potrzebne, również te badania, dlatego że uczestnictwo ojca, jakby matka czuje obecność dziecka w swoim ciele. Ojciec potrzebuje do tego obrazu. Nie tylko dotyku, przytulenia, on jest niezwykle ważny. Dotyk, przytulenie, bliskość jest podstawą tworzenia się więzi. Ale również i wizualizacja. Stąd też bardzo często mężczyźni, którzy są zabierani na badania właśnie prenatalne, oni mają kluczową rolę do odegrania właśnie też w uświadomieniu sobie tego, że będą ojcami i że niebawem pojawi się
0: taki maleństwo. Moment przełomowy. Zobaczyłem, więc faktycznie tak. To się dzieje. Tak, będę tatą.
1: I to towarzyszenie kobiecie w czasie ciąży przekłada się na zmniejszenie się prawdopodobieństwa ryzyka zachorowania kobiety na postpartum, czyli na baby blues, czyli depresję poporodową. Wiemy, że kobieta, która ma wsparcie w mężczyźnie, ma mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na depresję, czy na stany lękowe po urodzinach dziecka. To jest bardzo ważne.
0: Panie doktorze, chciałabym zapytać, jaki tata dla syna, jaki tata dla córki?
1: Jaki tata dla syna, jaki tata dla córki? Chyba najlepiej.
0: Mimo tej samej osobie.
1: Tak jest.
0: Ale no właśnie, te role chyba różnią się, istotne. Powinny się różnić?
1: Są zdecydowanie istotne. To zależy, z jakiej perspektywy popatrzymy. Z perspektywy dziecka dla syna ojciec jest przede wszystkim tym wzorem, ponieważ dziecko uczy się w toku trzech procesów. Identyfikacji, naśladownictwa i modelowania. To są te trzy kluczowe procesy, które towarzyszą dziecku podczas całego jego rozwoju, a jak wiemy z teorii też rozwoju psychospołecznego, uczymy się, jakby kształtuje się, rozwijamy się przez całe nasze życie, ale ten okres, kiedy jest ta relacja właśnie syn, ojciec, on uczy się ról, jakie później będzie sam realizował w rodzinie. To jest jedna rzecz. W przypadku córki zwykło się też mawiać, że kobiety wybierają sobie mężów, którzy poniekąd mają
0: przypominają
1: sobie,
0: ich dokładnie, ojców.
1: I to samo z mężczyznami. I proszę popatrzeć, że rzeczywiście w tych rodzinach, gdzie rzeczywiście ta realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej i wielu innych była realizowana w sposób prawidłowy, ten międzypokoleniowa właśnie ten przekaz ról, on przebiega w większości przypadków prawidłowo. Rzeczywiście kobiecie jest potrzebny ten wzór mężczyzny i można powiedzieć, profesor Maria Ziemska to wielokrotnie powtarzała, że brak tego przykładu ojca, jeśli chodzi o synów, poważnie zaburzy realizację tej funkcji, tej roli w swoim dorosłym życiu. To niewątpliwie. To samo, jeśli chodzi o dziewczynki.
0: Czyli chłopiec może nie chcieć zostać ojcem, jeśli ma niedobre relacje ze swoim ojcem, albo w ogóle go nie doświadczył, nie miał dobrego wzorca.
1: Może nie chcieć, albo też nie będzie w stanie realizować tej funkcji w sposób prawidłowy. To się bardzo często zdarza i te przypadki jak najbardziej mają miejsce. Dlatego zwracamy na to uwagę też, kiedy jakby rodzina jest środowiskiem życia. Rodzina nie jest stricte środowiskiem wychowawczym, bo popełniamy błędy, nie jesteśmy idealnymi rodzicami, ale jednak w tym przekazie ról, jakie pełnimy, istotną rolę odgrywa właśnie ten proces identyfikacji, naśladownictwa i modelowania, bo dziecko jest doskonałym obserwatorem, jest też świetnym recenzentem rodziców, potrafi ich ocenić, I chłonie wszystko, co dzieje się w rodzinie. Później takim miejscem, w którym ewidentnie widać te wszystkie deficyty i braki, jest szkoła. I można powiedzieć, mówimy dzisiaj o takim ojcostwie, no może nie idealnym, ale takim świadomym, też zaangażowanym. Ale też trzeba podwiedzić, i to bardzo wiele osób podkreślało, i naukowców, profesor Wiesław Łukaszewski, wybitny polski psycholog społeczny, że obok tego ojcostwa, które jest takie piękne i chętnie o nim mówimy, jest też to ojcostwo, gdzie dochodzi do przemocy, nawet niekoniecznie tej fizycznej, ale wystarczy tej formie zaniedbania dziecka. I to chyba widać bardzo też wyraźnie w polskich szkołach, gdzie dzieci mają deficyt właśnie jeśli chodzi o rozwój emocjonalny, o dopilnowanie, o zadbanie, o mamy świadomość, że to są dzieci, które mają w sobie duży potencjał. Często są to dzieci uzdolnione.
0: Ale nie mają poczucia obowiązku na przykład?
1: Nie mają poczucia bezpieczeństwa w rodzinie. Są jakby pozostawione samym sobie. Często też mówimy o rodzinach, które mają dobre warunki ekonomiczne, ale nie mają czasu dla swoich dzieci. Dlatego też warto podkreślić, że takim jednym z czynników, kluczowych czynników, jest spędzanie z dzieckiem czasu, jak największej ilości czasu, rozmawianie z nim, wchodzenie w interakcję, wyjaśnianie mu zjawisk, które zachodzą wokół niego. To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście dziecko, z którym się rozmawia, dojrzewa i w momencie, kiedy jest narażone na różnego rodzaju sytuacje typu zjawisko samookaleczania się wśród rówieśników, które występuje, jest też aspektem takim po prostu manifestowania tych braków, deficytów, braku zwracania uwagi na dziecko, poświęcania mu czasu, potrafi to zinterpretować, często jednoznacznie oceniając, że to mogłoby stanowić dla niego samego zagrożenie w momencie, kiedy pozostałby w relacji z rówieśnikiem, który nie potrafi sobie poradzić z emocjami, często próbuje też wciągnąć dziecko w bardzo niebezpieczną grę i praktyki związane z samookaleczaniem czy próbami samobójczymi. Więc dziecko, które ma oparcie w swoich rodzicach, dla którego rodzice są fundamentem i oparciem w różnych sytuacjach i są w sumie takimi przyjaciółmi, przewodnikami, którzy pozwalają też mu zinterpretować pewne rzeczy, które widzi w szkole, w środowisku szkolnym. Te dzieci mają niezaburzone poczucie własnej wartości, niczym nie zaburzone.
0: Mają swój kręgosłup, może nie przyjmują takich trendów, które gdzieś świat narzuca, tylko mają swoją ścieżkę.
1: Dokładnie tak. Potrafią popatrzeć bardzo krytycznie na nauczycieli, którzy często mogą nawet w sposób nieintencjonalny skrzywdzić dziecko, dając, załóżmy, niższą ocenę albo nie zwracając na ich postępy w nauce, albo po prostu zachowując się w jakiś bardzo charakterystyczny sposób. Takim trendem w szkołach jest obecnie też, trzeba powiedzieć, jakby może nie zmuszanie, ale inicjowanie przyjaźni między rówieśnikami, wręcz wydaje mi się też zmuszanie dzieci do tej przyjaźni. A to jest bardzo szkodliwe dla rozwoju dzieci, ponieważ fundamentem pracy z dzieckiem jest przede wszystkim akceptowanie jego podmiotowości. Dziecko nie jest naszą własnością. Jest podmiotem, któremu powinniśmy okazywać szacunek, uczyć go tego wzajemnego poszanowania właśnie w rodzinie i wyznaczania też granic tego, co inni mogą względem naszego dziecka robić. I rzeczywiście...
0: Czyli po prostu liczyć się też ze zdaniem swojego dziecka.
1: Oczywiście.
0: W zdroworozsądkowych normach oczywiście.
1: Jak najbardziej.
0: Bo zaraz się pojawi argument, że dziecko rządzi rodzicami.
1: Oczywiście.
0: Robi, co chce.
1: Bezstresowe wychowanie się nie sprawdziło. To wiemy, że rzeczywiście to nie jest dobra droga. Natomiast jeśli chodzi o karanie i nagradzanie, to wiadomo, że tutaj już dawno odeszliśmy od kar fizycznych, czy raczej wyrażamy dzisiaj naszą dezaprobatę na zachowanie dziecka. Rzeczywiście to jest bardzo kluczowy element uświadamiania dziecku, co było złe w jego postępowaniu. W szkole i w wielu środowiskach dzieci są oceniane i bardzo często odbierają jakąkolwiek krytykę bezpośrednio pod swoim adresem, jako osoby, jako podmiotu. To nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że powinniśmy raczej uświadamiać dzieciom, co było złego w ich
0: zachowaniu.
1: Jeśli nauczyciel...
0: Czyli nie mówić, jesteś niegrzeczny, tylko zachowałeś się niegrzecznie.
1: Dokładnie. Ponieważ... myślę,
0: i
1: że...
0: twoja niegrzeczność cię nie definiuje?
1: Dokładnie. Bardzo często, może nie bardzo często, ale jednak zdarza się w środowisku szkolnym, że nauczycielowi gdzieś tam może się wysunąć taki komunikat bezpośrednio adresowany do dziecka. I myślę, że to nie jest jakieś nowum, że... często, że nauczycielom zdarza się taki komunikat zapodać i najczęściej, no niestety on nie jest przyjemny, nawet dla samych rodziców, bo on bezpośrednio dotyczy samego dziecka, czyli już jego cech, jego osobowości. Popatrz, jaki jesteś beznadziejny, czy... to są komunikaty, które deprecjonują dziecko. Wpisują go w taką narrację, którą później przyjmie i siebie określi.
0: Przykładem... no to jest taki głos w głowie, który gdzieś może cały czas z tyłu być, prawda? I dokładnie. Przy okazji podejmowania różnych działań, aktywności, cały czas z tyłu głowy słyszę, przecież jestem beznadziejny.
1: Dokładnie. I my potrafimy zachowywać się w taki właśnie określony sposób, później trzymając się właśnie tej jednej narracji. Jeśli nie ma wsparcia w rodzicach takie dziecko, to rzeczywiście ono zaistnieje później w takiej przestrzeni właśnie grupy konkurencyjnej, rówieśniczej, która pozwoli mu właśnie na wykazanie się, no niestety w takim już negatywnym wymiarze, wchodząc w konflikt z prawem. I to rzeczywiście ma znaczenie, ponieważ to rodzic wzbudza w dziecku zainteresowanie do różnego rodzaju aktywności pozalekcyjnych, również pasji do języków obcych. To wszystko rodzi się na tym etapie, kiedy dziecko widzi, że rodzic sam realizuje się właśnie w tego typu zainteresowaniach i próbuje go naśladować i siebie realizować w tych aktywnościach. To jest też bardzo istotne. Więc rodzice, rola rodziców, rola ojca jest dzisiaj niezwykle ważna, ponieważ zauważalny jest przede wszystkim kryzys autorytetów, kryzys relatywizacja wartości. Jako pedagog społeczny mogę powiedzieć, że 100 lat temu było to bardzo proste, bo żyliśmy w innych czasach. Wszystko było może nie tyle, co proste, ale jednak kierowaliśmy się wspólnymi wartościami, które jakby też pozwalały nam na prowadzenie dialogu, wzajemnego poszanowania. Dziś mamy relatywizację wartości. To nie oznacza, że...
0: dziś autorytetem dziecka może być ktoś w internecie. Ktokolwiek.
1: Dokładnie. Zaburzenia w zakresie więzi rodzinnych, jeśli chodzi o relacje rodzic-dziecko, ojciec-dziecko, przetransponowują się na relacje rówieśnicze. Bardzo często dzieci fascynują się szkołami w chmurze, które są takim niepokojącym zjawiskiem, które umożliwia, daje przestrzeń dzieciom, które mają właśnie zaburzenia w komunikowaniu się z rówieśnikami. Są bardzo inteligentne, bardzo mądre na realizowanie podstaw programowych w formie zdalnej, gdzie wiemy, że tak naprawdę tym takim fundamentem rozwoju psychospołecznego dziecka jest budowanie prawidłowych relacji społecznych. Jeśli odetniemy dziecko tych relacji społecznych, to nie oczekujmy później, że w dorosłym życiu dziecko będzie w stanie budować takie relacje w sposób prawidłowy. To jest też bardzo ważna rzecz. Dziś mamy bardzo wielu młodych ludzi, u których diagnozuje się spektrum autyzmu. To są często osoby wysoko funkcjonujące, które mają problem z budowaniem relacji społecznych. I rzeczywiście też trzeba powiedzieć, że to jest bardzo złożona kwestia, bo jako społeczeństwo staramy się tworzyć przestrzeń przyjazną wszystkim. Stąd też tworzymy miejsca, w których te osoby po prostu nie są przebodźcowane To też jest bardzo istotne, ale jednocześnie jednak podejmujemy próby ich socjalizacji ze społeczeństwem, bo to jest bardzo ważny element. Oczywiście w szkołach bywa z tym różnie, bo niestety realizacja włączania tego typu dzieci często odbywa się bez uprzedniego przygotowania nauczycieli, personelu pedagogicznego.
0: Nie każda też placówka jest przygotowana mimo starań.
1: Dokładnie. I to powoduje, że tak naprawdę bardzo wiele zależy od rodziców. Znowu, tu jest powrót do tego, jak rodzice to widzą i jak pomogą temu dziecku w budowaniu tych relacji. Często takie dzieci, które mają stwierdzone spektrum autyzmu, podejmują decyzję o przekierowaniu dziecka do nauki w chmurze, ale muszą mieć też na uwadze to, że to nie rozwiąże problemów w przyszłości.
0: Panie doktorze, to dopytam trochę, bo wspomniał pan o tym braku autorytetów w dzisiejszych czasach, albo bardzo takich nieoczywistych autorytetach. Chodzi mi po głowie takie pytanie, czy mamy kryzys męskości? Czy co doktor myśli na ten temat, kiedy słyszy? To jest termin jakiś ubrany w badania naukowe? Można to jakoś...
1: Można powiedzieć, że...
0: Bo to też się wiąże z tą rolą mężczyzny w rodzinie, rolą ojca przecież w rodzinie, prawda?
1: Dokładnie. Można powiedzieć tak, że w badaniach ten wątek jest często wątkiem pośrednio podejmowanym przez naukowców, ale to też wynika z tego, że rzeczywiście dzisiaj ten żywiciel rodziny, on już nie walczy tak o przetrwanie, tylko żyjemy w takich właśnie czasach, które pozwalają na większy komfort i sprowadzają realizację tej funkcji opiekuńczo-wychowawczej bardziej właśnie do takiego rodzica, ojca, przewodnika, który uczy dziecko tego, co jego zdaniem jest najistotniejsze w życiu.
0: Bo też wydaje mi się, że żeby powiedzieć o kryzysie męskości, trzeba by powiedzieć, czym ta męskość w ogóle się objawia. Czyli takie, nie wiem, może tradycyjne podejście, albo może, nie wiem, popularne, takie, o którym od razu myślimy, czyli to zapewnienie bytu rodzinie.
1: Tak? Funkcja instrumentalna, jak najbardziej. To było poniekąd też troszeczkę, z jednej strony krzywdzące, bo dlatego, że okazuje się, że te najnowsze wyniki badań pozwalają nam stwierdzić, że mężczyzna troszeczkę w momencie, kiedy staje się ojcem, zaczyna utożsamiać się z całą sytuacją, przede wszystkim z żoną, która urodziła dziecko. I takie, co jest też bardzo interesujące, natrafiłem na wyniki badań, w których stwierdzono rzeczywiście, że do tego stopnia mężczyzna utożsamia się z kobietą i z jej stanem, że potrafi w jego organizmie dojść do wzrostu oksytocyny, która jest niezbędna przy porodzie, i spadku testosteronu. To też ma znaczenie. Jeśli chodzi o zmianę też mężczyzny i jego męskości też, można powiedzieć, że bardzo ważnym czynnikiem jest też dieta, aktywność fizyczna, to, co robimy na co dzień, nasz styl życia, który powoduje, że często mężczyźni nie dbają, nie zwracają szczególnej uwagi na te aspekty, a one są bardzo kluczowe też dla właśnie utrzymania odpowiedniego poziomu testosteronu, który jednak jest jednym z takich czynników biochemicznych.
0: Czyli mężczyzna w dobrej formie, wysportowany, dbający o swoje samopoczucie, zdrowie i tak dalej, wzmacnia swoją męskość, tak?
1: Dokładnie,
0: upraszczając.
1: Jak najbardziej tak. I też przekłada się to...
0: na ego? Jakieś na poczucie ego, pewności siebie? Coś
1: i
0: takiego?
1: Na zdolność poczęcia dziecka, bo jest to jeden z warunków sine qua non, te problemy związane często z bezpłodnością, one między innymi też mają swoje podstawy właśnie w tym stylu życia, który jest z jednej strony szybki, dzisiaj szybko funkcjonujemy, zapominamy często o zasadach regularnego odżywiania się, a jeśli jemy, to jemy...
0: szybko i byle co.
1: Dokładnie. I to też ma przełożenie. Więc rzeczywiście to jest jakby też taki element, jeden z czynników, który może nie do końca determinuje, a jednak ma wpływ na, warunkuje to, jak dzisiaj mężczyźni są odbierani. To też niewątpliwie ma znaczenie.
0: A czy do kryzysu męskości przyczyniły się kobiety?
1: Nie wydaje mi się. Dzisiaj...
0: Trochę uciekliśmy od tematu ojca, ale bardzo mnie to interesuje. Ale to też się łączy.
1: Jak najbardziej. Przez wieki rzeczywiście dominował model patriarchalny mężczyzny, pana życia i śmierci, człowieka, osoby kluczowej dla życia rodziny. Dzisiaj weszły w życie przesłanki partnerstwa. Myślę, że mężczyzna w pewnym sensie się to podoba, dlatego że dzielimy się obowiązkami, cieszymy się, jeśli kobiety realizują się zawodowo, jeśli zarabiają nawet więcej aniżeli mężczyźni. I realizujemy się na różnych polach, już niekoniecznie przypisanych tylko i wyłącznie mężczyznom, ponieważ jesteśmy też między innymi później, patrz, punkt pierwszy, chwaleni za ten udział w życiu rodzinnym. To jest też ważny element tego, czy człowiek czuje się spełniony jako ojciec, jako mężczyzna. I to stanowi też taki motor napędowy niewątpliwie dla mężczyzn. I jeszcze raz powrócę, bo to rzeczywiście dzisiaj jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście dziś w nauce stawiamy na jakość relacji. To też ma przełożenie na te najnowsze badania, które dotyczą tych nietradycyjnych środowisk rodzinnych, że rzeczywiście budujemy od samego początku, krok po kroku, relacje z drugą osobą, z partnerką, z żoną i one mają być fundamentem później, na którym, który będzie nam służył za podstawę do przezwyciężania kryzysów, konfliktów. Może też poniekąd stanowić takie lekarstwo na ten trend braku cierpliwości do rozwiązywania właśnie konfliktów małżeńskich. Małżeństwo jest jak zjawisko atmosferyczne. Są wyładowania atmosferyczne, są różnego rodzaju burze, ale ważne jest, żeby rzeczywiście, służą też, mają konkretne zadanie rozładowywania napięć w relacjach międzyludzkich, a po burzy przychodzi słońce. I to jest bardzo istotne, że rzeczywiście przepracowanie bardzo wielu rzeczy też właśnie w formie rozmowy. Też to jest jeden z aspektów. Rozmowa jest kluczem też do tego, jak się lepiej poznać i czego oczekujemy od drugiej osoby i co możemy jej dać. I rzeczywiście związki też z dużym stażem małżeńskim podkreślają, że to, że przeżyli ze sobą 50-60 lat było możliwe dzięki temu, że cały czas ze sobą rozmawiali. Bo rzeczywiście wszystko dosyć...
0: Nie doprowadzali do pewnych ekstremów, które mogłyby później powodować ekstremalne decyzje?
1: Dokładnie. Do podejmowania i obracania się na pięcie, że przysłowiowe pięcie, że nie jest nam już po drodze ze sobą. I nie patrzymy na dobro dzieci, i nie patrzymy na to, co wcześniej zbudowaliśmy. I podejmujemy...
0: Tylko w 5 minut możemy coś zakończyć.
1: Zamykamy rozdział, który był niezwykle ważny.
0: A temu sprzyja, umówmy się, brak małżeństwa, czyli ta relacja jednak partnerska, jakby nieoficjalna, nieformalna.
1: Dokładnie. To jest bardzo ciekawe, że młodzi ludzie decydują się na alternatywną formę życia małżeńsko-rodzinnego. Dzisiaj są bardzo modne formy. To też dobrze, że pani redaktor to zaznaczyła, że jest kohabitacja, że są związki LAT, czyli Living Apart Together, czyli jakby życie na odległość, na dwa domy. Wychowując dzieci, czy można stworzyć głęboką więź, mocne relacje z dziećmi, z żoną. Możemy pozostawić bez odpowiedzi, a myślę, każdy z państwa sobie odpowie na to pytanie. To są takie dzisiaj współczesne formy też tworzenia związków i o ile często studenci pytają mnie, no właśnie, dlaczego ludzie, którzy ze sobą byli 6-7 lat w związku nieformalnym, kiedy podejmą decyzję o zawarciu już oficjalnego związku małżeńskiego, ten związek często
0: rozpada się.
1: Dlatego, że oni już przechodzili wszystkie fazy charakterystyczne dla związku małżeńskiego i to zawarcie tego związku na tym etapie już nie będzie lekarstwem i antidotum na wyleczenie ich problemów, z którymi się dotychczas borykali. Dlatego myślę, że wśród młodych ludzi warto promować otwartość na rozmowę z drugim człowiekiem, na budowanie tego na tym, co potrwa i będzie paliwem na przetrwanie ich związku. Mhm. Nie fizyczność, która jest bardzo teraz atrakcyjna. To dotyczy bardzo wielu sfer życia człowieka. Jakoś cieszę się, że pani redaktor też porusza w programie, poruszają państwo kwestie opieki hospicyjnej, bo to są tematy raz, że niełatwe, a dwa trudne do, może nieodpowiednie słowo zareklamowania, ale propagowania w przestrzeni społecznej na co dzień, ponieważ w powszechnym przekazie społecznym jest piękno, jest atrakcja, jest atrakcyjność człowieka, są same piękne cechy, a mało zwraca się uwagi przede wszystkim na to, co człowiek ma w sobie samym i co odkrywamy w momencie, kiedy nawiązujemy więź na właśnie bazie rozmowy, czyli tego, co pozostanie bardzo często już w jesieni naszego życia, razem z towarzyszką, którą dalej potrafimy się fascynować przez wzgląd.
0: Odkrywamy na nowo ciągle.
1: Dokładnie. I potrafimy odkrywać w sobie pasje, zainteresowania i jednocześnie wzajemnie się kochając, obdarzając się miłością. To jest bardzo ważne. I to zaczyna się, pani redaktor zapytała też o te relacje, czym się różnią właśnie pomiędzy ojcem a córką, ojcem a synem. Profesor Wiesław Łukaszewski wspominał, że kluczowym takim czynnikiem jest to, żeby przekazać córce miłość, szacunek, również też troszeczkę tej swobody takiej właśnie odskoczni od tej takiego konsekwentnego wychowania i implementowania nakazów i zakazów, czyli przymykania troszeczkę też oka, ponieważ no, miłość i wzajemne poszanowanie, też uczenie dziecka do wolności, rozumiane jako odpowiedzialność za siebie i za drugiego człowieka, będzie procentowało w przyszłości. Mhm. Takie osoby długo będą wybierać spośród kandydatów na swojego przyszłego małżonka czy żonę, ale to są często ludzie, którzy jak raz podejmą decyzję.
0: Jak już się zaangażują, to na 100%.
1: I nie zawiodą się na
0: tym. I nie zawiodą.
1: To jest bardzo ważne. I jeśli mogę tylko dodać jeszcze, pani redaktor, na koniec też to, że ojcowie i zarówno też i mamy wychowują przede wszystkim też właśnie do życia w społeczeństwie te dzieci, ucząc ich tych podstawowych form i zasad. I dzisiaj, kiedy niestety dziecko wchodzi w środowisko szkolne, zderza się z rzeczywistością różnych środowisk rodzinnych. I to troszeczkę też jest smutne, że nie każda rodzina uczy podstawowych zasad współżycia społecznego. Mhm. Prostych słów.
0: Skupiamy się może za bardzo na tym, żeby dziecko było pięknie ubrane, potrafiło obsługiwać różne maszyny i narzędzia, ale jeśli chodzi o rozmowę, jakąś empatię i rozpoznanie tego, co się w społeczeństwie dzieje z kolegą, z rówieśnikiem, to tu już mamy trochę kłopot.
1: Mamy problem. Mhm. Brakuje tej kultury życia społecznego, szczególnie właśnie w tym obszarze też i dzieci, gdzie rodzice stawiają na, tak jak pani redaktor powiedziała, na kwestie materialne, zapominając o tym, że niezależnie od statusu materialnego dziecko ma prawo, ma obowiązek okazywać każdemu szacunek, niezależnie od tego, w jakim środowisku.
0: Nie dbajmy tylko o tę obudowę, że się tak wyrażę, ale też o wnętrze. Pięknie. Pani doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Nie tylko wątek ojcostwa się pojawił, ale tak jak właśnie się spodziewałam, też relacji, małżeństwa. Och, może moglibyśmy przegadać jeszcze kolejną godzinę, ale myślę, że się jeszcze spotkamy. Ja bardzo chętnie. Dziękuję pięknie. Doktor Przemysław Kaniok był gościem Radia Opole i z takimi refleksjami państwa zostawiamy teraz w ten wieczór. Pięknie dziękuję.
1: Pani redaktor, dziękuję państwu.